To była druga symfonia na 13 instrumentów smyczkowych Andrzeja Krzanowskiego. Grała Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. Nagranie powstało podczas festiwalu 3-4 Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje, który odbył się w 2021 roku w Warszawie. A teraz przeniesiemy się w inny wymiar czasu. W muzyce, która zabrzmi, nie spodziewajmy się ostrych kontrastów dynamicznych, fakturalnych czy punktów kulminacyjnych narracji. At Different Times na orkiestrę, syntezatory modularne i elektronika Aleksandry Słysz to, jak wyjaśniła sama artystka, kompozycja o ruchu tak wolnym, ciężkim, że prawie niezauważalnym. To mikroodchylenia, harmoniczna pulsacja, stabilna, ciągła zmiana. I dodajmy od siebie, przyjemna w słuchaniu, niemal relaksacyjna muzyka. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Marin Alsop. Słuchamy nagrania z festiwalu prawykonań, który odbył się w 2023 roku.

To był utwór Aleksandry Słysz at Different Times na orkiestrę, syntezatory modularne i elektronikę. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygowała Marin Alsop. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w 2023 roku.

W 1988 roku Andrzej Krzanowski skomponował trzeci kwartet smyczkowy, dedykując go Witoldowi Lutosławskiemu, fundatorowi stypendiów dla młodych artystów, wśród których znalazł się autor kwartetu. Posłuchajmy, oto części utworu. Animato con passione, largo, lento dolcissimo, animato con bravura, moderato, moderato. Gra kwartet Opium w składzie Dawid Lubowicz, pierwsze skrzypce, Anna Szalińska, drugie skrzypce, Magdalena Małecka, altówka i Olga Łosakiewicz-Marcyniak, wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch IX, który odbył się w Warszawie w 2012 roku.

To był trzeci kwartet smyczkowy Andrzeja Krzanowskiego. Grał kwartet Opium w składzie Dawid Lubowicz pierwsze skrzypce, Anna Szalińska drugie skrzypce, Magdalena Małecka-Aldówka i Olga Łosakiewicz-Marcyniak wiolonczela. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch IX, który odbył się w Warszawie w 2012 roku. Druga symfonia B-dur, opus 19 Karola Szymanowskiego, skomponowana w 1910 roku, to pierwsze większe dzieło symfoniczne kompozytora, które zdobyło uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Pisana jeszcze pod wpływem estetyki późnoromantycznej, posiada oryginalną budowę. Składa się zasadniczo z dwóch części, są to Allegro Moderato, Grazioso oraz temat z wariacjami, zakończony potężną fugą. Niektórzy dostrzegają w budowie utworu formę czteroczęściową, uznając niektóre wariacje za odpowiednik skerca, zaś fugę za właściwy finał. Posłuchajmy nagrania z lat 90. ubiegłego wieku, w którym wzięła udział Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, grająca pod dyrekcją Antoniego Wita.

Wybrzmiała druga symfonia B-dur, op. 19 Karola Szymanowskiego. Grała Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Antoni Witt. El Condor na dwie marimby i orkiestrę kameralną Grażyny Pstrokońskiej na wratil to jeden z utworów pisanych pod wpływem podróży kompozytorki do różnych krajów świata. Posłuchajmy tego utworu w wykonaniu Magdaleny Kordylasińskiej-Pękali i Miłosza Pękali, grających na marimbach, oraz orkiestry Leopoldinum, Narodowego Forum Muzyki, którą prowadzi Krystian Danowicz. Jest to zapis z koncertu, który odbył się w marcu ubiegłego roku we Wrocławiu podczas festiwalu 80-lecia istnienia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

był utwór Grażyny Pstrokońskiej Navratil El Condor na dwie marimby i orkiestrę kameralną. Wystąpili Magdalena Kordylasińska-Pękala i Miłosz Pękala marimby oraz orkiestra Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki grająca pod dyrekcją Krystiana Danowicza. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w marcu ubiegłego roku we Wrocławiu podczas festiwalu 80-lecia istnienia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. A teraz zabrzmi Sinfonietta na orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego. Oto część: Allegro molto, Adagio, Andantino, Komodo. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Anna Duczmal-Mróz.

Wybrzmiała sinfonietta na orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Brus. Żaneta Rydzewska zaczerpnęła motyw

oto do swojego utworu Don't Look z powieści Stanisława Lema Solaris. Oto fragmenty. Człowiek może ogarnąć tak niewiele rzeczy naraz. Widzimy tylko to, co dzieje się przed nami tu i teraz. Unaocznienie sobie równoczesnej mnogości procesów, jakkolwiek związanych ze sobą, jakkolwiek się nawet uzupełniających, przekracza jego możliwości. Los jednego człowieka może znaczyć wiele, los kilkuset trudno jest objąć, ale dzieje tysiąca, miliona nie znaczą w gruncie rzeczy nic. Oto Don't Look na dwoje skrzypiec, akordeon, fortepian, perkusję i elektronikę Żanety Rydzewskiej. Grają Barbara Mglej i Paulina Woś-Gucik skrzypce, Martyna Zakrzewska fortepian, Aleksandra Gołaj perkusja, Alena Budzinankowa palus, akordeon i elektronika. Słuchamy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień, który odbył się w 2020 roku.

wybrzmiał utwór Żanety Rydzewskiej Don't Look na dwoje skrzypiec, akordeon, fortepian, perkusję i elektronikę. Przypominamy wykonawców. Barbara Mglej i Paulina Woś-Gucik, skrzypce, Martyna Zakrzewska, fortepian, Aleksandra Gołej, perkusja, Alena Budzinankowa, palu,

Blues, akordeon i elektronika. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień, który odbył się w 2020 roku. Transinstrumentalizm, Concerto Grosso na 5 głosów solowych oraz instrumenty akompaniujące Jacka Sotomskiego z 2022 roku to ciekawy głos w dyskusji o przyszłości sztuki w obliczu coraz częściej wkraczającej w te obszary technologii. Kompozytor nawiązuje do tradycyjnej formy Concerto Grosso z udziałem instrumentów koncertujących i zespołu akompaniującego. Jedną z charakterystycznych cech utworu jest dźwięk werbla, instrumentu stojącego samotnie na estradzie. Werbel pełni bowiem tylko rolę rezonatora dla algorytmu przekazywanego przez system ukryty w komputerze właściwego solisty. Oto pozostali wykonawcy. Zespół Quartludium w składzie Dagna Sadkowska skrzypce, Piotr Nowicki fortepian, Michał Górczyński klarnet, Paweł Nowicki perkusja oraz orkiestra Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Dyryguje Krystian Danowicz. Słuchamy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień z 2022 roku.

To był utwór Jacka Sotomskiego Transinstrumentalizm, Concerto Grosso na 5 głosów solowych oraz instrumenty akompaniujące. Głosy solowe to Dagna Sadkowska skrzypce, Piotr Nowicki fortepian, Michał Górczyński klarnet, Piotr Nowicki perkusja oraz komputer. Instrumenty akompaniujące to Orkiestra Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Dyrygował Krystian Danowicz, a słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień z 2022 roku.

Andrzej Dobrowolski, kompozytor i pedagog uczelni muzycznych w Krakowie, Warszawie i w Grazu w Austrii, należał do czołówki polskiej awangardy muzycznej w połowie ubiegłego wieku. Posłuchajmy muzyki na smyczki, dwie grupy instrumentów dętych i dwa głośniki z 1966 roku. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje Rafał Janiak.

To była muzyka na smyczki, dwie grupy instrumentów dętych i dwa głośniki Andrzeja Dobrowolskiego. Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Rafał Janiak. Zabrzmi teraz Sinfonia Piccola Aleksandra Tansmana, utwór komponowany w latach 1951-1952. Oto części: introdukcja i allegro, aria, scherzo, finał. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje José María Florencio.

To była Sinfonia Piccola Aleksandra Tansmana. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował José María Florencio. Lidia Zielińska wyznała kiedyś, że w świecie dźwięków interesują ją pewne szczegóły, które na ogół uchodzą uwadze. Dopiero ujawnione w innej formie, w swoistym powiększeniu, jak na fotografii, są one dostrzegalne. Na takiej zasadzie został skomponowany Zoom na skrzypce i orkiestrę. Utwór rozwija się z czterech akordów, które w dalszym przebiegu ulegają najrozmaitszym przetworzeniom. Technikę tę sama kompozytorka porównała do praktyki stosowanej przez operatorów kamer filmowych lub fotografów, którzy dzięki urządzeniu zwanemu zoom mogą powiększać lub zmniejszać obraz bez zmiany jego ostrości. Zoom nie jest więc tradycyjnym koncertem, jest raczej grą perspektywami dźwiękowymi, zabawą polegającą na wydłużaniu lub skracaniu poszczególnych elementów utworu. Zoom Lidii Zielińskiej powstał w latach 1998-2000 na zamówienie Polskiego Radia. Słuchamy skrzypka Krzysztofa Bąkowskiego, któremu towarzyszy Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Takao Ukigaya.

Usłyszeliśmy Zoom na skrzypce i orkiestrę Lidii Zielińskiej. Jako solista wystąpił Krzysztof Bąkowski z towarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Takao Ukigaya. Posłuchajmy teraz trzech pieśni Jerzego Bauera do słów Marii Budziarek-Maciejczyk. Oto tytuły: Impresja, Serce, Przemijanie. Śpiewa Jolanta Gzela, mezzosopran, towarzyszy jej na fortepianie Aleksandra Nawe.

Trzy pieśni Jerzego Bauera do słów Marii Budziarek-Maciejczyk śpiewała Jolanta Gzela, mezzosopran, z towarzyszeniem na fortepianie Aleksandry Nawę. Dobromiła Jaskot lubi czerpać idee i pomysły dla swojej muzyki z różnych kultur i tradycji. Tytuł utworu Hagalas na klarnet, wiolonczele i fortepian wywodzi się ze znaków runicznych. Celna uwaga Jana Topolskiego, że styl kompozytorki w pewnym okresie został ukształtowany poprzez skupienie się na samym dźwięku, jego rozwoju i barwie, w pełni stosuje się i do tego utworu. Oto Hagalas na klarnet, wiolonczele i fortepian. Gra zespół Triartet w składzie Julian Paprocki klarnet, Maciej Piszek fortepian i Karol Marianowski wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu 3-4 Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje, który odbył się w Warszawie w 2021 roku.

To był utwór Dobromiły Jaskot Hagalas na klarnet, wiolonczele i fortepian. Grał zespół Triartet w składzie Julian Paprocki klarnet, Maciej Piszek fortepian i Karol Marianowski wiolonczela. Odtworzyliśmy nagranie z festiwalu 3-4 Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje, który odbył się w Warszawie w 2021 roku. Repertuar pieśniowy kompozytorów polskich XIX wieku jest bogatszy niż nam się czasami wydaje. Tworzyli go twórcy o różnym rodowodzie, ale całym życiem związani z kulturą polską. Posłuchajmy teraz kilku pieśni w wykonaniu Adama Kruszewskiego, baryton, i Anny Marchińskiej, fortepian. Oto kolejne utwory. Aleksander Zarzycki, Gdyby kwiatki to wiedziały, do słów Heinricha Heinego, w tłumaczeniu polskim Aleksandra Krauszara. Kazimierz Julian Kracer, Ujrzałem raz, do słów Jana Chęcińskiego. Kazimierz Julian Kracer, Skrzypki Swaty, do słów Czesława Jankowskiego. Aleksander Zarzycki, Błąka się wicher w polu, do słów Adama Asnyka. Emanuel Kania, Oto płakałem we śnie, do słów Heinricha Heinego w tłumaczeniu Adama Asnyka. Wilhelm Troszel, Mój kwiatek, do słów Mikołaja Bołoza Antoniewicza. Wilhelm Troszel, Róże, do słów Fryderyka Skarbka. Adam Minheimer, Flisaki, do słów Feliksa Schobera. Adam Minheimer, Czarny krzyżyk, do słów Brunona Bielawskiego. Kazimierz Lubomirski, Gwiazdka, do słów Wiktora Zielińskiego. Michał Zawadzki, Grajek, do słów Heleny Pajzderskiej, piszącej pod pseudonimem Hajota.

Za nami krótki recital pieśni polskich w wykonaniu Adama Kruszewskiego baryton i Anny Marchińskiej fortepian. 1 października minęła 37. rocznica śmierci Witolda Rowickiego, wybitnego dyrygenta, wieloletniego dyrektora artystycznego Orkiestry Filharmonii Narodowej, z którą objechał niemal całą kulę ziemską, także kompozytora. Posłuchajmy symfonietty na orkiestrę, części Vivo, Larghetto, Allegro Giusto. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Michał Klauza.

To była Sinfonietta na orkiestrę Witolda Rowickiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Michał Klauza. Polskie pejzaże to trzy pieśni Sławomira Kaczorowskiego skomponowane na baryton i fortepian. Oto tytuły. W cichej dolinie, do słów Marii Konopnickiej, w ogrodzie, słowa Zdzisław Dębicki, jesienne lasy, do słów Tadeusza Micińskiego. Śpiewa Ziemowit Wojtczak, baryton, towarzyszy mu na fortepianie Ewa Kaczmarek.

Wybrzmiały polskie pejzaże na baryton i fortepian Sławomira Kaczorowskiego, skomponowane do słów poetów polskich. Śpiewał Ziemowit Wojtczak baryton, towarzyszyła mu na fortepianie Ewa Kaczmarek. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2010 roku w Warszawie w cyklu Portrety kompozytorów, organizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich. Konstelacje na kwartet smyczkowy Miłosza Bębinowa to cykl miniatur odnoszących się do kilku gwiazdozbiorów. Są to Strzała, Kompas, Orion, Trójkąt, Kasiopeja i Rydan. Gra kwartet Kamerata w składzie Włodzimierz Promiński, pierwsze skrzypce, Andrzej Kordykiewicz, drugie skrzypce, Piotr Reichert, altówka i Roman Hoffman, wiolonczelo.

To były konstelacje na kwartet smyczkowy Miłosza Bębinowa. Muzyczny portret kilku gwiazdozbiorów. Grał kwartet Kamerata, a słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2010 roku w cyklu Portrety kompozytorów. Trzy nocne opowiadania Katarzyny Taborowskiej noszą tytuły Pod powieką, Jestem oraz Świta. Nie są to jednak tradycyjne wiersze umuzycznione przez kompozytorkę, która jest zarazem autorką słów. Pojedyncze słowa, śpiewane lub wypowiadane przez sopran, są wtopione w warstwę elektroakustyczną, stanowią jej organiczną część. W nagraniu, które przedstawimy, partię solową wykonuje Blanka Dębosz. Całość została zarejestrowana podczas koncertu, który odbył się w Warszawie w 2012 roku w cyklu Portrety kompozytorów.

Anka Dębosz-Sopran wykonała partię solową w utworze Katarzyny Taborowskiej Trzy nocne opowiadania na sopran i warstwę elektroakustyczną. Przedstawiliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w Warszawie w 2012 roku w cyklu Portrety kompozytorów. Nasz program zakończą dwie idylle na fortepian opus pierwsze Józefa Wieniawskiego. Gra Elżbieta Tyszecka.

Romantyczne dwie idylle, opus pierwsze na fortepian Józefa Wieniawskiego w wykonaniu Elżbiety Tyszeckiej zakończyły fantazję polską. Za uwagę dziękują autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października – Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października – Muzyka Filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października – Koncert Finałowy – Artyści Związani z Bielskiem-Białą.

0: Tu program drugi Polskiego Radia. Minęła siódma. Zaczynamy niedzielny poranek dwójki. Dzień dobry, jest 4 października, słońce wzeszło jakieś 20 minut temu, a imieniny świętują Franciszek, Konrad, Lucjan i Rosalia. Wszystkiego najlepszego, jak najwięcej czasu na ulubione aktywności, w tym słuchanie dwójki oczywiście. Na start naszego spotkania Marcin Pesta, który jest zawsze na posterunku, przygotował wiadomości kulturalne. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, Rochu. Witam Państwa. W Teatrze Muzycznym w Toruniu można już oglądać premierowe spektakle tytułu przedstawienia. To historia przyjaciół, którzy chcą wystartować w festiwalu nowych projektów. Nie mają jednak ani gotowego materiału, ani czasu do stracenia. Postanawiają więc stworzyć musical o pisaniu musicalu. Tym samym zdradzamy kulisy powstawania sztuk oraz pracy artystów, mówi reżyser Marek Kałużyński.
2: W dosyć dowcipny, a czasami sarkastyczny sposób pokazuje ten broadwayowski, taki nieofowy, ale ten broadwayowski wielki blichtr dużych inscenizacji hitów, tego brokatu, piór, inscenizacji i tak dalej. A tu mamy tylko pianinko i 4 fotele, ale mam wrażenie, a raczej pewność, że dzięki temu możemy też pokazać więcej, a też i bardzo to bogato brzmi i muzycznie, i aktorsko, i scenicznie.
3: To? Dać? Tak. Czekaj, czyli mogę powiedzieć Wonder Woman na prezydenta i to też byłoby w naszej sztuce?
4: Dalej.
3: Wonder Woman na prezydenta!
1: Premierowe spektakle tytułu przedstawienia można dziś zobaczyć w Teatrze Muzycznym w Toruniu o godzinie 14 oraz 18. Stowarzyszenie Filmowców Polskich chce zmian w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. W liście do ministra kultury zarząd stowarzyszenia krytykuje sposób kierowania instytutem przez Kamilę Dorbach. Filmowcy mówią o chaosie proceduralnym, braku przejrzystości, opóźnieniach w podpisywaniu umów i wypłacie dotacji oraz decyzjach dotyczących programów wsparcia, które ich zdaniem nie mają jasnego uzasadnienia. Zarzucają też dyrektorce brak partnerskiego dialogu z branżą filmową i domagają się od ministra kultury decyzji personalnych. Polski Instytut Sztuki Filmowej odpowiada, że zarzuty są jednostronne i niepodparte dowodami. W TR Warszawa premierowe spektakle Dryfu w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Na scenie uczniowie Stołecznego Technikum Architektoniczno-Budowlanego imienia Stanisława Noakowskiego. Głównym tematem jest dorastanie jako proces nieustannego żegnania się z dzieciństwem, domem, wyobrażeniem o sobie i własnej przyszłości. Podczas prób pracowaliśmy kolektywnie, tłumaczy reżyserka Katarzyna Minkowska.
5: Wraz z naszym pionem twórczym i z Krystyną Lamą Szydłowską, z którą to współreżyserujemy, bo tak naprawdę dzielimy się bardzo silnie obowiązkami tutaj, więc to jest nasza też pierwsza taka współpraca koreżyserska i tutaj faktycznie o tym mogę mówić, to próbowaliśmy gdzieś nadać strukturę tym myślom, które zostają na próbach. Pracowaliśmy takimi metodami instrukcji, metodami zadań, które są dość otwarte i potrafią gdzieś popchnąć dramaturgię do przodu, dramaturgię wydarzeń, że w obrębie takiego bardzo sprecyzowanego zadania nagle mamy przestrzeń na powiedzenie tej prawdziwej emocji. I te faktycznie zadania są elementem konstrukcyjnym spektaklu również.
1: Premierowe spektakle Dryfu w reżyserii Katarzyny Minkowskiej można oglądać na scenie TR Warszawa. W serwisie smutna informacja. W wieku 55 lat zmarł Przemysław Branny, aktor i pieśniarz od ponad 30 lat związany z krakowskim Teatrem Bagatela. Na tej scenie stworzył 42 role. Występował także w Teatrze Ludowym i Gliwickim Teatrze Muzycznym. Zagrał m.in. w filmie Śmierć jak kromka chleba Kazimierza Kuca. Był również cenionym wokalistą. Od 1992 roku współpracował z krakowskim kabaretem Loch Camelot, a także był solistą oratoriów Piotra Rubika i Zbigniewa Książka. Przemysław Branny w ubiegłym roku świętował 30-lecie pracy artystycznej. W Berlinie odbyło się spektakularne nowe otwarcie teatru Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.

0: pod dyrekcją Matiasa Lilentala. Sezon rozpoczął spektakl kolektywu Rimini Protocol House of Hopes.
1: House of Hopes to ponad dwugodzinny spektakl złożony z 7 stacji zlokalizowanych w różnych pomieszczeniach teatru. Widzowie uczestniczą w 20-minutowych epizodach opowiadających o czasach przemian w latach 80. XX wieku w Afganistanie, Chile, Chinach, na Węgrzech czy w Polsce. Stefan Kegi i Daniel Wessel z Rimini Protocol wybrali reprezentantów, którzy w oparciu o własne biografie opowiadają o historii i nadziejach towarzyszących transformacji w ich krajach oraz o tym, co z nich pozostało. Nadzieje wokół Solidarności w Polsce przedstawia przy replice Okrągłego Stołu z Magdalenki Joanna Kusiak, socjolożka urodzona w Kłodzku.
2: Willkommen zur ersten Sitzung des Runden Tisches in Warschau.
1: Przed tą aktualną analizą najnowszej historii na dachu i budynku Teatru Volksbühne odbyła się plenerowa akcja Florentiny Holzinger House Wash, w którym 5 nagich performerek dokonało publicznie symbolicznego mycia teatru przed przejęciem go przez nową ekipę. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam o 9:00, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: Tym razem ciekawy jest komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo w jednym akapicie czytamy, że ma być pogodnie, a w drugim, że dziś czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy trochę deszczu. Tylko na południowym wschodzie bezchmurnie lub prawie bezchmurnie. Jak będzie? Zobaczymy. Prognozowana na dziś temperatura maksymalna to 16-17 stopni Celsjusza na północy oraz Przedgórzu Sudeckim, około 19 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 22-23 stopni na południowym wschodzie, tam najcieplej. Podsumowując, wciąż ciepło jak na październik, ale dziś raczej nie tak słonecznie jak w ostatnie dni.
3: Autopromocja.
5: Co takiego umyka nam w konwencjonalnej opowieści historycznej? Jak odzyskać szerszy kontekst, by lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość? Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w audycji Długie Trwanie. Gościem pierwszego odcinka będzie Artur Domosławski. Porozmawiamy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Zapraszam we wtorek o 22:00. Przemysław Wielgosz.
6: Muzyka środowiskowa jest jak roślina doniczkowa postawiona w kącie pokoju. Nie narzuca się, ale dzięki niej przestrzeń staje się przyjemniejsza. Bohaterem opowieści księżycowych będzie Takashiko Kubo, jeden z najważniejszych twórców japońskiego ambientu. W rozmowie, którą nagrałem z nim w Tokio, opowie nam o projektowaniu dźwięków użytkowych, w tym sygnału ostrzegającego przed trzęsieniem ziemi oraz potrzebie ciszy w coraz bardziej przeładowanym pejzażu akustycznym. Poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
3: Autopromocja.
4: Niedzielny poranek dwójki realizuje Magdalena Wojtulanis. Przed mikrofonem melduje się Roch Siciński. Będziemy z Państwem do godziny 10:00. Z tym, że o 8:00 wyemitujemy nabożeństwo na naszej antenie, ale do tego czasu sporo muzyki najwyższej próby. Od takiej zresztą zaczynamy.

tym razem Mozart w rękach Glenna Goulda. Choć nie tylko w rękach, jak państwo słyszeli, charakterystyczne pomrukiwanie czy dośpiewywanie również było obecne. Dokładnie 44 lata temu Gould przedwcześnie zmarł, ten ekscentryczny i genialny pianista, chociaż wydaje się, że to jakoś często się łączy. On powraca na naszą antenę nie tylko w związku z rocznicami, ale mam wrażenie, że dziś jego interpretacją powinniśmy właśnie zacząć nasze spotkanie. Przed chwilą finał sonaty fortepianowej F-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. To było nagranie z początku lat 70. No to teraz muzyka wykonana przez zespół, który powstał pod koniec tej dekady, bo w 1979 roku.

Les Arts Florizons pod dyrekcją Williama Christiego, czyli towarzystwo, które na przestrzeni lat zrobiło sporo, żeby francuski barok wrócił na salony, jeśli tak można powiedzieć. No i się udało. Tym razem na ich pulpitach muzyka napisana przez Jeana Philippa Rameau. 17 minut po siódmej to już najwyższa pora na polską muzykę w polskim wykonaniu. I nie chodzi o to, kto kogo uczył jeść widelcem, ale o to, że już w czwartek startuje konkurs Wieniawskiego. Zanim usłyszymy uczestników, uczestniczki, to posłuchajmy mistrza. Konstanty Andrzej Kulka w towarzystwie Andrzeja Tatarskiego.

Konstanty Andrzej Kulka. Póki nie poznamy laureatów tegorocznej edycji, to twarzą konkursu Wieniawskiego, czy jedną z twarzy konkursu, jest Agata Szymczewska, prezeska Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego i z pewnością będzie na naszej antenie z Państwem nie raz przez te, przepraszam, październikowe konkursowe emocje. Ale dziś pojawi się jeszcze w innym konkursie na najlepszą interpretację, ale nie jako jedna z organizatorek czy osób zasiadających w jakimś jury, a jako jedna z osób zasiadających w Trybunale. Tu nazewnictwo ma znaczenie, czyli w naszym niedzielnym Trybunale Dwójki. Dzisiejszy Trybunał pojawi się na antenie w składzie Marcin Markowicz, Aleksander Laskowski i właśnie Agata Szymczewska, a obradom przewodniczyć będzie Jacek Hawryluk. Zapraszam od godziny 15. No a już za chwilę magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej. Wcześniej muzyka Larsa Danielsona w jego wykonaniu i wykonaniu jego przyjaciół, między innymi w składzie Leszek Możdżer.

0: Jest 7:30.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. 10 lat to wystarczająco długo, żeby zobaczyć, jak bardzo zmienił się świat. Inaczej wygląda dziś debata publiczna, inaczej komunikujemy się ze sobą, inaczej docierają do nas informacje. Do tego sztuczna inteligencja, algorytmy, coraz głębsze podziały i coraz większy kłopot z uzgodnieniem nawet tego, co jest faktem. Dekada przemian. Pod takim hasłem odbyła się w Warszawie 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. I to dobra okazja, żeby zapytać nie tylko o te przemiany, ale także o samą katolicką naukę społeczną. Czy nadąża za światem, który zmienia się tak szybko i czy potrafi jeszcze podpowiadać, jak się w nim odnaleźć? Mówi Maciej Szepietowski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, które organizuje festiwal.
3: Początek tego festiwalu to taki pomysł, który zrodził się w środowisku Civitas Christiana, jak w przystępny sposób mówić o katolickiej nauce społecznej, w taki sposób, żeby to było miejsce i czas na integrację różnych ludzi, środowisk, którzy zatroskani są sprawami społecznymi i poszukują tej kompetentnej odpowiedzi w oparciu o katolicką naukę społeczną. Ta nazwa, która towarzyszy nam, Festiwal Katolicki Nauki Społecznej, na początku mówiono, cóż to za oksymoron, jak można połączyć słowo kojarzące się z czymś radosnym, z muzycznym, z pewnym świętowaniem, z dziedziną jednak nauki, jaką jest katolicka nauka społeczna. My pokazaliśmy, że jest to możliwe połączenie. Chcemy, żeby to był czas jednocześnie takiej i refleksji, debat, spotkań, wykładów, warsztatów, ale festiwalowi towarzyszy też uroczysta gala, podczas której wyróżniamy przedsiębiorcę kierującego się zasadami katolickiej nauki społecznej w codziennej działalności. Wyróżniamy najlepszą książkę z zakresu katolickiej nauki społecznej. Jest to czas również na koncert artystyczny w ramach tego festiwalu. No i łączymy to również z takim aspektem praktycznym, bo od początku festiwalowi towarzyszy myśl od teorii do praktyki, czyli połączenie myśli, namysłu, refleksji, tej części takiej wykładowej z częścią warsztatową i w tym roku również ta część praktyczna, warsztatowa dotyka problematyki połączenia i styku przedsiębiorczości, biznesu, algorytmów, sztucznej inteligencji, prawa, no i etyki i również takiego pewnego kierunku, jak te czynności codzienne związane z prowadzeniem biznesu, działalności gospodarczej realizować w świetle nauczania społecznego Kościoła.
2: W części teoretycznej mamy w tym roku 3 dyskusje panelowe poświęcone z jednej strony sztucznej inteligencji, stosunkowi Kościoła do sztucznej inteligencji, ale także obecności myśli społecznej Kościoła w sferze publicznej.
3: Tak, ta problematyka związana ze sztuczną inteligencją towarzyszy poszczególnym dniom festiwalu i postanowiliśmy położyć duży nacisk na to, aby wrócić, przypomnieć i poddać takiej refleksji namysłowi treści zawarte w encyklice Magnifica Humanitas Leona XIV. Uważamy, że jest to dobre miejsce i dobry czas, żeby o tej encyklice mówić. Tematyka ta znajduje miejsce zarówno w debatach, ale te debaty także dotyczą właśnie miejsca chrześcijan w życiu publicznym, również tego, jak myśl Kościoła, myśl katolicka odnosi się do jakichś kluczowych i aktualnych również wyzwań życia społecznego.
2: Katolicka

0: Nauka społeczna musi mierzyć się z rozmaitymi wyzwaniami, jakie przynosi współczesny świat. Ale jest też pytanie o jej miejsce w życiu publicznym, o to, czy potrafi wyjść poza kościelne dokumenty i środowiskowe dyskusje i rzeczywiście uczestniczyć w sporach, którymi żyje społeczeństwo. Często wydaje się, że jej grzechem jest zbytnia ogólnikowość. Mówi Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego, uczestnik festiwalowego panelu poświęconego obecności społecznej refleksji Kościoła w debacie publicznej.
1: Bardzo trudno jest konkretne systemy wartości czy tradycje myślenia politycznego w takim krótkim przykładzie przełożyć na praktykę. Dlatego ja lubię myśleć o tym, że każda tradycja myślenia politycznego, społecznego, filozoficznego jest pewnego rodzaju zaproszeniem do ćwiczenia, pewnego rodzaju taką pamięcią mięśniową, którą powinniśmy uruchamiać za każdym razem, kiedy zastanawiamy się nad jakimś problemem. Ja uważam, że tego właśnie dzisiaj katolicka nauka społeczna najbardziej potrzebuje, żeby te wspaniałe, fundamentalne wartości, takie jak dobro wspólne, jak zasada godności człowieka, jak zasada pomocniczości czy sprawiedliwości, żeby umieć je przekładać na codzienne doświadczenie. I tutaj myślę, że jesteśmy w dobrym momencie, bo znakomity przykład dał nam tego właśnie Leon XIV w swojej najnowszej encyklice, w której pokazał, że to, co w XIX wieku Kościół katolicki zaczął nazywać katolicką nauką społeczną, zdaje test aktualności, bo kiedy zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób funkcjonować mają wielkie firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, to okazuje się, że w oparciu o te, wydawałoby się, górnolotne słowa, można wprost powiedzieć, wiemy na przykład, że wielkie firmy odpowiadające za sztuczną inteligencję muszą być pod pewnego rodzaju regulacją. Zadaniem państw jest zadbać o to, by nie były tylko metodą koncentracji kapitału przez najmożniejszych tego świata. To jest taki żywy przykład, który pokazuje nam, że ta tradycja myślenia ma przede wszystkim przyszłość.
0: Pan podkreśla, że takim dużym niebezpieczeństwem po stronie katolickiej jest pewna kultura lęku. Nie podejmujemy pewnych kwestii.
1: Rzeczywiście jest tak, to nie jest tylko problem kultury katolickiej, to jest w ogóle problem dzisiejszego świata, że lęk zorganizował nasze zbiorowe myślenie. To jest pewnego rodzaju atawizm, dość zrozumiały i oczywisty. Tak jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo, na szczęście, więc możemy to przezwyciężać, że to, co nas niepokoi, angażuje nas bardziej niż to, co nas cieszy. Tymczasem, no, skoro żyjemy w świecie objawienia, skoro żyjemy w świecie, w którym żywo wcielił się Chrystus, to możemy wierzyć w to, że wszystko to, co nas niepokoi, jest pewnego rodzaju wyzwaniem dla nas, dzięki któremu jeszcze bardziej możemy przemieniać świat na lepsze. Dlatego wszystkie te wyzwania, czy polaryzacji, czy rewolucji technologicznej, one również dla Kościoła katolickiego, dla chrześcijan, dla ludzi Kościoła są pewnego rodzaju szansą na to, by również życie wiarą praktykować też w wymiarze społecznym i uczyć się przezwyciężania, nie koncentrować się na tym, że coś nas niepokoi, ale zastanawiać się, po co zostało nam to dane i również budować zdolność do poszukiwania także dobra w tym, co w pierwszej chwili nas przestraszyło. Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie używał tej metafory okruchów prawdy rozsianych po dzisiejszym świecie i tych okruchów prawdy jesteśmy nieustająco zobowiązani poszukiwać, bo dokładnie taka jest geneza katolickiej nauki społecznej. Kiedy Leon XIII pisał encyklikę Rerum Novarum, to pisał ją dlatego, że zobaczył, że ktoś inny niż Kościół zrozumiał pewne wielkie wyzwanie niesprawiedliwości szybciej niż my, ludzie Kościoła.
0: I pan zwraca uwagę, że w swojej praktyce spotyka się dzisiaj dokładnie z tym samym. Inni wcześniej diagnozują rozmaite sytuacje, a strona kościelna, ci, którzy posługują się katolicką refleksją społeczną, mogą się czegoś uczyć.
1: Oczywiście, że tak jest. Czy to tematyka nowych technologii, czy to tematyka na przykład niszczenia środowiska. To są takie tematy, w których nie zawsze tak jest, że Kościół był spóźniony, ale na przykład Kościół był cichszy. Tak? Jeżeli sobie spojrzymy na przykład polską tradycję troski o środowisko, polskie ruchy ekologiczne, na przykład w czasach komunizmu, to te najprężniejsze ośrodki między innymi tworzone były przez ojców franciszkanów w Polsce, kiedy właściwie ojcowie franciszkanie i anarchiści interesowali się realnie wyzwaniami ekologicznymi, czy tym, co dzisiaj Kościół nazywa grzechem ekologicznym. Kościół nie zawsze wystarczająco głośno mówił o tym, że coś jest dla niego ważne, dlatego wręcz sami czasami ludzie Kościoła nie wiedzą tego, że jakaś tradycja, jakaś opowieść, którą przynosi nam współczesny świat, jest elementem również naszej tradycji i o nią powinniśmy się umieć troszczyć.
0: Podczas debaty także bardzo mocno wybrzmiało to, że można pewne rzeczy forsować w debacie publicznej, w życiu społecznym, politycznym, nie afiszując się od razu szyldem katolicyzmu.
1: Chrześcijańskie myślenie o świecie

0: odniosło wielki sukces. O tym też była mowa na dzisiejszej dyskusji, na dzisiejszej debacie. Takie kategorie przyniesione przez chrześcijaństwo czy Kościół katolicki światu, jak na przykład godność ludzka, stały się pewnego rodzaju elementem powszechnej akceptacji. Tak? Liberalizm, który często wydaje się wielu katolikom czy chrześcijanom wrogiem, jest tak naprawdę w ogromnym stopniu tradycją myślenia zbudowaną o to, co chrześcijaństwo światu przyniosło. I wystarczy sięgnąć po jakichkolwiek klasyków liberalizmu, by ten bardzo mocne piętno chrześcijaństwa tam zobaczyć, by mówić do świata językiem zrozumiałym. Rzeczywiście nie zawsze musimy odwoływać się do tych kategorii czysto eklezjalnych czy innych, bo po prostu bardzo wiele rzeczy w świecie, który nas otacza, jakkolwiek ma tą często wspólną tradycję filozofii antycznej i budowanej obok niej czy równolegle tradycji chrześcijańskiej, po prostu zostało zaakceptowane.
1: W bloku poświęconym wyzwaniom cyfrowym, jakie stają przed naszą współczesną cywilizacją, profesor Monika Przybysz wygłosiła wykład zatytułowany Język i komunikacja w czasach postprawdy. Czym jednak jest ta postprawda, bo jej pojęcie pozostaje dla wielu nie do końca jasne?
2: Prawda, która przestała być głównym weryfikatorem tego, co widzimy, słyszymy, oglądamy, a bardziej coś, co zyskuje większe zaangażowanie, emocje, to są te kryteria weryfikacji, które rzeczywiście w postprawdzie są najważniejsze, czyli zaangażowanie, nawiązywanie do wartości, angażowanie pewnej społeczności, łamanie też pewnych dotychczasowych schematów. To, co niekoniecznie jest związane z prawdą, tylko to, czym chcemy zaangażować ludzi.
3: Pani zwracała uwagę w swoim wystąpieniu, że z kłamstwem żeśmy zawsze mieli do czynienia, ale były pewne autorytety, do których mogliśmy się odwoływać. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z erozją wszystkich możliwych autorytetów.
2: To jest właśnie jeden z mechanizmów tworzenia postprawdy i życia w ogóle w tej erze postprawdy, mianowicie podważanie wszystkich autorytetów. Kto na tym zyskuje? Przede wszystkim ci, którzy znają mechanizmy tworzenia informacji w sieci, na przykład influencerzy. Ale powiedzmy, że i obalamy sobie zarówno autorytet lekarzy, jak i autorytet sądów, jak i autorytet mediów, jak i autorytet naukowy, nie zostaje nam nikt. Przestajemy wierzyć w cokolwiek, weryfikować te informacje i wtedy na przykład, jeśli nie wierzymy w lekarzy, no to idziemy, tak naprawdę już wyszukujemy szamanów, więc możemy dostać się w taką bańkę informacyjną, która może na przykład zagrażać naszemu zdrowiu.
3: Tu mówimy o wymiarze indywidualnym, natomiast jeżeli teraz porozmawiamy o wymiarze społecznym, to sytuacja wygląda znacznie poważniej, bo okazuje się, że nie ma racjonalnej opinii czy racjonalnych uczestników życia społecznego.
2: Dzisiaj oczywiście to przede wszystkim nawet nie są informacje, tylko przede wszystkim opinie, ale jeśli cała społeczność zostanie zmanipulowana, tak się stało w 2016 roku z Brexitem w Wielkiej Brytanii, bardzo dużo informacji nieprawdziwych funkcjonowało, no i ostatecznie może się tak zdarzyć, że całe narody, całe kraje, całe państwa podejmują pewne decyzje, które już skutków tak naprawdę nie jesteśmy w momencie decyzyjnym w stanie sobie przewidzieć, ale potem okazuje się, że ma to konkretne skutki ekonomiczne, polityczne, społeczne, zdrowotne i moglibyśmy tak długo wymieniać. Więc tak, jeśli algorytmy mediów społecznościowych mogą nas, powiedzmy, zachęcać do jakichś działań, do pewnych wyborów, to może się okazać, że właściwie cały świat polityki jest takim światem, który jest oparty właśnie nie na racjach, nie na prawdzie, tylko dokładnie na emocjach i na takim biznesie, kto szybciej i świetniej, bardziej świetnie nauczy się operować tymi mechanizmami algorytmami, ten może zyskać po prostu więcej i wygrać.
3: Manipulowanie emocjami, tymi zwłaszcza negatywnymi, prowadzi do coraz większej polaryzacji społeczeństwa i tak naprawdę podważa też zasady funkcjonowania demokracji, skoro nie ma tych obywateli, tych uczestników życia demokratycznego, którzy by samodzielnie myśleli.
2: Tak, te mechanizmy są już znane tak naprawdę i dobrze opisane od przynajmniej 10 lat, bo w tym 2016 roku rzeczywiście bardzo wielu naukowców zaczęło badać postprawdę i to zjawisko, które zaczęło być nawet modne, można powiedzieć takie określenie. I w praktyce dzisiejszego świata mamy wiele procesów, które dokonują się przede wszystkim pod wpływem influencerów, czyli osób, które gromadzą milionowe zasięgi, potrafią opanować całą sztukę wystąpień, manipulować sterowania obrazem i w praktyce nawet influencerzy powolutku dostają się do Sejmu, do parlamentów w różnych krajach. Gwiazda porno może być posłem, w Polsce również osoby, które po prostu są znane z tego, że są znane, niekoniecznie potem decydują w sposób mądry, dobry, głosując za naszym zdrowiem, za naszą obronnością, bezpieczeństwem i bardzo ważnymi procesami i związanymi właśnie też z demokracją. Zaczynamy być wtedy, jeśli algorytmy rządzą nami, zaczynamy tak naprawdę w praktyce

0: praktyce uprawiać autorytaryzm.
1: Jak się przed tym bronić? Pani wskazywała na konieczność edukacji medialnej od najwcześniejszych lat. Jak ona powinna wyglądać?
0: Z badań OECD wiemy, że 9 na 10 polskich nastolatków w ogóle nie weryfikuje informacji, czyli tylko co 10 polski nastolatek zadaje sobie pytanie, czy to jest prawda, i próbuje jakkolwiek weryfikować informacje. No i teraz, jeśli mamy takie wyniki, to

0: aby młodzież rozróżniała, kto do kogo i jakimi metodami wpływa na ich decyzje i wybory.
1: O 10. Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej i problemach tam dyskutowanych mówili Maciej Szepietowski, Piotr Trudnowski i profesor Monika Przybysz. Zapis spotkań festiwalowych można znaleźć na YouTubie. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za nami finał kwartetu G-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Grała grupa Nevermind, choć członkowie upierają się, że nazwa nie ma nic wspólnego z Nirwaną. Przy klawesynie Jean Rondeau. Jest 7:51, a więc już za 9 minut, właściwie niespełna 9 minut, nadamy niedzielne nabożeństwo. A tym samym powoli kończy się kolejny intensywny tydzień, przyznają Państwo. Kończy się weekendem, kiedy więcej mówi się o cenach paliw niż o lalce, a to duża zmiana, choć pewnie dyskusja ta przeważająca niebawem powróci. Zapamiętamy ten tydzień z piękną pogodą. Studenci jako krótki, ale jednak pierwszy tydzień akademicki. Niektórzy liznęli tylko kilku zajęć w piątek, inni już w czwartek po inauguracji ruszyli na wykłady, ale to wszystko zacznie się właśnie teraz, no i teraz też przyjdzie już ta prawdziwa jesień, kaloryfery ciepłe. No właśnie, jaki będzie ten kolejny tydzień? My też mamy dla Państwa wiele ciekawych propozycji od poniedziałku, tak w audycjach autorskich, jak i cyklicznych programach czy segmentach. Ja już na przykład wiem, co będzie płytą tygodnia, ale tego jeszcze nie zdradzę. Dziś dzień też intensywny, zapraszamy na wszystkie programy, o których wspomnę może w kolejnej godzinie naszego spotkania od 9:00 po nabożeństwie. Zamkniemy ten dzień wieczorem płytowym w wydaniu jazzowo-klasycznym, no Steve Reich i jubileusz urodzin, ale także Michael Brecker. Na razie jednak Elina Duni i Rob Luft.

0: co sprawia, że muzyka sprzed 300 czy 400 lat wciąż potrafi brzmieć świeżo i poruszająco. W audycji Cafe Muza moim gościem będzie Krzysztof Garstka, klawesynista, dyrygent i pedagog, od lat związany ze światem dawnej opery i wykonawstwa historycznego. Porozmawiamy o jego muzycznych fascynacjach, o klawesynie i pracy z zespołami instrumentów dawnych. Zapraszam już dziś o 10:00. Klaudia Baranowska.
1: Autopromocja.
2: Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Zapraszamy teraz Państwa do wysłuchania mszy świętej z kościoła starokatolickiego Maria Witów pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi. Mszę świętą sprawuje i kazanie wygłosi ksiądz biskup Ludwik Jabłoński, proboszcz parafii.

0: imieniem Ojca i Syna i Ducha Świętego, wnijdę do ołtarza Bożego.
1: Do Boga radości i wesela mojego.
0: Sądź mnie, Boże, rozeznaj sprawy moją z narodem nieświętym. O człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wybaw mnie.
1: Bo Ty jesteś Bóg, moc moja, czemuś mnie opuścił, czemu chodzę smutna w utrapieniu od nieprzyjaciół.
0: Wyślij światłość Twoją i prawdę Twoją. Te niech mnie wiodą i przywiodą na świętą górę Twoją i do przybytków Twoich.
1: Wtedy wnijdę do ołtarza Bożego, do Boga radości i wesela mojego.
0: Na cytrach sławić Cię będę, Boże, Boże mój, czemu smutna dusza moja i czemu mnie trwożysz?
1: Miej ufność Bogu, albowiem jeszcze będę pochwaliła Zbawiciela mojego i Boga mojego.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Wnijdę do ołtarza Bożego.
1: Do Boga radości i wesela mojego.
0: Pomoc nasza w imieniu Pana. Pan z Wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Módlmy się. Oddal od nas, prosimy Cię, Panie, prawości nasze, abyśmy...

0: Panie, zmiłuj się.
1: Panie, zmiłuj się.
0: Panie, zmiłuj się.
1: Chryste, zmiłuj się.
0: Chryste, zmiłuj się.
1: Chryste, zmiłuj się.
0: Panie, zmiłuj się.
1: Panie, zmiłuj się.
0: Panie, zmiłuj się.
1: Panie, zmiłuj się.

Syn Twój jednorodzony miał prawdziwych naśladowców tutaj na ziemi. Spraw, prosimy Cię, abyśmy za przykładem świętego ojca Franciszka i wszystkich świętych zakonników, gardząc rzeczami ziemskimi, dostąpić mogli uczestnictwa w darach niebieskich. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Boże, któryś nam w przedziwnym sakramencie pamiątkę męki Twej zostawił, spraw prosimy Cię, abyśmy ciała i krwi Twojej święte

Czytanie listu błogosławionego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, uchowaj Boże, abym się ja miał chlubić jedno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mnie świat jest ukrzyżowany, a ja światu. Albowiem w Chrystusie Jezusie nic nie waży, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A którzykolwiek będą tej reguły się trzymać, pokój nad nimi i miłosierdzie i nad Izraelem Bożym. Na koniec niechaj mi nikt nie będzie przykrym, albowiem ja blizny Pana naszego Jezusa na ciele swym noszę. Łaska Pana naszego Jezusa z duchem waszym, bracia. Amen. Kocha się Pan.

Pan z wami. Wyjątek ze świętej Ewangelii według świętego Mateusza. Onego czasu, odpowiadając

Jezus rzekł: Wyznaję Tobie, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim. Tak, Ojcze, ponieważ tak się upodobało przed Tobą. Wszystko mi jest dane od Ojca mojego i nikt nie zna Syna, jedno Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, jedno Syn i ten, komu by Syn chciał objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a ja was ochłodzę. Weźmijcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek duszom waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest i brzemię moje lekkie. Przez słowa święte Ewangelii niech będą zgładzone winy nasze. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Najmilsi siostry i bracia w Chrystusie, drodzy radiosłuchacze, tegoroczna uroczystość parafialna ma dla nas charakter szczególny. Obchodzimy 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Dziś także święto Matki Bożej Różańcowej oraz dzień imieni Mateczki świętej Marii Franciszki. Dziękujemy również za 120 lat samodzielności wyznaniowej Kościoła starokatolickiego Maria Witów. Wszystkie te tajemnice łączy jedno pragnienie, aby Ewangelia stała się życiem, Kościół został odnowiony, a człowiek na nowo odnalazł drogę do Chrystusa. Święty Franciszek nie od razu rozumiał swoje powołanie. Urodził się w zamożnej rodzinie kupieckiej. Jako młody człowiek marzył o sławie, rycerskich podbojach i powodzeniu. Chciał zdobyć świat. Pan Bóg stopniowo przemieniał jednak jego serce. Przez doświadczenia wojny, niewoli, choroby, spotkanie z ubogimi i odrzuconymi, a przede wszystkim przez spotkanie z Chrystusem, święty Franciszek odkrył, że prawdziwa wielkość człowieka nie polega na tym, ile posiada i jak wysoko się wzniesie, lecz na tym, jak bardzo potrafi kochać. W ciszy kościółka świętego Damiana usłyszał wezwanie Chrystusa: Franciszku, idź i odbuduj mój kościół. Najpierw zrozumiał je dosłownie. Podnosił kamienie, naprawiał mury, odbudowywał zniszczone kaplice. Z czasem pojął, że Chrystus powierza mu posłannictwo znacznie większe. Odnowienie żywego Kościoła przez Ewangelię, ubóstwo, pokorę, braterstwo i miłość. Tajemnica świętego Franciszka nie polega na tym, że pozostawił bogactwo. Polega na tym, że odnalazł największy skarb, Jezusa Chrystusa. Dlatego często powtarzał: Bóg mój i wszystko moje. Bo kiedy człowiek naprawdę go odnajduje, wszystko inne zajmuje właściwe miejsce. Majątek przestaje być panem, władza przestaje być celem, a drugi człowiek przestaje być rywalem. Staje się bratem i siostrą. W dzisiejszej Ewangelii świętej Pan Jezus mówi: uczcie się ode mnie, bo ja jestem cichy i pokornego serca. Święty Franciszek przyjął tę naukę całym swoim życiem. Nie mówił o Chrystusie, zapragnął stać się do Niego podobnym. Święty Paweł wyznaje: nie daj Boże, aby miał się chlubić czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Takie było również życie świętego Franciszka. Jego jedyną chlubą stał się Chrystus, ubogi i ukrzyżowany.
tak głęboko rozważał Jego mękę i tak gorąco pragnął się do Niego upodobnić,

że pod koniec życia otrzymał stygmaty, czyli znamiona męki Zbawiciela na swoim ciele. Także mógł powtórzyć za apostołem narodów: ja noszę na swoim ciele blizny Pana Jezusa. Ta franciszkańska droga jest od samego początku głęboko wpisana w dzieło wielkiego miłosierdzia. Objawienie powołujące do życia Mariawity zostało dane mateczce świętej Marii Franciszce 2 sierpnia 1893 roku, święto Matki Boskiej Anielskiej, związane z Porciunkulą, kościółkiem szczególnie drogim świętemu Franciszkowi. Pan Jezus powiedział wówczas do mateczki: jak święty Franciszek w dzień Przenajświętszej Panny Maryi Anielskiej otrzymał wielką łaskę dla ludzi, tak i Tobie w ten dzień oznajmione zostało wielkie miłosierdzie dla świata. Ten dzień ma być początkiem zawiązku Mariawitów. Nie jest to jedynie przypadkowa zbieżność dat. Jest tym głęboki znak duchowy. Franciszkańskie posłannictwo odnowy i dzieła wielkiego miłosierdzia wyrastają z tego samego źródła, z pragnienia Boga, aby odnowić człowieka, Kościół i oblicze ziemi przez powrót do Ewangelii. Święty Franciszek otrzymał wezwanie do odbudowy Kościoła. Założycielce Mariawitów zostało ukazane miłosierdzie jako ostatni ratunek dla świata, cześć Przenajświętszego Sakramentu i pomoc Maryi. Święty Franciszek wskazywał na Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego. Mariawityzm wskazuje Jezusa, Baranka Bożego, żywego i ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie, oczekującego na naszą miłość, adorację i obecność w Kościele. Wokół świętego Franciszka zaczęli gromadzić się bardzo różni ludzie, mężczyźni, kobiety, osoby samotne i całe rodziny, duchowni i świeccy. Nie wszyscy mogli opuścić swoje domy i prowadzić wędrowne życie. Wszyscy jednak pragnęli żyć Ewangelią w swoim powołaniu. Również mariawityzm oparł swoje życie zakonne i duchowe na trzech franciszkańskich regułach. Kapłani i bracia przyjęli pierwszą regułę świętego Franciszka, siostry regułę związaną z duchowością świętej Klary, a świeccy mogli podejmować drogę trzeciego zakonu. W ten sposób franciszkańskie życie Ewangelią zostało połączone z mariawickim powołaniem do adoracji Przenajświętszego Sakramentu oraz naśladowania życia Maryi. Mateczka modliła się, aby mogła, jak święty Franciszek, naśladować Pana Jezusa w Jego ubóstwie, poniżeniu i cierpieniu. W odpowiedzi usłyszała: jak święty Franciszek naśladował najbliżej Pana Jezusa, tak Ty naśladować będziesz najbliżej Najświętszą Pannę. W tych słowach spotykają się duchowość franciszkańska i mariawicka. Święty Franciszek uczy nas naśladowania Chrystusa. Mateczka uczy nas naśladowania Maryi, która całe swoje życie oddała Chrystusowi. Stąd też nazwa Mariawita, ten, który naśladuje życie Maryi. Założycielka mariawityzmu wiedziała, jak wielkie znaczenie ma wierność regule. Dlatego przed śmiercią wielokrotnie przypominała: zachowajcie regułę, a reguła was zachowa, a także zachowajcie regułę i miłość, a reguła was zachowa. Bracia i siostry, dzisiejszy dzień jest zarazem dniem imienia Mateczki, świętej Marii Franciszki. W jej zakonnym imieniu spotykają się Maryja i święty Franciszek. Życie Maryi,
i franciszkańskie naśladowanie.

Chrystusa. Nosić imię Maryi znaczy słuchać Słowa Bożego, rozważać je w sercu, szukać woli Bożej, służyć Chrystusowi i nieść Go innym. Znaczy każdego dnia powtarzać wraz z Najświętszą Panną: oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego. Dlatego tak ważna jest dzisiaj również uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Różaniec jest szkołą naśladowania życia Maryi. Odmawiając różaniec, wraz z Maryją rozważamy tajemnicę życia jej Syna. Patrzymy jej oczami na Jego narodzenie, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. W tym roku dziękujemy Bogu także za 120 lat samodzielności wyznaniowej Kościoła Starokatolickiego Maria Witów. Jest to dar, ale również zobowiązanie. Nie wystarczy troska o dziedzictwo materialne. Należy, aby w naszych sercach płonął ogień miłości, podobny do wiary i miłości świętego Franciszka i naszej założycielki, świętej Marii Franciszki. Należy zadać pytanie, czy nasze kościoły, świątynie są rzeczywiście, jak mówi dzieło wielkiego miłosierdzia, ogniskiem nieustającej adoracji? Czy człowiek utrudzony, zraniony i zagubiony znajdzie wśród nas otwarte drzwi, życzliwe serce i pomocną dłoń? Umiłowani w Chrystusie, dzisiejszy świat również potrzebuje odbudowy, duchowego odrodzenia. Rozpadają się więzi ludzkie, narasta samotność, ludzie przestają ze sobą rozmawiać. Wobec tego świata Chrystus ponownie mówi: odbuduj mój Kościół. To wezwanie nie jest skierowane tylko do świętego Franciszka, dotyczy przede wszystkim każdego z nas. Możemy rozpoczynać od pojednania w rodzinie, od przebaczenia, uczciwie wykonanej pracy, troski o samotnego i wykluczonego człowieka. Przede wszystkim powinniśmy rozpoczynać od modlitwy, zwłaszcza adoracji Przenajświętszego Sakramentu i odmówienia Różańca Świętego. Prośmy więc świętego Franciszka Serafickiego, aby nauczył nas prostoty, pokoju i miłości do Chrystusa ukrzyżowanego, a także obecnego w Eucharystii. Niech Matka Boża Różańcowa prowadzi nas przez tajemnicę życia swojego Syna. Niech wstawiennictwo świętej Marii Franciszki, której dzień imienia obchodzimy, pomoże nam wiernie wypełnić posłannictwo w dziele wielkiego miłosierdzia. Miejmy nadzieję w Bogu, że kolejne dziesięciolecia Kościoła Starokatolickiego Maria Witów będą błogosławione i otoczone opieką Bożą, aby życie jego wyznawców było świadectwem żywej wiary i miłości dla Chrystusa.

i prawda moja, i miłosierdzie moje przy Nim, i w imię moje będzie wywyższona moc Jego. Alleluja. Przyjmij Najświętszy Ojcze, Wszechmogący i Wieczny Boże, tę niepokalaną hostię, którą ja niegodny Twój sługa ofiaruję Tobie, Bogu mojemu żywemu i prawdziwemu. Za niezliczone grzechy, winy i niedbalstwa moje za wszystkich tu obecnych, jak również za wszystkich wiernych chrześcijan żywych i umarłych, oraz za cały rodzaj ludzki, aby ta ofiara mnie i im posłużyła do

jeszcze przedziwnie naprawił. Spraw przez tajemnicę połączenia tej wody z wina, abyśmy się stali uczestnikami bóstwa tego, który raczył stać się uczestnikiem natury naszej, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Ofiarujemy Tobie, Panie, kielich zbawienia, błagając Twojej łaskawości, aby wstąpił przed oblicze Twojego majestatu i za nasze i całego świata zbawienie na

Prosimy Cię, Panie, żebyśmy należycie przygotowali się do ofiarowania tych darów, a rozważając tajemnica grużańca świętego życie, śmierć i zmartwychwstanie Syna Twojego, stali się godni Jego obietnic, który z Tobą żyje i król.

0: Pokój, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie,
1: hosanna na wysokości.
0: Ciebie więc najłaskawszy Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, Syna Pana, się

Te więc ofiarę posługiwania naszego, a także całej rodziny Twojej, prosimy Cię, Panie, ażebyś ubłagany przyjął i dni nasze w pokoju Twoim rozrządził i od wiecznego zatracenia nas wybawić, a do liczby wybranych Twoich zaliczyć raczył. Przez

i wzniósł do nieba, do Ciebie Boga Ojca swojego Wszechmogącego, Tobie dzięki czyniąc błogosławił, łamał i dał uczniom swoim mówiąc, bierzcie

podobny sposób już po wieczerzy, wziąwszy i ten przeczysty kielich w święte i czcigodne swe ręce, znowu Tobie dzięki czyniąc, błogosławił i dał uczniom swoim mówiąc,

Pani wszystkim w Chrystusie spoczywającym, miejsce ochłody, światła i pokoju, racz prosimy Cię użyczyć przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. I nam także, grzesznikom, sługom Twoim, wielkości miłosierdzia Twojego, mającym nadzieję, cząstkę, jako i wspólność, racz darować z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, wszystkimi świętymi Twoimi, do których towarzystwa niejako oceniający zasługi, lecz jako darujący winy, prosimy Cię, racz nas dopuścić. Przez Chrystusa, Pana naszego, przez którego

nasze, ażebyśmy pomocą Twojego miłosierdzia wsparci i od grzechu byli zawsze wolni i od wszelkiego zatrwożenia bezpieczni. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddaj nas spokoju. Panie Jezu Chryste, który rzeka postąpił.

Przyjęcie ciała i krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, który ja niegodny pożywać odważam się. Niechaj mi nie obraca się na sąd i potępienie, lecz dla dobroci Twojej niechaj mi posłuży do zabezpieczenia i uleczenia duszy i ciała, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności.

0: Powiadam się.
1: Panu Bogu Wszechmogącemu, Trójcy Święty.

Wszechmogący zmiłuje się nad wami, odpuści wam grzechy wasze i doprowadzi do żywota wiecznego. Amen. Przebaczenia, rozgrzeszenia i odpuszczenia grzechów waszych niech wam udzieli Wszechmogący i Miłosierny Pan. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Panie, nie jest. Panie, nie jestem godna, aby wszedł do przybytku serca mojego, ale tylko słowo, a będzie zbawiona dusza moja. Panie, nie jestem godna, aby wszedł do przybytku serca mojego,

prosimy Cię, Panie, racz łaską niebieską wzbogacić, który błogosławionego Franciszka i wszystkich świętych zakonników zasługami i przykładem ozdobić raczyłeś. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności

Spraw, prosimy Cię, Panie, żebyśmy wiekuistym kosztowaniem Twojego bóstwa byli napełnieni, co doczesne pożywanie ciała i krwi Twojej zapowiada, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w

nadaliśmy mszę świętą Kościoła Starokatolickiego Maria Witów z parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi. Mszę świętą sprawował i kazanie wygłosił ksiądz biskup Ludwik Jabłoński, proboszcz parafii. Śpiewał chór parafialny, którym dyrygował i na organach grał Karol Komala.

0: Wybiła 9. Słuchają nas Państwo 4 października. Dzień będzie trwał 11 godzin i 26 minut, czyli wciąż nie jest źle, choć jak pogoda zacznie kaprysić, to niebawem odczujemy już w pewnym stopniu ciemność. Proszę się jej nie dać, nie będzie tak źle. Nie żyjemy na północy Norwegii, no i warto cieszyć się słońcem, póki jest. Prognoza pogody za chwilę, najpierw Marcin Pesta i wiadomości kulturalne.
1: Witam ponownie. Rusza jesienna odsłona festiwalu Opera Rara w Krakowie. Do repertuaru wraca barokowa uczta z madrygałami Monteverdiego w Barze Mlecznym. Zabrzmi też legendarne dzieło Schönberga, Księżycowy Pierrot, a Jan Peszek świętuje 50.

0: dziesięciolecie jednego ze swoich słynnych monodramów, mówi kuratorka festiwalu Marzena Lubaszka z kapeli Krakowiensis.
1: Festiwal Opera Rara obchodzi hucznie Światowy Dzień Opery, World Opera Day, który przypada na 24 października i tak to się zaczęło parę lat temu, że świętowaliśmy ten dzień, potem to się rozbudowało i było tam, nie wiem, parę dni wokół 24 października, a teraz to już jest, no nie wiem, prawie cały miesiąc. I on się zaczyna cudownie, bo on się zaczyna od scenariusza Szefera w wykonaniu Jana Peszka i to jest 50 lat od pierwszego wykonania. I Jan Peszek wykona to dwa razy w Bunkrze Sztuki, czyli tak jak kiedyś to wykonywał.
0: Monodram Bogusława Szefera w wykonaniu Jana Peszka już dziś o 18 w krakowskim Bunkrze Sztuki. Jesienna odsłona festiwalu Opera Rara potrwa do połowy grudnia. Słowno-muzyczna opowieść o kobiecie na zakręcie. W Teatrze Ateneum w Warszawie można już oglądać premierowe spektakle Osieckiej. Reżyserka i autorka scenariusza Ewa Telega podkreśla, że nie jest to historia Agnieszki Osieckiej, ale opowieść o kobiecie, którą poetka i autorka tekstów piosenek stworzyła w swojej twórczości, o jej emocjach, miłości, samotności i tęsknotach.
2: My to nazywamy tą postać ona. To jest właściwie kwintesencja kobiety, którą nam Agnieszka Osiecka po sobie zostawiła. To jest noc w barze, gdzie ona zawsze przychodzi i przychodzi po swoim ostatecznym rozstaniu, jak się jej wydaje. 2/3 to są piosenki, a ta 1/3 to są teksty Osieckiej. Zaczęłam czytać dzienniki, listy, bo miałam w głowie, o czym chcę opowiedzieć, więc każdy cytat, który mi pasował, to sobie pisałam na karteczce i potem zaczęłam je wkładać.
0: Na scenie występuje Katarzyna Łochowska. Premierowe spektakle Osieckiej można oglądać w Teatrze Ateneum w Warszawie. 9 października przypada 90. rocznica urodzin poetki, dziennikarki i autorki ponad 2000 tekstów piosenek. Podczas wieczornej gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie poznamy dziś laureata bądź laureatkę jubileuszowej 30. Nagrody Literackiej Nike. To jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich nagród literackich.
3: Laureatką zeszłorocznej Nagrody Nike została Eliza Kąska. Otrzymała to wyróżnienie za książkę pod tytułem Wczoraj byłaś zła na zielono. To opowieść o tym, jak matka stara się zrozumieć i opisać świat swojej neuroatypowej córki.
4: Stoję na tej scenie jako matka, oczywiście literatka, ale też jako matka. Jedna z wielu. Ta, która słyszała wielokrotnie niemy krzyk swojego dziecka i swój własny.
3: W tegorocznym finale znaleźli się Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. To 3 powieści, reportaż, biografia, zbiór opowiadań oraz tom poetycki. Laureat lub laureatka otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: A transmisja gali 30. Nagrody Literackiej Nike dziś o 20.00 w telewizyjnej Dwójce i TVP Kultura. Prace najbardziej znanego przedstawiciela francuskiego fowizmu Henri'ego Matisse'a na wystawie w Amsterdamie. Retrospektywną ekspozycję obrazów artysty można oglądać w Muzeum Hart. Pochodząca z paryskiego Centrum Pompidou kolekcja pokazuje kształty, motywy i kolory, które miały wpływ na sztukę pierwszej połowy XX wieku.
5: Kiedy nauczyciel zobaczył pierwsze rysunki, Matisse'a stwierdził, że zmieni on malarstwo. I tak się też stało, mówiła mi dyrektor muzeum Annabelle Birnier. Matisse na dobre rozpoczął pracę artystyczną w wieku 30 lat, po zakończeniu studiów prawniczych. Przez całą karierę nieprzerwanie się rozwijał. 30 wystawionych prac pokazuje całą jego podróż, wszystkie jego twarze. Pozostałych 50 dzieł należy do artystów, którzy inspirowali Matisse'a oraz do tych, którzy go naśladowali, jak Pablo Picasso czy Mark Rothko. Jednym z najważniejszych obrazów pokazanych na wystawie jest rumuńska bluzka. Dzieło zawiera wszystkie aspekty dorobku Matisse'a, brak perspektywy, płaskie powierzchnie, proste linie oraz protest, który jest widoczny we francuskich kolorach narodowych, czerwonym, białym i niebieskim. Matisse namalował obraz tuż przed nazistowską inwazją na Francję i dlatego stał się on symbolem francuskiej wolności. Kolekcja dzieł Matisse'a zgromadzona w Centrum Pompidou jest jedną z największych na świecie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były wiadomości kulturalne, a po więcej informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową dwójka.polskieradio.pl.
6: Pogoda.
7: Nad warszawskim Mokotowem słonecznie, tymczasem synoptycy informują, że dziś prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże.

0: i że tylko na południowym wschodzie ma być bezchmurnie. Na północy trochę deszczu, a w północno-zachodniej połowie kraju teraz jeszcze trzeba uważać na mgły. W tej chwili właściwie na całym terenie Polski około 12 stopni Celsjusza, gdzieniegdzie stopień więcej, gdzieniegdzie stopień mniej, a ta maksymalna temperatura ma wzrosnąć dziś do 17 stopni na północy oraz Przedgórzu Sudeckim, około 19 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 22, nawet 23 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.
1: Reklama.
2: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
1: Reklama.
0: Za konsoletą Magdalena Wojtulani, z przed mikrofonem Roch Siciński. W takim duecie będziemy z Państwem do 10:00. Wtedy w studiu pojawi się Klaudia Baranowska i jej gość. W audycji Cafe Muza dziś Krzysztof Garstka. Jeśli mają Państwo pytania do bohatera dzisiejszego wydania audycji, to można je będzie zadać wtedy, kiedy tylko otworzymy naszą linię telefoniczną. Ale jeśli już chcą je Państwo z siebie wyrzucić, to też można. Wystarczy zajrzeć na Facebook Dwójki, znaleźć filmik zapowiadający spotkanie z Krzysztofem Garstką, no i zadać pytanie w komentarzu pod tym postem. Start rozmowy o 10:00, a już teraz przy klawesynach Krzysztof Garstka i Aleksander Mocek w muzyce Kuperena.

Że z tą datą wiąże się pewne święto, Światowy Dzień Zwierząt. No to dwie sprawy. Po pierwsze, prywata, pozdrawiam mojego psa, Ulka. A po drugie, znalazłem w depeszach Polskiej Agencji Prasowej ciekawe wyniki badań. Pismo Scientific Reports informuje o nowych badaniach na temat komunikacji zwierząt. I to zwierząt nieco różniących się od chociażby mojego wielorasowego towarzysza. Pewna amerykańska organizacja non-profit wykorzystuje sztuczną inteligencję oczywiście i uczenie maszynowe do prób dekodowania komunikacji zwierząt, między innymi słoni. Słonie z afrykańskiej sawanny komunikują się na różne sposoby, przy pomocy mowy ciała, ale także dźwięków o różnej wysokości. No i najbardziej znane jest ich trąbienie, to znamy wszyscy, nawet jak słonia na żywo nie widzieliśmy. Być może część z Państwa wie, że one wydają też gardłowe ryki, jednak najczęstszym odgłosem, i to może być nowość, jest dudnienie. Dźwięk tak niski, że ludzie zwykle go nie słyszą. Dudnienie to rozchodzi się na odległość do 10 km, przekazując informacje potencjalnie dotyczące tożsamości słonia i tego, co akurat się dzieje. No i badanie tych złożonych dźwięków jest dość trudne, no bo trzeba wyłowić z takiego chóru dudnienia konkretnego słonia. Naukowcy nazywają to problemem przyjęcia koktajlowego. Myślę, że urocze. No ale do meritum. Jak wykazały analizy, słonie komunikują się dostosowując swoje najgłębsze dźwięki do odgłosów innych słoni w pobliżu, czyli wygląda to tak, jakby łączyły się w chóry, dostrajając swoje głosy, by brzmiały coraz bardziej podobnie. Do analizy za pomocą modeli językowych autorzy badania wykorzystali ponad 900 nagrań dudnień zebranych w ciągu 40 lat w Kenijskim Parku Narodowym. No i odgłosy zostały pogrupowane według 6 odrębnych sytuacji społecznych. Między innymi utrzymywanie kontaktu w czasie rozłąki, pocieszanie lub uspokajanie słoniątek, czy witanie bliskich członków rodziny. No, mam nadzieję, że zbliżymy się do takiego poznania komunikacji słoni i nie tylko słoni, że za jakiś czas będziemy mogli im złożyć życzenia w Światowy Dzień Zwierząt, czyli właśnie dziś, 4 października.

0: Cybertango, tym razem w wykonaniu kwartetu Krzysztof Pełech, Joshua Stefan, Sebastian Reimann i Volker Kamp. Teraz 9:17, ale o 9:30 zaprosimy Państwa do Muzeum Narodowego w Warszawie. No i jednocześnie będziemy w Ogrodzie Zdrojowym w Kissingen. Tak działa magia radia. Państwo w domu albo w aucie, a jednocześnie w muzeum czy Kissingen. To za sprawą obrazu Adolfa Menzla i to naprawdę niedużego dzieła.
1: Tu mamy do czynienia z ferią kolorów, barw zebranych na stosunkowo niewielkiej powierzchni, bo to jest mniej więcej 20 na 15 cm, taki jest jego format. Natomiast na tak niewielkiej przestrzeni udało się Menzlowi zmieścić prawdziwie monumentalną kompozycję.
0: A o jaki obraz chodzi i co warto o nim wiedzieć, o tym opowie Państwu Aleksandra Łapkiewicz i jej gość Piotr Borusowski z Muzeum Narodowego w Warszawie. To w audycji Kunstkamera, czyli za około 12 minut.

że sztuka interpretacji piosenek odeszła do lamusa, a czasem można sięgnąć pod taki diament i powiedzieć wcale nie. No bo jak mogło coś pójść nie tak, kiedy w piosence z tekstem Louis'ego Aragona pojawia się Cecil McLaurin-Salvant, która ma wręcz obsesję na temat tekstów. One zawsze są przed muzyką, czy to piosenka francuska, czy amerykański standard, a szczególnie dla jazzowych wokalistek nie jest to znowu tak częste, że chodzi o interpretację treści, a nie o techniczne popisy. Tutaj mieliśmy zderzenie wielkiej historii światowej z tymi małymi, miłosnymi historiami, czyli wspomnieniami pojedynczego żołnierza francuskiego będącego na terytorium Niemiec w czasie I wojny światowej. A muzycznie w tej godzinie trochę podróżujemy, bo była Argentyna, teraz Francja, no to może czas na Włochy, a konkretnie Wenecję.

Tedeis Ornatori w koncercie skrzypcowym E-moll Antonia Vivaldiego. Słuchają Państwo niedzielnego poranka dwójki. Za chwilę kolejny odcinek Kunstkamery, ale zdążymy jeszcze, choć krótko, zmienić muzyczny świat, stylistyczną rzeczywistość, pobyć z zespołem Coma Saxo.

0: Są takie dzieła w kolekcjach muzealnych, które są zaskakujące, intrygujące. Muzea, organizując wystawy, wymieniają się dziełami sztuki i jednym z takich dzieł, które często było wskazywane do wypożyczenia, był ogród w Kissingen, ale w momencie, gdy okazywało się, że jest to niewielki rysunek gwaszem na papierze, muzea rezygnowały, ponieważ dały się oszukać, że mamy do czynienia z wielkim obrazem olejnym.
1: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. A my, proszę Państwa, nie zrezygnujemy z opowieści o tej pracy, bo ma ona magnetyzującą moc. I być może to właśnie ten niewielki format sprawia, że skupiając uwagę, przenosi nas na moment w czasie i przestrzeni. Teraz znajdą ją Państwo, odwiedzając Muzeum Narodowe w Warszawie i wystawę Adolf Menzel, niestrudzony obserwator, której kuratorem jest Piotr Borusowski, kustosz w gabinecie rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie. Najbardziej znanym, albo jednym z najbardziej znanych obrazów Adolfa Menzla jest Walcownia Żelaza, nowocześni cyklopi. To jest olbrzymi obraz, to jest obraz pokazujący industrializującą się Europę, a my dla Państwa dziś wybraliśmy, można powiedzieć, przeciwieństwo, pod każdym względem przeciwieństwo.
0: Tak, faktycznie Walcownia Żelaza to obraz monumentalny. Jego kompozycja zawiera kilkadziesiąt postaci utrudzonych ciężką pracą. Jest to jeden z najbardziej ikonicznych obrazów, myślę, że nawet całego XIX wieku. Natomiast mój wybór do naszej rozmowy padł na kobietę spacerującą po ogrodzie zdrojowym w Kissingen, który jest takim przeciwieństwem tej kompozycji, o której przed chwilą wspomnieliśmy. Widzimy tylko jedną postać, dodatkowo ukazaną z pewnej perspektywy, z pewnej odległości. Ten obraz ewokuje atmosferą ciszy, spokoju i zastanawiałem się również, dlaczego Menzel wybrał właśnie ten temat i być może to, dlaczego to zrobił, możemy się tego oczywiście tylko domyślać, było dla mnie tak bardzo intrygujące w tym dziele.
1: To jest malutki obrazek. Rzeczywiście on zwraca tutaj na wystawie uwagę i sprawia, że na dłużej tutaj przystajemy. Dlatego, że żeby go zobaczyć, to trzeba poświęcić czas, prawda? To nie jest obrazek taki na mgnienie oka.
0: Tak, po pierwsze jest to jedno z barwnych dzieł Menzla, które pokazujemy. Nie ma ich tutaj aż tak wiele. Dominują ryciny i rysunki wykonane ołówkiem, a tu mamy do czynienia z ferią kolorów, barw zebranych na stosunkowo niewielkiej powierzchni, bo to jest mniej więcej 20 na 15 cm, taki jest jego format. Natomiast na tak niewielkiej przestrzeni udało się Menzlowi zmieścić prawdziwie monumentalną kompozycję, bo widzimy tutaj i ścieżki w tym ogrodzie zdrojowym, i widzimy rośliny, kobietę spacerującą wokół fontanny, która zajmuje centrum kompozycji, widzimy zwierzęta, dwa psy, wróble, więc jest to rzeczywiście dzieło, które można oglądać z bliska, wręcz do tego zachęcamy, i przekonać się, jakim uważnym obserwatorem i rejestratorem rzeczywistości był Menzel, bo on nie tylko obserwował przez okno, jak się wydaje, to jest taka podwyższona perspektywa, można powiedzieć, tej kompozycji, ale również rejestrował takie szczegóły, jak właśnie te wspomniane już wróble na parkowej alejce, ale i owoce na drzewach. Tutaj po lewej widać fragment gałęzi gruszy, na której widać właśnie dojrzewające owoce, poszczególne kwiaty, więc faktycznie można się w tym dziele zatracić.
1: Ten niewielki format w przypadku prac Menzla to nie jest wyjątek. On malował takie obrazy.
0: Tak, to znaczy mniej więcej od końca lat 50., początku lat 60. coraz częściej malował dzieła malarskie, ale właśnie na papierze, które były dużo łatwiejsze w wykończeniu, dopracowaniu. I tego typu dzieł na naszej wystawie jest również kilka, nieco większych nawet od tego ogrodu w Kissingen. Natomiast fakt, że w pewnym momencie swojego życia Menzel przestał niemal malować obrazy olejne wielkich formatów czy dużych formatów, jest jakby taką konsekwencją życia artysty i tego, że podupadał na zdrowiu. W momencie, kiedy wykonał ten gwasz, miał niemal 80 lat, więc był już zaawansowany wiekiem i dużo łatwiej było mu po prostu w ten sposób malować. Natomiast z pewnością precyzja wykonania tego dzieła jest czymś, co Menzla, można powiedzieć, w pewnym sensie wyróżnia spośród innych twórców XIX-wiecznych. To jest właśnie taki paradoks Menzla zresztą. Może warto o tym teraz powiedzieć. Mamy do czynienia z dziełem wykonanym w technikach malarskich,

0: malarskich, to znaczy gwaszem i akwarelą, na papierze, a więc jak typowy rysunek, natomiast jest to dzieło ewidentnie malarskie, ponieważ te dwie techniki, czyli i gwasz, i akwarela, używane są w taki sposób, że sprawiają one wrażenia obrazu wykonanego w technice olejnej.
1: Ta podwyższona perspektywa, powiedział pan, że to jest widok być może z jakiegoś okna zaobserwowany. W fotografii taka perspektywa się dość często pojawiała, w fotografii, która wtedy też dopiero co się rodziła.
0: Tak, to znaczy Menzel był jednym z artystów, który ewidentnie korzystał z fotografii, ale w taki niedosłowny sposób, to znaczy on nie kopiował rzeczywistości zarejestrowanej na błonie fotograficznej i następnie na fotografiach, ale ewidentnie inspirowały go kadrowania fotograficzne. To znaczy to jest coś, co pojawiło się właśnie wraz z fotografią i pewna taka migotliwość, chwilowość kompozycji, to, że ona jest właśnie taka dziwnie sfotografowana, skadrowana w taki dość charakterystyczny sposób. Kadr fotograficzny uniemożliwia komponowanie kompozycji tak, jak to robi się na płótnie, gdzie można zestawiać pewne elementy dowolnie. Tutaj ten kadr jest nieco bardziej taki właśnie, można powiedzieć, rzeczywisty, realny, to znaczy nie podlegający komponowaniu już na samym papierze. I ta podwyższona perspektywa zapewne zalicza się również do tego repertuaru fotograficznego, ponieważ jest to praca, która powstała właśnie zapewne z okna, nawet nie tyle pracowni, co pewnie domu zdrojowego w Kissingen. I Menzel ewidentnie zainspirował się właśnie z jednej strony tym widokiem, wykonując ten gwasz, a z drugiej strony specyficznym kadrowaniem charakterystycznym właśnie dla fotografii.
1: W opisie katalogowym tego obrazu wspomina pan też o sztuce japońskiej, która w tym czasie inspirowała artystów.
0: Tak, to jest zresztą gigantyczny obszar badania historii sztuki, szczególnie drugiej połowy XIX wieku. Wtedy sztuka japońska, szczególnie drzeworyty japońskie, były niezwykle w Europie popularne i inspirowały wielu artystów, wielkich artystów, nie tylko Menzla, ale no, można wspomnieć choćby o Toulouse-Lautrecu, który właśnie komponując swoje dzieła, korzystał z tych kadrów charakterystycznych dla drzeworytów japońskich.
1: Co to jest za miejscowość Kissingen? Bo ona pojawia się tutaj w przypadku Menzla wielokrotnie.
0: Tak, to taki kurort uzdrowiskowy, bardzo popularny w XIX wieku w Niemczech, do którego Menzel razem ze swoją rodziną podróżował wielokrotnie w latach 70. i 80. XIX wieku. I to była taka miejscowość, do której można powiedzieć właśnie podróżowała elita czy elity mieszczańskie XIX-wieczne, między innymi mieszkańcy Berlina. I tam pijąc wody, spacerując po ogrodach zdrojowych, reperowali swoje zdrowie. I Menzel bardzo często wybierał się tam właśnie w miesiącach letnich, najczęściej w sierpniu. I wydaje się właśnie, że mamy do czynienia tutaj z takim sierpniowym wizerunkiem. Myślę, że warto wspomnieć jeszcze o tym, że Kissingen było jednym z miejsc, do których podróżował Menzel. Tutaj akurat spędzał więcej czasu, można powiedzieć, stacjonarnie, ale podróże Menzla wykraczały wyłącznie poza Niemcy. Podróżował do Szwajcarii, północnych Włoch, Austrii i z tych podróży przywoził całą masę rysunków, również takich, które pokazujemy na naszej wystawie. I wydaje mi się, że ich obejrzenie również w kontekście ogrodów Kissingen jest czymś niezwykle interesującym.
1: Czy my wiemy, gdzie ten obraz powstał? Czy on powstawał w atelier, w studiu? Bo to już jest czas, kiedy artyści wychodzą na zewnątrz.
0: Tak, chociaż Menzel miał właśnie inny sposób pracy, to znaczy jego dzieła plenerowe to były przede wszystkim rysunki. I to rysunki wykonane dość szybko, zdawkowo, tak właśnie pośpiesznie, ponieważ Menzelowi zależało na uchwyceniu zmieniających się zjawisk, czy to atmosferycznych, czy postaci, które przemierzają pejzaż zwierząt. Natomiast tego typu kompozycje, które wymagają czasu, koncentracji, takiej skrupulatności, powstawały już w pracowni, ale zapewne na podstawie rysunków wykonanych w plenerze.
1: Tutaj na wystawie obraz jest zestawiony z cyklem rysunkowym. To jest to samo miejsce?
0: Tak, to jest zresztą zestaw trzech dzieł, z których pozyskania jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni, ponieważ są to trzy wizerunki tego samego miejsca, co na naszym kolorowym gwaszu. To jest fragment ogrodu zdrojowego w Kissingen. Rozpoznajemy go po fontannie, która znajduje się po środku kompozycji. Natomiast są to dzieła wykonane w zupełnie innej technice, bo wykonane są miękkim ołówkiem. Natomiast jakby celem powstania tych prac

0: jest nie tyle zarejestrowanie wyglądu tego ogrodu, co zmieniającego się światła, ponieważ są to trzy rysunki wykonane tego samego wieczoru przy zmieniającym się oświetleniu kończącego się dnia. I o ile na pierwszym widzimy jeszcze wyraźne szczegóły właśnie tego ogrodu, o tyle w kolejnych kompozycjach widzimy już tylko czarne kształty majaczące na tle też coraz ciemniejszego nieba. Więc Menzelowi zależało bardzo często nie tylko na zarejestrowaniu wyglądu przedmiotów czy miejsc, ale również nastroju wywoływanego czy uzyskiwanego dzięki zmieniającemu się światłu dnia.
1: To oczywiście już jest czas, kiedy też impresjoniści działają we Francji. Ta refleksja na temat widzenia, patrzenia, to było coś, co Menzela tak naprawdę interesowało.
0: Oczywiście, że tak. Światło to jest jeden z tych motywów, które były głównym bohaterem dzieł, bez względu na to, co te dzieła wyobrażały, bo to mogły być rzeźby w ogrodzie czy w wnętrzach pałacowych, natomiast były one bardzo często tylko pretekstem do zarejestrowania światła. Natomiast należy to podkreślić, że sam Menzel nie był impresjonistą. Na pewno był, znaczy tak się go opisuje, jako takiego prokursora impresjonizmu w Niemczech, ale wynika to przede wszystkim właśnie nie z tworzenia w plenerze, ale przede wszystkim ze względu na zainteresowanie światłem, które właśnie było dla niego bardzo istotne i wydobywało nie tylko kolory, ale również światło, które budowało nastrój danej kompozycji.
1: I wracamy do tego naszego obrazu. I tutaj to wszystko jest bardzo ważne.
0: Tak, światło, kolor, widzimy partie, które są bardzo jasno oświetlone. Z pewnością mamy do czynienia z bardzo jasnym, słonecznym dniem, ale jest też bardzo pięknie zarejestrowany cień rzucany przez koronę drzewa, koronę, której nie widać. Więc widzimy tylko efekt właśnie działania, można powiedzieć, tego drzewa. Widzimy kobietę, która spaceruje sobie z parasolką, którą właśnie miała ją przed tym światłem chronić. Kolory, które są tutaj zestawione w bardzo taki właśnie kontrastowy sposób. To wszystko kojarzy się właśnie z osiągnięciami impresjonizmu, w którym kolor był podstawowym narzędziem budowania kompozycji, ale jednak jest to nieco inne właśnie podejście do tworzenia dzieła sztuki przede wszystkim. To znaczy nie jest to dzieło plenerowe, ale które jest zakorzenione w obserwacji rzeczywistości właśnie, którą Menzel dokonywał w plenerze. I rysunki, które u nas są zgromadzone, przede wszystkim rysunki, to jest dowód na to, jak bardzo był uważnym obserwatorem i jak bardzo zależało mu na tym, żeby tą rzeczywistość otaczającą go zarejestrować. Czy to w szybkim szkicu, czy w dziele malarskim właściwie, czyli tak jak ten ogród w Kissingen. Natomiast jest to praktyka, która jest, wydaje mi się, bardzo bliska również nam. My współcześnie co prawda nie nosimy szkicowników w kieszeniach, ale nosimy telefony i naszymi telefonami robimy fotografię czegoś, rzeczy, motywów, które chcielibyśmy zapamiętać. Więc robimy dokładnie to, co robił Menzel 150 lat temu.
1: Ten obraz jest również interesujący dlatego, że znajdujemy go w pracowni artysty. Tak jak wspomnieliśmy, on namalował ten obraz, kiedy był 80-letnim panem. Ale 10 lat później znajdujemy go w pracowni artysty na zdjęciu. To znaczy, że był dla niego ważny?
0: Tak, możemy tylko to założyć, ponieważ nie zachowały się żadne wypowiedzi Menzla na temat tego gwaszu. Natomiast fakt, że stał u niego na biurku w pięknej złotej ramie, w jego pracowni, może świadczyć o tym, że było to dzieło, którego nie chciał sprzedać. Było dla niego z jakiegoś powodu ważne. Chciał je mieć cały czas obok siebie, żeby móc na niego zerkać. I no tutaj możemy tylko teraz puścić wodze fantazji i zastanawiać się, czy było to dzieło, które przypominało mu letnie, słoneczne, ciepłe dni w Kissingen, gdy na zewnątrz w Berlinie padał deszcz czy śnieg. Jest taka możliwość. Być może to była praca, która była bliska jego bliskim, siostrze, bratu i ich dzieciom. Trudno to powiedzieć, natomiast z całą pewnością fakt, że pojawia się na fotografii Menzla w jego własnej pracowni, może świadczyć o tym, że było to dzieło, była to praca z jakiegoś powodu dla niego szczególnie cenna.
1: Wystawę Adolf Menzel, niestrudzony obserwator, której kuratorem jest Piotr Borusowski, mogą Państwo oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.

Sięgnęliśmy po debiutancką płytę Mabe Frati. Gwatemalska wiolonczelistka, na co dzień pracująca w Meksyku, już w czwartek powróci do Polski. Wystąpi na festiwalu Unsound w Krakowie. Razem z Clarissą Connelly i Markiem Williamem Lewisem została poproszona przez organizatorów o przygotowanie premierowego materiału, a towarzyszyć jej będzie Sinfonietta Krakowia. A nam teraz na antenie dwójki towarzyszyć będzie Czeska Orkiestra Filharmoniczna, z nią Jiří Belohlávek. To ósmy taniec słowiański Dworzaka.

Za mniej więcej 5 minut otworzymy naszą radiową kawiarenkę, choć z tego co widzę dziś serwowana jest raczej herbata, a nie kawa. A za niedzielny poranek dwójki dziękujemy już Państwu serdecznie. Program zrealizowała Magdalena Wojtulanic, ja nazywam się Roch Siciński i mówię do usłyszenia. A tym ostatnim muzycznym akcentem będzie akcent w wykonaniu Orkiestry National du Jazz.

0: Autopromocja.
1: Przez naszą siostrę śmierć cielesną bądź pochwalony, mój Boże, przed którą żaden żywy człowiek uciec nie może. Biada tym, których w grzechu śmiertelnym zastanie, błogosławieni, którzy umrą w Twojej woli, Panie, albowiem druga śmierć ich nie zmoże.
2: Tymi słowami święty Franciszek żegnał się ze światem. W 800. rocznicę śmierci człowieka, który przez wieki inspirował wielu artystów, a jego przesłanie do dziś do nas przemawia, zapraszam na audycję Nasz Brat Franciszek. Dziś o 11:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 10:00.
0: Kafe Muza.
3: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w Kafe Muza właśnie. Klaudia Baranowska, razem ze mną dziś także realizująca program Magdalena Wojtulanis, Roch Siciński, który czuwa nad całością, oraz realizujący obraz Piotr Wysocki. Nasze spotkanie będzie można obejrzeć już dzisiaj po południu. A naszym gościem w muzycznej kawiarence, właśnie dzisiaj herbacianej bardziej, jest Krzysztof Garstka, klawesynista, dyrygent, pedagog, od lat związany z wykonawstwem historycznym, operą barokową, muzyką XVII-XVIII wieku. Od 2018 roku kieruje kapelą Regia Polona, zespołem instrumentów dawnych Polskiej Opery Królewskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. No i właściwie spotykamy się niemal prosto po koncercie, bo jeszcze wczoraj wieczorem byłeś na estradzie i był to jeden z koncertów organizowanych przez Polską Operę Królewską w ramach festiwalu.
4: Tak, dokładnie. Teraz jesteśmy w trakcie festiwalu In Tempore Regum, czyli Muzyka Czasów Królów. Naszym głównym takim założeniem jest przedstawienie publiczności jak najszerszego spektrum dworów europejskich, żeby pokazać nie tylko muzykę polską, ale również muzykę niemiecką, muzykę francuską, różne oczywiście

0: się formy, bo nie zamykamy się tylko do form instrumentalnych, ale też i sięgamy po formy wokalno-instrumentalne, tak żeby naprawdę pokazać taki właściwie kalejdoskop barw muzycznych. I wczoraj był właśnie koncert oratorium Johanna Adolfa Hassego, Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena. Dzieło przepiękne. Nie wiem, jak inaczej to ubrać w słowa, bo pierwsze jakby zetknięcie z tym utworem było takie, że rzeczywiście kawał dobrej muzyki, ale jak zaczęliśmy się wraz z zespołem przegryzać, to się okazało, że tam jest takie wewnętrzne bogactwo i taka wielowymiarowość, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jeszcze we mnie ten wczorajszy koncert tkwi, szczególnie, że mieliśmy przyjemność wykonać to na Nowej Miodowej, to jest fantastyczna sala. A szczególnie, że my nie jesteśmy dużym ansamblem, więc tym bardziej to było takie bardzo intensywnie kameralne granie z naszymi cudownymi solistami, więc miałem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużą przyjemność wczoraj.
1: Czyli w ramach tego festiwalu prezentujecie programy w różnych miejscach.
0: Tak, tak, bo i oczywiście też zaczęliśmy w Kościele Świętego Krzyża z dużą mszą Harrera. Kompozytor może mniej znany, ale powinien być znany, bo jest następcą Bacha Lipskim. To było też rzeczywiście takie pompatyczne otwarcie. A z kolei na zakończenie będziemy grali, właściwie ja akurat nie będę, bo już będę w przygotowaniach do nadchodzącej premiery, ale będzie wystawiona w wersji koncertowej Lato na Indelo pod dyrekcją Martyny Pastuszki, więc to też będzie na pewno fantastyczny koncert.
1: Czekamy na to wszystko oczywiście, ale jak to jest dzień po koncercie? Czy emocje jeszcze zostają, czy już jesteś gdzieś myślami przy kolejnych programach i kolejnych działaniach?
0: Nie ma czegoś u mnie takiego, że potrafię się od razu po koncercie zresetować i jakby było, minęło, nie pamiętam, tylko wiadomo, że to gdzieś tkwi, pozostają wspomnienia, pozostają wrażenia, pozostają refleksje. Dopiero później też pojawiały się jakieś takie przemyślenia, głębsze analizy, co można było zrobić lepiej, co wyszło, co nie do końca wyszło i w jaki sposób teraz usprawnić pracę, żeby następny performance był zdecydowanie lepszy. Ale oczywiście jednocześnie muszę zaczynać myśleć o nadchodzących projektach, a tych projektów jest bardzo dużo, bo już nawet dzisiaj po naszym spotkaniu biegnę od razu na Uniwersytet Fryderyka Chopina, bo od dzisiaj zaczynamy próby do inauguracji sezonu akademickiego i tam będziemy między innymi z profesor Lilianą Stawarz i profesor Elżbietą Stefańską wykonywać koncert potrójny demol na inauguracji sezonu na UMFS-u.
1: Czyli bardzo dużo się dzieje. No a jesteś szefem zespołu Capella Regia Polona od 2018 roku, czyli od początku działalności tej orkiestry. No właśnie, to czas, kiedy na pewno udało wam się zrealizować wiele znakomitych programów, przedstawień operowych. Które z tych przedsięwzięć są ci szczególnie bliskie? Które no, gdzieś są w twoim sercu i rzeczywiście jesteś usatysfakcjonowany?
0: O, to jest dosyć rozległe pytanie. To chyba zacznę od tego, że jakby nie mam do końca jeszcze wyrobionej osobowości muzycznej. Właściwie nie osobowości, może to jest złe słowo. Bardziej precyzji, bo z jednej strony jestem po części solistą, jestem po części kameralistą, jestem po części prowadzącym od klawesynu, jestem po części coachem wokalnym, więc jakby mam w sobie tak dużo
1: różnych ról
0: i różnych potrzeb, które dają mi jednak dużą satysfakcję artystyczną, że jeszcze nie jestem tak stuprocentowo ukierunkowany na którąś z działalności, ale też tak coraz częściej zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście muszę być aż tak bardzo ukierunkowany, bo wszystko, co robię, sprawia mi niesamowitą frajdę. I takie posiadanie odskoczni, że mogę od solo skoczyć do kameralnej muzyki, później mogę sobie poprowadzić operę, później mogę pójść pouczyć śpiewaków, popracować z nimi, pokołczować, daje mi naprawdę, naprawdę dużą satysfakcję artystyczną.
1: Czyli gdybym cię zapytała, która z tych ról, to nie byłbyś w stanie odpowiedzieć, bo właśnie w tej różnorodności widzisz swoją siłę.
0: Tak, tak, tak. Wiadomo, że jak prowadzę na przykład bardzo dużo koncertów z orkiestrą, no to w pewnym momencie następuje taka wewnętrzna potrzeba zagrania w mniejszym składzie albo wykonania czegoś solo. Więc to nie jest tak, że jak już coś robię, to się temu oczywiście jak najbardziej poświęcam. I to jest zupełnie jasne, ale wewnątrz wciąż czuję potrzebę tego, żeby jednak może trochę w lewo skręcić, trochę w prawo, żeby chwycić sobie czegoś innego dla odświeżenia umysłu, dla odświeżenia jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby artystycznej. Bo wiadomo, jak gramy w dużym składzie, to oczywiście pokazujemy osobowość artystyczną, ale to musi być

0: działań wielu osób. Natomiast w graniu solowym no to Holojdusza piekła nie ma. Tutaj mogę po prostu robić, co chcę.
1: No ale jesteś odpowiedzialny sam za dźwięk.
0: Tak.
1: A z kapelą Regia Polona, no to przez te 8 lat dużo udało się zrealizować.
0: Bardzo dużo. Teraz akurat jestem w trakcie przygotowania papierów do habilitacji, więc miałem taką wewnętrzną retrospekcję, spisywanie wszystkich programów. No i rzeczywiście z kapelą tak mniej więcej wyszło nam około 200 koncertów od 2018 roku, więc to jest dużo, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt okres pandemiczny, kiedy byliśmy zupełnie zamknięci i nie mogliśmy pracować, więc tych koncertów było naprawdę sporo. A to, z czego chyba jestem najbardziej dumny, to tak ogólnie to operystyka. Bo to mi daje naprawdę niesamowicie dużo frajdy ze względu, że jest to połączenie wszystkich sztuk. Bo i mamy muzykę, i mamy słowo, i mamy teatr, i mamy sztuki wizualne, bo jest scenografia, są bardzo często różnego rodzaju wizualizacje i to jest rzeczywiście taka duża kondensacja różnych bodźców artystycznych, że dla mnie opera jest takim rzeczywiście tworem, który jest najpełniejszy w swoim wymiarze.
1: No ale to też jest duża odpowiedzialność, nadzorowanie tego wszystkiego. To jest właśnie twoja odpowiedzialność, bo jest tam wiele elementów, nie tylko zespół, ale też śpiewacy. Właśnie cała gra aktorska, inscenizacja, no to wszystko nad tym trzeba panować.
0: Tak, to rzeczywiście przygotowania do, szczególnie do premier, one są bardzo wymagające czasowo. Po pierwsze muszę jakby rzetelnie zinterpretować partyturę, wiedzieć jakie chcę tempa, mniej więcej jakie stany emocjonalne chcę wydobyć, jak chcę zbudować dramaturgię muzyczną od początku do końca. Oczywiście też jakby kwestia wideo, wiadomo, że jednak duże dzieła wymagają jakiejś tam kosmetyki, bo tutaj trzeba coś skrócić, ale tak, żeby nie zepsuć jakby narracji dramaturgicznej, więc też w dużej mierze zajmuję się robieniem wideo. Oczywiście to jest wszystko w połączeniu z reżyserem, żeby z kolei nie wpłynąć negatywnie na jego wizję artystyczną. Po czym oczywiście w zależności też w jakim języku jest opera, bo są języki, które są już dla mnie jakby oczywiste w słuchaniu, w mówieniu, tak jak na przykład język włoski, ale już w przygotowaniach na przykład opery angielskiej, to też muszę jednak cały tekst napisać w IP-ie, żeby dokładnie wiedzieć, jak się to wymawia, które zgłoski są jakie. Tak samo jak ostatnio mieliśmy premierę włoską, to wszystko miałem wypisane IPO, które jest otwarte, które jest zamknięte, które jest szła, bo też jednak w trakcie pracy bardzo często gubimy niuanse wymowy, a one jednak nadają też zupełnie innego wymiaru artystycznego, więc moją rolą też jest poprawianie śpiewaków, plus oczywiście zajmowanie się orkiestrą, budowanie sceny pod tym względem, że nie zawsze to, co teatralnie jest znakomite, jest na przykład dobre na scenie. Na przykład jeżeli śpiewak jest, ma postawioną jakąś dużą scenę głęboko w scenie, to jest problem z odbiorem, z kontaktem, więc wtedy też muszę jakoś reagować, że musimy znaleźć jakiś konsensus, żeby jakby wizja reżyserska nie wpłynęła negatywnie na wizję artystyczną i na wizję muzyczną.
1: Czyli to jest bardziej sztuka kompromisów.
0: Tak, tak, tak, tak. Staram się absolutnie nie być despotyczny w tym, co robię, bo też wychodzę z założenia, że każdy ma prawo wiedzieć lepiej ode mnie. Więc staram się rzeczywiście słuchać tego, co inni mają do powiedzenia. Mam nadzieję, że wychodzi mi to całkiem nieźle, chociaż nigdy pewnie nie będę w tym obiektywny. Ale tak, konsensus to jest bardzo dobre słowo, ale też wychodzę z założenia, że wszystkim nam w procesie twórczym zależy na jak najlepszej jakości.
1: A pamiętasz, jak pracowaliście nad Wenus i Adonisem Johna Blowa? Bo mamy z archiwum przygotowany taki krótki fragment tego przedstawienia.
0: Tak, tak, tak. Pamiętam oczywiście bardzo dobrze, szczególnie, że wtedy byłem odpowiedzialny również za granie na próbach reżyserskich, bo pianistka nam się rozchorowała, więc dnia na dzień musiałem wejść i całą partyturę opracować sobie bardziej, powiedzmy, pianistycznie. I rzeczywiście rano, wieczór, bo mam w systemie zmiennym pracujemy, 10, 14, 18, 21 i tak dzień w dzień codziennie grać, patrzeć jak to się wszystko zmienia, jednocześnie poprawiać, jeżeli tam pojawiały się jakieś mankamenty. To jest zawsze bardzo intensywny czas, bardzo, bardzo, bardzo męczący.

0: niestety, bo to jest jednak 7 godzin przy instrumencie, słuchając z otwartą głową, z taką gotowością na nagłe podejmowanie decyzji, bo bardzo często tak bywa. Też z takim bardzo otwartym uchem, żeby wyłapywać od razu błędy i przewidywać, co może pójść w którą stronę, bo wiadomo, że to nie jest tak, jeżeli raz coś zafiksujemy, to to zostaje na zawsze, tylko jednak człowiek jest naturą bardzo zmienną i czasami też zupełnie inaczej odczuwamy pewne emocje, mamy zupełnie inne potrzeby emocjonalne. I staram się mimo wszystko być na tyle elastycznym, żeby umieć podejść do potrzeb jednocześnie i śpiewaków, i potrzeb instrumentalistów, i potrzeb nawet sceny, żeby umiejętnie tak operować kolorem, i żeby ten kolor był na tyle plastyczny, żeby tak właściwie esencjonalnie podkreślić tak naprawdę, o co chodzi w danej scenie i co tam jest najważniejsze.
1: To teraz posłuchamy efektów tej intensywnej pracy nad operą Wenus i Adonis Johna Blowa.

0: Przepiękne nagranie to Chacona z opery Venus Adonis Johna Blowa, kapela Regia Polona i Krzysztof Garstka, który jest naszym gościem dzisiaj w Cafe Muza. To był 2025 rok?
1: Bodajże tak.
0: Piękne nagranie. Opera, teatr to jest twój świat, który wybrałeś i w którym się realizujesz, w którym się wyrażasz. No właśnie, a kiedy wiedziałeś, że to jest to i że chcesz podążać tą drogą?
1: Jakby ciężko jest tak naprawdę ustalić jakiś taki termin graniczny, w którym wiedziałem. Oczywiście podczas studiów jakby głównie byłem kształcony solistycznie, bo generalnie mamy teraz taki sposób kształcenia, ale też bardzo, bardzo wcześnie, bo bodajże od drugiego albo trzeciego roku zacząłem współpracować ze śpiewakami na UMFC-u podczas zajęć z zagadnień interpretacji muzyki dawnej. I to prowadziła profesor Rapy i profesor Stefanowicz. No miałem bardzo trudne początki i bardzo sobie nie radziłem, no bo to trzeba było jednak grać BC. Ja byłem raczkującym klawesynistą, ale przez to, że wskoczyłem na głęboką wodę i miałem bardzo ciężkie początki, to łatwiej później było jakby zrobić taki troszeczkę większy przeskok. I wtedy jakoś tak bardzo fizycznie poczułem więź ze śpiewakami. Jakby zacząłem jeszcze bardzo nieświadomie, ale odczuwać to, co dzieje się w ich głosach, jak działa ich organizm, pewnego rodzaju odczucia, w ogóle sposób kształtowania, sposób emisji głosu. I wtedy też we mnie narodziło się takie przekonanie, że jakby głos jako pierwotny instrument człowieka ma jeden z największych nośników dramaturgicznych. Przez to, że ma oczywiście sam dźwięk w sobie, ma bardzo dużą różnorodność kolorystyczną i ma też słowa. Oczywiście słowo nie ma takiego ładunku emocjonalnego, jak muzyka potrafi mieć, ale słowo w połączeniu z muzyką czyni coś tak ekstremalnie wybuchowego, że to moim zdaniem ma naprawdę największy potencjał dramatyczny i emocjonalny. I wtedy już zacząłem myśleć, że może moją drogą będzie, nie wiem, współpraca ze śpiewakami. Marzyłem o tym, żeby być klawesynistą w operze, nawet tylko podgrywać, grać recytatywy, grać w operach i bardzo mi się taka perspektywa podobała. Też później podczas studiów z kolei w Bazylei, tam miałem możliwość studiowania u genialnego muzyka, u Andrei Marcona, który zajmował się między innymi prowadzeniem spektakli operowych od klawesynu i mieliśmy taki cykl zajęć Maestro al Cembalo. I tam rzeczywiście jako niewykształcone osoby dyrygencko siadaliśmy przed zespołem, mniejszym, większym, mieliśmy śpiewaków i Andrea mówił, no dobrze, to teraz pokazujesz wejście, machasz i jedziemy. No ale ja nie umiem.
0: Mieliście wspaniałe możliwości.
1: Tak, i to było tak, że nikt nikogo nie oceniał, tylko nawet jeżeli coś było źle, to właśnie było bardzo dużo wsparcia, wytłumaczenia, co należy zrobić, żeby coś zadziałało, jak współpracować, na co zwracać uwagę. I wtedy właśnie pomyślałem, że to nie jest tak, że muszę mieć za wszelką cenę wykształcenie dyrygenckie, tylko w baroku, no nawet w tamtych czasach, nie było takiego we współczesnym rozumieniu dyrygenta. Tam bardzo często się grało na klawesynistę albo na koncertmistrza i ta muzyka rzeczywiście świetnie działała. Więc sobie pomyślałem, że może to by nie było głupie spróbować pójść w tym kierunku. I założyłem wtedy swój pierwszy zespół Gradus ad Parnassum. To oczywiście była taka początkowo bardziej na zasadzie przyjacielska zabawa, bo rzeczywiście wszyscy bardzo byliśmy blisko ze sobą. No i zaczęliśmy się bawić w tak zwany barok. Oczywiście teraz, jak słucham naszych pierwszych nagrań, to tak się trochę miejscami... nie to, że wstyd, ale jest takie poczucie, że jednak nasze osobowości bardzo, bardzo, bardzo się zmieniły, bardzo dojrzały.
0: No, ale
1: bardzo...
0: to były pierwsze próby.
1: Tak, to były pierwsze próby, ale i tak już wtedy czerpałem z tego naprawdę niesamowitą frajdę artystyczną. I to też mi dało jakieś takie podwaliny do dalszego jakby pójścia w tym kierunku. I to było dla mnie naprawdę bardzo cenne doświadczenie. Szczególnie, że teraz duża większość właśnie osób z Gradusów pracuje w kapelli, więc... Tak jak zaczynaliśmy, to tak nasza

0: współpraca dalej trwa.
1: No i współpracujesz z wieloma znakomitymi śpiewakami, czyli te początki do tego cię doprowadziły, ale też do coachingu wokalnego i to jest bardzo ciekawy wątek w twojej działalności.
0: Tak, to też właściwie już się zaczęło podczas studiów na tych zajęciach z interpretacji muzyki dawnej. Miałem to szczęście, że trafiłem na wybitnych pedagogów. Tutaj naprawdę należy to podkreślić, że i zarówno profesor Rappe, profesor Stefanowicz, profesor Radziejewska, profesor Pasiecznik, to są wybitne osobowości. Naprawdę. I każda z nich ma tak różne podejście do zagadnień muzycznych, do zagadnień technicznych, że miałem tak szerokie pole do czerpania przenajróżniejszych informacji, że bardzo szybko poczułem jakby wzrost świadomości wokalnej. Mimo, że absolutnie nie jestem śpiewakiem i lepiej, żebym nigdy nie śpiewał z wielu względów, to mimo wszystko nauczyłem się bardzo jakby rozumieć głos, słyszeć głos, rozumieć jakieś tam mankamenty głosu, miejscami wiedzieć nawet jak pomóc. No i też w dużej mierze interpretacja wokalna. To bardzo mi otworzyło oczy.
1: A jak wygląda taki coaching wokalny od środka, no bo pracujesz w Akademii Operowej i właśnie pomagasz śpiewakom.
0: Tak, no to przychodzi do mnie tak zwany pacjent z jakąś arią i oczywiście na początku gramy tą arię. Już wtedy mniej więcej wiem, w jakim momencie jest dany śpiewak, jak bardzo jest świadomy tekstu, który wykonuje, jakie są problemy z wymową, jakie są na przykład problemy z kształtowaniem samogłosek albo z miksowaniem samogłosek, bo to też zależy od tesitury. No i wtedy rozkładamy taką arię na czynniki pierwsze, czyli wychodzimy od samego tekstu, co ten tekst ma wnieść, jakie są słowa kluczowe w tym tekście, gdzie mogą być akcenty gramatyczne, które akcenty możemy stworzyć jako akcenty patetyczne, czyli te, które są dla nas trochę ważniejsze i sprawiają, że tekst nabierze trochę więcej pikanterii i wyrazistości. Oczywiście pracujemy nad artykulacją, nad frazowaniem, które jest jednak bardzo specyficzne, nad tak zwaną, powiedzmy, retoryką. To jest oczywiście bardzo szerokie zagadnienie, ale to, co dla mnie jest na przykład najważniejsze, to, żeby śpiewak, który wykonuje daną arię, nawet nie to, że był poprawny historycznie, bo ten historycyzm to jest tak, że oczywiście staramy się być w zgodzie z traktatami, ale też niektóre traktaty się wykluczają, mają inne trochę podejścia, ale to, co dla mnie najważniejsze jest w pracy ze śpiewakami, to wyciągnąć z nich prawdę. Żeby rzeczywiście albo byli w zgodzie sami ze sobą, ale żeby byli daną postacią, bo oni jednak muszą być aktorami i w pewnym sensie oni są naczyniem jakby przekazu, ale to jest taki rodzaj naczynia, który musi zostać wypełniony przez jakby obcą postać, która w nich w tym momencie się buduje i dla mnie to jest niesamowicie ważne.
1: Bardzo wciągająco opowiadasz, ale musimy już włączyć telefon 22 645 22 22. Zachęcamy Państwa do rozmowy, do zadawania pytania. Naszym gościem dzisiaj w Cafe Muza jest Krzysztof Garstka. Krzysiu, czy takie doświadczenia pracy z orkiestrą, ze śpiewakami, tworzenia przedstawień operowych zmieniają też podejście do gry solowej? Czy przez te lata właśnie doświadczeń z teatrem widzisz inne zrozumienie, czy repertuaru, czy w ogóle swojego bycia na estradzie?
0: Tak. To jest... wydaje mi się, że ograniczanie się w baroku do jednego instrumentu jest bardzo zamykające. I tak jak myślę o swojej przeszłości, które doświadczenia były dla mnie takimi doświadczeniami najbardziej wprowadzającymi potrzebę zmian, to oczywiście są śpiewacy i z pełną świadomością muszę przyznać, że najwięcej nauczyłem się od śpiewaków. Klawesyn w swojej konstrukcji, wiadomo, że ma jednak krótki dźwięk, jest ten klik piórka o strunę i nie mamy takiej przestrzeni, jak mają na przykład skrzypce, które jednak mają bardzo dużą kontrolę nad dźwiękiem i ten dźwięk mogą kreować nagle już w trakcie trwania i w trakcie projekcji w ogóle tego dźwięku, mają wciąż na nim kontrolę. Natomiast ja jako klawesynista nie do końca mam, więc wszystko muszę myśleć wyprzednio. A to, co najbardziej mi pomogło w mojej solistycznej granie, to jest rzeczywiście wyobrażenie każdej frazy właściwie, którą gram, że jest to fraza wykonana przez głos ludzki. I to daje zdecydowanie zupełnie inne spektrum i przestrzeni, i tempa, i dynamiki, i wewnętrznego napięcia. Tak samo współpraca z orkiestrą.

0: Też pomaga temu, bo rzeczywiście niektóre frazy są bardzo wokalne, ale też spotykamy się w muzyce klawesynowej z frazami, które są stricte bardzo instrumentalne. I na przykład w przypadku twórczości Bacha w jakichś większych formach, to co obecnie bardzo mi pomaga w interpretacji, to jest pomyślenie, jakby Bach napisał to na instrumenty. Na przykład na jakiś mały, nie wiem, kwintet smyczkowy, albo zrobił z tego formę jakiejś suity. I kwestia wyobrażenia, które głosy by były wykonywane przez który instrument, już zupełnie zmienia sposób myślenia o formowaniu dźwięku, o zawartej przestrzeni, o artykulacji, o mikroartykulacji, o timingu, o przestrzeni, też przestrzeń, czy by to było wykonane w przestrzeni, która jest jednak sucha akustycznie, albo w przestrzeni kościelnej, która jednak zwiększa i wolumen, i pogłos. I to wszystko wpływa i na dobór tempa, i na dobór artykulacji, i na dobór podejścia do samego kształtowania dźwięku.
1: Muzyka dawna daje wiele możliwości. Zaraz do tego wątku wrócimy, ale mamy pierwszego słuchacza. Pan Maciej z Krakowa dodzwonił się do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam radiosłuchaczy. Miałbym dwa pytania w sumie do dzisiejszego gościa. Pierwsze moje pytanie, czym dla Pana jako praktyka, pedagoga różni się fizyczna, emocjonalna relacja z klawesynem historycznym, czy też jego kopią, od gry nad współczesnych instrumentach klawiszowych? I moje drugie pytanie, współtworzył Pan album z Aleksandrem Mockiem. Jak wygląda praca nad dialogiem dwóch klawesynów, by brzmienie nie zlewało się w jedno, lecz ze sobą korespondowało?
1: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Od którego pytania zaczynamy?
0: To może zacznę od ostatniego pytania, dobra, czyli od płyty z Alkiem Mockiem. Sama praca właściwie była pracą i z jednej strony twórczą, a z drugiej strony bardzo trudną, dlatego że jednak mamy trochę dwie różne osobowości artystyczne i próbując różnego rodzaju układy, co się sprawdza, co się nie sprawdza, jak rzeczywiście znaleźć coś charakterystycznego dla każdego z nas, żebyśmy byli w stanie być rozróżnieni w trakcie nagrania, to wymagało od nas bardzo, bardzo rzetelnego podejścia w ogóle do materiału, do pracy nad partyturą, do próbowania przy najróżniejszych konfiguracji, kto gra którą partię, kto zdobi, kto zajmuje się bardziej basso continuo, jak wyodrębnić tkankę muzyczną, żeby ona była na pierwszym planie, żeby realizację BC schować jako coś, co wiadomo, że jest gęstsze niż linia pojedyncza, linia melodyczna, klawesyn nie mając długiego dźwięku, wymaga jednak specjalnego takiego natężenia w stronę melodyki, więc metodą właściwie prób i błędów staraliśmy się znaleźć coś, co będzie najlepiej brzmiało.
1: To płyta Metamorfozy klawesynu, pasjonująca jakby sam proces podejścia do tego repertuaru i pracy nad nim. Zaraz jeszcze do tego wrócimy, ale drugie pytanie pana z Krakowa, pana Macieja, dotyczyło instrumentów klawesynu historycznego i współczesnego. Jaka jest różnica podejścia i też taka emocjonalna? Jak ty to widzisz?
0: Ja zdecydowanie jestem fanem oczywiście instrumentów historycznych, dlatego że one są dla mnie bliższe, bo w tym momencie mam wrażenie, że gram epokę, gram na instrumencie, dla którego muzyka została wtedy napisana. Oczywiście instrumenty współczesne mają swoje też duże walory, jeżeli chodzi o potencjał brzmienia, typu rejestr 16-stopowy, który jednak daje nam takie wyobrażenie wręcz organowego brzmienia. I oczywiście mam też doświadczenia, bo cały doktorat swój nagrywałem na współczesnym instrumencie. I na przykład taki koncert Manuela de Falla, który miałem przyjemność między innymi nagrywać i wykonywać, gram na współczesnym instrumencie. I on daje dużo, dużo więcej możliwości brzmieniowych, możliwości
1: do tego repertuaru,
0: do tworzenia różnych rodzajów brzmień poprzez rejestry lutniowe, większe jednak spektrum też kolorystyczne. On jest też jednak technicznie trudniejszym instrumentem, dlatego że jednak jest cięższy w wykonaniu, więc tam też potrzebujemy już trochę nawet takiej siły wręcz pianistycznej. Natomiast kopie instrumentów historycznych, to jednak jest różnica też w subtelności podejścia do instrumentu i to jest takie najprostsze porównanie, to takie, które mi teraz przychodzi do głowy, to, że

0: instrument historyczny bardziej głaszczemy niż na nim gramy, a jednak taki instrument współczesny wymaga od nas takiego pianistycznego zacięcia. Mhm.
1: A pamiętasz, na jakim instrumencie grałeś? Na festiwalu Actus Humanus w 2025 roku. Ten program z zeszytu nutowego Anny Magdaleny Bach?
0: Nie pamiętam dokładnie, jaka to była kopia, ale pamiętam, że to był instrument wypożyczony z pracowni pana Gertnera.
1: No to posłuchamy fragmentu właśnie z tamtego recitalu.

0: Piękny ten menuet G-moll Christiana Petzolde, zachowany w słynnym zeszycie nutowym Anny Magdaleny Bach. No i przez lata ten utwór przypisywano Bachowi, a wykonałeś go na Actus Humanus Resurrectio w 2025 roku. Krzysztof Garstka jest dzisiaj z nami w Cafe Muza, no i właśnie to jest ta interpretacja sprzed 2 lat. No, pojawiałeś się ostatnio w Gdańsku, chyba tak. Już trzykrotnie.
1: Trzykrotnie, tak. Po raz pierwszy z wariacjami goldbergowskimi. Później właśnie z Anną Magdaleną Bach i z jej zeszytem. I ostatni raz to była nasza właśnie płyta, tak. Płyta z Alkiem Mockiem. Mieliśmy przyjemność wykonać.
0: I macie kolejne plany? To znaczy masz kolejne plany?
1: Chwilowo nie, bo jakby teraz, w tym roku mieliśmy rzeczywiście serię 3 koncertów, a każdy z nas jest jednak bardzo zapracowany i działalnością pedagogiczną, i koncertową, więc oczywiście będziemy planowali, bo uwielbiamy grać razem, uwielbiamy tą płytę, uwielbiamy ten repertuar. Jest to rzeczywiście nasze takie... No taki... Ja to przynajmniej traktuję jako taki skarb, mimo że to było trochę na zasadzie eksperymentu, bo naprawdę nie mieliśmy pojęcia, co z tego wyjdzie, a cała przygoda z płytą zaczęła się od naszej współpracy przy Rodelindzie. Właśnie zaprosiłem Aleksandra na drugi klawesyn, żeby też mi pomógł w przygotowaniach do premiery w Polskiej Operze Królewskiej. No i tak w przerwach zaczynaliśmy sobie różne arie grać na 2 klawesyny, zobaczyć, co działa, co nie działa, w jaki sposób grać ze sobą, żeby to jeszcze działało lepiej. I tak grając, stwierdziliśmy, że w sumie może by coś takiego spróbować i przerobić właściwie repertuar operowy na 2 klawesyny. I początkowo sam pomysł był taki, że rzeczywiście jakby staramy się zrobić operę w transkrypcji na 2 klawesyny. No oczywiście to się okazało wyzwaniem.

0: bardzo trudnym, więc stwierdziliśmy, że może jednak też pokuśmy się jakąś muzykę instrumentalną, mamy przykłady i chcieliśmy też bardzo różnorodnie, żeby były i repertuar włoski, repertuar niemiecki, repertuar francuski, ale finalnie podjęliśmy decyzję, że repertuar francuski jest nam bardzo, bardzo bliski, gdyż obaj bardzo lubimy muzykę francuską. W ogóle formowanie języka, operystyka Rameau, Lully, to jest coś, co jest genialne same w sobie. Więc zawęziliśmy trochę repertuar do tylko muzyki francuskiej i wybraliśmy, wydaje mi się, całkiem ładny program. I rzeczywiście bite godziny siedzieliśmy, nagrywaliśmy, odsłuchiwaliśmy, stwierdziliśmy, że to nie ma sensu.
1: Szukaliście tych rozwiązań.
0: Tak, bo to, co wydawało nam się jakby w trakcie grania extempore, że to jest super, to na pewno to zażarło, to było świetne. I później odsłuchujemy i się okazuje, że to nie ma najmniejszego sensu. I trzeba było znowu zmieniać koncepcję, szukać innych jakby ścieżek.
1: No ale dobrze, ale jakimi ścieżkami podążaliście? Czy to była improwizacja? No bo dobrze, muzyka dawna daje bardzo dużo możliwości, a nie wszystko jest dopowiedziane, więc wiele zależy, właściwie wszystko zależy od wykonawcy. Znaczy trzymamy się tego, co jest powiedzmy napisane, ale jest bardzo dużo wolności.
0: Znaczy myśmy wyszli z założenia, że trochę łamiemy jakby koncept historycyzmu. W sensie nie mamy dokładnie danych, jak taka współpraca pomiędzy dwoma klawesynistami mogła wyglądać. Jesteśmy pewni, że były jakby były ośrodki, w których były dwa instrumenty i należy podejrzewać, że były takie wykonania. Nawet same apoteozy Couperina. Tam jest adnotacja, że to może być wykonane na dwa klawesyny. Mhm. Z tym, że jest adnotacja, że obaj klawesyniści grają lewą rękę, a każdy z nich gra osobną partię jakby prawą ręką, bo rzeczywiście jest to w formie triowej napisane. Natomiast wyszliśmy z założenia, że samo takie odtwórcze granie w jakiś sposób jest trochę konserwatywne, więc też stwierdziliśmy, że znajdziemy coś innego i że dodamy do tego jeszcze partię basso continuo, bo możemy. I były momenty, kiedy ja na przykład grałem partię lewej ręki wzbogaconą jeszcze by basso continuo i partię jednego z głosów solowych, a na przykład wtedy Alek grał partię drugiego głosu solowego i lewą ręką jeszcze dorabiał BC. I wtedy takie BC polegało na tym, żeby absolutnie staramy się nie dublować własnego basu, tylko żeby tak wypełnić strukturę, żeby pokazać jak najszersze brzmienie klawesynu. I tak żeśmy próbowali z każdym utworem. Oczywiście posiłkowaliśmy się partyturami. Nie zawsze może tak super rzetelnie podchodząc do ważności każdego głosu, tylko wyszliśmy z tego założenia, że to bardziej ma być refleksja po koncercie i wspomnienie, aniżeli wierne odwzorowanie partytury.
1: Wspaniała sztuka eksperymentów. Jak to wyszło, to już teraz posłuchamy, ale jeszcze przypomnę nasz numer telefonu 22 645 22 22. Zapraszamy do zadawania pytania. My posłuchamy fragmentu tego nagrania Metamorfozy klawesynu Krzysztof Garstka i Aleksander Mocek.

0: wejście Polichemii z opery Boreadzi, czyli z rodu Boreasza, Jeana Philippa Rameau. No i na dwóch klawesynach Krzysztof Garstka, Aleksander Mocek z płyty Metamorfozy klawesynu. Znakomity album, eksperymenty, ale rzeczywiście rezultaty są znakomite. I to właściwie zgodnie z praktyką wykonawczą, bo te zapisy o tym, żeby wykonywać różne utwory na dwóch instrumentach klawiszowych są.
1: Tak, to prawda.
0: Więc muzyka dawna rzeczywiście jest kopalnią różnych możliwości, co wykorzystujesz i wspaniale. A teraz takie pytanie, które od początku chciałam ci zadać. Kiedy pojawił się w twoim życiu klawesyn?
1: Klawesyn pojawił się w moim życiu przez zupełny przypadek. Bo przeszedłem oczywiście szkolnictwo pierwszego, drugiego stopnia jako pianista. Oczywiście marzyłem o tym, żeby również być pianistą z wykształceniem akademickim. Niezależnie czy to czy solistycznie, czy kameralnie, ale jednak fortepian bardzo, bardzo był we mnie zakorzeniony. Ale w maturalnej klasie natknąłem się właśnie na taką broszurkę informującą, co można studiować na UMFC-u. I otworzyłem na przypadkowej stronie i okazało się, że akurat otworzyłem na stronie z programem, który jest potrzebny do studiowania na klawesynie. I się okazało, że ten program generalnie mam już gotowy na egzaminy wstępne, tylko muszę dorobić dwie sonaty Scarlattiego, które dla jakby pianisty to nie jest wielkie, wielkie wyzwanie. I wtedy pojawiła mi się myśl, że rzeczywiście z fortepianem może mi nie wyjść, bo miałem dosyć spore problemy z pamięcią i ze stremą sceniczną. I bardzo mnie to blokowało i jednak czułem duży dyskomfort, nie mając nut przed sobą. I stwierdzimy, że na wszelki wypadek może też złożę papiery na klawesyn, że postuduję sobie dwa instrumenty. Zawsze jest fajnie, jednak trochę więcej wykształcenia. Nigdy nie wiadomo, co się przyda. No i rzeczywiście na fortepian nie dostałem się, bo tak jak podejrzewałem, pamięć mnie po prostu bardzo, bardzo, bardzo zawiodła. Ale na klawesyn się dostałem i początki oczywiście były trudne, bo jednak ja byłem fanem repertuaru Prokofiev, Rachmaninow, czyli jednak takie dużo cięższe brzmienia i nagle zacząłem grać na instrumencie,

który jakby w ogóle nie wymaga tego rodzaju użycia siły, tego rodzaju dotyku, tylko wymaga jednak dużo więcej subtelności, precyzji. Jakiejś takiej precyzji, finezji, jakiegoś też rodzaju kobiecości. Więc początki były takie, że coś jest w tym dla mnie bardzo intrygującego i nawet nie pamiętam,

0: mimo że jeszcze nie rozumiałem tego dialektu i przez wiele lat jeszcze tego dialektu nie rozumiałem, ale było w tym coś tak instynktownie pierwotnego dla mojej osobowości muzycznej, że jakby podjąłem decyzję, że ja już nie chcę być absolutnie pianistą. W sensie, jeżeli trzeba będzie coś tam podegrać, wiadomo, to mogę podegrać, ale jakby chcę pójść tylko i wyłącznie w klawesyn, bo to mi daje niesamowicie dużo możliwości. Jeszcze wtedy pojawia się współpraca ze śpiewakami, oczywiście zespoły kameralne i się okazało, że ten barok jest generalnie kopalnią wiedzy. Możemy wszystko grać z nut, więc nagle zniknęły też problemy z pamięcią. I też dostałem takie wrażenie, znaczy nie dostałem, obudziło się takie we mnie wrażenie bardzo dużej wolności, dlatego że partytury barokowe, one w sobie właściwie nie mają nic. Tam nie ma ani tak naprawdę znaków dynamicznych. Czasami mamy jakąś adnotację, ale bardzo często nawet nie mamy określenia tempa, po prostu otwieramy jakąś partyturę i mamy tylko po prostu czyste nuty. I w tym momencie...
1: No i co wtedy?
0: I budzi się wyobraźnia, że od razu widzimy już nawet... Oczywiście już jestem jakby trochę wgryziony w te wszystkie schematy, więc nawet nie potrzebuję nawet zagrać sobie, tylko widząc jakby układ harmoniczny, widząc jak wygląda podpisanie cyfer, to już wiem, jakie będą napięcia harmoniczne, wiem, jak się ułoży fraza, czy ona będzie anakrustyczna, czy ona będzie jakby od raz, gdzie będą jakie bity, jaka jest struktura, 3-4 taktowa i tak dalej, jakie są tańce, więc mniej więcej też wyobrażenie tempa. Jeżeli dodatkowo jest to na przykład aria, to po analizie tekstu słownego i mniej więcej odnalezienia się w kontekście dramaturgicznym, też wiem, jaki to może być stan emocjonalny, który też od razu wpływa na tempo, na napięciowość, na generalnie jakąś taką wewnętrzną fluktuację. Szczególnie, że barok jednak jest takim bym powiedział, antymetronomiczną epoką. I tak jak oczywiście staramy się grać równo, to jednak ta wewnętrzna taka fluktuacja i możliwość uplastycznienia czasu jest niezwykle, niezwykle atrakcyjna.
1: I to jest kluczowe. Wspominałeś już o nauczycielach, ale jeszcze chciałam właściwie wrócić do mistrzów. Już nie jako pedagogów, tylko artystów, do których wracasz po latach.
0: Mm-hmm.
1: Czy może jednak to są pedagodzy, którzy są twoimi mistrzami?
0: To są i pedagodzy, ale to są też w dużej mierze wykonawcy. Dlatego, że z pedagogami jest tak, że wiadomo, że włożyli w nas bardzo dużo pracy. Mm-hmm. Więc ja osobiście jestem wszystkim swoim pedagogom dozgodnie wdzięczny i to jest... Począwszy od pierwszego stopnia, pani Szymańska, pani Magda Wolanin, nauczycielka z drugiego stopnia, później profesor Kendracki, profesor Alina Radkowska. Fantastycznie wspominam czas, kiedy pojechałem na Erasmusa do Ewy Marii Polerus i oczywiście studia podyplomowe w Bazylei u Andrei Marcona, który już mnie tak jakby ugruntowały bardzo, bardzo też w kierunku właśnie prowadzenia od instrumentu, ale też jednak w dużej mierze nasza praca była pracą solistyczną, więc tym pedagogom jestem oczywiście dozgodnie wdzięcznym, ale wydaje mi się, że jakby teraźniejsza moja inspiracja to nie jest inspiracja trwała, tylko to jest inspiracja impulsem. Bo potrafię na przykład znaleźć jakieś nagranie, a słucham muzyki bardzo dużo, bo nie wyobrażam sobie życia bez niej. Zupełnie po prostu tak zwane randomowe po prostu playlisty. I są momenty, w których po prostu aż siadam z wrażenia. I pamiętam, takie wrażenie wywarło na mnie nagranie pod Jakobsem Membra Jezu Nostri z kościoła w Bazylei. I powaliło mnie swoją prostotą. I
1: z Andreasem Scholem.
0: Tak, z Andreasem Scholem. I prostota była tak piękna, że jakby doznałem takiego wewnętrznego przekonania, że naprawdę my nie musimy kombinować. My nie musimy szukać nie wiadomo czego, my nie musimy budować ekstrawagancji w tym, co robimy, tylko wystarczy, że będziemy szlachetni i bardzo prawdziwi w tym, co robimy. I to naprawdę już buduje tak dobre wykonanie, że to jest coś naprawdę pięknego. Oczywiście jest masa innych nagrań, typu Cecilia Bartoli z Jelly Donen Ivena, z Il Giardino Armonico. To pamiętam, jak pierwszy raz to usłyszałem, toż musiałem usiąść. Po prostu nogi się pode mną zatrzęsły, bo doznałem po prostu takiego, tak dużego ładunku emocjonalnego, że po prostu naprawdę nie byłem w stanie ustać o własnych nogach. Co prawda dawno już nie słyszałem, więc nie wiem, jakbym teraz zareagował, ale też pamiętam, że nagrania, które kiedyś bardzo mnie imponowały, to po latach wracam do nich i oczywiście darzę je dalej dużym szacunkiem, ale już nie mam tego zachwytu. Już czuję, że moja osobowość też się troszeczkę zmieniła, mam inne potrzeby, Może to jest jakaś

0: forma dojrzałości. Ale też jednak nasza osobowość artystyczna, ona się zmienia. Ona czasami potrzebuje jakiejś takiej medytacyjności, czasami potrzebuje zachwytu w ogóle strukturą, zachwytu prostotą, a czasami potrzebuje zwykłej kontemplacji, jakiejś takiej wewnętrznej medytacyjności i takiego pulsującego spokoju. I to jest bardzo piękne, że tak naprawdę z każdym dniem, jak wstaję, inne rzeczy potrafią mnie zachwycić, inne kolory potrafią mnie zachwycić. I tak jak właściwie codziennie wstaję i tak jak sobie myślę, ile rzeczy udało mi się w życiu zrobić, bo nie traktuję tego jako osiągnięcia, jakby ile mam i mam swój ukochany zespół, bez którego nie wyobrażam sobie współpracować i nie wyobrażam sobie nagle, nie wiem, poprowadzić zupełnie inny zespół. Jakby my jesteśmy tak ze sobą, przynajmniej ja z nim jestem tak bardzo związany, że wiem, że jakby sukces kapeli, jakby to nie jest mój sukces. To jest sukces nas wszystkich i ich zaangażowanie, ich wrażliwość, ich potrzeba też ciągłego rozwoju i poznawania siebie nawzajem, jakby czyni ten zespół wyjątkowym.
1: Życzę wam w takim razie kolejnych sukcesów. No a przed wami dwie premiery w tym roku.
0: Tak, już niebawem zaczynamy produkcję Powrotu Ulyssesa do ojczyzny, Claudio Monteverdiego. To jest taki mój osobisty sukces, dlatego że naprawdę nie sądziłem, że mając tyle lat, ile mam, uda mi się zrobić trzy dzieła operowe Monteverdiego, bo już mamy i w repertuarze Orfeusza, i mamy sprzed paru lat Koronację Poppei, która chyba jest moją najbardziej ukochaną operą i taką najbardziej ludzką. W tym sensie. No i teraz właśnie Ulysses już jako zakończenie takiego dojrzałego stylu monteverdiowskiego, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że już za chwilę zaczynam na tym pracę. I w przyszłym roku na wiosnę Griselda Vivaldiego. Też się cieszę, bo Griseldę grałem. Znaczy grałem opery Vivaldiego, ale nigdy nie prowadziłem. A to jest rzeczywiście taka instrumentalna i wokalna, tym bardziej ekwilibrystyka i no myślę, że będę miał z tego naprawdę bardzo dużo przyjemności.
1: Jako szef kapeli Regia Polona decydujesz o tym, jaki repertuar wykonujecie.
0: Tak, oczywiście to nie mam jakby... nie jestem tylko i wyłącznie odpowiedzialny za repertuar. Oczywiście wszystko staram się też konsultować z dyrekcją, bo to są wspólne
1: plany. Ale znasz możliwości swojego zespołu.
0: Tak, znam możliwości, więc staramy się zazwyczaj też tak konstruować repertuar, żeby za każdym razem wprowadzać coś nowego, albo zmienić ośrodek. Jeżeli graliśmy muzykę włoską, to teraz zagrajmy francuską, albo angielską, albo niemiecką, albo zróbmy jakiś taki trochę miszmasz, żeby pokazać bardzo, bardzo różny repertuar, bo dla nas to też jest ważne i z mojej perspektywy w budowaniu zespołu, żeby nie ograniczać się tylko i wyłącznie do jednego okresu, do jednej nacji, tylko i gramy muzykę późniejszą, tak jak właśnie był ostatnio ten Harrer, tak jak wczorajszy Hasse, ale za chwilę Ulysses, czyli 1640, tak? Czyli bardzo,
1: kiedy premiera? W listopadzie.
0: Premiera 20 listopada, więc już
1: zapraszamy i czekamy, a nasz czas dobiegł już końca. Kafe Muza kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę,
0: również,
1: Krzysztofie, za spotkanie z Teatrem Barokiem i słyszymy już twoją interpretację. To Joseph Nicolas Derroyer, Vertigo. Solowa interpretacja z 2011 roku Krzysztofa Garstki, który był naszym gościem w audycji Kafe Muza. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Bardzo również dziękuję.
1: Klaudia Baranowska, Roch Siciński, Magdalena Wojtulanis. Dziękujemy i mówimy do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Virginia Woolf. Do latarni morskiej. A co ja zrobiłam ze swoim życiem? Pomyślała pani Ramsay, zajmując miejsce u szczytu stołu i spoglądając na talerze, które znaczyły go białymi kręgami. Na drugim końcu siedział jej mąż, zatopiony w sobie, nachmurzony. Nie pojmowała, jak mogła kiedykolwiek żywić do niego jakieś uczucia.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Zapraszam, Magda Czerwińska.
0: Autopromocja.
3: Strefa literatury.
4: W ciągu 44 lat swego życia Francesco Di Pietro zjechał całą Italię. Był w Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Dalmacji, Syrii i Egipcie. Zmarł 5 kilometrów od Asyżu, miasteczka położonego wśród wzgórz Umbrii, w którym przyszedł na świat. Od kilku miesięcy wiedział, że niewiele życia mu pozostało, ale chociaż był teraz ślepy, chory i bardzo cierpiący, nie pozwalano mu udać się do Matki Bożej Anielskiej, kościółka w lesie, który przez blisko 20 lat był jedynym stałym punktem odniesienia w jego tułaczym życiu. Tak wielka była jego sława i tak wysoka wartość ciała tego świątobliwego męża, że władze Asyżu były zdecydowane nie dopuścić, by wpadło ono w ręce ich największego wroga, Perugii. W końcu przeświadczono o tym, że mija czas, jaki mu został dany, Franciszek uprosił, by zaniesiono go do małego klasztoru, składającego się skrytych trzciną chatynek pobudowanych wokół kaplicy. Franciszek zmarł w sobotę, 3 października 1226 roku, o zachodzie słońca. Ale ponieważ zgodnie z ówczesnym zwyczajem uważano, że dzień kończy się o 6 wieczorem, a nie o północy, jego święto jest obchodzone 4 października. Eliasz powiedział później Tomaszowi z Celano, że Franciszek poprosił go o przeczytanie opisu ostatniej wieczerzy, zawartego w 13 rozdziale Ewangelii św. Jana. Dodał również, że Franciszek

niesłyszalnym szeptem powtarzał słowa psalmu 142. Wyprowadź mnie z więzienia, bym podziękował imieniu Twojemu. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy okażesz mi dobroć.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie w to niedzielne przedpołudnie 4 października. W Kościele katolickim to dzień upamiętniający świętego Franciszka z Asyżu. Ale jak już Państwo usłyszeli, w tym roku to święto ma charakter szczególny, bowiem przypada w 800-lecie śmierci Giovanniego di Pietro di Bernardone. Papież Leon XIV ogłosił z okazji tego jubileuszu w Kościele katolickim rok świętego Franciszka. Ale to, czego Franciszek dokonał, jego postawa wobec ludzi i świata, duchowość, przesłanie miłości i pokoju, a także troski o środowisko naturalne, sprawiają, że do dziś jest postacią ważną nie tylko dla ludzi wierzących. Od tych 8 wieków Franciszek inspiruje artystów pióra i pędzla, muzyków, ludzi teatru i filmu. O wybranych twórcach, którzy poświęcili mu swoje dzieła, dziś Państwu opowiemy. Przybliżymy także różne wymiary, zarówno biografii Franciszka, jak i jego przesłania, które sprawiają, że i współcześni mogą o tym żyjącym tak przecież już dawno człowieku powiedzieć: nasz brat Franciszek. Posłuchamy wierszy poświęconych biedaczynie z Asyżu, ale i on przecież jest autorem jednego z najwspanialszych utworów poetyckich. Właśnie tej pieśni franciszkowej w nowym przekładzie, przeczytanej przez tłumacza tego tekstu, teraz posłuchamy.
1: Pieśń stworzeń. Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Tobie pokłon, cześć, chwała i umiłowanie. Tylko Tobie, Najwyższy, należne jest uwielbienie i nikt nie jest godny przyzywać Ciebie imieniem. Pochwalony bądź mój Panie z każdym Twoim stworzeniem, zwłaszcza z Panem Słońce, bratem, które jest światłem i przez które dzień rozsnuwasz nad światem. Ono jest piękne i w krąg rozsiewa promienie. O Tobie, Najwyższy, daje wyobrażenie. Pochwalony bądź mój Panie z gwiazdami i z bratem księżycem. Są jasne, cenne i piękne nad ziemi obliczem. I jeszcze przez brata wiatr bądź pochwalony mój Panie, przez powietrze, przez chmurną, łagodną i wszelką pogodę, przez którą swoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź mój Panie przez siostrę wodę, która jest potrzebna, pokorna, cenna i wspaniała. Przez brata ogień, mój Panie, niech będzie Ci chwała, przez który świecisz nam w nocy. Jest piękny i krzepki, pełen radości i mocy. Pochwalony bądź mój Panie przez naszą rodzicielkę, siostrę ziemię, żywicielkę i pocieszycielkę, która daje nam barwne kwiaty, trawy i owoce. Pochwalony bądź mój Panie przez tych, którzy dla Twojej miłości przebaczają i sami znoszą wszelkie słabości. Błogosławieni, którzy w ciszy znoszą udręki, albowiem koronę przyjmą z Twojej ręki. Przez naszą siostrę śmierć cielesną bądź pochwalony, mój Boże, przed którą żaden żywy człowiek uciec nie może. Biada tym, których w grzechu śmiertelnym zastanie, błogosławieni, którzy umrą w Twojej woli, Panie, albowiem druga śmierć ich nie zmoże. Niech chwali i wielbi mego Pana każde ze stworzeń i dziękuje i służy mu w wielkiej pokorze.
0: Jak poeta Jarosław Mikołajewski patrzy na poetę świętego Franciszka? Co to jest za tekst, który jest bardzo mocno obecny w kulturze, który jest chyba także dla Włochów, dla literatury włoskiej czymś nie do przecenienia, prawda? Ten dialekt, w którym został napisany.
1: A czy według pani słusznie?

0: Jak najbardziej.
1: Dla mnie ma podwójne znaczenie, a może no, więcej znaczeń, ale to jest tekst, ja jestem italianistą. To jest tak naprawdę pierwszy dojrzały wiersz literatury włoskiej. Literatura włoska w czasach, kiedy pisał święty Franciszek z Asyżu, ten tekst, właściwie może nie pisał, może układał w głowie swojej i wyśpiewywał, trudno powiedzieć, nie zachował się ten dokument pisany jego ręką. Więc język włoski wtedy nie istniał, bo istniały dialekty, z których jeszcze nie zlepiono języka włoskiego. Dopiero w następnym wieku przyjdzie niejaki Dante Alighieri, napisze Boską Komedię i dopiero wtedy zrobi język włoski tak naprawdę. Dante Alighieri był oczywiście wielbicielem świętego Franciszka. Mówi, że tak naprawdę kiedy się myśli o świętym Franciszku, to nie wystarczy powiedzieć Asyż, tylko trzeba powiedzieć Wschód, bo to jest wschód, to jest orient, bo to jest wschód słońca. I wtedy dokonuje się takie usankcjonowanie tych prób dialektalnych, znaczy wyniesienia tych prób dialektalnych do rangi języka narodowego i do tego, żeby w końcu powstało jakieś arcydzieło. I arcydzieło powstało na samym początku tej drogi, w języku umbryjskim, który ma różne takie niuanse też w wymowie, które nie zawsze są zaznaczane w formie graficznej. W swoim przykładzie starałem się to wydobyć, tę śpiewność. Właśnie też to, że on był rymowany na pozór niekonsekwentnie, ale tak naprawdę jak czytać ten tekst ze świadomością tego, jak się wymawiało, no to była to taka orkiestracja znakomita. Poza tym jest dojrzałość tego tekstu, jest zupełnie inną sprawą, bo oto Franciszek z Asyżu, czyli Giovanni Bernardone, sam o sobie mówił, że jest na przykład simplex et idiota, czyli krótko mówiąc jest prostakiem i człowiekiem zupełnie prawie niewykształconym, powiedzmy, że jest analfabetą. Otóż sam ten tekst świadczy o czymś zupełnie innym, o pełnej świadomości psalmów na przykład, zabiegów retorycznych, tych wszystkich cursus planus, o których się w retoryce bardzo gęsto mówi. Więc jest to tekst szalenie świadomy. Przez całe moje dojrzałe życie italianisty zastanawiają się badacze, czy to jest tak zwany kwiat bez łodygi. To znaczy, czy nagle oto, nie było nic i nagle oto przyszedł człowiek jeden i stworzył taki arcydzielny tekst, nie mając niczego przed sobą. Prawda i nieprawda. Coś tam było, więc nigdy nie można powiedzieć o języku, że nie jest na tyle dojrzały, żeby coś z siebie wyprowadzić. To jest kwestia właśnie autora, czyli to jest kwestia poety. Czy zastanie w swoim środowisku językowym, w podglebiu językowym, taki pokarm, żeby napisać arcydzieło. Więc dla mnie to jest tekst wyjątkowo piękny. Zwierciadle doskonałości brat Leon, jeden z najbliższych braci, opisuje ostatni moment tworzenia tego tekstu i on jest zbieżny zresztą z dniem śmierci świętego Franciszka z Asyżu, czyli z 3 października 1226 roku, bo opisuje, że święty Franciszek poprosił dwóch braci o to, żeby przyszli, umierając, i żeby zaśpiewali tę pieśń stworzeń. Więc ta śpiewność tego hymnu nie jest od rzeczy. I ułożył, dośpiewał sam ostatnią zwrotkę, tę o śmierci, umierając. No więc też dramatyczne i przejmujący jest sam proces powstawania tego tekstu.
0: Franciszek umiera mając 43-44 lata. On jest bardzo ciężko chory. Są różne świadectwa, różne przypuszczenia, co było powodem śmierci. Czy to trąta, może gruźlica, wyniszczenie też organizmu. Jakie są te ostatnie chwile Franciszka? Co o nim wiemy? Ojciec Andrzej Zając, franciszkanin.
2: Franciszek na pewno, będąc na Bliskim Wschodzie, nabawił się jaglicy. To jest taka choroba oczu, związana również ze światłowstrętem. Są opisy, jak to bracia nawet opaskę na oczy mu robią, zakładają, dlatego że światło słońca sprawiało mu ból. Na pewno miał chorą śledzionę. Niektórzy mówią o malarii. Rzeczywiście to chodziło o takie ogólnonarządowe wyniszczenie, bo i te posty, które stosował,

prostu. No, może to też nie było jakimś ewenementem, bo w tamtych czasach raczej ludzie tak długo nie żyli jak my. Ale to był człowiek rzeczywiście wycieńczony. No, oczywiście do tego jeszcze doszły stygmaty. No, to krwawienie też swoje robiło. O stygmatach raczej nie myślimy w ten sposób nawet, nie, bo raczej myślimy, że to jest takie wyróżnienie, upodobnienie do Chrystusa. To po prostu jest poważne zranienie, no, noszenie na sobie ran krwawiących. Przedziwne jest właśnie to, że on chociażby z tą chorobą oczu, on ten wzrok po prostu tracił w tych ostatnich latach, dyktuje pochwałę stworzeń, nazywaną inaczej pieśnią słoneczną, właśnie w tych ostatnich latach, 24-25, kiedy już praktycznie nie widzi. Światło słońca sprawia mu ból, a on wychwala Pana z powodu słońca. To w tym też możemy zobaczyć, jak on podchodzi do tej swojej niemocy. I tu możemy zobaczyć taki przykład ubóstwa, że jego życie, jego zainteresowanie nie skupia się na nim samym, na tym, że cierpi, że ma tyle chorób w sobie. On po prostu żyje, na ile jest w stanie żyć z tymi wszystkimi ograniczeniami, i to wszystko absolutnie nie przeszkadza mu uwielbiać Pana. Można by powiedzieć, że wręcz przeciwnie, tym bardziej z tymi niewidomymi oczyma spogląda dookoła i cieszy się tym, co Pan Bóg stworzył, a czego nie jest mu dane już tak do końca nawet widzieć.

Franciszek wyrósł w czasie takich bardzo poważnych przemian społeczno-gospodarczo-politycznych, bo można by powiedzieć, że właśnie kończył się ten świat feudalny, a do głosu dochodziły komuny miejskie, mieszczaństwo zyskiwało coraz więcej władzy, tak można by powiedzieć, w ówczesnym świecie. I Franciszek wychowany w mieście Asyżu, syn na pewno najbogatszego kupca w tym mieście, ale też chyba i w regionie. On znał miasto, on nosił miasto w sobie, jakby co więcej sam też wziął udział w rewolcie wobec świata feudalnego, kiedy był jednym z uczestników tej bitwy między Asyżem a Perugią. To doświadczenie było dla niego niezwykle ważne, bo chociażby przekonał się o tym, że pokój wynegocjowany przez ludzi wcale nie daje poczucia bezpieczeństwa. I te wszystkie doświadczenia, także doświadczenie cierpienia, jakoś sprawiły, że zaczął szukać zupełnie gdzie indziej. Że zaczął szukać w świecie duchowym. On sam się nawrócił. No właśnie przekonany też swoimi doświadczeniami, nie próbował naprawiać niedobrego kościoła, bo wiedział, że każdego typu rewolta nigdy nie rodzi dobrych owoców. On zobaczył, że reforma, która jest do przeprowadzenia,

0: wydarzenia dotyczy przede wszystkim jego samego, jego życia, jego świata, wartości czy też wyobrażeń.
1: Budził właściwie zgorszenie i zdziwienie, prawda, swoich współczesnych. Całuje w rękę Trendowatego, obnaża się, oddaje szaty, zrywa z rodziną, właściwie to ojciec zrywa z nim. A równocześnie taki radykalizm Franciszka, który oburza jednych, innych do niego przyciąga.
0: Franciszek miał swoich przeciwników, ale właśnie warto pamiętać też o tym, kiedy do niego dołączają pierwsi bracia. Franciszek nie, tak jak my dzisiaj robimy, nie stworzył takiej komórki powołaniowej, która miałaby się zająć właśnie nawoływaniem młodych ludzi do tego, żeby dołączyli do niego. Po prostu oddał się temu, czym się zajmował w tamtym czasie, czyli odbudowywał zresztą na wezwanie tego głosu, który usłyszał w czasie modlitwy w kościele świętego Damiana. Franciszku, idź i odbuduj mój kościół. I rzeczywiście Franciszek pracował przy tym kościele. Możemy sobie po prostu wyobrazić, jak kładzie kamień na kamieniu na te walące się mury. Tam przychodzi do niego pierwszy, później jego brat Bernard Quintavalle, skądinąd bardzo bogaty człowiek. Następnie Piotr Cattaneo. Tam jest też taki ciekawy dialog, bo oni właśnie zachwyceni nim mówią: chcemy żyć tak, jak ty żyjesz. Chcemy być razem z tobą. Powiedz nam, co mamy robić. I odpowiedź jest niezwykła, bo Franciszek nie ma gotowej odpowiedzi. To widzimy właśnie jego podejście do życia, do zdarzeń. I wtedy odpowiada im: chodźmy zapytać Pana o radę. No i gdzie Pana o radę pytali? Poszli po prostu do kościółka świętego Mikołaja w samym centrum Asyżu. Tam poprosili kapłana, żeby im pomógł, i otworzyli księgę pisma, i tam natrafili właśnie na to zdanie, zresztą trzykrotnie w różnych miejscach, ale treść ta sama. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. I tak też zrobili. I to są te sytuacje, w których już ci pierwsi bracia uczą się myśleć, my byśmy dzisiaj powiedzieli, po franciszkańsku. W niego przypatrują się jego sposobowi działania i przyswajają to powoli. Oczywiście no, ojciec był oburzony, ojciec miał zupełnie inne plany dla swojego syna, był przekonany, że to on ten interes kupiecki przejmie po nim. No ale Franciszek nie był tym zainteresowany.
1: Bardzo szybko zostaje kanonizowany. 2 lata po śmierci papież Grzegorz IX dokonuje tej kanonizacji, co jest niezwykłe. No szybko też zaczyna się taki kult świętego Franciszka szerzyć wśród wiernych. Asyż staje się takim niesamowitym centrum pielgrzymek, też powstaje bazylika świętego Franciszka z cudownymi freskami. Dlaczego właśnie on?
0: Oczywiście niewątpliwą sprawą jest to, że był to człowiek święty, który zrealizował te wskazania ewangeliczne w sposób doskonały. No, na ile człowiek jest tak w stanie rzeczywiście to zrealizować, bo Franciszek też jakieś tam swoje słabości miewał. No, Franciszek był autentyczny, znaczy był taki przezroczysty. Przy okazji w tamtych czasach, to byłby taki drugi aspekt, Franciszek w kościele stawał się taką ikoną bardzo przemawiającą, wymowną, w tamtych czasach szczególnie, właśnie w związku z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, w związku z tymi przemianami, jakie dokonywały się na terenie dzisiejszej Italii. To był mieszczanin, a więc kiedy miasta dochodziły do głosu, to jakby życie skupiało się wokół miast, to taka figura miejska była bardzo przyjazna też dla wszystkich mieszkańców, przemawiająca właśnie, pokazująca, że taki mieszczuch, który wcale nie zamyka się w jakiejś grocie, w jakiejś pustelni, po prostu idąc przez świat, jest w stanie upodobnić się do Chrystusa, te wszystkie ideały zrealizować. Oczywiście Franciszek też miał takie szczególne momenty odosobnienia, miał swoje pustelnie, gdzie nabierał sił, gdzie medytował, gdzie kontemplował Boga. Ale zasadniczo jednak to jest

0: duchowość franciszkańska, tak moglibyśmy określić, ona ma ten rys miejski. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz związana z kanonizacją, bo ktoś mógłby pomyśleć, że te stygmaty były tam decydujące. Nie, w buli kanonizacyjnej w ogóle nie ma mowy o stygmatach. Później Kościół potwierdził prawdziwość stygmatów, ale przy samej kanonizacji o tym nie było mowy.
1: A Asyż jako miejsce związane ze świętym Franciszkiem, ta wspaniała bazylika, miejsce pielgrzymek też, ale też prostoty, myślę, nie tylko przepychu wspaniałej sztuki, ale ten fresk Cimabuego, prawda, gdzie Franciszek tak stoi z boku, tu jest Madonna tronująca, Franciszek jest z boku, taki właśnie biedaczyna Boży w za dużym habicie, wychudzony, z tymi stygmatami, trzyma Pismo Święte.
0: Tak, no Franciszek nie jest w centrum. Franciszek jest z boku, jest ktoś ważniejszy od niego, jest chociażby właśnie Matka Boska z Dzieciątkiem, bo dla Franciszka zawsze Pan był pierwszy. No a Asyż, tak, no średniowieczne miasto, które można by powiedzieć, jakby odzyskało swoje, czy nabrało swojego drugiego życia właśnie w związku z postacią Franciszka. I to można by powiedzieć, że jakby narastało latami, wiekami, bo chociażby kiedy wspomnimy te spotkania przedstawicieli różnych religii świata, no to widzimy, że Asyż naprawdę jest miastem pokoju, że to jest takie miasto, symbol. Ale oczywiście miasto ma też swój klimat. Pomimo tych sklepików, restauracji, które tam są, wydaje się, że jakoś nie zatraciło nic z tej średniowiecznej aury. No i oczywiście sam grób świętego Franciszka, który jest, można powiedzieć, takim centrum pielgrzymowania, no właśnie, żeby pójść do niego. No bo to jest taki właśnie przyjazny człowiek, do którego można pójść, przed którym można się wypłakać i którego można prosić o wsparcie.
2: My, krajobrazy Umbrii na pamiątkę, zostaniemy na wieki łagodne. My, drogi, zachowamy odcień jego szarego habitu. My, drzewa, rosłyśmy wyżej, gdy wznosił ku niebu ramiona. My, kwiaty, nie umiałyśmy kwitnąć jak jego uśmiechy. My, ptaki, jakże on śpiewał. My, ryby, widziałyśmy, jak poruszał srebrnymi wargami. Ja, wiatr, gładziłem go czasem po włosach. My, cienie, zasypiałyśmy na jego policzkach. My, światła, ciemniałyśmy w oczach. Mgły i chmury, jak miłosierdzie nad wilkiem i nad owcami. Ja, woda, kochałam go niemal tak silnie jak ogień. Ja, śmierć, przy nim zapominałam straszyć. Ja, bieda, uwierzyłam, że jestem na coś potrzebna. Włóczył się, mówi burgrabia. Wyłudzał, dodaje kupiec. Błaznował, mruczy uczony. Goły w południe, rumieni się biskup. Śnił mi się niezawezwany, rzecze papież. Ja go widziałem na jawie, uśmiecha się sułtan. Musiałem dobrze się trzymać, żeby nie stracić posady. I tak dalej, i dalej, coraz dalej. Bractwa i zakony, jeszcze bracia mniejsi i więksi, i czarni, i brązowi, a ja, powiada Serafin z Alverni, ja jeden widziałem go z bliska, gdy strzały jak krew ogniste przeszywały mu dłonie i stopy.

0: ziemi niż Umbria.
1: Justyna Guze.
0: Gdzie z jednej strony jest łagodność wzgórz i łagodność klimatu, ale miejscami te wzgórza stają się trudne do zdobycia. I ta dwoistość łagodności i surowości w charakterze świętego Franciszka i w jego doktrynie stale się pojawia, bo z jednej strony umartwianie się, odrzucenie wszelkich ziemskich dóbr, a z drugiej stopienie się z tą łagodnością umbryjską.
1: No i ten asyż taki różowy, prawda? Ten kamień taki biało-różowy w tym świetle włoskim.
0: To jest absolutnie niezwykłe miejsce, chociaż, jak uważają niektórzy historycy, nawet nie wiem, czy historycy sztuki, jest ironią losu, że żeby uczcić świętego Franciszka, wybudowano tak wspaniały i ogromny kościół temu, który chciał się wyzbyć wszelkich bogactw, wszelkich doczesnych rzeczy.
1: Franciszek inspirował bardzo wielu artystów. Któż nie malował z tych największych świętego Franciszka? Jest i obraz Caravaggia, El Greca, Murilla, Cimabuego oczywiście w polskiej sztuce, na przykład Jacek Malczewski, ale chyba tak najsilniej mamy w oczach i w wyobraźni freski Giotta z Bazyliki Świętego Franciszka w Asyżu. Jak ten Franciszek był przedstawiany dawniej, tuż po śmierci, bo Giotto to jest przecież niedługo po śmierci Świętego Franciszka. Ten cykl powstaje. I co później się dzieje z wizerunkiem świętego Franciszka?
0: Biografia i poglądy świętego Franciszka są tego rodzaju, że on mógł być interpretowany różnie przez różnych i przez różne epoki. My na przykład dzisiaj w naszych zaświadczonych czasach skłonni jesteśmy widzieć w świętym Franciszku przede wszystkim patrona natury, człowieka łagodnego, Bożego człowieka. Natomiast historycznie rzecz biorąc i patrząc przez pryzmat wyobrażeń świętego Franciszka, to się chyba zmieniało zależnie od obowiązującej doktryny religijnej. Bo święty Franciszek wyobrażony, najwcześniejszy, jaki mi przychodzi do głowy, to jest obraz na desce, o schemacie ikonograficznym typu ikony, gdzie centralną część zajmuje postać świętego Franciszka w długim, ciemnym habicie, a po obu stronach, tak jak prazdniki w ikonie, są różne przedstawione różne wydarzenia z jego życia. I to jest obraz w kaplicy Bardich w kościele Santa Croce we Florencji. To jest jak gdyby związane z jego życiem, że widzimy samego świętego i to wszystko, czym on się zajmował, a zajmował się wieloma rzeczami, pomimo bardzo krótkiego żywota. I potem następuje ogromny przełom w ikonografii świętego Franciszka, bo to, co było dodatkiem do wyobrażenia samego świętego na tej desce w Santa Croce, stało się przedmiotem cyklu malarskiego Giotta w Bazylice w Asyżu. Oczywiście są dyskusje, które ze sceny malował Giotto, a które inni malarze. I od tego czasu, przez dwa stulecia, święty Franciszek przedstawiany był jako bliski nam ludziom. W czynnościach codziennych lub takich, które w pewnym sensie są niecodzienne, jak kazanie do ptaków, czy śpiew do słońca, czy śpiew do księżyca, czy do wody, czy do ognia. Ale ten sposób przedstawiania świętego Franciszka jest związany również z przewrotem, jakiego Giotto dokonał w malarstwie. To znaczy wyszedł poza wysokie tony religijne i sprowadził malarstwo na ziemię, pokazując rzeczy codzienne. I tutaj żywot świętego Franciszka ze wszystkimi wydarzeniami, odbudowa kościoła, budowa nowego kościoła, porcją kula, rozmowa z wilkiem, to wszystko doskonale się nadawało do przedstawiania przez Giotta. I jest nawet, można powiedzieć, rzecz charakterystyczna, że Franciszek, który początkowo był przedstawiany jako taki Dziś by się powiedziało slangowo niewyględny. Nieduży, szczuplutki, malutki, czarniawy. Nagle przeobraził się w człowieka z krwi i kości, o pełnej posturze i o takiej jasności.

Która oczywiście w przypadku Giotta wynika z techniki, mianowicie z techniki freskowej, bo ten obraz, o którym mówiłam przed chwilą, był temperą na desce. I od tego czasu pojawiają się dłuższe i krótsze cykle przedstawiające sceny z życia świętego Franciszka, a potem w okresie renesansu, zarówno wczesnego, jak i dojrzałego, bo tu mamy choćby z okresu dojrzałego renesansu przykład Tycjana, ale i innych poprzedzających go malarzy weneckich, w tak zwanych pala d'altare, czyli w deskach ołtarzowych, gdzie pojawia się typ ikonograficzny sacra conversazione, co najlepiej byłoby na polski przetłumaczyć jako rozmowa świętych. I to są najczęściej ołtarze, w centrum których znajduje się wyobrażenie Matki Boskiej z Dzieciątki. Natomiast po jej obu stronach, czy za jej plecami, stoi dwóch albo czterech świętych i jeżeli jest ich aż czterech, to bardzo często pojawia się święty Franciszek jako zakonnik w habicie zakonnym i jest taką postacią spokojną, co po części wynika z pewnej hieratyczności przedstawienia sacra conversazione. Giotto to jest oddziaływanie przez pierwsze dwa stulecia, czyli XIII i XIV wiek, a potem mamy XV i XVI, te przedstawienia Sacra Conversazione, gdzie Franciszek należy do zespołu świętych towarzyszących Matce Boskiej. I zastanawiałam się, czy przemiana, która nastąpiła na przełomie XVI i XVII wieku, a rozwinęła się, bo pani wspominała Caravaggia i wspominała Murilla, wynika z pojawienia się baroku w malarstwie, czy z doktryny trydenckiej, kiedy religia miała między innymi animować wiernych do większego odczuwania religii, do większej żarliwości w modlitwie. Poczynając od El Greca, pojawia się święty Franciszek pokutnik, bo oczywiście znane są od początku ze wszystkich żywotów czy biografii jako stygmatyk. Po Soborze Trydenckim najczęściej przedstawianym, i to właśnie przez malarzy hiszpańskich, od El Greca przez Murilla i następnych, aż po Caravaggia ponownie w Rzymie, czy Guercina w Bolonii w tym samym czasie, święty Franciszek przedstawiany jest albo jako stygmatyk, czyli człowiek cierpiący, albo w ekstazie, czyli w jakiejś formie zjednoczenia z Panem Bogiem. I te obrazy są niezwykle ekspresyjne. Taki był El Greco i tacy byli malarze hiszpańscy Złotego Wieku. Tu jest pewna zbieżność ducha malarstwa hiszpańskiego początku XVII wieku z propagowaną wówczas religijnością. W późniejszym okresie, czyli w XVIII czy w XIX wieku, święty Franciszek pojawia się właściwie tylko jako święty będący przedmiotem kultu. To znaczy, to są pewnego rodzaju standardowe wyobrażenia świętego Franciszka, które nie mają wiele ani z pogody tych najwcześniejszych giottowskich wyobrażeń, ani z tej egzaltacji malarstwa barokowego.

0: Włosi go uwielbiają. Kochają na pewno jego spontaniczność. To, że jest takim zaprzeczeniem wszelkiej instytucjonalności. I wydaje mi się, że papież Bergoglio podbił serca Włochów natychmiast właśnie tym wyborem. Nieoczywistym, a przecież można się dziwić tylko, dlaczego jako pierwszy właściwie papież wpadł na to, żeby przyjąć imię Franciszek. To się wydawało później takie oczywiste, oczywistym wyborem Franciszek.
1: A jak to jest w literaturze włoskiej? Czy te inspiracje franciszkańskie są ważne dla włoskiej literatury później i do współczesności?
0: Tak naprawdę to one nigdy nie zanikły. Od śmierci świętego Franciszka tak naprawdę on jest obecny, a właściwie nawet jeszcze przed śmiercią, bo jeszcze przed jego śmiercią powstawały te pierwsze dokumenty życia franciszkańskiego. Z ostatnich autorek to jest na przykład Alda Merini, która była zamknięta przez 15 lat w szpitalach psychiatrycznych różnych. Miała takie bardzo przykre też doświadczenia. I mówiła wiele razy, że przetrwała dzięki myśli o świętym Franciszku. I pisała wiersze franciszkańskie. Wydała nawet książkę w całości poświęconą świętemu Franciszkowi. Także wciąż istnieje święty Franciszek i istnieje także w takiej muzyce to, co ja przeczytałem, czyli ten wiersz, hymn stworzeń, został też przedstawiony jako pieśń wielokrotnie. Dolce sentire voce nel mio cuore, taka słynna pieśń i młodzież taka, która się skupia we Włoszech na placach i śpiewa, bardzo często śpiewa te fragmenty, tak zwane franciszkańskie, a niekoniecznie franciszkowe. Ta jego żywotność jest zdumiewająca. Każdy znajduje coś ciekawego. Znam przecież ludzi, którzy pisali do mnie po tych moich wynurzeniach franciszkańskich, którzy pisali ze szpitala i mówią, że Franciszek pozwala im znosić chorobę. To brzmi troszkę nabożnie. Ja nie jestem wierzący, ale ulegam fascynacji świętym Franciszkiem i jego nieoczywistością. Święty Franciszek był fascynujący również dla Pier Paolo Pasoliniego na przykład, tak, którego trudno posądzać o nadmierną kościelność. Tak? A przecież bardzo, bardzo inspirował się postacią świętego Franciszka, bo on szukał też oryginalności. Sandro Penna, który mówił o tym, że jeżeli ktoś naprawdę jest odmienny z natury, no to jest szczęściarzem, ale biada tym, którzy chcą być odmienni, jeżeli są pospolici, tak? No więc on był autentycznie różniący się od innych. Chciałbym też przytoczyć taki epizod z mojego życia. Zdarzyło mi się jeździć z Wisławą Szymborską i jej sekretarzem Michałem Rusinkiem po Włoszech, po różnych punktach, no i ona zgodziła się pojechać do Asyżu, a nawet zagrzewała mi do tego, żebym tam pojechał. Ja prowadziłem samochód, jechaliśmy wtedy w stronę Florencji i skręciliśmy do Asyżu. No i pojechaliśmy i bardzo też chciałem jej pokazać Bazylikę świętego Franciszka. I wjechałem na ten wielki plac pod Bazyliką, jako że Wisława miała wielkie kłopoty z chodzeniem, z nogami. No więc podjechałem możliwie najbliżej. Podszedł do mnie natychmiast policjant. Ja powiedziałem, proszę pana, ale tu jest stara poetka. No Wisława miała wtedy, nie wiem, prawie 90 lat. Poza tym jest to laureatka literackiej Nagrody Nobla. I policjant powiedział, że nikt go to nie obchodzi i że tam jest parking na dole, więc żebyśmy tam zaparkowali. Wszedł mi do głowy diabelski pomysł, żeby powiedzieć, że ona jest laureatką pokojowej Nagrody Nobla. I zrobiłem kółko. Jeszcze raz podjechałem po tego samego policjanta i powiedziałem, ale właśnie wiozę tutaj, on w ogóle mnie nie pamiętał. Wiozę tutaj panią Szymborską, jest wielką poetką, laureatka pokojowej Nagrody Nobla. On mówi, a to bardzo proszę. No bo święty Franciszek jest patronem pokoju. I Wisława przyznała, że w tej bazylice jest pięknie, że ulega się tej opowieści, ulega się temu ubóstwu i tej prostocie. Wisława była postacią franciszkańską, bo ona nie chciała niczego w nadmiarze. Żyła tym i cieszyła się tym, co było jej niezbędne. Czyli sprowadzenie siebie do niezbędności to jest jeden z tych wyznaczników właśnie tego bycia świętym Franciszkiem. No i bycie takim kimś wdzięcznym. Ja myślę, że Wisławę Szymborską również ujęło u świętego Franciszka to dziękowanie ciągłe. To, że on chwalił Boga i zapraszał do chwalenia Boga poprzez stworzenia. Wisława mi też

0: mówiła. Ja nie zapomnę tego do końca życia, że łatwo jest mówić, że wszystko jest pogrążone w rozpaczy, tak, bo odchodzą nam przyjaciele, odchodzi nam rodzina, sami się zbliżamy ku śmierci. Ale skoro nie popełniliśmy samobójstwa, to powiedzmy, za co byśmy mogli podziękować. Dlaczego mimo wszystko żyjemy jeszcze? I to też było szalenie franciszkańskie.
1: Spotkać Franciszka w polskim miasteczku, w aptece. Zobaczyć go w starej kobiecie, przez jej niepokój, troskę, nieledwie gdy chce ustąpić miejsca w kolejce młodszemu od niej, widząc, że blednie. Zobaczyć w połowych źrenicach przepaść, czarne dno jego oczu. W chłopskich skibach tej twarzy bruzdy umbryjskich wzgórz. Dotknąć, pochylić się do jej kolan, jak się pochyla wiatr przedjesienny nad przysypaną polnym popiołem równiną ponad bruzdami rżysk pomiędzy Bugiem i Wisłą. Zobaczyć słońce w dymiących liściach olszyny, z martwych wstającą krople krwi z dotkniętych raną dłoni. Pochylić się nisko, jak najniżej, a i tak będzie zawsze za mało, choćby się zapaść pod ziemię. Zobaczyć w starej kobiecie Franciszka, w obojgu dojrzeć promień nieskończony. Jedno spojrzenie.

0: Mój ojciec zawsze chciał żyć jak święty Franciszek. Modlił się do niego często, a jego ideę starał się wcielać w codzienne życie. Wiele razy podróżował do Asyżu, gdzie nawet mieszkał u mnichów, by lepiej poznać życie swojego duchowego mistrza. Widzę po prostu zachwyt ojca postawą świętego. Zostało to uwypuklone w kilku jego wierszach. Tak o swoim ojcu, Józefie Witlinie, opowiadała córka pisarza, Elżbieta Witlin-Lipton. Rozmawiamy dziś o obrazie świętego Franciszka w sztuce, w literaturze, w kulturze, w dziejach duchowości. Dla polskich pisarzy to była ważna postać i pewno różnie to się w historii literatury układało. Profesor Wojciech Ligenza.
1: Urok świętego Franciszka, tajemnica, pewna dziwność, jakieś kontestowanie. No moglibyśmy powiedzieć, że i bunt, i uległość tutaj w jednym stoją domu, więc zapewne ten święty biedaczyna jest postacią fascynującą, bowiem przez samo działanie, przez samą praktykę, nie tylko ascetyczną, ale przecież i wiary radosnej, bo franciszkanin na tym polega, że akceptujemy całą naturę, akceptujemy wszystko, co jest w świecie, do najdrobniejszych, braci mniejszych schodzimy, pochylamy się nad całym bytem, no bowiem uczestniczymy w świętości świata. U Beaty Obertyńskiej w wierszu Biedaczyna z tobą miód i piołun w niewielkim epigramatycznym liryku mamy skondensowane te wszystkie cechy świętego Franciszka, o których właśnie mówię, czyli biedaczyna to świerszcz, to byśmy powiedzieli boski, uniżony muzyk chwalący Pana i stworzenie. Ten wiersz tak brzmi. Świerszcz, proch w słońcu tańczący, pieśń jak słowik bosa, najstrzeliższa pokora, pięć ran, krew i rosa, sześć skrzydeł serafickich i szarość zajęcza, siódme niebo miłości, on tęcza na klęczkach. Tu jest też pewna konfidencja ze świętym, pewna bliskość w kondycji ludzkiej, można by tak powiedzieć. No i zapewne takim pisarzem, który tego rodzaju skrócony dystans praktykuje,

jest ksiądz Jan Twardowski. W tomie księdza Jana Twardowskiego, trochę plotek o świętych, pojawiają się dwa wiersze. Pierwszy incipitowy, święty Franciszek z Asyżu, a drugi do świętego Franciszka. Ksiądz Jan Twardowski posługuje się konceptem naśladowania świętego Franciszka, ale to się nie udaje, dlatego że nie umiem cię naśladować, nie mam za grosz świętości, nad Biblią boli mnie głowa. No, jak zwykle autoironicznie i wdzięcznie ksiądz Jan pokazuje.

0: pozycję, no ale sam jest przecież też bliski idei świętego Franciszka. No i w tym właśnie wierszu pojawia się ta idea franciszkańska umiłowania natury, a kończy się tak, że najpiękniejsza jest deptana trawa, powiada: trawo, siostrzyczko moja, karmelitanko bosa, czyli właściwie wchodzi w styl i wrażliwość świętego Franciszka. Ale może być też inne przyswojenie, mianowicie układając cykl, poeta sięga po freski z Asyżu, pędzla Giotto. Giotto to malował razem z uczniami, jak wiadomo, i to jest olbrzymi narracyjny cykl, najpierw historii Chrystusa, a później historii świętego Franciszka. I Marek Skwarnicki w tomie Poza czasem sięga i po hymn słoneczny, opisuje ekstazę świętego Franciszka, daje pewien ekwiwalent poetycki przedstawieniom nawrócenia wilka z Gubbio. No i wreszcie jest kazanie do ptaków i stygmaty. Stygmaty to chyba najczęściej eksploatowany temat franciszkański w poezji polskiej XX wieku. Marek Skwarnicki na owej górze, czyli Alverno, na skale klęczy święty, na ostrych klęczy cierniach, strzały ran Chrystusowych trafiają w ręce i nogi. No i Franciszek właśnie pokornie przyjmuje owe stygmaty. Jeśli już jesteśmy przy sprawie duchowości franciszkańskiej i przeżywania stygmatów, to na przykład u Tadeusza Micieńskiego, to z kolei ma postać monologu świętego Franciszka, to jest spotkanie, starcie z potęgą Boga. Miciński powiada, że uderzony został przez blask mocy i tronów, czyli przez blask majestatu. Właściwie jakby to naznaczenie rozciąga się na cały kosmos, bo taką wyobraźnię miał ten poeta. No i tutaj najwyższy czas, żeby wreszcie powiedzieć o Józefie Witlinie, mianowicie wiersz Skrucha w Asyżu. To jest wejście właściwie poetyckie w przedmiot eseistyki Józefa Witlina, który parokrotnie podróżował do Asyżu. Oto właśnie spostrzegł coś, co jest znamienną cechą naszej współczesnej kultury. Mianowicie pragniemy pokłonić się biedzie, ubóstwu, poniżeniu, takiemu właśnie życiu najnędzniejszemu, ale przecież w to angażujemy olbrzymie pieniądze, podróżują bogacze po to właśnie, żeby spotkać się z nędzą. Czy chcą się spotkać na serio i do końca? Na pewno nie. Na pewno nie. Ta nęka przebita stygmatem, jak powiada Witlin, no jednak powinna tutaj jakąś równowagę przywrócić w świecie, prawda? Na razie to wszystko, co jest turystyką masową i oglądaniem tutaj miejsc świętego Franciszka, no jest rodzajem takiej kulturowej zgrywy, mówiąc najprościej.
1: Czy poetom tych różnych stylistyk, różnych też formuł opowieści o świętym Franciszku udaje się przybliżyć nam tę postać, właśnie pokazać ją jako z jednej strony tajemniczą, ale też bliską i potrzebną i właśnie braterską. Nasz brat Franciszek, taki tytuł nosi ta audycja. Jest bratem?
0: Sądzę, że tak, tylko gdybyśmy zechcieli jeszcze głębiej to braterstwo dostrzec i praktykować. Braterstwo też polega na empatii w egoistycznych czasach. Altruizm, takie oddanie się drugiemu człowiekowi jest niezwykle istotne, ale też trzeba powiedzieć o pokornej postawie wobec pracy. To się jakby w ogóle zagubiło.

0: Dziś uważane jest za coś bardzo archaicznego. Święty Franciszek zabraniał swoim uczniom żebrania przez pracę, bo wynajmowali się i w winnicach, i w innych rozmaitych pracach zarabiali na życie. Często to polegało też na tym, jak mówią rozmaite przekazy, że to była praca tylko za wyżywienie. Prawdziwa radość według świętego Franciszka polega na tym, jeśli pozbędziemy się owych materialnych ambicji, jeśli nie będziemy ulegać złudzie różnych dóbr tego świata, które nas prowadzą nie na te drogi, po których chodzi święty biedaczyna z Asyżu.
1: Mi osobiście bardzo się podoba taka krótka definicja ubóstwa, jaką dał jeden z większych teologów XX wieku, von Balthasar, który mówi, że ubóstwo to jest niestawianie oporu rozlewającej się miłości. To o to chodzi, nie? Że ubóstwo w istocie nie pozbawia mnie niczego, tylko jakby stwarza możliwość przyjęcia całej miłości, którą Bóg ma dla mnie, czy Bóg, czy nawet człowiek. I tu możemy sobie przypomnieć chociażby historię ewangeliczną z tak zwanym bogatym młodzieńcem, nie? Który odchodzi zasmucony, bo miał wiele dóbr. Nie? Jezus daje mu jakąś propozycję, żeby poszedł za nim, no ale on nie jest w stanie na tę propozycję przystać, podjąć tego wezwania, bo bardziej jest przywiązany do swoich dóbr. Znaczy jakby problem absolutnie się nie zmienił do dnia dzisiejszego i tak będzie do końca dni. Zresztą mamy, jeśli chodzi o rozumienie ubóstwa, u Franciszka w zbiorze napomnień również takie, które odnosi się właśnie do tego ewangelicznego ubóstwa duchowego, które Franciszek w całości cytuje i potem wyjaśnia, mówi coś takiego. Wielu jest takich, którzy oddając się gorliwie modlitwom i obowiązkom, nękają swe ciała licznymi postami i umartwieniami. Więc wydaje się, że to jest jakby charakterystyka w ogóle świętości. No ale co dalej Franciszek mówi? Lecz z powodu tylko jednego słowa, które jest im przeciwne, oburzają się i wpadają w gniew. Ci nie są ubodzy duchem. Franciszek rozbraja właśnie tę pozorną świętość. I on dalej mówi, to będzie trudne, co teraz powiem. Prawdziwie ubogi duchem jest ten, kto nienawidzi siebie samego i miłuje tych, którzy uderzają go w policzek. Oczywiście to jest język biblijny i należy go właściwie rozumieć. Ta nienawiść siebie samego, nie należy jej traktować dosłownie, bo jest przykazanie miłości i człowiek ma mieć również dla siebie miłość. Tylko chodzi o to, że to nienawidzenie siebie samego polega zasadniczo na tym, że człowiek nie stawia siebie w centrum. Czy jeżeli by już użyć czasownika nienawidzić, to chodziłoby o nienawidzenie własnego egoizmu. Czyli gdyby mówić w kategoriach posiadania, prawdziwie ubogi jest ten, który nie posiada siebie samego, nie? Który właśnie ma też świadomość tego, że jest własnością Boga, że należy do Boga, że Bóg jest pierwszy. Ja nie jestem pierwszy, ja nie jestem w centrum. Nie oczekuję, żeby wszystko kręciło się wokół mnie.
2: Boże, pozwól mi pojechać do Asyżu bez paszportu i bez pieniędzy, wprost w samo serce Twojego Franciszka. Święty Franciszku nie z tego świata, samochodów, maszyn, spalin i zgiełku. Naucz nas zgody ze światem, która nie byłaby kompromisem. Święty Franciszku, daj, abyśmy mieli choć tyle litości dla człowieka, ile Ty miałeś jej dla wilka. Daj nam się spotkać na drodze uśmiechnięty i przyjazny, bo tego nam właśnie potrzeba. Trochę radości i trochę przyjaźni. Przychodzimy pełni wstydu do Twojej biedy. Dźwigamy telewizory, pralki, dywany, książeczki PKO, domki jednorodzinne. Ale spójrz na naszą prawdziwą nędzę. Może tylko ona, Franciszku, uratuje nas w Twoich oczach. Nie pozwól nam zniszczyć do

0: szczętnie powietrza, wody, ptaków, pszczół i wilków. Niech coś jeszcze zostanie dla tych, co będą potem. A kiedy przyjdzie do nas siostra śmierć, wstaw się za nami. Niech Bóg da nam zrozumieć to, czego nie rozumieliśmy przez całe życie. To nawet, o co nie pytaliśmy przez całe życie. To, o czym chcieliśmy zapomnieć przez całe życie.
1: Modlitwa do świętego Franciszka, napisana przez Annę Kamieńską, kończy dzisiejszą strefę literatury w Radiowej Dwójce. Ten wiersz, a także wiersze księdza Janusza Stanisława Pasierba, rozmowa o Franciszku oraz Bogdana Ostromęckiego, spotkanie, a także fragment książki Adriana Hausa Święty Franciszek z Asyżu przeczytał Andrzej Mastalerz. Fragment Pieśni Słonecznej wyśpiewała Antonina Krzysztoń. O naszym bracie Franciszku w 800. rocznicę śmierci świętego opowiadali historyczka sztuki Justyna Guze, poeta, italianista, tłumacz Jarosław Mikołajewski, historyk literatury profesor Wojciech Ligenza oraz franciszkanin ojciec Andrzej Zając. Całość przygotowała Dorota Gacek.
2: Autopromocja.
3: Dla wielu kompozytorów napisanie symfonii było manifestacją twórczej dojrzałości i ukoronowaniem ścieżki per aspera ad astra ku gatunkowej doskonałości. Pisząc swoją symfonię Odrodzenie, Karłowicz chciał powiedzieć, zdaje się, coś innego. Patrzcie, tą drogą dalej iść się nie da. I dlatego jego pierwsza, a zarazem ostatnia symfonia, choć zewnętrznie nawiązuje do idei klasycznej, jest zarazem tej idei zaprzeczeniem. Na trzecie spotkanie z Mieczysławem Karłowiczem w cyklu Giganci zapraszam dziś o 14:00. Andrzej Sułek.
2: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest niedziela, 4 października, minęła 12:00.
5: Quodlibet niedzielny.

Przy konsolecie nadal Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Witam i zapraszam na półtorej godziny z muzyką w roli głównej. I to muzyką z dwóch różnych światów, bo w drugiej części dzisiejszego spotkania przygotowałem dla Państwa muzykę Wiednia. No i to z jednej strony Wiedeń końca XVIII wieku, z drugiej muzyka pisana w tym mieście już pod koniec wieku XIX. Zresztą będę miał dla Państwa, można powiedzieć, taki rarytas, bardzo rzadko prezentowaną muzykę kameralną młodego Arnolda Schönberga. Pierwsza część natomiast to znów spotkanie dwóch muzycznych światów, to znaczy muzyka, która wyrosła na styku tradycji Paryża i tradycyjnej muzyki Hiszpanii, muzyka Manuela de Falla. No ale znów, przygotowałem dla Państwa dwie jego kompozycje, które zarysowane są na, powiedzmy, nieco innych estetycznych planach. Ta druga to koncert, kameralny w zasadzie koncert klawesynowy Manuela de Falla, napisany już po I wojnie światowej dla Wandy Landowskiej. No a na początek muzyczna wizytówka, można powiedzieć, kompozytora, jego Siete Canciones Populares Españolas, czyli siedem ludowych pieśni, które Manuel de Falla, no właśnie, po trosze opracował, po trosze napisał od niemalże zera, ale o tym za chwilę. Myślę, że dziś zapomina się, że Paryż odegrał w życiu de Falla naprawdę, naprawdę bardzo ważną rolę. To nie tylko jego spotkania z Debussy, nie tylko jego spotkania z Ravelem, ale także choćby bliskie spotkania z Paulem Dukas. I to na takim gruncie dojrzewał język kompozytorski Manuela de Falla. W jego siedmiu pieśniach ludowych, hiszpańskich, także bardzo wyraźnie zapisany jest Paryż, bo tak naprawdę de Falla napisał te utwory po tym, jak pewna francuska śpiewaczka poprosiła go o radę. Pytała

kompozytora o to, jakie utwory powinna włączyć do swojego kameralnego recitalu, którego głównym tematem miała być właśnie muzyka Hiszpanii. Niestety wybuchła pierwsza wojna światowa, a kompozytor na premierę tych kompozycji w Paryżu musiał czekać aż do roku 1920. Wcześniej, między innymi ze swoim własnym udziałem przy fortepianie, promował Siete Canciones w rodzinnej Hiszpanii. Te siedem pieśni, które słychać w cyklu Manuela de Falla, to w zasadzie siedem różnych krain geograficznych Półwyspu Iberyjskiego, ale nie to jest, mam poczucie, najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Manuel de Falla mało ortodoksyjnie podchodził do tego lokalnego folkloru. Mam na myśli to, że niektóre z tych pieśni są opracowane dość wiernie. Manuel de Falla podąża za ludowym wzorem. Inne są nieco luźniejszymi adaptacjami, a jedna z tych pieśni to w zasadzie coś, co Manuel de Falla wymyślił melodycznie, bazując na dwóch dość odległych od siebie pierwowzorach. Nana, Kołysanka, to być może najbardziej osobista z siedmiu pieśni, bo sam kompozytor twierdził, że to melodia, którą słyszał w dzieciństwie, melodia, którą śpiewała mu matka. Cytując, zanim był na tyle duży, by w ogóle myśleć. Rdzeń tej melodii wywodzi się z Andaluzji, ale co do zasady różni się od tradycyjnej muzyki hiszpańskiej swoim orientalizmem. Jak uważał sam de Falla, znaczna część muzyki wyrosłej właśnie w Andaluzji ma swoje korzenie w muzyce Dalekiego Wschodu. Mam dziś dla Państwa nagranie kompletu tych siedmiu pieśni dokonane przez gruzińską śpiewaczkę znaną, no co tu dużo mówić, przede wszystkim ze scen operowych. To Anita Raczfeliszwili, która w pierwszej dekadzie XXI stulecia zadebiutowała jako Carmen, no i tak potoczyła się jej ta operowa kariera. No ale od czasu do czasu Anita Raczfeliszwili także koncertuje kameralnie, między innymi ze swoim pianistą Vincenzo Scalerą. Do dziś zresztą, choć nagrania płytowe siedmiu hiszpańskich pieśni Manuela de Falla ukazały się już w 2021 roku, sięga przynajmniej od czasu do czasu po te kompozycje Manuela de Falla. Siedem tytułów, które znalazły się w zbiorze de Falla opublikowanym w czasie I wojny światowej, to El Paño Moruno, Seguidilla Murciana, Asturiana, Jota, wspomniana Nana, Canción i Polo. Śpiewa Anita Raczfeliszwili przy fortepianie Vincenzo Scalera.

Siete canciones populares españolas Manuela de Fai zabrzmiały na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania. Śpiewała artystka, która nie ukrywa, że bardzo lubi taką muzykę z wyraźnym hiszpańskim kolorytem, Gruzinka Anita Raczfeliszwili. Przy fortepianie partnerował jej Vincenzo Scalera. Muzyka Manuela de Fai i te jego 7 ludowych pieśni to, tak jak wspomniałem, w zasadzie wizytówka, ale łatwo zapomnieć jest, że słychać w tych opracowaniach, powiedzmy, muzyki ludowej

narodowej, że DeFi zależało na pewnych efektach, powiedzmy, eksperymentalnych. Mam na myśli choćby jego język harmoniczny. Zresztą to sam Manuel de Falla twierdził, że wielką inspiracją dla tego, jak myślał o harmonii, była praca Luisa Lucasa zatytułowana L'Acoustique Nouvelle, napisana mniej więcej w połowie XIX stulecia, w której to autor postuluje, by myśleć o harmonii przede wszystkim na bazie naturalnych alikwotów. Jednak wydaje się, że więcej oddziaływał na Manuela de Falla Paryż i jego różnorodność w pierwszych dekadach XX już wieku niż teoretyczne postulaty, które na łamach swojej pracy zawarł Luis Lucas. Niemniej te eksperymenty do twórczości Manuela de Falla z czasem weszły w zdecydowanie większym stopniu. Mam na myśli to, jak de Falla pisał już po I wojnie światowej, to jak czerpał od kompozytorów już nie takich jak Debussy, Ravel, jak Paul Dyka, a raczej Strawiński, a nawet Arnold Schönberg, jego symfonie kameralne. Wszystko to słychać w dość dziwnym, można powiedzieć, koncercie, który Manuel de Falla napisał na klawesyn, a w zasadzie na kilka solowych instrumentów, bo tak sam traktował materiał dźwiękowy zawarty w tej partyturze dla Wandy Landowskiej. Pamiętają Państwo być może, że to właśnie Landowska wykonywała partie klawesynu, które zaczął wpisywać do partytur swoich dzieł scenicznych Manuel de Falla. Zresztą dokładnie w takich okolicznościach Landowska poznała także Francisa Poulenca, który potem napisał dla niej dużo bardziej znany niż ten koncert de Falla, koncert opisany jako Schumpeter. Historia tej kompozycji de Falla jest, delikatnie rzecz ujmując, mało szczęśliwa. De Falla dość długo borykał się z tym, jak ma opracować koncert. Premiera zatem była przekładana. Ostatecznie doszło do niej w Barcelonie. To był listopad roku 1926, a artyści grali z, delikatnie rzecz ujmując, mało przygotowanych nut, w których było mnóstwo błędów. Podobno to właśnie to zraziło Wandę Landowską do kompozycji. Później odmawiała ona wykonywania tego utworu, a Manuel de Falla partię klawesynu wykonywał sam. Ta dość radykalna muzyka czerpie mimo wszystko z tradycji muzyki hiszpańskiej, choć de Falla stara się w jakimś sensie ubrać ją w bardziej uniwersalne, neoklasyczne szaty. Część pierwsza jest bardzo energiczna, a pojawia się w niej fragment melodii z Castilli de los Alamos Vengo Madre, melodii, która pojawia się w historii muzyki hiszpańskiej, między innymi w pracach scenicznych Juana Vázquez'a. Część środkowa wydaje się najbardziej intrygująca, jeżeli chodzi o brzmienie, ale także pod tym kątem, jak Manuel de Falla rozumiał upływanie muzycznego czasu, bo opisał ją jako lento, czyli część powolną, a jednocześnie nakazał wykonywanie jej w sposób radosny i energiczny. Co więcej, w partyturze wpisał na końcu Infesto Corporis Christi, odwołał się do Tantum Ergo Tomasa Luisa de Victorii, co sprawia wrażenie, że być może kompozytor myślał o jakimś oddaniu tą środkową częścią swojego koncertu na klawesyn i zestaw instrumentów atmosfery wielkiej hiszpańskiej religijnej procesji. Finał jest dość dowcipny, ale de Falla pomysł na tę muzyczną, króciutką, można powiedzieć, propozycję zaczerpnął z kolejnej hiszpańskiej pieśni, to De los Alamos, i odwołał się jedyny raz w całym koncercie bardzo wyraźnie do dawnych, barokowych jeszcze wzorców muzyki klawesynowej. Usłyszą to Państwo bardzo wyraźnie we wszystkich ornamentach, które pojawiają się tu w partii instrumentu solowego. Mam dziś dla Państwa nagranie tego koncertu, dokonane kilka lat temu przez artystę, którego kojarzymy chyba przede wszystkim z nazwiskiem Jana Sebastiana Bacha. To francuski klawesynista, ale także organista Benjamin Allard, który utwór ten nagrał z muzykami Mahler Chamber Orchestra, a płyta ta ukazała się w 2024 roku. Allegro, lento i vivace, tak Manuel de Falla opisał trzy części swojego koncertu na klawesyn i zestaw instrumentów kameralnych. Dodam jeszcze, że ten mały ansambl prowadzi w tym nagraniu Pablo Eras Casado.

To zupełnie inne oblicze Manuela de Falla, nieco bardziej radykalnego, poszukującego oszczędności, redukcji środków w swoich kompozycjach, poszukującego ich po I wojnie światowej. Benjamin Allard i muzycy Mahler Chamber Orchestra pod batutą Pabla Erasa Casado wykonali jego koncert klawesynowy, a w zasadzie koncert na klawesyn, flet, obój, klarnet, skrzypce i wiolonczele. Słuchając tej muzyki, można mieć wrażenie, że to, co interesowało Manuela de Falla najbardziej, to przeróżne brzmieniowe efekty, ale właśnie ta oszczędność środków prezentowana między innymi w tej kompozycji posłużyła Rolandowi Manuelowi do ukucia takiego od określenia dla muzyki Manuela de Falla pisanej po roku 1918. To neoklasycyzm, ale co ważne, ascetyczny neoklasycyzm. No i tu postawimy dziś, powiedzmy, przecinek. Za chwilę ta wiedeńska część naszego spotkania, którą rozpoczniemy od nie neoklasycyzmu i to neoklasycyzmu ascetycznego, a bardzo dalekiego od ascetyzmu klasycyzmu. Mam bowiem dla Państwa jedną z sonat na fortepian i skrzypce Wolfganga Amadeusza Mozarta i to jedną z późniejszych kompozycji w tym gatunku, czyli jedną z tych, w których słychać, że Mozart zaczyna dowartościowywać skrzypce jako nie tylko instrument, który akompaniuje fortepianowi, czy też w jego czasach innemu instrumentowi klawiszowemu. To kompozycja z 1787 roku, sonata skrzypcowa A-dur, Kehel 526, którą Mozart pisał mniej więcej wtedy, gdy pracował nad swoją operą Don Giovanni. Jako że to przedostatnia sonata na fortepian i skrzypce Mozarta, czasem myśli się o niej jako o poprzedniczce słynnej sonaty A-dur kreutzerowskiej Ludwika van Beethovena. Mozart rozpoczyna ją w sposób mało typowy dla swojej muzyki kameralnej. Mam na myśli metrum, które pojawia się w Molto Allegro, które otwiera sonatę A-dur. To 6/8.

metrum bardzo często, także u Mozarta, związane z tematem polowania. Pojawia się ono choćby w jego kwartecie B-dur, znanym jako kwartet myśliwski. Ale na tej kanwie Mozart osiąga tu efekt takiej metrycznej labilności, bo pierwsza część tej sonaty przy całej swojej naturalności czasem brzmi bardziej jak utwór napisany na 3, czasem bardziej jak utwór napisany na 2. Andante bardzo tradycyjnie u Mozarta jest dość oszczędne, a z drugiej strony pełne ekspresji, którą kompozytor osiąga zarówno drobnymi chromatycznymi akcentami, jak i raz jeszcze labilnością, ale tym razem labilnością pomiędzy trybem minorowym a majorowym. Co więcej, w tym andante, które stanowi drugie ogniwo sonaty Kehel 526, Mozart odwołał się do bardzo znanego w tamtej epoce idiomu formy sonatowej, co również nie było typowe jak na środkową część muzyki utworu w typie muzyki kameralnej. Potem finał, który łączy tradycyjnie wirtuozerię z żywiołową energią, ale w przypadku sonaty A-dur ten rodzaj upływania czasu i energii można opisać jako dość nerwowy, być może wręcz demoniczny, ale myślę, że warto zwrócić uwagę także na to, że kompozytor odwołał się tu do sonaty skrzypcowej A-dur opublikowanej w opusie 5 Karla Friedricha Abela i być może w jakimś sensie chciał złożyć hołd swojemu poprzednikowi, bo Abel zmarł w 1787 roku, czyli dokładnie wtedy, gdy Wolfgang Amadeusz Mozart pisał swoją sonatę A-dur na fortepian i skrzypce. Kehel 526 w 3 częściach, molto allegro, andante i presto. Ja wybrałem dziś dla Państwa nagranie z 2012 roku. Partię skrzypiec wykonuje Christian Tetzlaff, partię fortepianu Lars Vogt. Z nadzieją, że przekona Państwa ta muzyka w ich interpretacji, bo jak się zdaje, artyści przede wszystkim chcą zaznaczyć po prostu naturalność przebiegu tej narracji muzycznej Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Christian Tetzlaff, skrzypce i Lars Vogt, fortepian, wykonali przedostatnią z sonat Mozarta na fortepian i skrzypce, sonatę A-dur KL 526 z tym nieco nerwowym finałem. Na koniec mam dziś dla Państwa muzykę Arnolda Schönberga, ale to naprawdę rarytas, bo to Schönberg, o jakim przypomina się naprawdę rzadko. To jego kwartet smyczkowy z 1897 roku, w którym słychać, że na początku swojej drogi dwudziestokilkuletni kompozytor zapatrzony był

nawet nie na te późnoromantyczne wzorce, co raczej na bardzo klasyczno-romantyczny język kompozytorski, choćby Johannesa Brahmsa, który zresztą tę kompozycję docenił. Kwartet to cztery części, Allegro Molto, Intermezzo, temat z wariacjami Andante con moto, no i szczególnie jak na Schönberga, bardzo radosny finał Allegro Presto. Dziś kompozycja ta zabrzmi w nagraniu Quatuor d'Ultima.

0: Sporo tu inspiracji Brahmsem, ale słychać także, że młody, 20-kilkuletni Arnold Schönberg zaznajomiony był z kwartetami smyczkowymi Antonina Dworzaka. To był jego kwartet smyczkowy D-dur, znany jako kwartet Zero, interpretacja Quatuor Diotima, wydana na płycie sprzed 10 lat. No i tak, kończymy dzisiejsze wydanie Quodlibetu. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Magdalena Wojtulanis. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Autopromocja. Paryż 1794 roku. Rewolucja pożera własne dzieci. Danton chce zakończyć terror. Robespierre uważa, że terror jest ceną ocalenia rewolucji. Andrzej Wajda pokazał ich konfrontację w filmie z Gérardem Depardieu i Wojciechem Przoniakiem w rolach głównych. O filmie Danton porozmawiamy w kolejnej audycji cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam dziś o 18.30. Marcin Pesta.
2: Autopromocja.
3: Dwójka? Jesteś na miejscu?

0: Droga przez mąkę.
1: Dzień dobry, Łukasz Modelski. Dziś droga przez mąkę powiedzie nas w las. Wiadomo, jesień, szukamy grzybów i też na grzyby się wybierzemy. Dawno na grzyby nie chodziliśmy. Pierwsza audycja w dziejach drogi przez mąkę, przypomnijmy, eony temu, poświęcona była grzybom. Ta również grzybom poświęcona będzie. Na grzyby wybrała się fotografka kulinarna, a także szefowa kuchni jachtów pływających w lodach podbiegunowych, a także podróżniczka, a także prowadząca przeróżne, fascynujące warsztaty kulinarne Magda Klimczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Łukaszu. Bardzo ci dziękuję za tak przemiłe przedstawienie.
1: Nie, no to wszystko prawda.
2: To wszystko prawda i muszę przyznać, właśnie, że nawet pływając na tych jachtach na Arktyce, wybrałam się tam też na grzyby. Te grzyby są tematem fascynującym i chyba nas tak dlatego pociągają, że tak mało o nich jeszcze wiemy de facto.
1: Ty wreszcie zrealizowałaś marzenia pokoleń smakoszy. Mianowicie poszłaś w polski las, w którym najpierw wojowie, potem kurpsiowie, potem partyzanci. Ten właśnie polski las w poszukiwaniu, uwaga, uwaga, polskiej trufli.
2: Zgadza się.
1: Znalazłaś.
2: Zgadza się. Och, ja jestem naprawdę szczerze zaszokowana, jak mamy bogate te lasy w trufle, jak płodne i ile ich można znaleźć w zasadzie w krótkim czasie, bo nam się udało zebrać ich ponad kilogram, odrzucając od razu te, które były gdzieś tam zainfekowane.
1: Robaczywe.
2: Więc tak, robaczywe. Trufla jest specyficznym grzybem, więc też ma specyficzne robaki. Żeruje też w nich jakaś taka muszka truflowa, od której gnije, no więc to wszystko na miejscu sprawdzaliśmy i nie zabieraliśmy ich z lasu, tylko zakopywaliśmy ponownie, żeby ona tam, te miejsca truflowe poszerzać i żeby ona zarodkami się dzieliła z lasem ponownie. Ale uważam, że ponad kilogram trufli w 2 godziny to taki efekt dla mnie był niespodziewany, szczerze mówiąc.
1: Myślę, że Umbria płacze nad takim rekordem. U nich pewnie z tydzień trzeba zbierać kilogram trufli.
2: Ja zbierałam z wyjątkowym specjalistą, którego długo szukałam rzeczywiście w Polsce, bo nie jest łatwo znaleźć osoby, które zajmują się tymi polskimi truflami w taki sposób jak pan Piotr Kwec z Jurajskiej Trufli, ponieważ nie tylko jest mykologiem, ale również jest hodowcą trufli, bo okazuje się, że

0: trufle można w pewien sposób hodować. Oczywiście nie są one wtedy w zupełności hodowlanymi grzybami, tylko stwarza im się warunki, więc jest to taka półdzika hodowla, ale to też był temat, który niesamowicie mnie zafascynował. W zasadzie powinniśmy wszyscy zakładać hodowlę trufli.
1: To, że wszyscy powinniśmy zakładać hodowlę trufli, jest tematem, który krąży w środowisku, powiedzmy, czy na jego obrzeżach od 20 lat mniej więcej. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy żałuję, że nie założyłem wtedy hodowli trufli, ale mówiło się wtedy, pamiętam to doskonale, mówiło się, że trzeba prowadzić eksperymenty, zatrudniało się jakichś naukowców z afiliacjami uczelnianymi, żeby badać możliwości stymulacji wzrostu trufli w polskich lasach. No i badaliśmy, badaliśmy i zbadaliśmy i kilogram w 2 godziny. No to czego potrzeba do takiej stymulowanej hodowli?
0: Słuchaj, byliśmy w lesie, czyli byliśmy na dzikich truflach, szukając ich z psami, z Iną i Brumką, które były bardzo dzielne i rzeczywiście to one znajdywały trufle. My je tylko zbieraliśmy, chociaż udało się nawet mnie znaleźć truflę bez pomocy psa. Nie jest to łatwe. Z grzybami trzeba mocno przyzwyczaić wzrok do tego, jak ta trufla może wyglądać i jak ona rośnie, bo natura ma to do siebie, że się świetnie kamufluje. Te grzyby się świetnie kamuflują. W większości rosną pod ziemią, delikatnie schowane pod ściółką. Częściowo czasami zdarza się, że wystają i te wystające możemy bez pomocy zwierząt znaleźć, ale musimy mieć naprawdę wprawione oko i znać warunki, w jakich trufla rośnie, no bo zapytałeś, czego potrzeba. Najważniejsza jest oczywiście gleba. Ta gleba w Polsce występuje w największej populacji w Jurze Częstochowsko-Krakowskiej, gdyż musi być to gleba wapienna. I tak występuje gleba wapienna w naturze, no ale w ogrodach tę glebę można uzdatniać, tak jak się uzdatnia do każdej hodowli glebę. Oczywiście jest to dosyć kosztowny proces, ale nie niemożliwy. I pan Piotr, który ma swoją też hodowlę trufli, na którą również mnie zabrał, żeby miała porównanie tych dziko rosnących trufli oraz tych trufli w warunkach półdzikich, ziemię, która się nie nadawała do takiej hodowli, uzdatnił i już po 8 latach zbiera plony. Bo niestety na trufle, jeżeli zakładamy ogród, trzeba tyle czekać. Od 8 do 10 lat trzeba czekać, aż ta gleba i te zarodniki zaczną owocować i dawać piękne trufle.
1: Na ubezpieczenie emerytalne w ZUS-ie płacisz dłużej.
0: Piękna emerytura po prostu. Założyć teraz sobie ten gaj truflowy, taką hodowlę, piękny ogród truflowy, no bo trufla potrzebuje drzewa. Tak naprawdę zakładając taką hodowlę, kupujemy sadzonkę drzewa, na przykład dębu, która jest zaszczepiona już zarodnikami trufli. I trufla bez drzewa w zasadzie nie żyje. Więc jak umiera drzewo, umiera też trufla. Jak żyje i rośnie drzewo i ma świetne warunki, to trufla też się świetnie przy nim rozwija. Więc zobacz, taki hektarowy gaj truflowy, jakbyśmy sobie założyli, to na emeryturę zbierać, potem idziesz z koszyczkiem, zbierasz kilogram trufli, no i tak jakoś tam do tego ZUS-u można dołożyć sobie.
1: Ale to niewiarygodne, dlatego że mój stan wiedzy skromny był taki, że musisz wynaleźć terroir, potem na tym terroir, zbadawszy go odpowiednio, sprawdziwszy wszystkie parametry gleby, no co się zawsze robiło w leśnictwie, sadzisz te drzewa i te trufle czasem się przyjmują, ale najczęściej się nie przyjmują. I to się dzieje w lesie. To już tak nie musi być, tak?
0: To już tak nie musi być. Mhm. I to, co mówisz o terroir, cały czas się zgadza i tutaj nie odchodzimy od tego, ponieważ nawet jeżeli zrobimy taki półdziki sobie ogród truflowy, to ta polska trufla ma też zupełnie inny profil smakowy, no może nie zupełnie inny, ale różniący się od tej trufli, którą znajdujemy na Istrii czy w Piemoncie, to będzie zupełnie inny profil smakowy właśnie ze względu na to nasze terroir, gdyż polska trufla ma możliwość dojrzewania w dłuższym czasie. Czyli my nie mamy takich skoków też temperatur wysokich. Nie robi się u nas tak, nie wiem, jak na Istrii 40 stopni nagle latem. Tylko ten klimat mamy troszeczkę łagodniejszy, więc ta trufla trochę dłużej dojrzewa, ma czas na to, żeby dojrzeć i ma też taki bardziej orzechowy, bardziej głęboki, dla mnie przynajmniej, smak niż te trufle na przykład chorwackie.
1: To teraz musimy powiedzieć, jaka to trufla, dlatego że wiadomo, że taka pierwsza kategoria to trufle zimowe i trufle letnie, trufle czarne i trufle białe. O jakiej trufli w Polsce mówimy?
0: Ja znalazłam informację na stronie polskich lasów, że w Polsce, w polskich lasach dziko występuje 15 różnych gatunków trufli.

0: My zbieraliśmy oczywiście trufle teraz, zbieraliśmy ją tydzień temu, bo teraz jest szczyt sezonu tak naprawdę, chociaż Piotr powiedział, że ten sezon w Polsce trwa czasem nawet do końca grudnia, w zależności oczywiście od temperatur, ale te trufle od czerwca do grudnia w Polsce się zbiera. My zbieraliśmy trufle letnią rzeczywiście i udało nam się tak naprawdę znaleźć trzy różne gatunki, z czego jeden jest określany jako niejadalny, gdyż jest to taka trufla ruda. Natomiast takie młodziutkie trufle, które znaleźliśmy, smakowaliśmy w lesie, żeby zobaczyć, jak one smakują, bo one nie są absolutnie trujące, tylko po prostu w momencie, kiedy dojrzewają, dorastają, one się robią jak korzeń drzewa. Dlatego określa się, że są niejadalne, no bo tracą też aromat i są bardzo twarde. Ale to w zasadzie tyle. Nie są absolutnie szkodliwe dla naszego zdrowia. Młoda trufla smakowała, była zupełnie też inna od tej trufli czarnej, letniej, którą znaleźliśmy, ponieważ ona była taka aż lekko podwędzana, lekko dymna. Mnie bardzo smakowała. Uważam, że ona do wykańczania dań byłaby świetna. Natomiast rzeczywiście te większe, które znajdowaliśmy, były już bardzo twarde i traciły ten aromat. Więc żeby zebrać tych malutkich takich, bo one były rzeczywiście malusieńkie, to myślę, że to jest troszeczkę granie warta świeczki przy zbiorach trufli, bo udało nam się, największą, jaką nam się wspólnie udało znaleźć, to miała ponad 120 gram trufla.
1: No to duża trufla.
0: To już jest duża trufla, tak. To już była duża, taka spora trufla, która naprawdę była imponująca, piękna i w ogóle wszystkich zachęcam, bo Piotr na przykład organizuje takie spacery truflowe. Można sobie umówić się z nim na taki spacer i iść do lasu i pokazuje to wszystko. My byliśmy w dwójkę, z dwójką psów oczywiście. I byliśmy wszyscy tak podekscytowani, że ja nie wiem, kiedy ten czas nam minął. Byliśmy skupieni, każdy szukał swoich trufli w ogóle, wszyscy, bo żeby znaleźć tą truflę bez psa, jest to też możliwe, dlatego że jeżeli wiemy, przy jakich drzewach trufle rosną, jeżeli znamy rośliny wskaźnikowe, czyli tutaj to jest przylaszczka i kopytnik, to już wiemy, w jakim terenie mamy teren wapienny, mamy te rośliny wskaźnikowe, mamy drzewa, to już wiemy, że jest prawdopodobieństwo, że ta trufla tu będzie rosła. Więc delikatnie odgarniając ściółkę, już szukając tej trufli, wiedząc, jak ona wygląda, czyli że to oko nasze nie pomyli jej z kamieniem, czy po prostu z jakimś śmieciem, jesteśmy w stanie bez psa znaleźć trufle. Jest to, wydaje mi się, no, po prostu bardzo trudne. Te psy rzeczywiście no, błyskawicznie wskazywały tę truflę, nie mają z tym żadnego problemu i bardzo były grzeczne, bo to też jest fajne, że Piotr do treningu tych psów nie karmi ich truflami. One znają zapach od dziecka tych trufli, natomiast nie są nimi karmione, więc one po prostu je znajdują, wskazują miejsce i kładą się i pilnują i czekają. Czekają po prostu, aż przyjdzie człowiek i zbierze tę truflę. One oczywiście robią to za swoje snaczki, no nie robią tego za darmo.
1: Na smaczek, oczywiście.
0: Oczywiście, więc są też bardzo tym zainteresowane, żywo, żeby żadnej trufli nie zniszczyć, nie odkopać. Też są nauczone, żeby właśnie nie kopać, żeby pazurami ich nie zniszczyć, więc to też była dla mnie ogromna przyjemność patrzeć na zachowania tych mądrych piesków.
1: No dobrze, a jak się trufle wysupłuje z ziemi, powiedz?
0: To też jest bardzo, bardzo zaskakujące dla mnie przynajmniej, bo kiedy pies nam wskaże to miejsce, czasami rzeczywiście one rosną tak, że wystają, więc wystarczy je dotknąć i one wyskakują. One jakby są uwolnione z tej grzybni i robią taki pyk i wyskakują ponad ziemię. W momencie, kiedy one są jednak ukryte pod jakąś tam warstwą, no trzeba tak się starać, żeby tej ściółki nie zniszczyć, żeby jak najbardziej delikatnie odkryć tą truflę i delikatnie ją podważyć i ona znowu nam wyskoczy. Tutaj całe to grzybobranie jest rzeczywiście takie bardzo subtelne. No te piękne pieski nam wskazują miejsce, gdzie jest trufla. My musimy po prostu delikatnie tą ściółkę zdjąć z grzyba i bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić grzybni, go wyjąć. A wszystkie resztki zakopać z powrotem, żeby tę grzybnię zasilać i żeby rozsiewać trufle w polskich lasach. Boże, jak to brzmi, zbieramy trufle w polskich lasach.
1: Tak, no to jest w ogóle fascynująca jakaś opowieść.
0: Ja myślę, że my w perspektywie mamy szansę naprawdę stać się truflowym zagłębiem, bo jednak zmiany klimatyczne wiemy, jak działają i wiemy, co się dzieje z winiarzami, z bardzo wieloma uprawiami i to i też od strony południowej Europy, czyli Sycylia hoduje już mango, a nie pomarańcze. Winiarze francuscy, włoscy kupują ziemię w Polsce, więc myślę, że taka sama czeka przyszłość trufle, że będziemy po prostu klimatycznie bardzo dobrym miejscem do rozwoju upraw truflowych, lasów truflowych, także trzeba kupować ziemię wapienną.
1: Cena nieruchomości wokół

0: Kazimierza Dolnego znowuż skacze.
1: No właśnie. Także, ale wiesz, ziemia wapienna, te pola wapienne, no to przecież jest jakiś szósty gatunek nieuprawowy, bo to kamienie, piach i tak dalej, więc...
0: Winiarze mają inny pogląd chyba już.
1: Winiarze mają inne zdanie na ten temat, oczywiście. Po prostu jest to rzeczywiście temat moim zdaniem bardzo rozwojowy i bardzo przyszłościowy dla nas, jako po prostu dla miejsca, które klimatycznie cały czas będzie takie umiarkowane i sprzyjające uprawie i hodowli i półdzikim hodowlom trufli.
0: Ile kosztuje polska trufla? Na pewno się dowiadywałaś.
1: Oczywiście, że się dowiadywałam. I oczywiście, że sobie też już zamówiłam kolejną truflę, aha, bo muszę przyznać, że w momencie, kiedy przywiozłam z grzybobrania tę truflę i zjedliśmy ją taką świeżą, to nawet ta trufla, którą jemy sprowadzaną z zagranicy, oczywiście nie mogę jej porównać, dlatego że miałam emocjonalny związek z moją pierwszą znalezioną truflą samodzielnie, więc to też było inne spożycie tej trufli, ale jednak świeżość tej trufli ma ogromne znaczenie. Ona jest wtedy taka jędrna, aromatyczna, no jednak przywiezienie tej trufli z zagranicy też wymaga czasu. Nie jemy jej prosto z grzybobrania. A tutaj kupując polską truflę, no też mamy tę pewność, że ona jest dużo świeższa i ta trufla coraz bardziej jest dostępna w restauracjach. Ja przyznam, że pierwszy raz z nią się spotkałam w ogóle w 20 roku w Parku Ojcowskim, kiedy organizowaliśmy kolację z Agą Sendor, z pstrągiem ojcowskim. I wtedy Adrian Bęben zamówił polską truflę i dla mnie to była taka pierwsza moja styczność z polską truflą i to było ogromne zaskoczenie. Widzę, że ten rynek przez te 6 lat już też bardzo się rozwinął, bo coraz więcej restauracji w Polsce po prostu chwali się tym, że ma w menu, w ofercie polską truflę. I ta trufla rzeczywiście jest delikatnie inna, tak jak mówiłam, ma trochę bardziej orzechowy profil smakowy, no ale też jest po prostu świeżą truflą, która wtedy jest dużo bardziej aromatyczna, ma ładniejsze te płatki, no jest po prostu... Lekko innym, ale też dla mnie fajniejszym doznaniem od strony konsumenta.
0: Ile?
1: A, ile? Widzisz, dygresja dygresjami. No, więc ona tak kosztuje. I to rzeczywiście są ogromne widełki, ale tak od 1200 do 2500 zł za kilogram.
0: To w porównaniu z tym, co się wyprawia w Albie, to w ogóle to jest niewiarygodna okazja. Tylko
1: w zasadzie tak. No tak. W zasadzie tak. I jeszcze zdając sobie sprawę z tego, że żeby, nie wiem, ugościć rodzinę, wystarczy nam tak naprawdę 100 gram tej trufli. Oczywiście zależy, jak duży obiad robimy. To okazuje się, że te koszty nie są aż tak przytłaczająco druzgocące w porównaniu z innymi produktami, jakie kupujemy na ten stół.
0: No,
1: i dlatego uważam, że ta trufla ma szansę po prostu się spopularyzować również w użyciu w gospodarstw domowych po prostu, tak żebyśmy sobie na tą jajecznicę, świeżą truflę. W każdym domu trufla na jajecznicę po prostu, dokładnie.
0: Co z eksportem? No. Co z eksportem? To są zachęcające ceny bardzo, wydaje mi się. Pokątne stoisko na rynku w Albie byłoby oblężone.
1: Z tego, co wiem, to tamten rynek zdominowała trufla bułgarska, serbska, które są dużo, dużo tańsze. Tak. No, Łukasz, sam wiesz, zajmujesz się tym tematem jedzenia i wiesz, że jedzenie było od zawsze fałszowane i jest świetnym po prostu od oliwy, wina i tak dalej. Że od zawsze było, od czasów rzymskich tak naprawdę oszukiwaliśmy na dobrym produkcie. I tutaj ten produkt z Bułgarii potrafi kosztować trufla letnia około 40 euro za kilogram.
0: Mm-hmm. To jest też kwestia podziału rynku i tego, kto stoi za tą truflą. Wydaje mi się, że potencjalna chęć konkurencji mogłaby być też także niebezpieczna.
1: Wiem, że polska trufla jest eksportowana, ponieważ tej trufli na przykład w tym roku w Europie Południowej brakowało. Ze względu na falę
0: ciepło,
1: upałów,
0: tak.
1: Po prostu tak. Ta fala upałów troszeczkę tutaj zachwiała też ten rynek i dlatego mamy potencjał właśnie i była eksportowana, natomiast no też nie mamy jej na tyle, jeżeli byśmy ją tutaj wchłaniali w rynku naszym bezpośrednim, byłoby dużo, dużo lepiej. Też ze względu na to, co powiedziałam, czyli na tą świeżość tej trufli, bo rzeczywiście ta świeżość jest jakaś taka niesamowita. Ta świeża trufla zebrana, starta jest no po prostu zupełnie, zupełnie innym doświadczeniem. Ale tak, eksportujemy trufle, eksportowali tutaj panowie, z którymi rozmawiałam i do Chorwacji, i do Włoch, bo w tym momencie rynek jest bardzo chłonny, a tej trufli po prostu na południu Europy brakuje.
0: To jest też

Wielki temat eksportu polskich produktów luksusowych, które trafiają na najlepsze stoły najlepszych restauracji w Europie, bardzo często bez informacji o tym, że pochodzą z Polski. No bo jak to tak? Słynna kwestia polskiej cielęciny i polskiej jagnięciny, która właściwie jest szeroko bardzo rozpowszechniona w najlepszych restauracjach.

0: Już w tej chwili zaopatrujemy najlepsze stoły światowe naszymi, by także z płodami rolnymi czy hodowlanymi. No ale pieski jeszcze, wiesz, dlatego że rosnący rynek czegokolwiek obrasta natychmiast usługami pokrewnymi. No i teraz wyszkolenie piesków do szukania trufli jest taką usługą pokrewną, no bo ktoś to musi robić. Nie sądzę, żeby było to jakieś może bardzo trudne, no ale jednak specjalistów od szkolenia psów w poszukiwaniu trufli w Polsce zakładam nie ma. Nie ma zbyt wielu. Czy pan Piotr opowiadał ci, w jaki sposób te psy były szkolone?
1: Słuchaj, oczywiście. I tych hodowli rzeczywiście nie ma za wiele. I są różne metody też szkolenia tych piesków. Truflarze również, zbierając trufle, odkładają trufle właśnie do szkolenia psów. No, czyli jakaś trufelka jest uszkodzona, nie sprzedaje się w odpowiedniej cenie, czy jest za mała. Więc te trufle idą rzeczywiście na szkolenie piesków i co jest ciekawe, właśnie najpopularniejszą rasą do zbierania trufli jest Lagotto Romagnolo i jest to rasa, która świetnie ma świetny węch, ale też jest wyzbyta takiego instynktu myśliwskiego, czyli no, nie pójdzie za zwierzyną w lesie, tylko jest skupiona rzeczywiście na zbieraniu tych trufli, ale z tego, co mi Piotr powiedział, to może być każda inna rasa, tylko właśnie bez tego instynktu myśliwskiego, żeby była w stanie się skupić w lesie na wyszukiwaniu tych trufli. Kolejną taką ładną rzeczą, bo wiecie, no to zbieranie tych trufli w ogóle jest takie strasznie, można je naprawdę wspaniale romantyzować, bo to jest wszystko takie bardzo ładne. To, żeby szkolić te psy, żeby im się te trufle miło kojarzyły, no to dostają znaczki za zbieranie tych trufli, ale one są już wtedy dorosłe. Natomiast, żeby ten zapach był dla nich miły, to smaruje się mamę, która karmi szczeniaczki, tak, truflami.
0: Aha.
1: Żeby ten, tak, że one pijąc mleko matki mają tą taśmę mlekową wysmarowaną od razu zapachem trufli.
0: No bardzo sprytne. No. Czyli truflarze sami szkolą psy na razie, tak? To nie ma tak,
1: na razie hodowle. Zdaje się, że są 2-3 hodowle, mhm, które szkolą te konkretne psy do zbierania trufli. Nie każdy też pies się nadaje do tego, no bo też charakterologiczne cechy tutaj często... Tak. Często są bardzo istotne i to też, to, o tym też pan Piotr mówił, że to niestety, no, pomimo rasy, charakter psa no, też ma ogromne znaczenie. Jeden będzie chciał pracować, jeden będzie się chciał bawić po prostu, ale też są psy, które są właśnie, tak jak wspomniałam, szkolone poprzez jedzenie trufli. I to jest też takie ryzykowne, no bo te pieski po pierwsze wygrzebują tę truflę, biorą ją w pysk i nie każdy chce potem jeść te trufle, a dwa, że często po prostu z radością je zjadają, no bo kojarzą im się z przysmakiem. Są to bardzo smaczne grzyby, więc też je zjadają. Także ta metoda jest taka bardziej kontrowersyjna, a tutaj te psy po prostu poprzez zapach, poprzez przyjemne skojarzenia i oczekiwanie nagrody w ten sposób są uczone zbierania trufli. Natomiast, co też jest ciekawe, że psy powinny zbierać te trufle około 2 godzin dziennie, ponieważ one bardzo są skupione. Jest to dla nich bardzo duży wydatek też energetyczny. One szybko się przegrzewają, bo to jest... one są rzeczywiście niesamowite. To jest dla nich taka ultra praca umysłowa, że ten wydatek jest dla nich tak duży, że tutaj Piotr rzeczywiście pilnował, żeby one dużo piły, odpoczywały, żeby ten dobrostan był zachowany.
0: Proszę państwa...
1: Chodźmy na trufle po prostu,
0: no tak,
1: proszę państwa. Nie ma,
0: no tak,
1: nie ma na co czekać po prostu.
0: Magda Klimczak. Osoba, która o truflach polskich wie
1: się
0: wszystko.
1: Się uczy
0: trufle polskich. Ale widzę z dobrym skutkiem bardzo. Nas w polską truflę wprowadzała. Magda, wielkie dzięki. Widzimy się w lesie w takim razie.
1: Zapraszam, widzimy się w lesie.
2: Tafel Muzyk.
0: Można by było przypuszczać, że temat trufli w muzyce jest kwestią niemożliwą właściwie do rozstrzygnięcia czy do udźwignięcia, ale nie. Proszę sobie wyobrazić, że o tym również pomyślał Jacques Offenbach i w nieznanej szczególnie, a przynajmniej niepowszechnie, opera buffa pod tytułem, no, jakbyśmy to tłumaczyli, Zaczarowany flet właściwie, pojawia się temat trufli. rufli. To rufle, jak wiadomo, pachną i są bohaterami kwintetu truflowego, chyba naj

i słynniejszego fragmentu tej jednoaktówki. Rzecz jest o tym, co się działo we Francji we wczesnej drugiej połowie wieku XIX, czyli o powszechnych zdradach małżeńskich, sytuacja braku męża w domu, pojawia się adorator, pani domu wydaje tajną kolację, adorator przynosi trufle, żeby nafaszerować nimi indyka i oto właśnie stukanie do drzwi, mąż wcześniej wrócił z Wołomina, jak śpiewali starsi panowie. No i wszyscy nagle się chowają, uciekają, drzwi trzaskają. Niestety zapach pozostaje i o tym właśnie jest ten kwintecik. Pachnie truflami, pachnie truflami, wszyscy wykrzykują. Wszyscy wykrzykują, czyniąc użytek z rymu truf, tartuf, i nawiązując do Moliera. No trudno się to przekłada, w każdym razie zapach pozostaje i kwintet truflowy przed państwem w egzotycznym dosyć nagraniu z 1954 roku. Nagranie jest nagraniem francuskiego radia, wydanym w płytowej serii Skarby Radiofonii. Zespół radiowy ten kwintet wykonuje, a dyryguje Jules Gressler. Zostawiam państwa z truflowym kwintetem. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Łukasz Modelski.

Giganci. Mieczysław Karłowicz. Dzień dobry. Trzecie spotkanie w cyklu poświęconym Mieczysławowi Karłowiczowi to zarazem ostatnie, które będzie dotyczyć wczesnego rozdziału jego twórczości. Cokolwiek oczywiście znaczy słowo wczesny w przypadku kompozytora, któremu dane było żyć zaledwie 33 lata. Mówiąc więc o twórczości wczesnej, mam na myśli to wszystko, co powstało przed poematami symfonicznymi, co de facto pozostawało twórczo w relacji do czasu berlińskich studiów Karłowicza u Heinricha Urbana. Te studia były nie tylko czasem zdobywania kompetencji kompozytorskich, umiejętności posługiwania się orkiestrowym warsztatem. To był także czas, w którym Karłowicz kształtował swój pogląd na rolę muzyki, na relacje pomiędzy tym, co niewerbalne, a tym, co literackie. Warto przy tym zauważyć, że Karłowicz jako twórca odznaczał się także sporym potencjałem literackim właśnie. Jego teksty pisane, głównie publicystyczne, ale nie tylko, nie były może same w sobie literaturą najwyższej próby, ale z pewnością zdradzały inteligencję, elokwencję, erudycję, łatwość w starannym, a zarazem kwiecistym posługiwaniu się literackim językiem polskim. Wśród tekstów Karłowicza warto wymienić choćby dość panegiryczny, ale bardzo dobrze napisany artykuł poświęcony Heinrichowi Urbanowi. Powstały też teksty badawcze dotyczące Moniuszki i Chopina. W 1904 roku napisał i opublikował anonimowo Orfeum Warszawskie, posługującą się ciętym językiem satyrę na warszawskie środowisko muzyczne, któremu, jak już Państwu wspominałem w poprzednim odcinku tego cyklu, Karłowicz nie szczędził cierpkich uwag, ocen i z którym co do zasady pozostawał w otwartym konflikcie. Literacki dorobek Karłowicza trzeba też poszerzyć o jego pisma o tematyce taternickiej, no i wreszcie programy pisane do jego muzyki symfonicznej, w pierwszym rzędzie do poematów symfonicznych, do Białej Gołąbki, o którym to programie wspominałem w poprzedniej audycji, ale także do symfonii E-moll Odrodzenie. Pierwsze szkice symfonii E-moll, której Karłowicz później nadał siódmy numer opusowy, powstały jeszcze w Berlinie. Rozpoczął ją Karłowicz w 1900 roku, a ukończył w czerwcu roku 1902. Symfonia utrzymana jest w romantyczno-klasycznej strukturze czteroczęściowej, z pierwszą częścią utrzymaną w formie allegra sonatowego. Podobnie zresztą nawiązuje do tej struktury finał symfonii. Karłowicz oczywiście ćwiczył się w tej formie jeszcze pod kierunkiem Urbana, pisząc sonatinę i sonatę na fortepian, obie będące de facto jednoczęściowym rozwinięciem struktury allegra sonatowego. Druga część symfonii E-moll to część wolna, liryczna, w której do głosu dochodzi ton pieśniowy, tak zresztą zgrabnie, zręcznie zrealizowany wcześniej przez Karłowicza w jego wokalnej liryce. Z kolei część trzecia, scherzo z triem, zdradza wiele intrygujących pomysłów zarówno w dziedzinie faktury orkiestrowej, jak w warstwie rytmicznej, traktowania harmonii i pracy motywicznej. Symfonię Karłowicz ukończył w Zakopanem w 1902 roku, a jej premiera miała miejsce 21 marca w Berlinie. Ale, i to chyba jest w tym wszystkim najbardziej intrygujące, na lwowskie wykonanie w kwietniu tego samego roku Karłowicz dopisał do gotowej symfonii program. Oczywiście to zdarzyło się także Ryszardowi Strausowi. Jego poemat symfoniczny Śmierć i przemienienie z 1890 roku uzyskał takie literackie dopowiedzenie dopiero po napisaniu muzyki. Ale wydaje się, że w przypadku tej symfonii i Karłowicza kryje się za tą decyzją coś więcej niż tylko chęć przybliżenia potężności.

ważnego rozmiarami symfonicznego dzieła doświadczeniu być może niezbyt dobrze przygotowanej publiczności. Wydaje mi się, że Karłowicz doszedł ostatecznie do wniosku, że w jego twórczości musi nastąpić rozbrat między tym, co odziedziczone po schematach klasyczno-romantycznych, a tym, co on sam chce powiedzieć w muzyce symfonicznej. O tym, jak ważne jest dla niego zespolenie muzyki z literackim znaczeniem. Decyzja w moim odczuciu przełomowa dla dalszego rozwoju i toku jego twórczości, czyli skierowania zainteresowania wyłącznie w stronę poematów symfonicznych. Posłuchamy więc teraz symfonii e-moll Odrodzenie w całości w wykonaniu orkiestry Sinfonia Warszawia pod batutą Jerzego Maksymiuka, ale ja pomiędzy częściami, przed każdym z ogniw tego czteroczęściowego cyklu, będę cytować literacki program skreślony ręką Mieczysława Karłowicza. Oto więc część pierwsza. Requiem Aeternam. Ponury, złowrogi śpiew, zmieszany z dymem kadzideł, płynie do trumny strzaskanych marzeń młodzieńczych. Wtórują mu ciche, bolesne dźwięki organów. Requiem Aeternam. Wszystko zdruzgotane, wszystko, na czym istnienie dotychczasowe się opierało, żal i nieskończony smutek zalewają na wpół omdlałą duszę. Co począć? W którą iść stronę? Wszechwładne prawo życia bierze jednak górę nad bezwładem. Powoli dusza otrząsa się z omdlenia, budzi się w niej mocny protest przeciwko zniechęceniu, a jednocześnie otwiera się przed jej oczyma bezkreśnie długa, szara droga do podwalin przyszłego istnienia, do odrodzenia.

Część druga. Zmęczona walką i szamotaniem się dusza usnęła. Przed oczyma jej roztaczają się pogodne i czyste obrazy. Śni właśnie o chwili wyzwolenia z oków spętanej woli. Słońce zalewa świat, barwiąc i strojąc go w odświętne szaty. Wszystko wesołe i czyste jak uśmiech dziecka, tak dobrze i łatwo żyć. Lecz cóż to, z oddali dolatuje złowroga pieśń przeznaczenia, lecz bezsilną jest, przeleciała i przebrzmiała. Czy to sen jednak? Wszak wszystko tak żywe, tak wyraźne, to chyba rzeczywistość, to ta upragniona

A chwila. Po raz drugi brzmi pieśń przeznaczenia, ale jeszcze słabsza, jeszcze dalsza, niezdolna zmącić pogody. A więc to triumf, zwycięstwo? Czy wierzyć w to? A tak daleką zdawała się droga. I po raz trzeci brzmi pieśń przeznaczenia, lecz tym razem pogodna i harmonijnie spleciona z pieśnią uroczego marzenia sennego. Słońce potężniej zalewa świat cały, a wszystko zda się w upojeniu i w uroczystym skupieniu witać wielką chwilę odrodzenia.

Część trzecia. Nie, to nie rzeczywistość. To majak senny, co przewiał i zginął bezpowrotnie. Znowu szara powszedniość. Na nic wszelka praca, na nic wytrwałe dążenie. Dość już tych złudzeń. Dalej w życie. Zapomnieć o wszystkim, zapamiętać się, kochać, szaleć. Dalej i dalej, bez pamięci i zastanowienia. Niech migają przelotne wrażenia po wrażeniach. Niech życie pieni się i szumi jak wino. Niech opamiętanie nigdy nie przychodzi. Utonąć, zginąć w tym wirze. Lecz tutaj chwilkę dłużej przystanąć, dłużej patrzeć w te oczy, pić bez końca z tych ust wiśniowych. To ona, ta upragniona, ta wyśniona kobieta. Niech zabrzmi dla niej szeroka, namiętna pieśń miłosna. Prócz niej nie ma nic na świecie. Ale nie, już dosyć. Dalej, znowu dalej. Wir porywa w dal. Wszystko maleje, przepada, czeźnie, gaśnie. Zmęczona dusza na chwilę zapomniała o odrodzeniu.

Część czwarta. Lecz oto jakby z zaświatów brzmi wiekuiste hasło. Chwila się zbliża. Do nowej walki, tym razem do zwycięstwa. Świeża i w nowe siły zasobna dusza występuje do boju odważna, jak rycerz w stal zakuty. Teraz się jej nic nie oprze. Kroczy drogą do zwycięstwa, pewna siebie, z uroczystą powagą, a tęsknota za upragnioną chwilą przepełnia ją całą. Oto nareszcie już ukazuje się świat nowy. Brzmi hymn odrodzenia, zrazu cichy i słodki, potem coraz szerszy, coraz pełniejszy. Już chwila nadeszła, słychać fanfary, już jeden krok tylko. Lecz jeszcze za wcześnie, jeszcze jedna próba. Po raz ostatni opadają dusze wątpliwości. Próba ciężka, najcięższa może ze wszystkich, lecz i siły potężne. Walka krótka, stanowcza i znów odzywa się zaświatowe hasło. To też uroczyście i potężnie brzmi hymn odrodzenia. Chwila upragniona nadeszła, oto okowy leżą zdruzgotane. Dusza stoi triumfująca i pogodna, zapatrzona w zaświaty i wskazuje ludom wszystkim drogę do odrodzenia.

Oto symfonia e-moll Odrodzenie Mieczysława Karłowicza. Stopiło się w nim dwu ludzi, romantyk i pozytywista. Chciałoby się zacytować Bolesława Prusa i jego lalkę. W uzupełnieniu literackich komentarzy

0: samego kompozytora. Teraz jeszcze przedstawię określenia wykonawcze części. Pierwsza andante allegro, druga andante non troppo, trzecia vivace i czwarta allegro maestoso. Słuchaliśmy orkiestry Sinfonia Varsovia, dyrygował Jerzy Maksymiuk. Za tydzień pierwsza odsłona poematów symfonicznych. Do usłyszenia, Andrzej Sułek.
1: Autopromocja. Paryż 1794 roku. Rewolucja pożera własne dzieci. Danton chce zakończyć terror. Robespierre uważa, że terror jest ceną ocalenia rewolucji. Andrzej Wajda pokazał ich konfrontację w filmie z Gérardem Depardieu i Wojciechem Przoniakiem w rolach głównych. O filmie Danton porozmawiamy w kolejnej audycji cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam dziś o 18.30. Marcin Pesta. Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15.
1: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
2: Kłaniam się, witam Państwa bardzo serdecznie ze studia imienia Władysława Szpilmana. Otwieram kolejne posiedzenie Płytowego Trybunału Dwójki. Dziś tematem spotkania będzie Symfonia Hiszpańska, D-moll, op. 21 Eduarda Lalo. Witam jurorów. Agata Szymczewska.
3: Dzień dobry.
2: Marcin Markowicz.
4: Dzień dobry.
2: I Aleksander Laskowski.
5: Dzień dobry.
2: Nad obradami czuwa Monika Kopcik. Gdybym miał zapytać Państwa o najsłynniejszą, najbardziej znaną kompozycję Eduarda Lalo, to z pewnością odpowiedź byłaby jedna. Symfonia Hiszpańska. Symfonia, która de facto jest koncertem skrzypcowym. Kompozycja powstała w 1874 roku. Jej pierwszym wykonawcą 7 lutego 1875 był Pablo de Sarasate, słynny hiszpański wirtuos, któremu symfonia została zadedykowana. Zresztą nie tylko ta symfonia. Camille Saint-Saëns napisał dla niego trzeci koncert skrzypcowy oraz introdukcję i rondo capriccioso, Max Bruch fantazję szkocką, a nasz Henryk Wieniawski drugi koncert skrzypcowy. Agato, koncert skrzypcowy w tonacji F-dur Eduarda Lalo powstał w 1873 roku. Rok później powstała Symfonia Hiszpańska. Dlaczego po koncert skrzypkowie nie sięgają, a po symfonię, a i owszem?
3: To jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, ja sama chyba nie do końca jestem dobrze zaznajomiona z koncertem w tonacji F-dur. Nie wiem, może kwestia tonacji. Tak sobie wyobrażam, jakbym teraz miała w F-dur ćwiczyć, to... Może to nie byłby najlepszy pomysł, a D-moll, no D-moll jest najlepsza tonacja świata.
2: Ja myślę, że to nie kwestia tonacji, kwestia chyba samego utworu. Symfonia, ale nie symfonia koncertująca, a może symfonia koncertująca, nie koncert, choć niektórzy powiadają, że to drugi koncert skrzypcowy Lalo, jakby może Lalo czegoś się obawiał, bo przecież to nie orkiestra gra tutaj pierwsze skrzypce. Jak sądzisz, skąd taki wybór tytułu?
3: Myślę, że mimo wszystko jednak utwór tak bardzo inspirowany tradycją muzyczną, w ogóle smakiem, o tak bym nawet powiedziała, kultury hiszpańskiej i to szeroko, bardzo szeroko pojętej, stanowiący też pewnego rodzaju ciekawą opowieść, bo to też w sumie nietypowa struktura, prawda? Pięć części i każda zupełnie inna w swoim klimacie, a przy tym niesamowicie atrakcyjna i też jest tradycja nieczęsta, ale jednak istnieje wykonywania tych części pojedynczo, jako utworu właśnie takich z ogromnym walorem estetycznym właśnie tej części Europy, do której no chyba każdy z nas gdzieś tam po cichu upała miłością i po prostu to jest świetnie napisany utwór.
2: Ale traktujesz symfonię jak koncert skrzypcowy po prostu?
3: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To też jest fantastyczny materiał edukacyjny, w szczególności w klasach szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Bardzo często sięga się po pierwszą część tej symfonii. Ona nie jest jakoś nadzwyczaj trudna, aczkolwiek stawia już takie pierwsze, dość spore wymagania dla młodych skrzypków i jest jednym chyba w ogóle tak z najczęściej wykonywanych utworów właśnie przez młodych skrzypków. Natomiast faktycznie nieczęsto zdarza się, żeby artyści sięgali po całość i prezentowali wszystkie 5 części.

0: myślę tutaj oczywiście o uczniach i studentach, to już raczej domena naprawdę koncertujących skrzypków.
1: Dobrze, że ten temat podjęłaś, bo to jest kolejny wątek, o którym chciałbym, byśmy chwilę porozmawiali. Symfonia hiszpańska Lalo była, powiedziałbym, takim ukochanym utworem wielkich wirtuozów XX wieku. Czyli Heifetz, Huberman, Oistrach, Thibaut, Ida Haendel, Stern. Wszyscy grali ją właściwie non-stop i nagrywali. Marcinie, odnoszę wrażenie, że dzisiaj nie jest to już utwór pierwszego wyboru dla współczesnych skrzypków, a może się mylę. Jak to wygląda z twojej perspektywy, w ogóle z perspektywy waszej muzyków?
2: Patrząc na to, że przez 20 lat już gram w orkiestrach różnych, to sobie uświadomiłem, że przynajmniej jak ja wtedy przez te wszystkie sezony prowadziłem orkiestrę, to ani razu nie było symfonii hiszpańskiej. Ani w NFM we Wrocławiu, ani teraz w orkiestrze radiowej. To jest naprawdę zastanawiające. Może rzeczywiście to się tak przetasowało, że ta symfonia hiszpańska jest takim utworem bardziej, nie chcę może tak brzydko powiedzieć, ale szkolnym właśnie, edukacyjnym. A jednak uwspółcześnił się nam też trochę świat i może to na tym to wszystko polega.
1: Ale Agata, zgadzaś się z tym, że no, kiedyś jednak był to repertuar absolutnie podstawowy dla tych wielkich skrzypków.
0: Oczywiście, ale też pamiętajmy, że ta oferta repertuarowa nam się bardzo poszerzyła ostatnimi czasy i też mamy taki trend, taką modę na odkrywanie różnych zapomnianych utworów i tego repertuaru skrzypcowego, który kiedyś faktycznie obfitował no, głównie w koncert Brahmsa, Beethovena, Mendelssohna.
1: I Lalo.
0: I Lalo, tak. Nagle teraz zrobił się niesamowicie bogaty, a też ciekawe, te wszystkie nagrania, o których wspomniałeś, prawda, też nie ułatwiają jakby podjęcia tego wyzwania, to znaczy w momencie, kiedy dzisiaj, nie wiem, ktoś faktycznie bierze się za ten utwór i chce go nagrać, nie wiem, chce z nim występować, no to z tyłu głowy będzie zawsze miał właśnie te wszystkie naprawdę wybitne i wyjątkowe interpretacje wielkich mistrzów.
1: No tak, ale to jest akurat przypadek chyba większości utworów tych najbardziej znanych, bo ta dyskografia zawsze jest obszerna. Alku, masz jakieś wytłumaczenie na to, że Lalo być może wszedł do drugiej ligi?
3: Raczej zastanawiam się, dlaczego był kiedyś tak popularny i myślę, że może się dziać tak dlatego, że to była skrzypcowa odpowiedź na popularność Carmen Georges'a Bizeta w operze, dlatego że jeżeli spojrzeć na XIX-wieczną Francję i fascynację egzotyką, bo Hiszpania dla Francuzów owego czasu była krajem szalenie egzotycznym, wystarczy spojrzeć pokolenie wcześniej i zobaczyć, jak się George Sand Hiszpanom czy w Barcelonie, czy na Majorce dziwiła i ich zwyczajom. W wyniku różnych procesów dziejowych Hiszpanów było dosyć dużo we Francji już w XIX wieku. Była duża właśnie fascynacja tą muzyką i Carmen ukonstytuowała niejako kult tego, co hiszpańskie, przy czym Carmen jest rzeczywiście bodajże jedną z najczęściej wykonywanych oper po dziś dzień. Natomiast symfonia hiszpańska tak siłą rozpędu z XIX wieku weszła w wiek XX, bo te nazwiska, które przywołałeś, to są wirtuozi. Jednak pierwszej połowy no, wchodzą niektóre nazwiska, powiedzmy w 60., 70. lata, ale ich ten główny moment działalności to jest jednak czas wcześniejszy, czyli widziałbym w tym po prostu długi XIX wiek. I tu jeśli jako kontekst dodajmy sobie to, że pierwszym wykonawcą tej symfonii był Pablo de Sarasate, który napisał piękną fantazję na temat Carmen, to się gdzieś tam to wszystko zbiega i tak bym to sobie tłumaczył. Jeszcze dodam, żeby nie było, że we Francji Lalo był przez długi czas najbardziej znany nie jako twórca tej symfonii, tylko jako kompozytor opery zatytułowanej Le Roi X. Tak, fascynacja średniowieczem, gdzieś dialog z Wagnerem.
1: A Charles Gounod powiedział o nim, to nasz Beethoven kiedyś swojego czasu.
3: No ale odważnie.
1: Tak.
2: Znaczy dodałbym jeszcze taki jeden aspekt tutaj, że właśnie to był chyba jest showpiece. I może dlatego był tak łatwy sposób wybierany przez tych wielkich skrzypków, że w sensie to był taki pewniak. I ta egzotyka tematu, która też pobudzała pewnie publiczność w tamtych czasach może jeszcze bardziej, gdzie nie mieliśmy, nie wiem, może aż tak daleko pojadę teraz, ale muzyki rozrywkowej bardziej, to gdzieś ta symfonia Lalo wypełniała pewnie jakąś taką lukę, że to nie było do końca taki serio utwór, tak jak koncerty, nie wiem, Brahmsa czy Beethovena, które jakoś są do dzisiaj grane.
3: Czyli można powiedzieć, że rock and roll zepchnął symfonię hiszpańską na drugi plan, tak?
2: Tak, Ashton Presley, no.
0: Ciekawe wnioski, ciekawe.
1: No to jeszcze na zakończenie, Alku, to ile z tej prawdziwej Hiszpanii w symfonii Eduarda L. Lalo? Bo to kompozytor, który napisał także Rapsodię i Fantazję Norweską, koncert rosyjski. Hiszpanię miał we krwi, to wiemy, bo rodzina pochodziła z hiszpańskiego rodu osiadłego w XVI

0: wieków we Flandrii i północnej Francji, ale czy w symfonii otrzymujemy taką jego wymarzoną Hiszpanię, czy raczej pocztówkę wysłaną przez turystę z miejsca, które go fascynowało?
1: Romantyczne wyobrażenie o Hiszpanii, tak samo jak w Carmen Georgesa Bizeta, zarówno nowela, na której kanwie powstało libretto, jak i sama muzyka. To jest właśnie spojrzenie gdzieś w wyobrażony romantyczny świat i pokazanie Hiszpanii kulturowej z perspektywy francuskiej. Myślę, że tu jest tak samo.
0: Szanowni, przed nami 4 rundy i 6 nagrań. Po pierwszej rundzie pożegnamy 2 nagrania, po drugiej i trzeciej po jednym. 2 najlepsze dotrą do finału. Taki jest plan. Słuchamy jak zawsze bez znajomości nazwisk artystów. Nie wiemy, kto gra, kto dyryguje. Personalia odkrywamy, gdy nagranie odpada z naszej zabawy albo gdy ją wygrywa. Plan jest następujący. W pierwszej rundzie część pierwsza, Allegro non troppo. W rundzie drugiej Scherzando, czyli część druga. W rundzie trzeciej część czwarta, Andante. I finał Rondo, czyli część piąta. Pomijamy część trzecią, czyli Intermezzo. Jeżeli jesteście gotowi, to poproszę o interpretację numer 1.

Allegro non troppo, początkowy fragment pierwszej części symfonii hiszpańskiej Eduarda Lalo. To była nasza jedynka. Poproszę o nagranie numer dwa.

0: To nasza trójka w dzisiejszym płytowym Trybunale Dwójki. Słuchamy symfonii hiszpańskiej D-moll op. 21 Eduarda Lalo. Trójka, dwójka i jedynka. Część pierwsza Allegro non troppo i początkowy fragment tej części z pierwszym bardzo charakterystycznym tematem. Agato, powiedziałaś na początku naszego spotkania, że jeśli chodzi o kwestie techniczne, to właściwie one są do opanowania na etapie szkoły pierwszego, drugiego stopnia, czyli rozumiem, cały ten balast tutaj techniczny jest, no powiedziałbym, na takim poziomie przystępnym dla skrzypków.
1: Jeżeli chodzi o pierwszą część, to tak, tak, to jest dość...
0: Później jest gorzej.
1: Później jest dużo gorzej, tak. Później się zaczyna trochę już pod górę. Ale pierwsza część faktycznie jest taka bardzo wdzięczna do grania, choć nie chcę użyć słowa łatwa, bo to jest nieprawda. Te pasaże, te figuracje, a w szczególności teraz sobie zdałam z tego sprawę, jak słuchałam, bo jestem jednak przyzwyczajona do słuchania z fortepianem, to jest zupełnie inny utwór, a ta rozbudowana faktura orkiestrowa no, sprawia, że ten utwór nabiera naprawdę takich, no dla mnie nowych, niezwykle ekscytujących kolorów, ale też zaczynam rozumieć na podstawie tych

0: waszych wykonań, że ta współpraca z orkiestrą wcale nie jest taka łatwa i oczywista. To znaczy z fortepianem pewnie już idzie łatwiej, bo jest szybsza reakcja. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o kilkudziesięciu muzyków w orkiestrze...
1: Z reguły jest łatwiej grać to trochę z jednym tutaj, partnerem tak, niż w nagraniu 60.
0: Tak, w nagraniu numer jeden to tutaj była taka gonitwa. Ona się naprawdę zakończyła totalnym happy endem, ale był taki moment, gdzie zwątpiłam, czy oni jeszcze się odnajdą we wspólnym początku taktu. Tym niemniej, mogę tak już o tych nagraniach?
1: Cały czas, tak, możemy.
0: Świetne, naprawdę trzy znakomite nagrania. Każde troszkę inne, każdy podkreśla zupełnie coś innego w tym utworze. Nagranie numer jeden, fantastyczny początek i w ogóle świetna energia, taki niesamowity temperament solisty. Pod każdym względem jest to nagranie, no, wręcz bym powiedziała, idealne, poza tym momentem gonitwy, ale to ciężko teraz stwierdzić, czy to po prostu solista jest za szybki, czy orkiestra jest za wolna. No, jedno z tych dwóch. W każdym razie bardzo przypadło mi do gustu i faktycznie świetnie się tego słuchało. Nagranie numer dwa właśnie tutaj postawiło na większą śpiewność i taką narrację, frazowanie, też piekielnie precyzyjne, niesamowicie energetyczne. Ale coś w tym nagraniu było dla mnie takiego bardziej, ja bym powiedziała, francuskiego, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie tylko ogień, nie tylko ta energia, ale właśnie też ogromna śpiewność tego wykonania. Bardzo, bardzo mi się podobało. I dwójka z mojej perspektywy też miała najbardziej taki zwarty akompaniament orkiestrowy, jeżeli tak w ogóle można o tym utworze powiedzieć. I to tutti, takie rozbudowane na samym początku, też ze świetną energią. Jedynka, trójka miała nieco bardziej toporny dla mnie wyraz. Natomiast trójka dla mnie najmniej taka ciekawa i najmniej, nie chcę powiedzieć odkrywcza, ale taka jakaś natchniona, o tak bym powiedziała. Świetnie wszystko wykonane, doskonała jakość gry. Absolutnie nie można się do niczego przyczepić, jeżeli chodzi tutaj o detale. Natomiast gdzieś brakowało mi jakiejś takiej fantazji, być może czegoś takiego bardziej personalnego, czegoś bardziej od siebie, a nie tylko świetnej realizacji tekstu.
1: Alku.
2: Stare nagrania, słuchamy wielkich mistrzów, więc będzie zabawa w szukaniu nazwisk, jak już dojdziemy do tego etapu. W dwójce chyba najlepiej była nagrana orkiestra i to wydaje mi się, że niekoniecznie musi być kwestia tego, że to było toporne, tylko że zostało w taki sposób zrealizowane, że to są stare nagrania, że jeszcze się w ówczesnej technologii ta orkiestra nie chciała zmieścić w mikrofony, tak jak dzisiaj się potrafi pięknie mieścić i tego się zupełnie inaczej słucha. Mi też się najmniej podobało trzecie, mówiąc szczerze. Miałem ja z kolei poczucie, że tam jest taka próba wręcz efekciarstwa takiego niemalże kawiarnianego z takimi podjazdami, z taką, nie wiem, jakim to słowem określić, no westchnieniem, czy może wręcz kawką nawet przed niektórymi nutami. W dwójce bardzo przekonująca barwa. Wy mi powiecie, jak to się robi. Tak jakby smyczek był jakoś mocno do struny dociśnięty i to takie mięsiste brzmienie bardzo pięknie przemawiało do mnie. A pierwsze rzeczywiście, tu się zgodzę z Agatą, bardziej słodkie brzmienie skrzypiec. No ciekawe, co będzie dalej.
1: Marcinie.
3: Ja w ogóle mam podejrzenie co do pierwszego wykonania, w sensie domyślam się, kto to gra. Ja w ogóle praktycznie zgadzam się w 100% z Agatą. Pierwsze wydawało mi się troszeczkę za ciężkie. I że skrzypek bardzo tak blisko struny gra. I że jest takie wszystko wciśnięte. Natomiast podobało mi się też to, że w porównaniu do trzeciego miał więcej w sobie finezji jednak i większe rozróżnienie między pierwszym a drugim tematem zmienił charakter bardziej. To trzecie wykonanie to było takie bardzo tu i teraz. Przejedźmy przez tą pierwszą część. Natomiast drugie wykonanie zdecydowanie najbardziej mi się podobało. Ze względu właśnie na finezyjność i na największe z tych trzech dbałość o detale. Tam było bardzo dużo takich, nie wiem, lekkich crescendek, diminuendek, które zresztą, no one tak patrzę teraz w nuty, więc ja jestem trochę mądrzejszy, bo widzę to wszystko, ale tamci tego nie aż w takim stopniu robili. To są też wskazówki kompozytora, jakby nie patrzeć. I ta dwójka dla mnie, w tym sensie numer dwa, był najciekawszy. Właśnie pięknie drugi temat. Tak bardzo delikatnie, wręcz zwiewnie, pięknie.
1: No dobrze, zobaczymy, co będzie dalej. Kolejne trzy interpretacje przed nami. Wracamy do Symfonii Hiszpańskiej Eduarda Lalo. Poproszę o nagranie numer 4.

0: Symfonia hiszpańska, demol opus 21 Eduarda Lalo. To temat naszego dzisiejszego spotkania w Płytowym Trybunale Dwójki. Przed momentem zabrzmiała szóstka, wcześniej piątka i czwórka, a zatem znamy już wszystkie interpretacje, które biorą udział w dzisiejszym Trybunale. Wiem, Marcinie, że dawno nie słuchałeś tej symfonii. Już jesteś po sześciu wykonaniach, więc to wstrząs pewien. No, ale co teraz się w tej trójce wydarzyło?
1: Idę od początku. Czwarte było bardzo takie manieryczne. Nie wiem, czasami się wydaje, że bardziej niż to potrzebne były pokazywanie tych wszystkich tam elementów, fraz, przez co się, jak dla mnie, nie mogłem się skupić na tym nagraniu. O, po prostu. A z drugiej strony było najbardziej inne z tych wszystkich, co jest też w jakimś sensie fajne, że pewnie wyjdę stąd i będę to nagranie pamiętać przez jakiś tam czas. Natomiast brakowało mi oddechu. Tam było tak wszystko jedno w drugie wchodziła fraza. Były bardzo posklejane te wszystkie dźwięki i frazy, że brakowało mi, że w pewnym momencie, nie wiem, no, trzeba sobie wziąć oddech w każdej wypowiedzi. I tego mi brakło w czwartym. Piąte mi się chyba w ogóle najmniej podobało ze wszystkich dotychczas. Mhm. Było bardzo takie akuratne, wręcz takie bardzo akcentujące niemal każdy dźwięk i każdą frazę. Takie zaznaczone każde wejście. Praktycznie w ogóle, często w ogóle rezygnował ten skrzypek z łuków, które też są zaznaczone przez kompozytora i rezygnował z tego. Nie było aż tak słychać. Natomiast szóste nagranie podobało mi się. Było bardzo energetyczne, to mi się podobało i bardzo finezyjne właśnie. Ja szukałem od początku takich nagrań, które pokażą, że ta symfonia hiszpańska nie jest tylko taka jak te pierwsze dwa takty utworu i żeby tak dojechać do końca pierwszej części, tylko właśnie poznajdywać tam różne piękne kolory. I szósty numer, wydaje mi się, to uzyskał. Nawet to pierwsze wejście, ta kadencyjka, skrzypiec, to tam już były trzy różne odcienie. Najpierw wjechał bardzo bojowo, wiadomo, ale już od trzeciego taktu była inna, w ogóle inna wypowiedź nagle. Wprowadził jakiś inny kolor, więc to mi się bardzo podobało. Dziwna orkiestra, dyrygent chyba.
0: Że dziwna?
1: Dyrygent, dziwnie jakoś było.

0: bardzo tak miałem wrażenie, że na przykład jak przychodził drugi temat i skrzypek bardzo chciał sobie pograć, to tam pod spodem były takie przycinanie pizzikatami, trochę jakby tak po piętach chodził skrzypkowi.
1: No dobrze, dobrze, wszystko zanotuję. Alku.
0: Okay.
1: Dziwny dyrygent.
2: Nagranie numer 4. Ja miałem wrażenie, że z taką swobodą i efekciarstwem zarazem było to zagrane. Swobodą w takim sensie, że z bardzo swobodnym potraktowaniem zapisu nutowego. Jeżeli idzie o piątkę, to znowuż problemem chyba też jest sama realizacja nagrania, bo orkiestra jest bardzo daleka, skrzypce jest bardzo bliska i robi się dysproporcja, tego się w ogóle źle słucha, ale tu się z Marcinem chyba zgodzę, że to było nagranie, które najmniej ze wszystkich przemówiło do mnie. Szóstka, ten dyrygent to się rzucał w uszy już przy pierwszych dźwiękach orkiestry, bo tak jakby chciał zrobić porządek z tym rytmem, zanim skrzypek będzie miał coś do powiedzenia. I troszkę inaczej wyakcentowane to było niż we wszystkich innych nagraniach, których mieliśmy okazję słuchać wcześniej. Ale niezwykle pięknie poprowadzone skrzypce. I co może by te trzy nagrania w drugim naszym zestawie, czwórkę, piątkę i szóstkę łączyło, to że w tych bardziej lirycznych ustępach w drugim temacie ja miałem takie poczucie, że gdzieś słychać taką klezmerską nutę w tym zaśpiewie, że oddalamy się z Hiszpanii i wędrujemy na wschód, gdzieś bliżej Odessy nawet chwilami.
0: No, tak, tak.
1: Hu, hu, hu. Agato, co ty na to?
3: Ja klasycznie zawsze trzymam się tej zasady, że nie słucham żadnych nagrań przed przyjściem tutaj do studia, a żeby sobie po prostu nie psuć zabawy. No, ale
1: świetnie, bo trzeba być po prostu na czysto.
3: Tak.
2: Tabula rasa.
3: Ale trochę pożałowałam dzisiaj, że nie posłuchałam, bo to kombo 4 plus 5 to jest szachmat. To ja do tej pory nie mogę się pozbierać z wielu powodów. Po pierwsze, ja nawet nie wiem, co ja mogłabym pomyśleć o nagraniu numer 4. To jakoś to przekracza moją wyobraźnię, bo tak, z jednej strony no tego na swój sposób nie da się słuchać. A z drugiej strony jest w tym coś tak niesamowicie fascynującego, tak innego, tak osobistego i tak kompletnie nie podchodzącego pod żadne takie konwenanse, tak bardzo pozbawionego jakiejś tej naszej, tego przywiązania do tradycji wykonawczej, do czegokolwiek, że tak się nie gra. Tutaj to 50 lat temu tutaj pan X zagrał tak i teraz też trzeba tak grać. I no jest w tym coś niesamowicie uwalniającego, a z drugiej strony no, nie mogę powiedzieć, żeby to był mój ulubiony styl wykonawczy. Tym bardziej było to szokujące w zestawieniu z piątką, gdzie w czwórce w sumie to była dla mnie taka szkoła gry portamento, a w piątce szkoła gry nie portamento. I jest dla mnie niebywałe, jak można, no przecież w tych nutach, te łuki wszystkie, nie da się tam zmieniać, nie ma takiej aplikatury, która by w żaden sposób wykluczyła możliwość, nie wiem, jakiegoś delikatnego glisu, jakiegoś portamenta, jakiegoś gdzieś podjechania, nazwijmy to tak kolokwialnie smaczku. A po prostu ktoś ewidentnie tutaj postawił sobie za cel, że tego nie będzie i mu to wyszło, ale no, ja nie powiem, żeby to miało dobry efekt i przez to nagranie jest takie niesamowicie właśnie wertykalne. To wszystko jest takie poszatkowane, jakby ktoś tą kiełbaskę nożem pokroił i nie wiem, no ta piątka zdecydowanie to jeszcze fajnie się zaczęła, ten początek był całkiem ciekawy, ale później zdecydowanie to na pewno nie jest mój ulubiony styl wykonawczy. Czwórka jeszcze nie wiem, ale piątka na pewno nie. Natomiast szóstka, ona w pewien sposób jest troszkę dziwna przez takie też umiłowanie chyba faktycznie dyrygenta do grania niesamowicie sekko. Ja się zgadzam, że tutaj pod każdą nutą jest kropka, ale jeżeli by tak czytać partyturę, że każda kropka jest kropką, którą należy po prostu wykropkować tak, żeby nikt później nie miał żadnych wątpliwości, że to nie była kropka, to sprawia wrażenie robienia czegoś takiego na siłę i na początku to było ciekawe, ale później zaczęło odrobinkę męczyć. Sprawę uratowała partia solisty. Naprawdę godna podziwu, jeżeli chodzi o precyzję, taką też takie piękno gry, jakość, barwę, takie wyczucie, właśnie zmianę charakteru. I ta szóstka po tej czwórce i piątce no, była jakimś takim dla mnie uwolnieniem. Ale jak Marcin się nie mógł skupić na czwórce, to ja dalej nie mogę się w ogóle na niczym skupić.
1: Nie, proszę cię, skup się, bo jesteśmy
0: tak,
1: dopiero.
0: To jest tak, że z tą czwórką było trochę tak, że naprawdę pomimo, że to też nie jest moje w ogóle, ale z drugiej strony cały czas byłem ciekawy, co tam
3: co będzie dalej.
2: Bo wiecie co, mi się wydawało, że to jest takie granie z niepodmiotowością.

0: mikrofon, że to jest ktoś, kto gra tylko dla publiczności i nie ma jeszcze nawyków fonograficznych. I to mi się podobało, tak jak się patrzy na stare zdjęcia, ludzie, którzy jeszcze nie pozowali na widok obiektywu. To jest coś takiego.
1: To jest trochę taki rodzaj grania, tylko brakuje tej wyjątkowej wibracji, ale trochę Ivry Gitlis taki był.
2: Tak.
1: Taki, że tak wysypywał to wszystko tak z ciebie.
2: Z kieszeni, tak.
1: Tak.
3: No tak, czyli tak, portamento i nieportamento, kropki i niekropki. No co dalej się wydarzy? Wszystko w waszych rękach. Zajrzyjcie do notatek i to jest czas, kiedy musimy pożegnać dwie interpretacje, tak by cztery przeszły do kolejnej rundy. Jeśli macie jakieś propozycje, to bardzo proszę, będę notował.
2: Tak, ja mam.
3: Bardzo
2: ja
3: proszę.
2: Mhm. Trójka i piątka.
3: Agata, trójka i piątka.
0: Ja oddam dwójkę i piątkę.
3: Alek, dwójka i piątka. I Marcin?
1: Trójka i piątka.
3: Trójka i piątka.
1: W sensie to są te, które...
0: A nie, ja się pomyliłem, przepraszam, ja tak. Też chciałem trójkę. Też chciałem właśnie. Trójkę, nie tu kreseczkę sobie zrobiłem.
1: Na dwójkę mówię, że taka fajna.
0: No właśnie, właśnie, nie, przepraszam, wycofuję dwójkę.
3: Czyli trójka, czyli trójka. Wszyscy tak samo głosujecie, czyli tak, trzy tak. Razy na trójkę i trzy razy na piątkę.
0: Pióro mi się omsknęło.
3: Dobrze, wszystko jest jasne, rezygnujemy z trójki i rezygnujemy z piątki. No dobrze, ja też nie wiem i już podglądam, kto ukrywał się pod trójką. Już wiemy.
0: Pamiętam taki ustęp z pamiętników Artura Rubinsteina, jak przechodząc ulicą szedł do przyjaciół gdzieś, żeby spędzić tam wieczorek i po jednym dźwięku wiedział, który to skrzypek jest tam w gościach.
3: Zapraszamy pana Artura. Macie jakieś propozycje? No to jeden z tych wielkich skrzypków XX wieku, którzy grywali tę symfonię. To jest interpretacja, która powstała dokładnie jednego dnia, 13 lutego 1967 roku. Tak się kiedyś nagrywało. Po prostu wchodzimy do studia, nagrywamy i mamy nagranie. Columbia, rok 1967. Grała orkiestra z Filadelfii. Dyrygował Eugene Ormandy.
2: Stern.
3: Co ciekawe, ci sami artyści, czyli dokładnie ta sama orkiestra i ten sam dyrygent z tym samym skrzypkiem, 10 lat wcześniej nagrali identyczną płytę, czyli z symfonią hiszpańską i z koncertem Brucha i pod koniec lat 60. powtórzyli. Na skrzypca grał Agato?
2: Isaac Stern.
3: Tak jest. Isaac Stern to jest artysta, który ukrywał się pod trójką.
1: Często było nawet.
3: Mhm. Co tam mówisz? Głośniej do mikrofonu, jesteśmy w radiu.
1: No nie no, że z całą sympatią do niego w ogóle, że czysto to było jak na niego.
3: Grał czysto, tak, brawo. Gratulujemy, naprawdę.
0: Jak wykonywał koncert Pendereckiego, to po prostu się nie nauczył. Zresztą naprawdę i opisuje to w swoich pamiętnikach.
3: Tak.
1: Tak?
3: Tak.
0: Tak, tak. Nie wstydząc się, więc Penderecki się denerwował, bo słyszał, że on się nie nauczył.
3: Ale on nie denerwował.
2: Nie.
3: To jest ta historia. Piątka. Też to nagranie z takim wyraźnym pogłosem. O, to jest ciekawe, bo to są nagrania z tego samego czasu. Dokładnie. Rok 1968. Wątek polski. Polskie nagrania, rok 1971. Wznowienie na kompaktach Polskie Radio 2003. Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Dyrygował Kazimierz Kort. Na skrzypcach grał. Marcin?
1: Ja nie grałem.
3: No nie, no ale myślałem, że powiesz. Konstanty Andrzej Kulka,
1: tak myślałem, tak.
3: To było nagranie Kulki, który zaraz po konkursie w ARD w Monachium, który wygrał w 1966 roku, zarejestrował tę symfonię w roku 68. A zatem rezygnujemy z trójki i rezygnujemy z piątki. Przechodzimy do rundy drugiej.
4: To słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
3: Dziś razem ze mną w studiu Agata Szymczewska, Marcin Markowicz i Aleksander Laskowski słuchamy symfonii hiszpańskiej D-moll op. 21 Eduarda Lalo. Jesteśmy w rundzie drugiej, Scherzando. Allegro Molto, poproszę o nagranie numer 1.

0: Tak brzmi nasza dwójka, wcześniej jedynka w drugiej części symfonii hiszpańskiej Eduarda Lalo. Proponuję dosłownie dwa zdania komentarza, żeby nam nic nie uciekło i będziemy słuchać dalej. Agata.
1: Bardzo piękne dwa nagrania. Jedynka naprawdę przepiękna, śpiewna, leciuteńka, subtelna. Bardzo mi się podobała i taka, bym powiedziała, optymalna. Dwójka ma więcej fantazji, ma więcej finezji i bardziej eksponuje te takie egzotyczne trochę, bym powiedziała, motywy. No zobaczymy, co będzie dalej.
0: Alku?
2: Ta dwójka taka bardziej pocztówkowa, to znaczy jak sobie wyobrażamy, że Hiszpania powinna być taka właśnie wyraziście egzotyczna, to tutaj tak było, ale zgadzam się, oba piękne nagrania.
3: Marcin. Ja się totalnie z Agatą też zgadzam teraz.
0: Że ale ta, powiedz coś od siebie.
3: Ta dwójka, no to dobrze, to powiem teraz od ciebie. Nie, dwójka wspaniała, finezyjna, chciało mi się tańczyć, jak tego słuchałem. Mhm. I podobało mi się też to, że czasami odchodziła ta osoba od tekstu, traktuje totalnie swobodnie dynamikę, artykulację i to jest im plus. Akurat świetne bardzo. A jedynka to też no, piękna, taka skrzypcowo piękna. Ten dźwięk wspaniały i też może nie aż tak finezyjnie, ale też bardzo lekko i tanecznie w inny sposób.
0: Dobry utwór.
1: No tak, chyba tak.
0: Jeszcze poczekamy z konkluzją na zakończenie. Przechodzimy do słuchania. Poproszę o nagranie numer 4.

Scherzando Allegro Molto, czyli druga część symfonii hiszpańskiej Eduarda Lalo w naszym nagraniu numer 4 i pozostała szóstka.

0: Druga część Scherzando z Symfonii Hiszpańskiej D-moll Eduarda Lalo i dwa kolejne nagrania, szóstka i czwórka. Marcinie, pamiętam, że mówiłeś o czwórce, że to nie jest twój świat, aczkolwiek gdy zakończy się audycja, to będziesz o tej czwórce myślał. Czy tak jest cały czas?
1: Już przestałem.
0: Już nie myślisz o niej. Dobrze. No, dziękuję za odpowiedź.
1: Bo jeszcze pomyślałem sobie, że posłucham sobie w ogóle całej Symfonii Hiszpańskiej po wyjściu właśnie z czwórką.
0: Ale już nie chcesz?
1: Nie, już nie bardzo.
0: Dlaczego?
1: Trochę powtórzyło się to, co mówiłem przy okazji pierwszej części, że styl gry tej osoby powoduje, że to wszystko jest tak bardzo sklejone. Mhm. I w tej części zaburzyło taneczność. Zabrakło mi artykulacji, zwiewności, zakończenia łuków, które dają tam te wszystkie te poprzesuwane wygibasy. Więc po pewnym czasie znudziłem się.
0: A szóstka?
1: A szóstka, strasznie mnie orkiestra tam drażni.
0: Naprawdę, czyli ten dziwny dyrygent, tak?
1: Tak. Ja miałem wrażenie, że to jest podkładem MIDI w ogóle czasami. To jest takie bezwzględne, takie takie podcinanie. No trudno. Też tak jak mi się szóstka podobała w pierwszej części, tak teraz też mi się mniej podobała przez... Też jakby mniej kolorystyki było i mniej taneczności. No bo ta część to jest taniec, więc jakby oczekiwałbym od wykonawców właśnie po tej pierwszej części, która jest w ogóle jednym wielkim takim wejściem na scenę, to druga jest lekkością i wszystkim tym, czym nie do końca rozumiemy, co jest w Hiszpanii, no bo wiadomo, nie do końca się rozumie. Te drgnięcia to jest tak, jak żebyśmy, nie wiem, jak tańczyli tango argentyńskie, to jednak Argentyńczyk to lepiej czuje. I te hiszpańskie właśnie

0: coś podskórnego, to znacznie więcej widziałem tego w pierwszych dwóch wykonaniach, w tym jakoś tak mniej.
1: Alku.
2: Mi się ta czwórka podoba, ale na zasadzie głosu odrębnego. To znaczy mam tam osobowość charakterystyczną tego skrzypka, która dosyć swobodnie cały czas traktuje zapis nutowy, ale w przypadku tego utworu, który jest takim dziełem popisowym, mi to zupełnie szczerze mówiąc nie przeszkadza. Troszkę sobie wyobrażałem, że jakbyśmy mieli w teatrze aktora, który ma zagrać Matadora, to on musi czasem powiedzieć niewyraźnie, ale za to strzelić obcasem znienacka i troszkę tak odbieram to nagranie. Natomiast szóstka zdała mi się taka skromna i grzeczna w tym epatowaniu hiszpańszczyzną, więc po prostu miałem poczucie, że to jest, jeśli już trzymamy się tej metafory, że to jest jakaś pocztówka z XIX-wiecznej Hiszpanii przygotowana we Francji, ta troszkę wyblakła.
1: Agata.
3: Dla mnie ciekawe byłoby zestawienie czwórki z dwójką, bo tu Marcin już o tym wspominał, że właśnie w nagraniu numer dwa solista bardzo sprytnie, bardzo pięknie, bardzo mądrze porusza się trochę pomiędzy tym tekstem i nie trzyma się tak ultraortodoksyjnie wszystkich oznaczeń czy kreski taktowej. Jest to bardzo swobodne, a jednocześnie jakby nie wychodzi poza ramy takiego dla nas przyjętego dobrego smaku. I teraz czwórka robi dokładnie to samo, tylko na dużo większą skalę, która jak dla mnie też w pewien sposób trochę już w tym momencie za bardzo ingeruje w dzieło, czyli ja bardziej koncentruję się na tym, kto gra i jak gra, a nie do końca co gra. To znaczy byłoby mi w tym momencie prawdopodobnie wszystko jedno, czy to jest symfonia hiszpańska, czy to byłaby introdukcja Rondo Capriccioso, czy jakikolwiek jeszcze inny utwór. Mam takie podejrzenie, że ten styl wykonawczy, nie, może się mylę, ale w jakimś stopniu byłby podobny, bo tam jest więcej indywidualności artystycznej niż faktycznie jakiejś takiej próby zagłębienia się w świat tej symfonii hiszpańskiej, w szczególności właśnie tej drugiej części. Ale tym niemniej w dalszym ciągu no, jest to fascynujące nagranie i też skrzypcowo na niesamowicie wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o nagranie numer 6, jego największym atutem są niesamowicie precyzyjne i takie wirtuozowskie przebiegi, które no, nie są miło napisane pod palcami, o tak bym powiedziała. I zarówno w dwójce i w szóstce, to ja bym powiedziała, że tutaj są dwa godne siebie nagrania, jeżeli chodzi właśnie o taką niesamowitą precyzję, jakość wykonania i taką detaliczność każdej jednej nuty. Tylko znowu, czym ta dwójka od szóstki się różni, że w dwójce to wszystko jest jeszcze obrane pięknie narracją muzyczną, a szóstka po prostu to robi bardzo mechanicznie, jeszcze raz zaznaczam, niesamowicie sprawnie i godne to jest podziwu, ale na swój sposób dla mnie odrobinę nudne.
1: Żegnamy jedno nagranie. Które?
2: Szóste.
3: Szóste.
1: Marcin?
0: Niech będzie.
1: Tak. Aha, bo myślałem, że
0: no, mnie ta czwórka
1: zaczęła
0: tak
1: znudziła.
0: Jeśli mogę dodać jeszcze tylko.
1: Tak.
0: Dużą uwagę zwracam na oddychanie. I w czwórce nie było oddychania. W sensie cały czas to był taki przelot jeden długi jednej frazy za drugą. I tego mi trochę tam brakowało. Ale ta szóstka rzeczywiście grała mniej interesująco jak czwórka.
1: Rezygnujemy z szóstki. To kto grał w
3: dziwny dyrygent.
1: Szóstce
3: to i wiemy,
1: to wiemy dziwnym dyrygentem.
3: Podcinacz picykat.
1: To dobrze, zacznijmy od dyrygenta. Ja już wiem.
3: Znamy?
1: Co ja mogę powiedzieć? No pewnie tak, no. To jest izraelski dyrygent, przy okazji także akordeonista i pianista Omer Meir Welber. Znamy.
2: Świetny akordeonista. Zrobił Wesele Figara z recytatywami, które grał sam na akordeonie zamiast klawesynu. Czy...
1: To masz już odpowiedź
0: tak.
1: Na pytanie, Marcinie, skąd te pewne dziwności w tym nagraniu. London Philharmonic Orchestra. Nagranie koncertowe zarejestrowane 17 kwietnia 2015 roku w Royal Festival Hall w Londynie. Wydała to wytwórnia orkiestry, czyli London Philharmonic Orchestra. Na skrzypcach grał Augustin Haderlich. Zrobiliście jakieś takie do siebie dziwne miny, Agato i Marcinie. Znakomity skrzypek.
3: No znakomity, no. No to wszystko przez tego dyrygenta. No,
1: no też może dlatego, że to było raz i... Po zabawie, bo to nagranie koncertowe, ale archiwa orkiestry.
3: To szacun.
1: Także nie było tutaj żadnych dodatkowych sesji. Haderlich ukrywał się pod szóstką,

i biegniemy dalej. Jesteśmy w rundzie trzeciej. Sięgamy po czwartą część, Andante. Opuszczamy Intermezzo. Co ciekawe, kiedyś Intermezzo, czyli Habanera, były też kiedyś nagrania takie, które pomijały tę część. Artyści wykonywali bez trzeciej części. Dzisiaj już wykonuje się absolutnie w całości. Zatem Andante, część czwarta, poproszę o nagranie numer jeden.

Tak brzmi czwarta część Andante z Symfonii Hiszpańskiej D moll op. 21 Eduarda Lalo w naszym nagraniu numer 2 i pozostała jeszcze czwórka.

0: Andante, czwarta część Symfonii Hiszpańskiej D-moll Eduarda Lalo. Trzy interpretacje znalazły się w tej części naszego spotkania w kolejności jedynka, dwójka i czwórka. Agato, zasłuchałaś się? Jakie masz refleksje?
1: Tak, zasłuchałam się w nagraniu numer dwa i całym jakby w pewien sposób dramatem konkursowym w ogóle wszystkich konkursów właśnie jest to, że liczy się kontekst, liczy się trochę przypadek, liczy się to, co jest wcześniej, co jest później. A dlaczego o tym mówię? Bo nagranie numer jeden jest przepięknym nagraniem i ono mi się niesamowicie podoba. I gdybym nie wiedziała o istnieniu dwójki, to uznałabym, że to jest naprawdę najwspanialsze nagranie, jakie w ogóle usłyszałam. Ale po nim przyszła dwójka i nagle się okazało, że właśnie, że jednak można jeszcze piękniej, można jeszcze z większym przejęciem. Ta dwójka, ja się zatrzymam na chwilkę przy nim, bo ono mnie w pewien sposób poruszyło. Miało tak dużo treści, tak dużo z jednej strony bólu, z drugiej strony nadziei. Tak ogromną paletę emocji, które można przeżywać w trakcie słuchania tej interpretacji, że w pewien sposób ja... To, co w sumie chyba najbardziej lubię, jak słucham skrzypiec, ja zapomniałam, że tam ktoś gra na skrzypcach i przestało mnie interesować, czy tam jest taka barwa, czy tam ktoś trzecim palcem na strunie D to zagrał, czy jakimś innym palcem, kogo to obchodzi. I to nagranie miało w sobie coś absolutnie ponad właśnie jakby tą strefę skrzypcowości i dla mnie osobiście to jest najcenniejszy, najbardziej pożądany, najbardziej no, efekt, do którego sama też dążę jak gram, żeby po prostu tego nie było na swój sposób słychać. Przy czym też w dwójce chcę zaznaczyć, że gra tak świetna orkiestra i tak pięknie partneruje i tak jakby dopowiada, dopełnia wszystkie pomysły, to stanowi po prostu taką wspólną kreację. No coś absolutnie dla mnie zachwycającego i taka osobna kategoria, ja bym w ogóle powiedziała. Z kolei czwórka, ona też tutaj podjęła próbę właśnie gdzieś odejścia od takiego bardzo schematycznego myślenia o frazie, o muzyce, ale to jest dokładnie to przeciwieństwo tej dwójki. To znaczy ja tutaj słyszę skrzypce, ja właśnie słyszę te wszystkie zmiany pozycji, ja słyszę jaka to była struna, gdzie jaki zabieg taki techniczny wykonał, żeby osiągnąć jakiś pożądany efekt. Mam wrażenie, że na szczęście jestem pewnie w 0,001% społeczeństwa, którzy w ogóle na coś takiego zwracają uwagę i niech tak pozostanie. Ale...
0: Czyli na konkursie wygrałaby czwórka?
1: Mam nadzieję, że nie. I ja ciągle jeszcze tutaj do tej dwójki wrócę. No, dla mnie to jest w ogóle kwintesencja, nawet nie to, że gry na skrzypcach, tylko w ogóle kwintesencja muzyki, jak można z tak w sumie prostego utworu, który bazuje na prostych harmoniach, na prostych melodiach, zrobić coś tak niesamowicie głębokiego i poruszającego, więc dwójka dla mnie w ogóle totalny odjazd i kosmos. Aczkolwiek jeszcze tylko małe, bo ciągle przeżywam jeszcze szóstkę, nie wiedząc, że było to nagranie na żywo i chciałabym tutaj specjalne wyróżnienie od siebie dać dla szóstki za to, że to było nagranie na żywo, bo to też jest ogrom... No w ogóle inna,

0: kategoria. Nawet nie powinien...
1: Dla Kadelicha i Welbera.
0: Dokładnie. No, no, nie można nawet tego porównać z nagraniem studyjnym, no bo się nie da. No. I dlatego, to jest, dlatego w ogóle nie lubię konkursów. No,
1: no właśnie, to dobrze, że to mówisz, że nie lubisz konkursów.
0: Dziękuję.
1: Alku.
2: Ja się zasłuchałem w Agatę teraz przede wszystkim. Z większością się zgadzam. Jedynka bardzo piękna i to, co mnie zafrapowało już w pierwszych taktach orkiestry, że jest to tak podane, jakby nam tutaj dyrygent z orkiestrą chcieli pokazać, że marsz żałobny może być na trzy, bo to tak płynęło niezwykle smutno i bardzo przekonująco i pięknie. Dalej, dwójka z zachwycającą orkiestrą, niesamowite piana i bardzo podoba mi się, Agato, to co powiedziałaś o tym, że się nie myśli o skrzypcach, bo ja złapałem się na tym, że wyobrażam to sobie jako taką dramatyczną scenę operową z heroiną, która gdzieś wyśpiewuje nam swoją rozpacz, ale w dali światełko nadziei. Bardzo to było piękne. Czwórka, orkiestra dla mnie zbudowana na takich filmowych wręcz kontrastach, troszkę jakby właśnie pod ścieżkę dźwiękową realizować to nagranie, z dużą ilością zabawy barwą orkiestry i takim ekshibicjonistycznym graniem na skrzypcach, takim, żeby bardzo siebie pokazać jako właśnie wirtuoza, który jest na pierwszym planie, wobec którego orkiestra stanowić ma tło.
1: Marcinie.
3: Jacku, czy ja mogę raz chociaż przed Agatą mówić?
1: Dobrze, zanotowałem to, czyli po finale jesteś pierwszy.
3: Dobrze. Dla mnie w ogóle to są takie trzy zupełnie inne podejścia do wykonania utworu. To się trochę pokrywa z tym, co przed chwilą słyszeliśmy zresztą, ale pierwszy przykład to jest, jak pięknie grają skrzypce. Drugie, jak pięknie może brzmieć utwór. A trzecie, jak pięknie mogę brzmieć ja.
2: No, dokładnie.
3: Pierwsze, ja się domyślam, kto to gra. I mam słabość do tego dźwięku. I to jest naprawdę takie bardzo skrzypcowe i takie, że ja nie wiem, czy mam więcej sentymentu przez to, że on mi się kojarzy z, właśnie z tym wszystkim, co wokół tego dźwięku jest zbudowane i tak dalej. Natomiast, no cóż tu dużo mówić. No, piękna, wspaniała, gęsta fraza, której życzyłbym wszystkim na świecie. Natomiast to, co Agata powiedziała, potem wydawało mi się, że już może nie być ładniej i przyszła właśnie ta dwójka i nagle się okazało, że można to zagrać zupełnie inaczej i wrażliwiej i delikatniej i z większymi odcieniami i to było w ogóle wspaniałe i to jest jedyne nagranie z nich wszystkich, gdzie orkiestra jest jakby otula solistę. Pozostałe nagrania są takie, że skrzypce bardzo blisko, orkiestra gdzieś tam w tle akompaniująca. Tutaj naprawdę jest otulenie solisty i to jest wspaniałe. To jest tak wrażliwe i tak delikatne granie, że nie zdziwiłbym się, gdyby to się nie okazało, że to gra w ogóle kobieta.
1: W dwójce, tak?
3: Tak. Mhm. Tak mi się wydaje. Natomiast czwórka to jest tak, że ktoś ma jakby zbyt duże w sobie ekspresje i tak nie potrafi na tym czasami zapanować, moim zdaniem, że to wszystko jest tak, że słucham jakiegoś fragmentu, mówię, Boże, jakie piękne, ale to jest tak jakby za dużo zabawek dla mnie naraz. Ja się nie mogę skoncentrować na tych pięknych, długich frazach, na tych marszach żałobnych na trzy i tak dalej, tylko tu cały czas mi coś, jakbym się znalazł w takim sklepie, gdzie jest bardzo dużo wszystkiego pięknego, ale nie potrafi się odnaleźć w ogóle w tym pomieszczeniu. Tyle.
1: Kropka.
3: Kropka.
1: Dziękuję wam. Dobrnęliśmy do końca trzeciej rundy naszego dzisiejszego spotkania. Trzy interpretacje, jedynka, dwójka i czwórka. Wiemy już więcej, bardzo dużo. Rezygnujemy z jednej interpretacji.
2: Nie, przyznajemy trzecią nagrodę.
1: Przepraszam, przepraszam, mea culpa. Na trzecim miejscu dzisiejszego Trybunału. Dziękuję ci, Alku, zawsze mnie poprawiasz tutaj. Jest nagranie, numer?
3: Cztery.
0: Cztery.
1: Cztery. Zgoda.
0: Jeżeli to się okaże, że to jest to nagranie, o którym myślę, którego jeszcze nie słyszałam, to będę zdruzgotana.
1: Kto grał w czwórce?
0: Czy to jest takie nowe nagranie?
2: Maria Dueñas?
1: Tak, Maria Dueñas Fernandez. Nagranie, które powstało w Londynie w studiach przy Abbey Road w sierpniu 2025 roku. Deutsche Grammophon rok 2026. Simon Bolivar Symphony Orchestra. Całość poprowadził Gustavo Dudamel. To jest to nagranie. A propos wykonywania Symfonii Hiszpańskiej, to jest ciekawa sprawa, bo Maria Dueñas, to chyba pamiętasz, Agato, wygrała u nas w Cuglach Paganiniego. Gdy w 2021 roku, mając 18 lat, zdobywała pierwszą nagrodę na konkursie

się Menu China, to w finale wykonała Subito Lutosławskiego, czwarty koncert skrzypcowy Mozarta i symfonię hiszpańską Eduarda Lalo. Zatem u nas na miejscu trzecim Maria Dueñas i Gustavo Dudamel. Jesteśmy w finale. Rondo, czyli piąta część symfonii hiszpańskiej Eduarda Lalo. Poproszę o nagranie numer 1.

Rondo Allegro, czyli piąta część Symfonii Hiszpańskiej D-moll op. 21 Eduarda Lalo w naszym nagraniu numer 1 i poproszę o interpretację numer 2.

0: Możecie klaskać, naprawdę, to jest dozwolone. Taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Dwie interpretacje dotarły do samego końca tego trybunału. Jedynka i dwójka. Rondo Allegro, czyli piąta część Symfonii Hiszpańskiej, D-moll op. 21 Eduarda Lalo. Zgodnie z obietnicą, Marcinie, masz głos. Chociaż wiem, że już w pewnym momencie przestaliśmy wszyscy chyba patrzeć w nuty. Zaczęliśmy po prostu słuchać wyłącznie.
1: Ja chyba pójdę i kupię płytę.
0: Dobrze, proszę bardzo. Ja ci zaraz pożyczę.
1: No, chcę kupić. To zacznę od jedynki.
0: Dobrze, bardzo proszę. Jedynkę znasz, wiesz, kto to gra.
1: Znaczy, domyślam się.
0: Mhm. Od pierwszego etapu.
1: Symfonii Hiszpańskiej nie słyszałem z 25 lat.
0: Wiemy to już.
1: Tak. Ale to jest świetne nagranie. Świetne nagranie. I gdyby nie ta dwójka, to bym myślał, że jest naprawdę fantastyczne, wyjątkowe. Jedyne co, nawet nie słuchając tej dwójki, to zaczęło mnie trochę zastanawiać, w sensie nawet przeszkadzać, że to było tak bardzo solistyczne granie, że praktycznie tam w ogóle nie było zmian dynamicznych. Że praktycznie cały czas było forte. Jedyne co, to jak orkiestra się rozrzucała, to był taki efekt, że nagle jest ciszej, ale generalnie to... Tak, to mi to troszeczkę zaczęło przeszkadzać. Natomiast dwójka to jest koniec świata. To ja czegoś takiego nie słyszałem. I tam było wszystko. Te oddalenia i przybliżenia planów, jakby łączniki, to one w ogóle były takie jakieś rozpłynięte, żebyśmy na chwilę stracili uwagę. Potem znowu brała nas ta osoba, dam większe skupienie. Było niesamowite. Ja się czułem jak w jakimś filmie, gdzie przylatują jakieś w ogóle niesamowite obrazy. To było niezwykłe. Ja już pomijam, że skrzypcowo to jest w ogóle, ja nie wiem, już nie mogę doczekać, jak się to gra, bo to był koniec. Jakby w ogóle nie istniały problemy skrzypcowe. Jakby naprawdę ich nie było. I to z jaką ona jak błyskawica, dlaczego mówię w ogóle w formie żeńskiej, ale że przelatuje przez te wszystkie falbanki, to przechodzi pojęcie ludzkie. A tam, gdzie trzeba wstrzymać jakby akcję i dodać energii i takiej hiszpańskiej, to wszystko jest. I wydaje mi się, że cokolwiek bym nie powiedział, to będzie za mało, więc przekazuję dalej.
0: Alek.
2: Faworyt nie zawiódł, ja bym tak powiedział. Wspaniałe dwa nagrania, ale drugie jest zdecydowanie wspanialsze. Ja muszę powiedzieć, że po wysłuchaniu obszernych fragmentów utworu, którego też dawno nie słyszałem, a już w całości dwukrotnie ostatniej części, dalej mam poczucie, że to nigdy nie będzie mój ulubiony utwór. Troszkę się czułem, słuchając tego ronda, tak jak pewnie każdy z was miał to doświadczenie, że przyszedł do kogoś w gości i gospodarz pokazywał zdjęcia z wakacji, więc takie miałem poczucie, że oglądamy takie zdjęcia z wakacji, natomiast te dwa nagrania, które doszły do finału, sprawiły, że oglądałem te zdjęcia z zainteresowaniem.
0: Agata.
3: Dla mnie zaskoczeniem była jedynka, w takim sensie, że ta zachwycająca technika

i to, co Marcin też mówi, właśnie to, że te problemy jakiekolwiek techniczne nie istnieją i to wszystko było tak niesamowicie trafione w punkt, to po prostu uśmiech aż na twarzy się rysował i nie spodziewałam się. Znaczy, ja wiedziałam, że w poprzednich rundach, że to jest oczywiście świetny skrzypek, nie wiem kto, ja się nie domyślam, ale w tej piątej części naprawdę to zrobiło na mnie ogromne wrażenie i tak bym powiedziała,

0: Oczywiście, no, jest zachwycająca i ta lekkość w grze i w pewien sposób taki dowcip, taka zabawa każdą frazą, no, po prostu jest godny najwyższego podziwu. I w zasadzie, jeżeli miałyby być to moje nagrania, to ja bym nie miała nic przeciwko, żeby to była i jedynka, i dwójka, tylko powiedzmy tam w odstępie 10 czy 15 lat.
1: Marcin chyba też nie miałby nic przeciwko. Bardzo wam dziękuję, a zatem zwycięzcą dzisiejszego Trybunału jest nagranie numer...
0: Dwa.
1: Dziękuję. Wszystko jasne. Przypominam, u nas na miejscu trzecim czwórka, czyli Maria Dueñas Fernandez i Gustavo Dudamel. Nagranie Deutsche Grammophon. Na miejscu drugim nasza jedynka. No to Marcin mówi.
2: A co mam powiedzieć?
1: No, kto grał? No bo po pierwszym etapie...
2: Domyślam się, że to jest przyjezdny Nowojorczyk i że to Isaac Perlman.
1: Zanotowałem sobie po pierwszym etapie. Marcin wie, kto gra. Wszystko się zgadza.
2: Perlman?
1: Tak.
2: Tam jak była czwarta część, to po prostu jak lista Schindlera to wszystko szło.
3: No, prawda.
2: A do tego jeszcze trzeba przyznać, że on dodaje bardzo często obiekniki wzięte z klezmerskiej muzyki. I w wolnych częściach. Tutaj w ostatniej też było, że jakaś melodyjka jakaś to dodaje w którymś momencie takiego biegniczka i to on to robi.
1: Isaac Perlman, orkiestra paryska, dyrygował Daniel Barenboim. Nagranie, które powstało w październiku 1980 roku, Deutsche Grammophon, rok 1981. Wcześniej Perlman nagrał jeszcze z LSO i Previnem pod koniec lat 60. ten utwór dla RCA, ale my sięgnęliśmy po nagranie późniejsze dla Deutsche Grammophon z początku lat 80. I miejsce pierwsze, fanfary dla naszej dwójki. Szeleszcze, ale to wy mówicie, bo ja wiem.
2: Już wiesz?
1: Tak.
0: No ja bym też powiedział, że kobieta, ale...
1: Marcin powiedział, że dwójka jest kobietą.
2: Tak.
1: Agata.
0: Ja też mi się wydaje, że jest kobietą.
1: Słuchajcie, Alka. Dwójka jest mężczyzna.
0: Mężczyzna. A, to już wiem, które to jest. A, dobrze.
1: Marcin jest jakiś taki trochę teraz skonsternowany.
3: Ale mężczyzna też ma prawo dobrze zagrać.
1: Nie, no. Dziękuję ci, Alku, za to. To jest nagranie, które powstało w Londynie w maju 2003 roku. EMI, rok 2003. Filharmonia Orchestra, dyrygował Antonio Pappano, a na skrzypcach grał Maksim Węgerow.
0: Wow. Faktycznie.
1: Taki znany dosyć skrzypek. Również przypomnę Euro konkursów Wieniawskiego w 2011 i 2016 roku. Ale ty, Marcin, nie brałeś udziału w konkursie Wieniawskiego nigdy.
2: W żadnym.
1: No właśnie. No. Trzeba było wziąć udział. Agata wzięła i widzisz?
0: No i tak się właśnie skończyło.
1: I tak się skończyło. Maksim Węgerow na miejscu pierwszym i Antonio Pappano. To była nasza dwójka, czyli zwycięzcy dzisiejszego płytowego Trybunału Dwójki. Czy tak już troszeczkę bardziej polubiliście i zaprzyjaźniliście się z Symfonią Hiszpańską? Ja wiem, że kochaliście od zawsze, ale...
2: Znaczy może przesadziłem, że pójdę kupić płytę, ale posłucham tego jeszcze raz.
1: A co się zmieniło od poprzedniej?
2: No nie wiem, sobie pomyślałem, że jednak to nie jest...
1: Gdyby była kobieta, to byś kupił?
2: Nie, to nie chodzi o to. Kupiłbym dla wykonawcy, a nie dla...
0: utworu.
2: Tak.
3: Ja mam cały boks Węgerowa, mogę ci pożyczyć.
2: Dobra.
0: A mnie się wydaje, że obydwie płyty mam w domu i próbuję sobie przypomnieć, którego nagrania słuchałam za dzieciaka. I to możliwe, że to właśnie to było to nagranie. Albo Węgerowa, albo Perlmana, bo na pewno obydwie płyty mam.
2: Ja nie mam ani jednej, ani drugiej. Tak się łatwo domyśleć. Bo...
1: Także taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo wam dziękuję za ten dzisiejszy Trybunał. Życzymy państwu i sobie przy okazji wyłącznie tak fantastycznych, przepięknych interpretacji na najbliższym konkursie Wieniawskiego, jak te, które zabrzmiały dzisiaj w naszym finale. Myślę, że tak będzie. Agata Szymczewska.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Markowicz.
2: Dziękuję. Pożyczy tę płytę?
1: Tak, oczywiście. Już za chwilę. Alek Laskowski.
3: Dziękuję bardzo.
1: I Jacek Hawryluk. To był płytowy Trybunał Dwójki.

0: Autopromocja.
1: Co takiego umyka nam w konwencjonalnej opowieści historycznej? Jak odzyskać szerszy kontekst, by lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość? Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w audycji Długie Trwanie. Gościem pierwszego odcinka będzie Artur Domosławski. Porozmawiamy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Zapraszam we wtorek o 22:00. Przemysław Wielgosz.
0: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia, minęła 17:00.

0: za słońcem.
1: Magdalena Teichma, dzień dobry, witam Państwa w kolejne niedzielne popołudnie w audycji Za Słońcem. Dziś rzeczywiście będzie w tej audycji bardzo słonecznie, jako że przeniesiemy się do

Gany. Tam głównie będziemy spędzać dziś czas, a to za sprawą między innymi takich artystów jak Ibo Taylor. Posłuchamy jego koncertu z targów Womex w 2013 roku. Przepraszam, 23 roku. Będziemy słuchać także muzyki gospel z Gany. Będzie to Alok Teoho and His Sounds of Joy. Pewna niespodzianka z podobnego regionu, z tego samego regionu, co Alok Teoho, czyli z miasta Bolgatanga. No i też na chwilę przeniesiemy się do Lagos oraz do Ugandy. Tak wygląda rozkład dzisiejszej audycji. Zacznijmy od Alok Teoho, His Sounds of Joy. Tradycyjna muzyka ludu Frafra łączy się właśnie z gospel, z afrobeatem, z elementami muzyki funkowej. Powiem Państwu za chwilę o tym zespole nieco więcej.

Muzyka gospel frafra. Był to Alok Te Ojo i jego zespół His Sons of Joy. To grupa z północnej Gany, z regionu Bolgatanga. Usłyszeliśmy język frafra. No i właśnie muzykę gospel, która no, nie oznacza tutaj spokojnych pieśni religijnych, choć no, gospel nie musi być oczywiście spokojny, ale no, nie przywodzi to na pierwszy myśl, na pierwszy rzut ucha rzeczywiście religijnych pieśni. Natomiast tak często podobno brzmią kościoły w Bolgatandze. Także śpiewa się, wykonuje się taką muzykę podczas uroczystości, podczas spotkań społeczności w Bolgatandze. I podobno, kiedy niemiecki producent muzyczny Max Weissenfeld przechadzał się kiedyś po dworcu autobusowym w Bolgatandze, właśnie w ucho wpadła mu owa muzyka gospel. Zwrócił jego uwagę ten charakterystyczny chórek, taki fajny, płynący, regowy rytm. No i właśnie był to frafra gospel. Wyjątkowa mieszanka afrobeatu, highlife'u, reggae. Dużo rzeczywiście tam jest wątków. I tak Alok Te Ojo i His Sons of Joy dostali się pod skrzydła Maxa Weissenfelda. No i oczywiście był to pierwszy krok do sukcesu, międzynarodowego sukcesu i później też tras koncertowych. Występowali między innymi w Polsce, było to chyba 2 lata temu z tego, co pamiętam. Posłuchajmy jeszcze 2 utworów z ostatniej płyty Alok Te Ojo, muzyka frafra gospel.

0: To był Alokte Oho and His Sounds of Joy, muzyka gospel z Bolgatangi, czyli z północnej Gany. Natomiast z północnej Gany pochodzi także wyjątkowy artysta, bardzo znany, King Eisoba, grający na lutni Kologo. Muzyk, który nie boi się przekraczać różnych granic stylistycznych, a także kładzie duży nacisk na przekaz w swoich tekstach, które często dotykają polityki, ważnych spraw trapiących Ganę i w ogóle cały kontynent afrykański. Posłuchajmy fragmentu najnowszej płyty Kinga Eisoby, która ukazała się dokładnie miesiąc temu.
1: Brothers and sisters, let's listen to what Kinga Eisoba is saying. He's saying property is causing problem in this world.

Słynny King Aesoba z Bolgatangi, jego nowa płyta i to był utwór otwierający tenże album. Jeden z recenzentów napisał, że to jak połączenie właśnie Kinga Aesoby i Toma Waitsa z Bolgatangi. Tak trochę brzmi ta muzyka, ale inne utwory już są w nieco odmiennym stylu. Polecam oczywiście posłuchanie całości. A przed nami muzyka teraz z Ugandy, zupełnie inna, tradycyjna. Będzie to John Katokie, który przez całe swoje życie był pasterzem bydła i o tym właśnie śpiewa.

John Katokie z Ugandy. Tradycyjna muzyka poganiaczy bydła. Nie jest to aż tak egzotyczne, jak mogłoby się wydawać. John Katokie wielokrotnie już prezentował swoją muzykę poza Ugandą. Rzeczywiście jest znakomitym śpiewakiem. Zawsze towarzyszy mu właśnie drugi śpiewak, który realizuje partię burdonową. Jest to rzeczywiście niezwykłe przeżycie zobaczyć tych dwóch artystów, usłyszeć ich na scenie. Zawsze też towarzyszy tym koncertom narracja na temat właśnie owej tradycji poganiaczy bydła, a także gestykulacja. John Katokie unosi ręce do góry, właśnie tak rozszerzając je ku górze, co ma symbolizować rogi owego afrykańskiego bydła, które jest, to jest rzeczywiście jedna konkretna rasa, która właśnie tam w Ugandzie jest bardzo popularna. Krowy długorogie. A teraz już powracamy do muzyki na duży zespół. Będzie to grupa tym razem z Lagos. Lagos Tags to zespół 12-osobowy, który podąża ścieżką afrobitu, takiego klasycznego afrobitu pod znakiem Feli Kutiego. Kierownikiem tegoż zespołu jest saksofonista, bardzo znana postać, Adetunji Adeyemi. Zespół bardzo młody, to ludzie między 20 a 30 rokiem życia i chociaż podążają tą właśnie architekturą afrobitu, to tam się pojawia.

też elementy różnych innych stylów, oczywiście jazzu, dubu od czasu do czasu i perkusyjnych rytmów, chociażby z Kuby.

Grupa Lagos Tags, młody zespół, 12-osobowy, afrobitowy ze stolicy Nigerii. I powoli przenosimy się z powrotem w obszar muzyki High Life. I zanim posłuchamy Ibo Taylora, który rzeczywiście był przez kilka dekad gwiazdą tej muzyki, posłuchajmy takiego proto High Life'u, muzyki dosyć tradycyjnej, akustycznej z regionu Etsakor, a wykonywać ją będzie Queen Orete, śpiewaczka nagrana w latach 70. No i ci z Państwa, którzy znają muzykę High Life, rozpoznają na pewno te charakterystyczne harmonie, przejścia i styl High Life'u.

Queen Orete and her Ijewele Dance Band. Tak brzmi nazwa owej grupy. Queen Orete to śpiewaczka z Nigerii, z Nigerii, z regionu Etsakor. Tam spędziła całe swoje praktycznie życie i do dziś przez właśnie Nigeryjczyków z owego regionu przywoływana jest jako, jej muzyka przywoływana jest jako dźwięki dzieciństwa, jako taka bardzo nostalgiczna rzecz, która była emitowana w lokalnej rozgłośni radiowej. I w ten sposób przechodzimy do koncertu, który został nam na koniec audycji, a będzie to koncert Ibo Taylora, jednej z najważniejszych postaci nurtu highlight.

i zachodnioafrykańskiej gitary. Ibo Taylor zmarł na początku tego roku po długiej, ciężkiej chorobie, ale jego muzyka przez dziesięciolecia towarzyszyła nie tylko mieszkańcom Gany, jak też znany był oczywiście na całym świecie. Sławę zyskał pod koniec lat 50. Grał z najlepszymi zespołami tamtej epoki, między innymi Stargazers czy Broadway Dance Band, a w ciągu ostatnich dwóch dekad jego życia jego muzyka została na nowo odkryta przez publiczność na całym świecie, głównie za sprawą nowej popularności takich utworów jak Love and Death. Była to taka refleksja nad związkami, nad śmiertelnością. Rzeczywiście ta i inne piosenki przysporzyły mu nowe rzesze fanów. Posłuchajmy koncertu teraz Ibo Taylora z targów Womex. Był to rok 2023.

Ellos.

represent peace and love.

everybody say yeah? Again, will everybody say yeah? Thank you.

Ivo Taylor, gitarzysta, kompozytor, jedna z najważniejszych postaci High Life'u z Gany. To koncert, który zarejestrowano podczas targów Womex w Cardiff. Świetny zespół towarzyszący temu nieżyjącemu już niestety artyście, który odszedł na początku tego roku. Ja zostawiam Państwa już z muzyką Ivo Taylora i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Magdalena Teichma. Do usłyszenia.

0: Everybody say yeah!
1: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 18:30.
2: Wajda. Portret z powidoków.
1: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na kolejną rozmowę w naszym cyklu poświęconym twórczości Andrzeja Wajdy w stulecie urodzin reżysera. W 1983 roku Andrzej Wajda zrealizował film o rewolucji francuskiej. Na ekranie mamy Paryż 1794 roku, Georges'a Dantona i Maximiliena Robespiera, dwóch ludzi, którzy jeszcze niedawno byli po tej samej stronie, a teraz stają naprzeciwko siebie. Dantona zagrał Gérard Depardieu, Robespiera Wojciech Przoniak. I właściwie już samo zestawienie tych dwóch aktorów mówi nam bardzo dużo o tym filmie. Z jednej strony temperament, energia i żywiołowość Dantona, a z drugiej chłód, dyscyplina i polityczna konsekwencja Robespiera. Ale Danton nie pozostawał w politycznej próżni. Zdjęcia rozpoczęły się w Paryżu w kwietniu 1982 roku.

0: 2022 roku, czyli kilka miesięcy po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Andrzej Wajda początkowo chciał realizować film w Polsce, ostatecznie produkcję przeniesiono do Francji. I dlatego historia francuskiej rewolucji zaczęła być przez polskich widzów odczytywana także jako opowieść o ich własnej rzeczywistości. O Dantonie Andrzeja Wajdy, o tym, co naprawdę chciał powiedzieć tym filmem, porozmawiamy dziś z naszym gościem, Januszem Wróblewskim, dziennikarzem i krytykiem filmowym. Dzień dobry.
1: Witam ciebie, witam państwa.
0: Gdybyśmy na początek odłożyli te wszystkie polityczne interpretacje i spojrzeli na Dantona po prostu jak na film, to co jest w nim dla ciebie najważniejsze?
1: Wydaje mi się, że to już trochę powiedziałeś o tym. To jest ten pojedynek między Robespierrem i Dantonem, czyli między dwoma przywódcami rewolucji francuskiej, którzy niegdyś byli przyjaciółmi, współtworzyli ten komitet ocalenia publicznego, chcieli tego samego, głosowali za zamordowaniem króla Ludwika XVI, obaj byli za tym. I nagle, po pewnym czasie, kiedy wymienili się władzą, odżywa w nich chęć rywalizacji, chęć zawładnięcia całkowicie tym komitetem i przejęcia władzy i zajęcia pozycji dyktatora. Jest to stanowisko, które jakby interesuje obu, tylko zupełnie innymi instrumentami, a także motywacjami, bo po stronie Dantona niby pojawia się chęć zatrzymania krwawego terroru, który Robespierre zaordynował w pewnym momencie, a Robespierre wręcz przeciwnie uważa, że zabijanie ludzi na szafocie ma sens, jeśli chcemy stworzyć Republikę Cnót. Ale pytałeś, co mnie w tym najbardziej poza kontekstem historycznym interesuje. No to właśnie to spięcie, starcie dwóch silnych osobowości, całkowicie odmiennych temperamentów.
0: I starcie też dwóch osobowości aktorskich.
1: Tak, i takich strategii, które oni reprezentują, emocjonalnej także. Bo jakby można jakby analizować właśnie ten styl gry, o którym też wspomniałeś, że to zimno bijące od Robespiera, strach, który mu nadał Przoniak. Poznajemy go właściwie wychodzącego z jakiejś maligny chorobowej, gdzie on jakby trzęsie się z zimna, ma gorączkę, jest człowiekiem no jakby przeżywającym bardzo jakieś rozregulowanie swojego stanu zdrowotnego. No i później ta gorączka rośnie w nim, ale jednocześnie rośnie chęć opanowania rzeczywistości poprzez taki cynizm gracza dyplomaty, który ślizga się pomiędzy różnymi stronnictwami, które próbują siebie zwalczyć w ówczesnym francuskim parlamencie, a on, jako ten najbardziej sprawny intelektualnie gracz, wykorzystuje słabości jednej i drugiej strony, szachując, grając, podstępnie zwodząc różnych swoich przeciwników, również przede wszystkim Dantona. I to jest wspaniałe móc obserwować, w jaki sposób Robespierre, grany przez Przoniaka, no właśnie dokonuje takiego przebiegu osobowościowego w tym filmie od kompletnego rozedrgania poprzez próbę pokazania swoich umiejętności negocjacyjnych i miękkości, bo on przecież deklaruje, że on w ogóle nie chce, żeby na szafot poszedł Danton, że w zasadzie ugina się pod wolą swoich kolegów, takich jak Saint-Just, grany przez Lindę. I sam Robespierre jakby przedstawia się poprzez Przoniaka jako człowiek delikatnej postury, który chce dobra, który chce też takiego wycofania. Po czym okazuje się, że to wszystko jest gra, że on jakby trzyma w sobie demona, człowieka paranoidalnego, który na końcu się w tym filmie również objawia. I to jest wspaniałe, to jest absolutnie wspaniałe. Ta kreacja Przoniaka budzi moje najwyższy podziw, ale także nawet zdumienie, ponieważ on umiał tą całą harmonię postaw psychologicznych niezwykle sugestywnie przedstawić. Oglądanie tego to jest koncert, jego oczywiście, tym bardziej, że kiedy się pamięta to, że ta rola jest tak dobra, ponieważ Przoniak miał ją w małym paluszku przemyślaną od początku, ponieważ w roku 1975 on już zagrał Robespiera.
0: W Teatrze Powszechnym w Warszawie.
1: Dokładnie tak.
0: I to była sprawa Dantona Stanisławy Przybyszewskiej. Robespiera grał wtedy Wojciech Przoniak, a Dantona Bronisław Pawlik.
1: No właśnie, nie wiem, nie widziałem tego spektaklu, nie potrafię sobie wyobrazić Pawlika w roli Dantona w ogóle. Natomiast wiemy...

0: filmie Wajdy, co zaprezentował pewnie w tym spektaklu Przoniak, bo on powtórzył, tak przynajmniej według świadectwa samego Wajdy. Wajda mu jakby tylko wydał polecenie, że masz dokładnie grać to, co już graliśmy w teatrze i on się tego trzymał. Więc wydaje mi się, że oglądamy Przoniaka w najwyższej formie.
1: To posłuchajmy, jak sam Wojciech Przoniak opowiadał o pracy nad tą rolą.
2: Robespierre był w moim życiu tym człowiekiem, którego zostałem zmuszony do próby zrozumienia go. I co mnie zaskoczyło? No przede wszystkim poczułem, jakby wcielając się w tę postać, przede wszystkim, co taki człowiek czuje. Bo jeżeli my przyjmiemy, powiedzmy sobie, to taki przykład dam, może uproszczony, ale jednak, no, co my możemy czuć, jak nie wiemy, co to znaczy złamać nogę. Możemy to wyobrażać, prawda? A jeżeli złamiemy tę nogę, no to już wiemy, jak, co to znaczy mieć złamaną nogę, czego dotyczy ból i tak dalej. Więc wcielając się w Robespierre'a, czyli w takiego człowieka, o takiej konstrukcji psychicznej, nie mogłem go udawać, nie mogłem go naśladować, bo nie miałem wzorca w sobie, bo to chodzi o mnie. Więc wcielając się powoli, tu na tym polegała moja trudność. Jak do tego dochodziłem, to nie będę o tym opowiadał, bo w książce mówię, ale chodzi o to, że w pewnym momencie poczułem, na czym polega jego świat. Dlatego pewne rzeczy są logiczne w postępowaniu człowieka. Są wynikiem jego osobistego doświadczenia, jego wrażliwości, jego sposobu myślenia. I to, co mnie zaskoczyło, i tak zagrałem tę ostatnią scenę zresztą w teatrze, i, że nagle zobaczyłem w nim, może to też dzięki Przybyszewskiej, która napisała sztukę z prawdą, że to nie jest tak, że on był zimnym, cynicznym, wyrachowanym człowiekiem, który zajmował się rewolucją. Że jednak to wszystko jednak się obróciło przeciwko niemu i że on w pewnym momencie, nie wiem, czy doznał olśnienia, ale zrozumiał. Musiał przejść tak tragiczną, dramatyczną drogę. Wiele ofiar po drodze zostawił, ludzi i tak dalej, żeby coś zrozumieć. I bywa i tak w życiu.
1: Tak właśnie Wojciech Przoniak wspominał pracę nad tą rolą w audycji Anny Fuksiewicz z 2011 roku.
0: Oczywiście on trochę dominuje, ale nie jest tak, że to jest tylko ekran dla niego, tylko właśnie to spotkanie z Dantonem i Gérardem Depardieu jest starciem dwóch tytanów, również aktorstwa, i to jest ogromną wartością filmu Wajdy. Ogromną. Bezsprzecznie Depardieu dorównuje Przoniakowi, bym tak powiedział. Może zbyt patriotycznie, jeśli chodzi o naszą polskość, tutaj ją podkreślając w tym filmie, ale naprawdę Przoniak stworzył kreację uniwersalną, broniącą się pod każdym względem, i takąż samą mamy kreację Depardieu. On gra takiego żywiołowego trybuna ludowego, który się wspaniale komunikuje z Paryżanami, gdzie wyraża ich niby wolę, gdzie jest taki prostoduszny, prostolinijny, lekko zalkoholizowany.
1: Ale sama decyzja obsadzenia w roli tytułowej właśnie Gérarda Depardieu określiła właściwie emocje widowni, bo ten aktor, tak mówił Andrzej Wajda, ma w sobie niezwykłą radość życia, siłę witalną i niekłamaną szczerość w każdym geście. Zabicie takiego człowieka jest dla widza większą niesprawiedliwością i zbrodnią niż dobicie jakiegoś herlaka. I trochę patrząc na Dantona Andrzeja Wajdy, no jednak jesteśmy po stronie chyba Dantona.
0: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Tylko tutaj się uruchamia ten proces dodatkowy. To znaczy tyle, ile wiemy o historii, tyle musimy włożyć w ten film, żeby go dobrze zrozumieć. Powiedziałeś o tym wątku polskim, że również w tym filmie Wajda zawarł jakby zwierciadło naszych czasów, polskich czasów.
1: No bo może dodajmy, znaczy nakreślmy to tło. Andrzej Wajda ma przystąpić do realizacji filmu Danton. Jest rok 82. Tuż przed tym, kiedy wszedł na plan zdjęciowy, w Polsce ogłoszony zostaje stan wojenny. I Andrzej Wajda jest w wyjątkowo trudnej sytuacji. Bo tak, z jednej strony jest prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, jest szefem zespołu X i jest bardzo znanym, wziętym reżyserem u szczytu sławy.
0: Tak, to jest strasznie skomplikowana sytuacja, moment rozpoczęcia tego filmu.
1: Bo zdjęcia, jeszcze dodam, mają być kręcone w Polsce.
0: Tak, bo Wajda planował ten film, tak jak właśnie mówimy, w Polsce. Nie brał pod uwagę stanu wojennego. Był przygotowany na rozpoczęcie ich w Warszawie i w różnych innych miastach. Wszystko było gotowe, łącznie ze scenografią wybudowaną.

0: aktorzy też byli przygotowani. No i chyba drugiego dnia Kongresu Kultury Polskiej, tak, na którym Wajda miał niezwykłe przemówienie, właśnie upominające się o rolę inteligencji w Polsce, nagle okazuje się, że mamy stan wojenny i nie ma jak tego filmu zrobić tutaj. I tylko dzięki pomocy francuskim przedsiębiorcom, dystrybutorom, producentom udało się dzięki zwiększonemu budżetowi przenieść całość realizacji do Francji. I co nam z tego wynika? No, pojawia się kontekst historyczny, nowy, polski.
1: Poza tym kręcić Dantona we Francji, no to już jak gdyby dodaje autentyzmu to całe tło.
0: Tak, bo to idzie wtedy w dwóch kierunkach. To znaczy dobrze się stało, że jest Francja, że jest scenografia naturalna, że to się dzieje w tych miejscach, w których rewolucja miała miejsce. Więc jakby dodajemy wiarygodności kontekstowi francuskiemu. Ale w głowie Wajdy przecież jest cała sytuacja w Polsce. I to, co się stało z stanem wojennym, z polską inteligencją, z aresztowaniami, z internowaniami Wałęsy i ludzi Solidarności, z którymi on się identyfikował. I jest oczywiste, że Wajda, kręcąc ten film, emocjonalnie chciał wyrazić swój stosunek do tego, co się działo wtedy w Polsce. Ale to nie jest oczywiste w tym filmie i przekładanie, tak jak niektórzy pewnie chcieliby dla ułatwienia sobie pomyśleć, że ten pojedynek, o którym mówiliśmy na początku, między Depardieu a Przoniakiem, to jest pojedynek między Wałęsą a Jaruzelskim, bo tak można by było to odczytać. Że jeden to jest ten paskudny, cyniczny gracz w ciemnych okularach, który wykorzystuje i manipuluje, a drugi to jest ten trybun ludowy, który wyraża wolę ludu. To jest właśnie Wałęsa. Ale takie upraszczająco prymitywne spojrzenie na ten film jest niesłuszne. Dlatego, że wtedy wszystko się nie zgadza, bo ani Wałęsa nie był Dantonem, ani Jaruzelski Robespierrem. Natomiast jakby duch tych postaci polskich krąży nad tym filmem, ciąży nad nim i chcąc nie chcąc, identyfikując moment powstania tego filmu z postaciami historycznymi, no jakby dokonuje się takiego zlania.
1: Zresztą jeszcze przed realizacją na przykład Gérard Depardieu przyjechał na zaproszenie Wajdy do Polski. Krystyna Zachwatowicz wprowadziła aktora do biura regionu Mazowsze, aby mu pokazać, jak powinien wyglądać duch rewolucji.
0: Tak, tylko że właśnie tutaj, jeżeli on wtedy spotkał się z bujakiem i to
1: zachrypniętym,
0: bo
1: zresztą wykorzystał ten
0: właśnie motyw. Właśnie to chciałem powiedzieć, że on to wykorzystał, ale rewolucja francuska i rewolucja Solidarności nie mają ze sobą nic wspólnego, poza słowem rewolucja, ponieważ rewolucja solidarnościowa była rewolucją pokojową z ducha Gandhiego, gdzie do przewrotu miało dojść metodami pokojowymi. I nikt nie wyciągał do nikogo strzelby i nie chciał nikogo zabijać. Francuska rewolucja to był terror.
1: Zresztą te pierwsze sekwencje filmu to jest taka w strugach deszczu pokazana gilotyna, która zasłonięta jest jeszcze takim płótnem, które mają chronić tak naprawdę przed tym deszczem.
0: Tak, ta symbolika gilotyny jest wajdowska, bo właśnie ona się pojawia na początku i na końcu, wspaniale klamrując ten film.
1: Ta gilotyna jest takim osobnym bytem, który...
0: To jest symbol i metafora rewolucji francuskiej, która właśnie polegała na tym, że się wrogów unicestwia i skazuje na śmierć. Ja sobie sprawdziłem w czasie tego wielkiego terroru, czy już po śmierci Dantona, gdzie następuje przyspieszenie egzekucji i wtedy 800 osób rocznie gilotynowano w samym Paryżu. Natomiast na przykład w takim słynnym powstaniu kontrrewolucyjnym, które miało miejsce gdzieś na obrzeżach w jednym mieście, wymordowano 100 tysięcy ludzi. Po prostu wpuszczając ich na łodzie i zatapiając te łodzie. To była słynna historia, ale i to tylko jedno z wielu miejsc, więc to była rzeź. Ta rewolucja francuska była jednym wielkim zabijaniem i na trupach rodził się nowy porządek. Zmierzam do tego, żeby nie utożsamiać jednej rewolucji, która się odbyła i została zahamowana stanem wojennym w Polsce i tej właśnie francuskiej, która dała początek demokracji i wszystkim dobrym rzeczom, z którego dobro dziś skorzystamy, łącznie z deklaracją praw człowieka.
1: Bo to były trochę zupełnie inne filozofie przeprowadzenia rewolucji, prawda? Tak jak mówiłeś, tu w Polsce pokojowo, a tu jednak to wszystko opierało się na takim bardzo, bardzo dużym terrorze, przeciwko któremu w pewnym momencie Danton właśnie chciał zaprotestować.
0: Tak, bo Robespierre wyraził taką myśl również chyba w tym filmie, a jeżeli

0: nie, no to, no to dobrze to wiedzieć. Powiedział tak, że terror bez cnót to katastrofa. I to jest paradoks mówiący o tym, że zabijać można tylko wtedy, kiedy ma się dobre intencje. Czyli kiedy myślisz o tym, że robisz dobrze i chcesz dobra,
1: to wtedy możesz.
0: Tak, to wtedy możesz. Bo i niewątpliwie Robespierre tym się kierował. Mhm. To znaczy, on był fenomenalnym inicjatorem nowych pomysłów i narzucania słusznego porządku. Przecież zniósł niewolnictwo, obłożył burżuazję podatkami, chciał wesprzeć najbiedniejszych, rozdał bogactwo kościoła rolnikom, wprowadził cały szereg bardzo korzystnych zmian w systemie społecznym, które jakby zburzyły monarchię i władzę znienawidzonego kościoła katolickiego, która to władza jakby była już zdegenerowana i wymagała interwencji, ale on to zrobił w sposób radykalny, absolutnie radykalny, ścinając głowy Marii Antoninie, królowi Ludwikowi XVI oraz kolejnym osobom, co było niewyobrażalne.
1: I tak jak mówiłeś, 100 tysięcy w jednym miasteczku.
0: Na taką skalę, tak jest.
1: To no są koszty tych,
0: to są koszty,
1: jego
0: ale
1: wizji.
0: Na tym polegała rewolucja francuska, że morduje się po to, żeby zniszczyć zło poprzedniej epoki, jakby wetrzeć to w ziemię i zbudować na tym nowy, wspaniały ład. I to się kojarzy. Z czym nam się kojarzy? No kojarzy nam się z tym, co się działo na przykład dzięki panu Józefowi Stalinowi w naszej części Europy. To jest powtórka z rozrywki, że tak powiem dowcipnie. I również film Andrzeja Wajdy Danton jest bardzo wyraźnym sygnałem w kierunku takiego właśnie uniwersalnego spojrzenia na te obie rewolucje, ale nie tą wyłącznie solidarnościową, jakbyśmy sobie tylko chcieli wyobrazić, ale na tą rewolucję komunistyczną. Dowodem na to, według mnie, jest choćby ta wspaniała scena, może epizodyczna, ale absolutnie wspaniała, gdzie obserwujemy, jak powstaje sztuka w czasach rządu Dantona i Robespiera. To jest taka scena, gdzie Franciszek Starowiejski gra Dawida.
1: Jean-Louis Dawida, słynnego malarza.
0: Tak. Który maluje wtedy słynną tragedię Marata, który zostaje zamordowany. Marat był człowiekiem, który nawoływał do mordowania w sposób najbardziej radykalny, być może ze wszystkich osób biorących udział w rewolucji. Sam nie mordował, natomiast był takim krzykaczem, którego później zastąpił Saint-Just, już grany w filmie przez Lindę. Ale w tym filmie u Wajdy mamy nawiązanie do tego, w jaki sposób nowa władza, ta reprezentowana przez Robespiera, traktuje i samą siebie, i przeszłość, ponieważ w tej scenie, w której widzimy, jak powstaje, no jakby fragmencik taki, jak powstaje ten obraz śmierci Marata, obserwujemy jednocześnie usakralnienie postaci Robespiera, który się przebiera w strój królewski i jest malowany i na podobieństwo.
1: Najpierw jeszcze podawane mu różne atrybuty,
0: tak,
1: i ten
0: tak
1: mu nie pasuje, z tym źle wygląda,
0: tak,
1: tutaj
0: ale
1: lepiej.
0: To, ale każdy z tych atrybutów jest znaczący, ponieważ on się utożsamia w tej scenie z nikim innym, tylko z Chrystusem. On chciał zniszczyć i zdechrystianizować Francję, ale no właśnie na tym cały paradoks i tragedia rewolucjonistów polega, że wchodzą w cudze buty. I on, Robespierre, przejmując władzę absolutną, stając się dyktatorem, i o tym ten film również opowiada, no jakby przyjmuje taką pozycję świętego, który jednocześnie jest założycielem nowej religii. Nasz film Wajdy o tym nie opowiada, ale my to wiemy z kontekstu historycznego, że kolejnym tropem i pomysłem Robespiera było wprowadzenie kultu najwyższej istoty. Kult najwyższej istoty to miało być to, co miało zastąpić
1: religię
0: katolicką, bo Robespierre był na tyle inteligentny i przebiegły, że rozumiał doskonale, że religia jest spoiwem społecznym, bez której nic się nie może wydarzyć. W związku z tym, niszcząc katolicyzm, musiał ją czymś zastąpić i ją chciał zastąpić kultem własnej osoby, czyli kłaniamy się Józefowi Stalinowi, późniejszemu, oraz chciał religię zastąpić kultem istoty najwyższej. Chodziło o jakąś metafizyczną ideę, wyższą od człowieczeństwa, humanistyczne wyobrażenie tych cnót, o których tak dużo opowiadał Robespierre, bo chciał stworzyć republikę cnót. To była jego idea fix. Tylko że ponieważ wszystko mu się jakby zlało, pomyliło, no to kiedy już jakby objawił się z tym wszystkim Robespierre, no to wzięto go za wariata. I to jest kolejny etap tej rewolucji. Ale jeszcze się cofamy do tej sceny sztuki, która jest tworzona na naszych oczach i którą Wajda, w moim przekonaniu, ewidentnie skonstruował tak, aby nam się przypomnieć,

wspomniał stalinizm. Wajda jest w tym czasie, kiedy robił Dantona, jest tuż po zrealizowaniu i nakręceniu Człowieka z żelaza, czyli filmu o Mateuszu Birkucie, którego wcześniej poznaliśmy w Człowieku z marmuru. I gdzie bohaterka grana przez Jandę wchodzi w labirynty i tam patrzy na te leżące na ziemi rozwalone stalinowskie pomniki różnych ważnych osób, robotników, którzy byli wtedy uwieczniani i też pewnie tych postaci historycznych. I analogiczny obrazek obserwujemy w czasach rewolucji francuskiej. To jest ogromna przestrzeń, w której leżą pomniki na podłodze,

0: powiekami, z rozwalonymi twarzami. One jakby reprezentują tą sztukę upadłą, którą trzeba zniszczyć, a powstają w to miejsce nowe obrazy pod dyktando Robespiera, który na przykład mówi, a co to za postać tam jest na tym obrazie, co ty ją malujesz, słuchaj, Dawid, a on mówi, a to jest taki twój kolega. Nie, nie, nie, nie, wyczyszczamy, nie ma go, w ogóle on ma zniknąć z tego obrazu, tak. Więc musisz go zamalować.
1: Bo on już się przeciwstawia.
0: Bo on się przeciwstawia, on był kontrrewolucjonistą. I to jest dokładnie to, co robił stalinizm później. To jest ta
1: wymazywanie.
0: Wymazywanie z pamięci, wybielanie fotografii, bo ta osoba już była skompromitowana i tak dalej. Czyli manipulacja historią za pomocą sztuki. To bardzo bolało Wajdę, bo on sam u samych początków, przecież też robił kroniki filmowe, które były propagandowe i on tego nigdy z siebie nie wyrzucił. Pamiętał, w co mógł być uwikłany. Zresztą sam siebie sparodiował w Człowieku z marmuru, kręcąc właśnie takiego reżysera, który jakby jest jego odpowiednikiem, który robi jakiś propagandowy film o Mateuszu Birkucie. No więc wracam jakby cały czas do tego, że to jest też takie przedłużenie tego stanu emocjonalnego z człowieka z żelaza, obecne w postaci właśnie oskarżenia inteligencji artystów, że ulegają, że się nie przeciwstawiają, że mają taką postawę konformistyczną, obłudną. W ogóle cała ta rewolucja była jedną wielką obłudą, co do której jakby nie można mieć wątpliwości, że oprócz dobra, paradoksalnie na tych trupach, oprócz tego dobra, to tam się działy rzeczy makabryczne z tymi postaciami, łącznie z Robespierrem, który prawdopodobnie na końcu oszalał, i z Dantonem, który był wrednym, cynicznym dorobkiewiczem i na tej rewolucji zbijał po prostu kokosy. Bezczelnie, tak jak dzisiaj Trump na swojej rewolucji w Stanach nie pohamowuje się robić biznes, tak samo robił Danton w tamtym czasie, więc to nie była w ogóle świetlana postać. I on ma wiele grzechów na sumieniu. Tego film nie opowiada, bo to jest wątek poboczny. Natomiast my, jako świadomi widzowie, powinniśmy o tym wszystkim pamiętać, dlatego że się wtedy zupełnie inaczej ten film ogląda, jakby wchodzi się w historię.
1: Jest w tym filmie jeszcze jeden bardzo ciekawy zabieg. Wajda podzielił aktorów na dwie grupy. Mhm. Francuscy aktorzy grają ludzi Dantona, natomiast stronę Robespiera tworzą w dużej mierze aktorzy polscy. No i tutaj przywołany przez ciebie Bogusław Linda, jest Marek Kondrat, jest Marian Kociniak, jest Tadeusz Huk, który gra na wózku takim specjalnym, poruszając rękoma takie mechanizmy. Zresztą to jest świetnie przeniesione potem na scenę, kiedy on podpisuje wyrok na Dantona i również takimi zamaszystymi, okrągłymi ruchami podpisuje się. Ale też jest Czesław Wołejko, jest Krzysztof Globisz. Czy to był taki świadomy zabieg, żeby tak odróżnić stronników jednego od drugiego, żeby ci aktorzy też jak gdyby, no wiadomo, Polacy tutaj grają zupełnie innymi, pewnie zniuansowanymi metodami niż aktorzy francuscy, żeby tą różnicę pokazać.
0: Ja myślę, że to się zrodziło trochę nawet chyba spontanicznie. Tak myślę właśnie pod wpływem sytuacji, że Wajda musiał przenieść realizację do Francji i żeby się poczuć lepiej, pierwsze zdjęcia i pierwsze sekwencje filmowe nagrał wyłącznie z Polakami.
1: Polskimi aktorami.
0: Żeby się poczuć pewnie i żeby mu to dało jakby asumpt do tego, żeby robić dalej w obcym języku, w obcym kraju. Właśnie to było tak skonstruowane, że on, tworząc to stronnictwo Robespiera, obsadził, tak jak powiedziałeś, polskimi aktorami. Według tego, co ja wyczytałem, oni mówili nawet częściowo w języku polskim swoje kwestie. To potem było zdabingowane na francuski, ale ponieważ oni się znali i było im łatwo, taką jakby no, solidarnościową metodą po polsku to opowiadając, oni jakby zbudowali jakiś sznyt akcji, styl gry, aktorstwa. I jak już to zrobili, to pokazali to części francuskiej, czyli twórcom, którzy mieli wziąć udział w późniejszej realizacji. I oni się do tego dostosowali. To znaczy, widząc, w jaki sposób Polacy to grają, oni nie tyle, że skopiowali, tylko, że emocjonalnie doszlifowali do tego, co już zostało zbudowane. I to była dobra, myślę, metoda, bo w filmie, kiedy się go ogląda, to się nie czuje, że tu są Francuzi, tu Polacy. Oni tworzą, no wiadomo, dwa stronnictwa, dwie grupy. I to widać. Natomiast jeżeli chodzi o sposób prowadzenia aktorów, czy swobodę grania, no to ja przynajmniej nie potrafię sobie jakiejś wyraźnej różnicy zauważyć. Oglądamy ten film dzisiaj w wersji całkowicie zdabingowanej, odrestaurowanej. No wiadomo, że usta czasami nie współgrają ze słowami, ale na przykład jak się ogląda ten film z lektorem, no to już w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. To w ogóle to się ogląda bardzo naturalnie.
1: Gdzie, to już na zakończenie cię zapytam, gdzie umieścił

0: wybrałbyś Dantona w dorobku Andrzeja Wajdy?
1: To jest trudne pytanie, dlatego że to nie jest łatwy film i to nie jest też film, no bo to jest realizacja sztuki przybyszewskiej, więc jakby te teatralia w tym filmie są mocno widoczne. Mnie to lekko przeszkadza w tym filmie, chociaż oglądam to z fascynacją i ze względu na tę grę aktorów, to jest wspaniałe, ale jednak to zamknięcie w pomieszczeniach, no, robi mi się z tego za bardzo teatr, czyli jakby punkt wyjściowy tutaj jest za bardzo widoczny, więc dla mnie to jest jakaś lekka skaza. No, ale jeżeli bierzemy Szekspira, no to tam jest podobnie, prawda? Tekst, dialogi są najważniejsze i dopiero wybitność, a także budżet filmowy pozwala nam wyjść poza to i ewentualnie osiągnąć taki wymiar pełnego widowiska. Wajda się skupił na słowie i to jest ewidentnie film oparty na słowie, na pojedynkach słownych. Obraz tam gra mniejszą rolę, chociaż gra bardzo dużą rolę i tych symboli wajdowskich od tego szafotu poczynając właśnie na różnych obrazach i cieniach i dzieciach, które tam są
0: i recytują.
1: I recytują deklarację praw człowieka. To jest początek i koniec filmu, gdzie dziecko właśnie mówi, nie rozumiejąc co mówi, ale my wiemy co mówi, ale za każdy błąd dostaje linijką w rękę.
0: I recytuje z takim przerażeniem.
1: I recytuje z przerażeniem rzeczy piękne, że mamy mieć demokrację, że są prawa człowieka, że nie wolno krzywdzić i tak dalej. Więc to wszystko ma sens w tym filmie i to wszystko robi ogromne wrażenie, ale według mnie jednak to jest film teatralny bardzo. I z tego choćby względu nie jest on, powiedzmy, w piątce moich najbardziej ulubionych filmów Andrzeja Wajdy. Natomiast jest to na pewno dzieło wybitne.
0: I aktualne wciąż.
1: Niestety. Tylko, że ten film jest trudny również przez kontekst historyczny, bez którego naprawdę ciężko jest ten film oglądać. To znaczy, im więcej się wie, im więcej się w ten film włoży wiedzy historycznej na temat rewolucji i tych postaci, tym więcej się odzyska i otrzyma w zamian. Bo ten film wychodzi z pewnego pułapu wiedzy o tym wydarzeniu.
0: Czyli najpierw czytamy o rewolucji francuskiej, a potem oglądamy.
1: Zdecydowanie. I wtedy wskakujemy do pierwszej dziesiątki.
0: Po ponad 40 latach możemy właściwie już oglądać bez takiej konieczności szukania prostych politycznych odpowiedników. No i chyba właśnie w tej sytuacji najlepiej widać jego najważniejsze pytanie, co dzieje się z człowiekiem, kiedy jest tak przekonany o słuszności swojej sprawy, że zaczyna uważać, iż wszystko wolno mu zrobić w jej imię. Moim i Państwa gościem był dziś Janusz Wróblewski, dziennikarz i krytyk filmowy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję za zaproszenie.
0: A ja mówię Państwu do usłyszenia. Marcin Pesta.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Cecilia Bartoli. Minęła 19. Wieczór ze Słuchowickiem.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. To pora na radiowy teatr wyobraźni. Sięgamy dziś do twórczości Jerzego Górzańskiego, poety, prozaika i autora słuchowisk. Niedawno minęła 10. rocznica jego śmierci. Przed nami słuchowisko z 2006 roku w reżyserii Waldemara Modestowicza. W rolach głównych wystąpili Ewa Ziętek i Krzysztof Wakuliński.

0: Wszyscy stoją, a pan siedzi?
1: A siedzę, bo jestem stary.
0: Mogę się przysiąść?
1: Proszę bardzo. Ale pani nie jest tak stara jak ja.
0: Dziękuję. Jest pan bardzo uprzejmy. Nie, niech pan nie wstaje.
1: Nie mam zamiaru. Próbuję rozprostować kości.
0: No to ja usiądę.
1: W zasadzie możliwości jest niewiele. Albo się stoi, albo siedzi, albo leży.

0: co pan robi?
1: Położyłem swoją rękę na pani ręce.
0: Strasznie zimna.
1: Fatalne krążenie, Basiu.
0: A skąd pan zna moje imię? Nie przypominam sobie.
1: Przyjdzie taki dzień, Barbaro, że sobie przypomnisz. Dzień po drugim.
0: Ale co pan opowiada? Nie proszę puścić moją rękę.
1: Opowiadam prawdziwą historię utraconej miłości.
0: Ale że niby ja z panem? Nie, proszę mnie nie rozśmieszać.
1: Wstań i odejdź, zgubiona kobieto.
0: Nie, wariat.
1: Jesteś blisko, pamiętasz? Padał wtedy deszcz. Zdjąłem buty, brązowe w surówku. I wskoczyłem do kałuży w ogrodzie Saski. A ty zawołałaś?
0: Nie, wariat. Nie, to niemożliwe. Jerzy?
1: Ja jestem Jerzy. Były Jerzy.
0: Broda i ta siwizna?
1: I te rzęwy pożyczone od brata?
0: Przecież nie miałeś brata.
1: Też nie miałem, ale teraz mam. Świat się zmienia, idzie naprzód. Brata można kupić od ruskich na stadionie 10-lecia. Jest w czym wybierać.
0: Właściwie nic się nie zmieniłeś, plecierz, jak 30 lat temu.
1: Zmieniłem się, Basiu, i to bardzo. A ty?
0: Nie. Lepiej nic nie
1: mówisz. Czy te usta, ty, czy wciąż się mrużysz?
2: Proszę państwa, zaczynamy. Proszę, zaczynamy. Piszę o tym, na czym się zna, a nie na tym, na czym się znają inni. Mam jednak żal do Karola. Za mało pije, żeby zostać naszym Scottem Fitzgeraldem.
1: Kto to?
0: Roberto, wydawca mojego męża.
1: Tego Scotta Fitzgeralda słyszałem już w jakimś słuchowisku radiowym.
0: Roberto zacytował z pamięci. Jest niezwykle wszechstronny, czyli oczytany i osłuchany.
1: A ten drugi facet? Strasznie pory.
0: To Karol, mój mąż. Możesz kupić jego książkę po cenie promocyjnej.
1: Ja nigdy nie kupuję książek autorów, których nie znam osobiście.
0: To po co przychodzisz na promocję?
1: Żeby się najeść kanapek i napić wina. Chociaż ostatnie wino podają cienkie.
0: Mam nadzieję, że poznasz Karola.
1: Nie, nic z tego. Nie, właśnie wychodzę.
0: Odwiedź nas kiedyś, kiedy będziesz w Paryżu.
1: Niech to. Mieszkasz w Paryżu?
0: Od 20 lat.
1: No to trzeba było tak od razu mówić. Zostanie.
2: A teraz pozwolą państwo, że nareszcie dopuszczę do głosu bohatera wieczoru.
3: Dziękuję państwu za tak liczne przybycie. Powiem krótko. Książka mówi o dzisiejszej Polsce. A jaka jest dzisiejsza Polska? Szkoda gadać.
1: A proszę powiedzieć, jaka jest ta dzisiejsza Polska?
3: Słucham?
1: Co? Nie, to ja pana słucham.
3: I proszę podejść bliżej, to szepnę panu na ucho.
1: Już biegnę, przyjacielu.
3: Przyjaciół sam sobie wybieram.
1: Piotrze! O czym mówi ta pańska książka?
3: Powiem panu na ucho.
4: Napisałem ją w Paryżu. Wydałem w Polsce dzięki wydawnictwu Bel Art, któremu szefuje Roberto.
5: No, to znaczy ja.
6: Wszystko słyszy ten edytor Roberto. Ale o co chodzi w tej pańskiej książce?
4: Gdybym wiedział, to bym jej nie napisał.
6: Co za talent. Szkoda, że nie napisał pan tej książki w Polsce. Mógłby ją pan wydać w Paryżu. Chociaż straciłby pan okazję, żeby spotkać się ze mną.
1: Ale skoro napisał pan tę książkę w Paryżu, to proszę podziękować swojej żonie.
3: Świetny pomysł. Gdzie jesteś, Basiu?
2: Pewnie na chwilę wyszła.
1: Nie, się pan nie martwi. Wróci w następnej pańskiej powieści, żeby się porządnie wypromować.

0: czy nie zieloną trawą?
1: Nie dosłyszałem nazwiska.
0: Nazwisko moje poda panu Grabarz. To z Jamesa Bonda.
2: Ten facet przez cały czas usiłuje być dowcipny.
0: Zaraz, ja niczego nie usiłuję. Ja jestem dowcipny.
1: Zaprosiłem pana na rozmowę.
0: Tak. Jak pisarz z pisarzem.
1: A, to już coś o panu wiemy.
2: No, ale zawsze jest problem, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z pisarzem fantasy.
1: No właśnie.
0: Ja jestem mało znanym pisarzem. W związku z tym mam serdeczny stosunek do wydawców. Jako wściekły pies niszony.
1: No to zostawiam was samych. Pójdę poszukać Barbary.

0: Nie ma jej nigdzie.
1: Sprawdziłeś bar?
0: Nikt jej nie widział. Może się zamknęła w męskiej ubikacji.
2: I co ten facet pieprzy?
1: Ty słuchaj, jak ty masz właściwie na imię?
0: Jerzy.
1: Słuchaj, Jureczku, bądź grzeczny. Chyba nie chcesz wyjść z tego pokoju na czworaka, co?
0: Ale a co ja takiego powiedziałem? Chciałem być trendy.
3: Obraziłeś moją żonę.
0: Zanim została twoją żoną, to 30 lat temu była moją dziewczyną.
3: O, ho, ho, ho. Słyszałeś, Roberto?
1: A to się w życiu zdarza. Nie będziesz ty, to będzie inny.
3: Spałeś z nią?
1: A wiedziałem, że go o to zapytasz.
3: Wiem, że ty od dawna sypiasz z Barbarą. Jego pytam. No,
1: witajcie na zjeździe szwagru.
0: Bardzo mi przykro, ale jestem już prawdopodobnie ostatnim dżentelmenem Zjednoczonej Europy, który o tych sprawach po prostu nie mówi.
3: Przynieś, Roberto, z łazienki mokry ręcznik.
1: Po co ci mokry ręcznik?
3: Nie zostawia śladów.
1: Będziesz go torturować?
3: Muszę wiedzieć.
1: Słyszałeś, Jureczko? Lepiej przyznaj się do winy. Karol w gniewie bywa straszny.
0: W porządku. Normalnie z was goście. Przyznaję się. Nigdy nie spałem z Barbarą. Żywiłem do niej uczucie platoniczne.
3: No, mógłbyś z niego wziąć przykład, Roberto.
4: Ty mu wierzysz.
3: Przypatrz mu się dobrze. On mi wygląda na platonika. U niego nic z tych rzeczy. Najwyżej przeprowadziłby staruszkę przez ulicę.
1: Nie doceniasz maruderu.
0: Mogę coś powiedzieć? Tak. A może Barbara wyszła na ulicę?
3: Ciekawie powiedziane. Co my tu gramy? Jakiś frantik Romana Polańskiego?
1: No, ale ty, Karol, jesteś ładniejszy od Harrisona Forda.

0: A dokąd jedziemy?
1: Do lasu.
0: Chyba nie sądzicie, że Barbara ukryła się w lesie?
2: Nie, nie sądzimy.
1: Sprawdzić jednak nie zaszkodzi.
0: To co absurd.
1: Typowy twardziel. Wszystko dla niego to absurd. Chociaż w zasadzie boi się ciemności.
0: O czym wy mówicie?
1: Zabrałeś łopatę?
2: Bezwzględnie. I woryk plastikowy.
0: Macie zamiar wykopać Barbarę?
1: Raczej zakopać.
2: Zakopiemy jednego faceta.
0: Którego?
1: Jest nas trzech. Plan mamy taki. Jeden kopie, drugi mu przyświeca latarką, a trzeci... Myk, myk, do biblioteki.
0: Co wy kombinujecie? Co to, jakiś żart?
2: Uśmiechnij się, chłopie. Jesteś ciągle w promocji.
1: Skręcamy w prawo.

0: Ale twarda ta ziemia.
1: Jak człowiek kopie grób dla siebie, każda ziemia jest twarda.
0: A dlaczego ja muszę kopać dla siebie grób, a nie on?
1: Bo ty wydałeś książkę, a on ciebie zmusza do wykopania tego grobu. Słuchaj, ma być strasznie, ale marketingowo. Zawistny, były narzeczony żony znanego pisarza, znęca się nad poczytnym autorem. A ja

0: kocie, myk, myk, do biblioteki, czyli w krzaki i zrobię parę fotek dla brukowców. No.
1: A co ja z tego będę miał?
0: Dostaniesz po ryju.
2: A ode mnie kopa. To za Barbarę.
1: Tak niesłusznie. Barbarę kochałem i chyba nadal kocham.
2: Jeź, więcej nie kopię. Jak na niego, grób jest wystarczająco głęboki.
0: Ale nie dla niego, tylko dla ciebie, Karol. Niszczysz efekt medialny. No, do roboty. A ja krzaki.

0: Słyszałeś? To nie był głos mojego wydawcy.
1: Nie. Raczej jakiegoś szakala.
0: W naszym kraju nie żyją szakale.
1: Nie jestem przekonany.
0: Minęła godzina. Gdzie on się podział?
1: Spróbujmy go znaleźć.
0: W tej ciemnicy? Na dodatek... Raz zgubiłem latarkę. Najpierw znika Barbara, a teraz Roberto jak kamień w wodę. Nie, no ja się chyba powieszę.
1: Z tego, co widzę, to tu rośnie dąb. Drzewo akurat dla ciebie. Mogę ci pożyczyć pasek od spodni.
0: A czym ty się właściwie zajmujesz, Mondralo?
1: Zawód życiowy. Poeta.
0: To ty jesteś z podziemnego frontu. Musisz mieć znajomości w partyzance. Jakie kółko poetyckie stacjonuje w tych lasach?
1: Sądząc po roślinności, mieszanka salonu i odpustu.
0: Mam przed sobą typa głęboko zakonspirowanego. Spróbujmy wywołać Roberto z lasu.
2: Roberto!
0: Roberto!
2: Roberto!
0: Roberto!
2: Roberto!
0: Roberto!
2: Roberto!
0: Gdzie? To chyba jastrząb.
1: Jastrząb o tej porze? Raczej sowa.
0: Gdzie my się znajdujemy?
1: W lesie, jak zwykle.
0: Świetnie się orientujesz. Koniecznie dodaj w nocy.
1: Szosa na moje wyczucie jest tam.
0: Nie widzę.
1: Przecież wyraźnie pokazuję kierunek.
0: Nie widzę, co pokazujesz. I nie widzę kierunku, który jest tam.
1: Na szczęście księżyc świeci.
0: O no, czyli trzeba skręcić w lewo.
1: Dlaczego akurat w lewo?
0: Bo kiedy poeta mówi na szczęście księżyc świeci, to trzeba koniecznie skręcić. Wszystko jedno, którą stronę. I chodu do lasu.
1: Przecież jesteśmy w lesie już od kilku godzin.
0: To taka przerzutnia.
1: No, rozumiem, rozumiem. A szosę mamy przed sobą.
0: Ze szczęścia ucałuję asfalt. Co się dzieje? Gdzie się podział samochód?
1: Samochodem pewnie odjechał Roberto.
0: Ta świnia zostawiła nas na lodzie.
1: Tak, raczej na szosie.
0: W którą stronę mamy iść?
1: Może uda nam się złapać okazję.
0: Czekaj. Właśnie co się dzieje. Zamachajmy rękami.
1: Nie zatrzymał się.
0: A ty byś się zatrzymał na tym pustkowiu.
1: Ja nie mam samochodu.

0: Męczy mnie jedna myśl. Czy my idziemy w dobrym kierunku?
1: Pierwsza zasada piechura. Trzymać się szosy. Powikłały się ścieżki kroków ich i będą próżno chodzić i zaginą. To z księgi Hioba.
0: Ciu. Słyszysz?
1: No, ciebie słyszę.
0: Pociąg! W pobliżu musi być stacja.
1: Teraz słyszę.
0: Ach, to niesamowite. Najpierw Barbara znika jak kamfora.
1: Jak we frantyku Polańskiego.
0: A ja jestem ładniejszy od Harrisona Forda.
1: Tak powiedział Roberto.
0: I przepadł w leśnej kniei.
1: Może porwali go partyzanci?
0: Partyzanci będą. Jacy partyzanci? W strefie wolnocłowej.
1: Tak, ale oni są właśnie wirtualni. Bronią interesów ludu przed zakusami pazernych kapitalistów. Jak mówią ci kapitalistów?

0: czytaliście. Great is good.
1: Tak, co to znaczy?
0: Chciwość jest dobra.
2: Ej, widzę jakieś światła. Zbliżamy się do stacji. Ale ze mnie cep, no.
3: Przez grzeczność nie zaprzeczam.
2: Muś ty, mam komórkę. Zadzwonimy.
0: A do kogo?
2: No przecież są gdzieś jacyś ludzie.
0: Podobno.
2: Nic z tego.
0: Nie masz pola.
2: Musi tu być pole. Co? Co? Pole też znikło?
4: A dokąd biegniesz?

0: pusto. Ale w kasie pali się światło.
1: Kasjer czuwa.
2: Przepraszam. Do której przyjeżdża najbliższy pociąg?
3: Za mniej więcej 5 godzin. No powiedzmy około.
0: No ale co to znaczy mniej więcej?
3: Ja mogę powiedzieć panu, pociąg przyjedzie o 7:20. No. Czy około. No. A gdzieś, dajmy na to, szyny się powyginają. Wie pan, dyskrecja kasjera to sukces całego kolejnictwa. A ilu was jest?
2: 2. Zgubiliśmy się w lesie. O,
3: typowy objaw paniczny, ale i charakterystyczny podstęp. Jeden zagaduje kasjera, a drugi kikuje. Ładne słowo, nieprawdaż? Czyli ten drugi kikuje, co by tu podwędzić.
2: A poproszę 2 bilety na ten pociąg o 7:20.
4: Halo, halt! Achtung!
3: Nie mogę wam sprzedać biletów na pociąg, który nie istnieje.
2: Przed chwilą pan mówił...
3: A ja mówiłem przykładowo. Około. Zresztą w kolejnictwie obowiązuje niezłomna zasada. Pociąg przyjedzie, to wsiądziesz. Lepiej wracajcie do lasu. A ten drugi? No, nie widzę go.
2: No, pokaż się panu kasjerowi.
0: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Kulturalny, chociaż z brodą. Mieliśmy tu... Dawno temu zawiadowcę brodatego wychodził przed budynek stacyjny i gładził tę swoją brodę. Smutny był, bo w stanie kawalerskim. Aż pewnego dnia wsiadł do pociągu, właśnie tego o 7:20 i nigdy już nie wrócił.
0: A co się z nim stało?
3: Podobno został ministrem. Ha! I tu was zaskoczę. Nie ministrem kolejnictwa. Poszedł wyżej, na kulturę i sztukę. Nic dziwnego. Lubił słuchać muzyki. Pozostawił po sobie adapter i kupę płyt. Tak, chcecie posłuchać?
5: C'est elle qui m'obsède jour et nuit.

0: Karol, powiedz, o co w tym przedstawieniu właściwie chodzi?
1: To jest dobre pytanie. Przychodzisz na promocję mojej książki. No i kogo spotykasz?
0: Barbarę. Moją dawną miłość, a teraz twoją żonę.
1: Nigdy nie była moją żoną, to aferzystka. Poznałem ją w Paryżu. Miała kłopoty z policją, ale jakoś ją z tego szamba wyciągnąłem.
0: Barbara, aferzystka? Nie wierzę.
1: Kochałeś ją?
0: Już mnie o to pytałeś. Byłem w niej zadłużony. A po co ta cała szczepka z kopaniem grobu?
1: Ten grób był przeznaczony dla ciebie. Ja go kopałem niby dla siebie.
0: Efekt medialny.
1: No, coś w tym rodzaju. Jednak to ty miałeś w nim leżeć. Niestety, Roberto pękł i dał nogę. Nie uciekł daleko. W samochodzie czekała na niego Barbara ze strzykawką. Szybka, cicha śmierć.
0: Barbara nie jechała z nami w samochodzie.
1: Jechała. Ukryta w bagażniku.
0: Chcieliście mnie zabić? To pomysł z kiepskiej literatury. A co zrobiliście z Roberto?
1: To raczej zapytaj, co zrobiła z jego ciałem Barbara. Leży w twoim grobie. Barbara to silna dziewczyna, zaciągnęłaby do grobu nawet konia.

0: Przecież ten Roberto wydał ci książkę.
1: Za moje pieniądze. To figurant. Zrobił swoje i do piachu.
0: Twoja opowieść jest tak sugestywna, że to, co się zdarzyło na stacji, to ten kasjer przyodlotowy. Ten pociąg, którym jedziemy, to wszystko wydaje mi się inscenizacją.
2: Mylisz się. Stacja jest najprawdziwsza.
0: W takim razie, jaką rolę gram w tym przedstawieniu?
2: Powiedzmy, ty jesteś osobą towarzyszącą do skasowania. Jak w życiu...

0: Nie słyszę jadącego pociągu.
1: Bo nie pociąg jest tu najważniejszy. Wiesz, co powiedział bardzo dawno temu Wergiliusz?
0: Nie wiem.
2: Canimus sordis. Głuchym śpiewamy. To ulubione słowa pisarza Karola, akurat do niego kompletnie niepasujące. Jest tak niezdolny, że słowa, które pisze, ogłaszają strajk głodowy.
1: Piłaś.
2: Co to za picie? Kilka łyków z piersiówki?
1: Raczej z dwupiersiówki. W lewej likier, w prawej samogon.
2: No sam słyszysz. Słowa godne jego zakalcowatej prosy.
1: Milcz, bo cię uderzę.
2: Wieczny amator, pawian.
0: Zabiłaś Roberto?
2: Chętnie bym to uczyniła. Nie ma większej kanalii. Wierny, ale mierny. Zabrakło mi odwagi.
1: Idiotka. Teraz Roberto ściągnie nam na kark policji.
0: Dlaczego chcecie mnie zabić?
2: No spokój się, jesteś w komiksie. Mnie do tego ansamblu nie mieszaj. Karol swej genialności wymyślił ten scenariusz. Prawda, że idiotyczny?
0: Ludzie to lubią.
2: Aha, na końcu ginie niewinny człowiek.
0: Czyli ja?
2: Uważaj na nóż!
3: Schowaj ten majker, Karol!
4: Nie weźmie się mnie żywcem!
2: Nie mamy zamiaru, ani żywy, ani martwy. Nie przedstawiasz dla nas żadnej wartości!
3: Dobrze mu powiedziałaś. A ty źle to sobie wymyśliłeś, Karol. Role się odwróciły. Ten nóż skierowałeś przeciwko sobie. Nie można zabić niewinnego.
4: A właśnie,
3: czyli mnie osobiście.
4: A właśnie, że można. Całe życie pracuję nad tym.
3: Chwileczkę. Po pierwsze, jaki tam ze mnie niewinny facet?
2: Nie wykręcaj się, Jerzy.
4: Było coś między wami? W tym ścisłym sensie?
2: Chyba raz.
3: No, przepraszam cię bardzo, dwa razy.
2: No, może i dwa. Nawet na pewno dwa, bo za trzecim razem czytałeś mi tylko wiersze.
4: Ja się chyba zabiję!
2: Otworzyłeś otwarte drzwi, Roberto!
5: A drzwi nie są tu najważniejsze. Schowaj nóż, Karol. Musisz koniecznie napisać jeszcze jedną książkę w duchu politycznej poprawności. Jest do wzięcia nagroda Ekim.
4: Ja nie chcę nagrody Ekim, ty psie!
5: Czy ja jestem podobny do psa, Jerzy?
3: Ty jesteś bliższy od psa.
4: Co?
3: Masz wory pod oczami i szczęka ci nisko opadła. Prawie się tarza po ziemi.
2: A za bardzo go poniżasz. Szczękę ma w porządku.
5: Nie wyrzekaj się, Karol, nagrody Ekin.
4: Wyrzekam się nagrody Ekin. Chcę natomiast, a nawet żądam niewinności poety. Każdy poeta jest niewinny.
3: Ta moja niewinność. A co wy o tym wiecie? Biłem żony, głodziłem dzieci. Upijałem się na czczo.
5: Ja też piję na czczo od 20 lat i wciąż jestem niewinny. Winne są dzisiejsze czasy, pośpiech, straszliwa konkurencyjność i wysokie stopy procentowe.
4: A czy kapowałeś, Jerzy?
3: Nigdy! Nigdy na nikogo nie doniosłem.
2: Zawsze taki był agent ciapa.
5: Nazwałeś mnie psem, Karol. Wszyscy patrzycie na mnie jak na psa. Czy wiecie, że niektóre psy zdychały z tęsknoty za swoim panem?
4: Dajmy spokój z tymi psami, bo nas zagryzą. Zapytam inaczej. Skąd się tu wziąłeś, po paprańcu? Miałeś jechać samochodem do Paryża. No,
5: wpadłem tylko na chwilę, żeby powiedzieć, dbajcie o Karola, bo to tytan pracy. Przebaczam wam.

0: wszystkim i proszę o przebaczenie. A teraz znikam!
1: Dostał indiańskiego szału! Pobiegnę za nim, bo jeszcze szturmem zdobędzie lokomotywę!
2: Nareszcie sami.
3: Co robisz?
2: Kładę moją rękę na twojej ręce.
3: Jest zimna jak lód.
2: To kwestia nie najlepszego krążenia.
3: Chyba to już kiedyś mówiłeś. Na którymś z początku.
2: A na którym? Zawsze więcej jest początków niż końców.
3: Na początku tego świata?
2: To tylko sen. Niedorzeczny. Pozbawiony sensu.
3: Ale kiedy dwoje ludzi się spotyka, wtedy sens wraca.
2: Jest tyle promocji książek w tym kraju, a ja musiałem cię spotkać akurat na tej.
3: Mówisz prawie jak Humphrey Bogart w filmie Casablanca.
2: A ty odpowiadasz prawie jak Ingrid Bergman.
3: Zagraj to jeszcze raz.

0: Pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: Czytaliśmy sobie na głos.
1: A potem była niepogoda. Przychodziła pewnego dnia, kiedy kończyła się jesień.
0: Musieliśmy w nocy zamykać okna przed deszczem. I zimny wiatr zrywał liście z drzew.
1: Najważniejsze, że Paryż jest blisko.
2: A co państwo tu robicie? Ten pociąg stoi na bocznicy.
3: Był to melodramat Jerzego Górzańskiego. Wystąpili Ewa Ziętek, Krzysztof Wakuliński, Marcin Troński, Wojciech Wysocki, Stefan Friedman. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko, realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski, reżyseria Waldemara Modestowicza.
4: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 19:30.

Nasz program nadal realizuje Iga Kamińska, a ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski. Dobry wieczór, zapraszamy do Filharmonii Dwójki. Dzisiejsze spotkanie upłynie pod znakiem muzyki dawnej, a to za sprawą koncertu, który będziemy dla Państwa transmitowali. O 20:00 przeniesiemy się do Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku, gdzie odbędzie się koncert zamykający tegoroczną odsłonę festiwalu Organy Plus. Wtedy też oddam głos Piotrowi Matwiejczukowi, który będzie Państwa przewodnikiem po muzyce końca XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Będzie to wydarzenie pod pewnymi względami wyjątkowe, bo czy można w kontekście muzyki skomponowanej 300 lat temu mówić o światowych premierach? Przekonają się Państwo już za około pół godziny. Do tego czasu będzie nam towarzyszyła muzyka związanego z Gdańskiem kompozytora Johanna Gottlieba Goldberga. To w tym mieście właśnie się urodził i tu w Kościele Mariackim został ochrzczony. A w swoim krótkim, bo zaledwie 29-letnim życiu skomponował między innymi ten niezwykłej urody koncert klawesynowy S-dur. Ma on trzy części: Allegro, Largo con Sordini i Allegro di Molto. Gra Alina Radkowska, która od klawesynu prowadzi także Goldberg Baroque Ensemble.

Alina Radkowska oraz Goldberg Baroque Ensemble wykonali koncert klawesynowy S-dur patrona zespołu Johanna Gottlieba Goldberga. Historia zapamiętała go głównie ze względu na fakt, że jego nazwisko znalazło się w słynnych wariacjach Jana Sebastiana Bacha, ale on sam był też znakomitym kompozytorem. Prawdopodobnie pobierał przez chwilę naukę od samego lipskiego kantora, choć z całą pewnością był wychowankiem jego najstarszego syna Wilhelma Friedemana Bacha. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 20. Łączymy się już z Kościołem Świętej Trójcy w Gdańsku, gdzie czeka na Państwa Piotr Matwiejczuk.

Dobry wieczór. Już za chwilę rozpocznie się tutaj, właśnie w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku, koncert finałowy jesiennej odsłony festiwalu Organy Plus 2026. Muszę Państwu powiedzieć, że wnętrze tej świątyni, największej w Gdańsku po Kościele Mariackim, za każdym razem, gdy do tego kościoła wchodzę, robi na mnie ogromne wrażenie, a już szczególnie wówczas, gdy mam okazję znaleźć się tu, gdzie siedzę w tej chwili, czyli na przegrodzie, która oddziela trójnawową halę od prezbiterium. Pochodzi z końca XV wieku i nadbudowana została na niej empora chóru muzycznego. Takiego drugiego wnętrza nie ma nigdzie indziej w Polsce, a i w Europie ze świecą ich szukać. Tuż obok mnie, właściwie przede mną, znajdują się organy będące ewenementem konstrukcyjnym, architektonicznym, muzycznym na skalę światową. To instrument Mertena Frizego z lat 1616-1618, który zrekonstruowany został w latach 2008-2018. 70% części tych organów to ich oryginalne elementy. I to są właśnie te organy, do których nawiązuje nazwa festiwalu odbywającego się tu od 2015 roku. Wszystko to wymyślił i dyrektorem tego festiwalu jest Andrzej Szadejko. On też był odpowiedzialny za odbudowę instrumentu. Tegoroczna odsłona jesienna, bo przypomnę, festiwal odbywa się każdego roku w dwóch częściach, wiosennej i jesiennej, rozpoczęła się w środę od recitalu bachowskiego Andrzeja Szadejki. W czwartek transmitowaliśmy właśnie stąd, z Kościoła Świętej Trójcy, koncert Gellert Ensemble z motetami kompozytorów lipskich i gdańskich drugiej połowy XVIII wieku, a wszystkie pozostałe koncerty nagraliśmy. Między innymi zjawiskowo piękne wydarzenie piątkowe, kiedy to w dworze Artusa wystąpił Hator Ensemble na czele z Rominą Liszką. To była muzyka na konsort wiol i pieśni Williama i Henry'ego Lewesów. Wkrótce to nagranie w retransmisji na naszej antenie. Ale to, co jest na tym festiwalu najistotniejsze, jego niewątpliwie największa wartość, to przywracanie praktyce wykonawczej muzyki kompozytorów dawnego Gdańska. I program dzisiejszego koncertu w większości wypełniony jest współczesnymi prawykonaniami, skupia się właśnie wokół twórców gdańskich pierwszej połowy XVII wieku, a więc tego,

0: czasu, gdy Merten Friese budował organy w kościele Świętej Trójcy. Usłyszymy kompozycję Nikolausa Cangiusa, Andreasa Hakenbergera, Paula Zifferta, Mateusa Ledera, a przede wszystkim Gregora Schnitzkiusa. Wykonawcy przyjechali z Krakowa. To Waza Concert pod kierunkiem organisty Marcina Szelesta, z którym spotkałem się przed dzisiejszą próbą i zapytałem, co oznacza tytuł koncertu Sacri Moduli.
1: Tytuł dzisiejszego koncertu jest zaczerpnięty z tytułu jednego ze zbiorów bohatera koncertu, Gregora Schnitzkiusa. Prawdopodobnie odnosi się on do słowa moduli jako melodii, które są połączone ze sobą w utwory trzygłosowe o charakterze polifonicznym, ale pewności nie ma.
0: A sacri oznaczałoby tutaj, że to są utwory kościelne, sakralne.
1: Tak, są to utwory sakralne, chociaż prawdopodobnie w zamyśle kompozytora nie były przeznaczone do celów ściśle liturgicznych. Wiadomo z przedmowy do tego zbioru z 1612 roku, że Schnitzkius właściwie napisał je dla swoich uczniów w szkole mariackiej i prawdopodobnie służyły one po prostu do nauki śpiewu, do nauki współdziałania w małych zespołach, które śpiewały muzykę polifoniczną, co potem oczywiście przydawało się podczas uświetniania liturgii w kościele mariackim, w czym aktywny udział brali uczniowie szkoły.
0: No to już zdradziłeś, że Schnitzkius był kompozytorem gdańskim. Co o nim wiemy?
1: Tak, Schnitzkius z pewnością pochodził z Gdańska i w tym mieście spędził całe swoje życie, oprócz krótkiego epizodu. Wiemy, że w 1597 roku zapisał się na Uniwersytet w Wiennie. Jak wiele czasu tam spędził, nie wiadomo, ale wiadomo, że już w 1602 roku był z pewnością z powrotem w swoim rodzinnym mieście i właściwie całą swoją karierę spędził jako nauczyciel. Najpierw przez krótki czas w szkole przy kościele Świętego Jana, a następnie najpóźniej od roku 1606 aż do końca w szkole przy kościele mariackim. Schnitzkius jako kompozytor jest postacią bardzo mało znaną, w zasadzie taką enigmatyczną, ponieważ wiele jego utworów zachowało się wyłącznie w postaci fragmentarycznej. Los obszedł się niezbyt łaskawie z jego kompozycjami, chociaż wiadomo, że wydał on stosunkowo sporą liczbę druków muzycznych. Przede wszystkim wiadomo, że Schnitzkius ubiegał się o stanowisko kapelmistrza w Gdańsku po odejściu Nikolausa Cangiusa w 1607 roku. Wraz z nim swoje kandydatury zgłosili na przykład Filip Dulichius, słynny kompozytor ze Szczecina, oraz ostatecznie Andreas Hakenberger, który ów konkurs wygrał i został mianowany na tę prestiżową posadę. Ale z okazji tego konkursu Schnitzkius wydał dwa druki muzyczne, którymi prawdopodobnie chciał się pokazać przed Radą Miejską jako wprawny kompozytor. Jeden z tych druków zachował się w jedynym niekompletnym egzemplarzu dzisiaj w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. O drugim wiemy z katalogów ówczesnych targów książek, na których anonsowano nowo wydane publikacje muzyczne, ale sam druk się nie zachował. Natomiast zachowały się również fragmentarycznie trzy inne jego druki, właśnie poświęcone trzygłosowej muzyce, takiej o bardziej pedagogicznym, szkolnym charakterze. Te trzy druki ukazały się w latach 1612, 18 i 25, dwa pierwsze w Gdańsku, ostatni w Rostocku, ale znany z tych druków jest tylko jeden głos, ponieważ jedna książka głosowa z każdego z nich zachowała się w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Tak się szczęśliwie składa, że zawartość całego pierwszego z tych druków została odpisana do ostatniego, ósmego tomu tabulatury pelplińskiej i na tej podstawie można odtworzyć jego zawartość.
0: Podejrzewam, że nie można tego stwierdzić z całą pewnością, ale istnieje chyba prawdopodobieństwo, że Schnitzkius grał na organach w kościele Świętej Trójcy.
1: Prawdopodobieństwo istnieje, ponieważ wielu ówczesnych muzyków, nawet jeżeli nie było zatrudnianych jako organiści, grało na organach i To jest oczywiście możliwe, ale Sznickius nigdy nie zajmował żadnego stanowiska organisty w Gdańsku ani gdziekolwiek indziej.
0: Ale te organy już istniały za jego życia. Ten instrument

0: Frisego.
1: Tak, on powstał za jego życia i oczywiście jest możliwe, że Schnitzius go znał i mógł na nim grać. Chociaż to jest oczywiście tylko przypuszczenie i sprawa jest o tyle skomplikowana, że Kościół Świętej Trójcy wówczas był kościołem wyznania kalwińskiego. Oczywiście te różnice pomiędzy wyznaniami nie były wówczas tak bardzo ostro pojmowane, ale jednak na początku XVII wieku w Gdańsku istniał spór pomiędzy ortodoksyjnymi luteranami a kalwinistami. Ten spór sięgał wielu dziedzin życia społecznego, również ostro się zarysował w Radzie Miejskiej, więc nie jest tak oczywiste, że utrzymywano ścisłe kontakty pomiędzy jednym a drugim środowiskiem, również w zakresie muzycznym. Jeżeli mówimy o pierwszych dekadach XVII wieku, a właściwie z tego krótkiego czasu pochodzi cały repertuar dzisiejszego koncertu, to wydaje mi się, że bardziej powinniśmy myśleć o Gdańsku jako o ośrodku dość konserwatywnym, w którym wciąż kultywowano raczej taki późno-renesansowy typ polifonii. Wiemy, że w Gdańsku jeszcze przez stosunkowo długi czas używano druków muzycznych pochodzących jeszcze z ostatnich dekad XVI wieku. Współczesny repertuar docierał nad Motławę, ale stosunkowo powoli. I był włączany w ten repertuar, który już istniał, więc możemy mówić o pewnej akumulacji repertuaru. Docierały utwory pisane na dwa lub więcej chórów, co znajduje również odzwierciedlenie w twórczości Schnitzkiusa, tej zachowanej fragmentarycznie, i innych gdańskich kompozytorów. Tutaj oczywiście na pierwszy plan wśród gdańskich twórców wysuwa się Andreas Hackenberger, kapelmistrz od 1608 roku, który wydał dwa pokaźne zbiory muzyki polichuralnej. Natomiast awangardowe utwory małogłosowe w nowym stylu docierały do Gdańska jeszcze później i to już jest znacznie później niż ta epoka, z której czerpiemy repertuar dzisiejszego koncertu.
2: A repertuar dzisiejszego koncertu pochodzi, przypomnę, z pierwszej połowy XVII wieku. I myślę, że dla nas dzisiaj nie ma to większego znaczenia, czy wówczas był to styl zachowawczy, czy nowoczesny. Mogę Państwa zapewnić, że ta muzyka brzmi przepięknie i najbliższych mniej więcej 70 minut to będzie bardzo przyjemny czas spędzony z dwójką. Przed nami drobne utwory organowe Nikolausa Cangiusa, Andreasa Hackenbergera, Mateusa Ledera i Paula Zifferta, a przede wszystkim Tricinia, czyli trzygłosowe utwory wokalne Stowarzyszeniem Organów autorstwa Andreasa Hackenbergera ze zbioru Odaria Suavissima. To jest Lipsk 1612 i Frankfurt 1628. No i głównego bohatera tego koncertu Gregora Schnitzkiusa ze zbioru Sacri Moduli, tego wydanego w Gdańsku w 1612 roku. Pierwsze dwie serie to będzie Schnitzkius, a dwie kolejne Hackenberger. No i między nimi utwory organowe. Od utworu organowego Nikolausa Cangiusa również rozpoczniemy. Waza Konsort, dziś w składzie Joanna Radziszewska-Sojka i Anna Zawisza soprany, Andrzej Zawisza bas i Marcin Szelest organy oraz kierownictwo artystyczne.

organy Mertena Frizego w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku i Marcin Szelest oraz muzyka już na sam koniec Gregora Schnitzkiusa, wcześniej Paula Zifferta, jeszcze wcześniej Andreasa Hakenbergera, czyli kompozytorów gdańskich działających tutaj w pierwszej połowie XVII wieku, czy na przełomie XVI i XVII wieku, a głównym bohaterem tego koncertu był Gregor Schnitzkius, kompozytor, organista, pedagog gdański, urodzony w 1576 roku, zmarły w 1632. Po raz pierwszy współcześnie zabrzmiały jego Tricinia ze zbioru Sacri Moduli, wydanego w Gdańsku w 1612 roku. To były te pierwsze dwie serie, pierwszych 7 wokalno-instrumentalnych utworów.

0: No a także Trichinia Andreasa Hakenbergera ze zbioru Odaria Suavissima, wydanego w Lipsku w 1612 roku. Dziś na festiwalu Organy Plus koncertował Waza Consort w składzie Joanna Radziszewska-Sojka i Anna Zawisza-Soprany, Andrzej Zawisza-Bas i Marcin Szelest, organista, szef tego zespołu, a także szef festiwalu Omnia Beneficia w Starym Sączu, z którego wczesnym latem zwykle też transmitujemy koncerty i to od wielu lat. Ta jesienna odsłona festiwalu Organy Plus 2026, festiwalu organizowanego, kierowanego także przez Andrzeja Szadejkę, właśnie dobiegła końca. Ja Państwu wspominałem o trzech koncertach, które nagraliśmy, dwa transmitowaliśmy, jeden w czwartek, to był Gellert Ensemble i motety XVIII-wieczne i gdańskie, i lipskie. Dzisiaj koncert finałowy, no i jeszcze trzy wieczory zarejestrowane, które wkrótce te nagrania zabrzmią na naszej antenie, czyli recital bachowski Andrzeja Szadejki, muzyka Williama i Henry'ego Lowesów, Hator Consort Romina Liszka i zjawiskowa niemiecko-holenderska śpiewaczka Hannah Morrison. No i wreszcie jeszcze wczorajszy koncert, który odbył się w kościele świętego Jana Bosko na Oruni, z zupełnie inną muzyką, bo muzyką końca XIX, początku XX wieku, muzyką Reinbergera, to były jego pieśni i sonaty organowe w wykonaniu organisty Ireneusza Wyrwy i świetnego niemieckiego barytona Hansa Christopha Begemana. Dziś, proszę Państwa, to z Gdańska już wszystko. Wspaniała ekipa pracowała tutaj od środy. Gabriela Blicharz, reżyseria dźwięku, a także Adrian Zaręba i Piotr Sekunda. Ja również Państwu dziękuję. Piotr Matwiejczuk oddaje głos do warszawskiego Studia Dwójki.
1: A tu studio programu drugiego w Warszawie. Bardzo dziękujemy Piotrowi Matwiejczukowi za tę transmisję. 4 minuty pozostały do godziny 21.30 i do końca naszego spotkania w Filharmonii Dwójki. Na koniec wracam jeszcze do muzyki gdańskiego kompozytora Johanna Gottlieba Goldberga. I we fragmencie, finałowym fragmencie, posłuchamy jego sonaty klawesynowej. Będzie to część czwarta. Presto, a gra Dorota Cybulska-Amsler. Iga Kamińska i Grzegorz Dąbrowski. Bardzo Państwu dziękujemy. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Co takiego umyka nam w konwencjonalnej opowieści historycznej? Jak odzyskać szerszy kontekst, by lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość? Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w audycji Długie Trwanie. Gościem pierwszego odcinka będzie Artur Domosławski. Porozmawiamy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Zapraszam we wtorek o 22:00. Przemysław Wielgosz.
0: Autopromocja.
2: Rozmowy po zmroku.
3: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Zapraszam Państwa na niedzielne wieczorne rozmowy po zmroku. Audycję poświęcamy tematowi kultury jako lekarstwu. Banałem jest powiedzieć, że sztuka leczy duszę, chyba nie ma większej oczywistości, ale sztuka dosłownie leczy też ciało, co potwierdza i wykorzystuje współczesna nauka. Literatura, malarstwo, teatr, sztuka, taniec wykorzystuje się jako narzędzia w pracy arteterapeutycznej i muzykoterapeutycznej z wieloma grupami potrzebujących, takimi jak osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, osoby z chorobami degeneracyjnymi mózgu, neurologicznymi, z potrzebującymi seniorami, dorosłymi, jak i dziećmi, ale także grupami wykluczonymi, jak uchodźcy, osoby w kryzysie bezdomności czy w kryzysie psychicznym. Lecznicze właściwości praktykowania sztuki w swojej pracy wykorzystuje nasza dzisiejsza gościni Katarzyna Parzuchowska-Tercz, arteterapeutka, inicjatorka Teatru Kryzys oraz Mazowieckiej Szkoły Zdrowienia związana z Fundacją Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Czy skupimy się dzisiaj na specyficznej grupie tych wykluczonych, które wspomniałam we wstępie, czyli na osobach w kryzysie psychicznym, chorujących na schizofrenię, chorobę dwubiegunową czy depresję. Wydałaś ostatnio książkę o schizofrenii bez strachu,
4: tak,
3: o której premierze też dzisiaj porozmawiamy, która jest niejako asumptem do tej bardzo trudnej i szerokiej rozmowy. Porozmawiamy dzisiaj o korzyściach sztuki w radzeniu sobie z kryzysem psychicznym. Jakie ty masz z tym doświadczenie? Może zacznijmy od tego.
4: Przede wszystkim, zanim zostałam arteterapeutką, szukałam jakiejś drogi dla siebie wyjścia z kryzysu, bo też warto wspomnieć, że bazuję w swojej twórczości na własnym doświadczeniu, a choruję na schizofrenię paranoidalną już od kilkunastu lat. Więc na początku zaczęło się od tego, żeby samemu sobie poradzić jakoś z tego kryzysu wyjść. I taką jakąś naturalną drogą dla mnie była sztuka, bo odkąd pamiętam, tą sztuką się interesowałam i w jakiś sposób wyrażałam się przez sztukę. Zawsze bardzo pomagał mi teatr, więc kiedy pierwszy raz w życiu mi się to przydarzyło, to kilkanaście lat temu, no to zaczęłam malować. To się stało samo przez się i rzeczywiście za każdym razem teraz, bo niestety moja choroba ma dość ciężki przebieg i ma tendencję do nawrotów, to za każdym razem jedną z form wracania do siebie jest właśnie malowanie. Czyli zaczęłam od autoarteterapii, czyli stosowania sztuki przez siebie na sobie. To było malowanie. Ostatnio też zdarzyło się tak, że działa na mnie także tak pisanie ekspresywne, które sprawia, że piszę książki. No ale też gram na instrumentach, więc podejście do arteterapii mam multimodalne. No i z czasem pomyślałam o tym, że skoro to działa tak dobrze na mnie i tak bardzo mnie wzmacnia, to może stworzę jakąś przestrzeń również dla innych, żeby dzięki sztuce siebie wzmacniali, wracali do zdrowia. Skończyłam szkoły arteterapeutyczne. No i jakoś już z takim rozmysłem i z planem zaczęłam podchodzić do przekazywania tej mocy sztuki także innym osobom.

0: Książka, która, tak jak powiedziałam, trochę jest asumptem jednym z wielu powodów, dla których my dzisiaj się spotykamy i rozmawiamy, czyli książka o schizofrenii Bez strachu Katarzyny Parzuchowskiej-Tercz mogą dzisiaj Państwo otrzymać w audycji. Wystarczy napisać mail na adres aleksandra.tykarska@polskieradio.pl. Ta książka w pewnym sensie też, tak jak powiedziałaś, jest formą autoterapii. Powiedz tak pokrótce, co się na nią składa, co ty w niej zawierasz.
1: Tak, przede wszystkim jeszcze powiem, że ona powstała z pisania ekspresywnego, czyli wyrzucania z siebie myśli pisząc, bez takiej cenzury poprawnościowej albo stylu, w jakim się pisze, bez oceny. I z biegiem czasu zaczęło mi się to układać w jakąś strukturę, ale też miało takie znaczenie uwolnienia z siebie pewnych rzeczy i takiego oczyszczenia się z pewnych flashbacków, z pewnych trudności, które przechodziłam w trakcie choroby. Także w pierwszym rozdziale zastanawiam się nad tym, skąd się ta schizofrenia wzięła i odnajduję różne przyczyny, które są poniekąd uniwersalne, a czasami specyficzne tylko i wyłącznie dla mnie. W drugiej części, to jest właśnie takie serce tej książki, opowiadam o tym, jak to jest słyszeć głosy, mieć urojenia, jakie mogą być ich treści i gdzieś tam analizuję, skąd się to wzięło i dlaczego akurat takie i jakie mogą być funkcje tych objawów. W trzeciej części traktuję o żałobie po swoim zdrowiu psychicznym, bo tak niewielu z nas zdaje sobie sprawę, budząc się rano, że ma się tą pewność, że jest się zdrowym. Ja takiej pewności codziennie, kiedy się budzę, nie mam. Muszę zawsze obserwować to, jak się czuję. W czwartej części mówię o coming out-cie, czyli różnych poziomach ujawniania się, ujawniania informacji o swojej chorobie, o swoim kryzysie psychicznym. No i kończę tym, jak bliscy mogą adekwatnie wspierać osobę w kryzysie, oczywiście z mojej perspektywy, co mi pomagało, co robili moi bliscy oraz taka droga zdrowienia, czyli jakie aspekty głównie zdrowego stylu życia stosuję, żeby trzymać się w zdrowiu, żeby lżej chorować i żeby fajnie żyć i cieszyć się z tego życia, mimo tak trudnej diagnozy.
0: Już Arystoteles w Poetyce pisał o tym, jak silne emocje uwalniane podczas doświadczenia związanego właśnie z kontaktem ze sztuką, silne emocje strachu, litości, smutku, czasem gniewu, jak powodują oczyszczanie umysłu i dają katarzis. Czy sztuka dla ciebie właśnie jako osoby z takim szczególnym doświadczeniem, czy może dać katarzis? A jeżeli jak, to w jaki sposób?
1: Bardzo. Ja zawsze, kiedy jestem w kryzysie, to bardzo dużo oglądam oper, spektakli teatralnych. Mam jakiś taki wyczulony zmysł słuchania muzyki. Bardzo to przeżywam, wzruszam się i to mnie trochę przywraca do kontaktów z ludźmi, bo w psychozie jestem tak jakby osobą gdzieś za szybą. Nie ma do mnie takiego pełnego dostępu. A jak wspólnie z bliskimi właśnie jesteśmy odbiorcami sztuki, to trochę się dzięki niej do nich zbliżam. I możemy o tym porozmawiać i na jakiś swój sposób ja tą sztukę przeżywam. Może nie zawsze taki pełny jak w zdrowiu. Natomiast jest bardzo dla mnie bardzo ważnym takim czynnikiem leczącym, ale też w sposób czynny. Jeśli maluję, jeśli piszę, nie wiem, uczestniczę w jakichś zajęciach podczas hospitalizacji, to ma dla mnie to olbrzymią wartość. Też tak jak mówisz, z powodu tego, że przez to odcięcie też jestem odcięta od swoich emocji, od swoich przeżyć. Wszystko dzieje się w mojej głowie. Nie za bardzo ktoś postronny ma do tego dostęp. Jestem w tym bardzo osamotniona. I żeby wyjść z tej głowy, żeby jednak poczuć te swoje emocje, mieć do nich dostęp, to taką funkcję uwalniającą ma właśnie dla mnie to, że albo biernie, albo aktywnie korzystam ze sztuki.
0: korzystać ze sztuki w takich trudnych sytuacjach, nie tylko życiowych, ale emocjonalnych, jakoś intuicyjnie do tego chyba każdy z nas dąży. Jesteśmy w stanie zrozumieć, skąd w ogóle doświadczenie artystyczne, tworzenie, kreatywność, dlaczego tak bardzo osadza się, fundowana jest właśnie w takich silnych przeżyciach emocjonalnych. Natomiast

0: to jest taka strona, którą intuicyjnie wykorzystujemy czasem sami. Drugą kwestią jest wykorzystanie, świadome wykorzystanie arteterapii, wykorzystanie sztuki właśnie jako narzędzia w arteterapii. To nie jest być może bardzo nowa metoda, ale też nie jest, wydawałoby się, na tyle stara czy dawna, jakbyśmy mogli się spodziewać, prawda? Bo arteterapię stosuje się mniej więcej u nas tak szerzej od lat 80. Jej początki to są lata też 40. Praca z weteranami wojennymi. Natomiast no niby te lata 80. to nie jest tak dawno, ale czy naprawdę dzisiaj możemy mówić o tym, że oferta arteterapeutyczna jest szeroka, czy jest wystarczająca?
1: To taka mała ciekawostka a propos tego, że chyba, jeśli się nie mylę, XVII wiek Turcja jako pierwsi wymyślili, że muzyka może być środkiem leczącym dla osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych i rzeczywiście wtedy leczono osoby z tym doświadczeniem, słuchając z nimi muzyki, tworząc z nimi muzykę, więc te podwaliny takiego myślenia są naprawdę bardzo odległe i wypracowane. No ale tak, masz rację, że jeśli mówimy o szkołach arteterapeutycznych, o tej nazwie w ogóle, to rzeczywiście nieco później. Natomiast takie świadome wykorzystanie arteterapii robi się coraz bardziej popularne, z czego można się tylko cieszyć. Też dzięki temu, że wielu artystów zdaje sobie sprawę, że może to robić. Mogę tu na przykład dać przykład profesora Wiesława Karolaka, który jest mistrzem arteterapii w Polsce, też jest artystą i jego nieszablonowe podejście do arteterapii bardzo inspiruje nas wszystkich. Natomiast czy to jest wystarczająca oferta? Jeśli chodzi o osoby z doświadczeniem kryzysu, mam wrażenie, że nie, bo często nie ma dla nas miejsca w szpitalach psychiatrycznych, na oddziałach dziennych. Raczej arteterapia dzieje się w domach kultury, dzieje się gdzieś w przestrzeniach właśnie artystycznych albo w takich miejscach, gdzie arteterapeuci po prostu wynajmują przestrzeń do tego, żeby zapraszać ludzi na arteterapię. Ja mam ten przywilej, że działam w organizacji pozarządowej i moje warsztaty teatralne czy też inne zajęcia terapeutyczne odbywają się w ramach projektów, więc ja osoby z doświadczeniem kryzysu mogę na taką arteterapię zapraszać bezpłatnie, co ma też olbrzymie znaczenie w przypadku osób akurat z tej grupy, ponieważ nie zawsze mają na takie zajęcia środki finansowe, więc jest pewna nierówność w tym dostępie do arteterapii. Natomiast cieszę się, że coraz więcej osób właśnie dostrzega, że to jest jakaś forma pomagania sobie, co jest też ważne, bo powiedziałaś, że w naturalny sposób. No właśnie ja też często zachęcam do arteterapii, mówiąc o tym, że to jest dobra zabawa i też możliwość przy okazji poznawania nowych ludzi. Bo czasami ktoś przychodzi do mnie i mówi, no ja chcę na te warsztaty teatralne, ale ja nigdy nie wyjdę na scenę, ale ja nie wiem, bo ja jestem taka nieśmiała. No i z zajęć na zajęcia ta śmiałość się pojawia i coś się zaczyna ruszać i osoby, które czasami mówią, ja nie umiem malować, ja nie będę tego robić, nie mam odwagi, mają dużo takich też doświadczeń szkolnych, gdzie im coś nie wychodziło na tych zajęciach plastycznych czy na muzyce. Natomiast w arteterapii jest więcej luzu. Nie liczy się taka estetyka, nie ma żadnej takiego celu, którym moglibyśmy powiedzieć, że jeśli chodzi o te estetyczne walory, ma być osiągnięty. To po prostu nie musi być ładne i przez to, że jest autentyczne, jest ładne. Niezależnie jak to będzie wyglądało, czy jaką formę wyrazu to przyjmie. Właśnie chyba najważniejsze, co się dzieje w arteterapii, to to, co się dzieje z tym tworem później, czyli to, jak my o tym rozmawiamy. Jak to później w omówieniu wspólnie odczytujemy, co widzimy w tym, jak pozostali członkowie grupy jakoś się do tego odnoszą, to często poszerza to, co my sami włożyliśmy w te swoje dzieło, bo nagle okazuje się, że inne osoby w tych kolorach, w tej ekspresji widzą jeszcze coś, co poszerza naszą perspektywę wyrażania siebie i tego, co w nas siedzi. Więc w tych rozmowach też jest taka niesamowita moc i to sprawia, że to, co z siebie uwalniamy, zaczyna nabierać wiele znaczenia.

0: znaczeń, a to się dzieje tylko i wyłącznie dlatego, że inni ludzie są z nami wtedy.
1: Ja tylko przypomnę kilka takich sfer artystycznych, do których można sięgać, próbując szukać konkretnych narzędzi do zastosowania w arteterapii. Stosuje się choreoterapię, czyli terapię poprzez taniec i ruch. Jest bajkoterapia, czyli czytanie i opowiadanie bajek, opowieści. Muzykoterapia oczywiście, praca z głosem, z instrumentami, śpiewanie, słuchanie muzyki, tak jak wspomniałaś. Jest filmoterapia, czyli oglądanie filmów, dyskutowanie o nich, ale także pewnie tworzenie własnych. Mhm. Terapia przez sztuki plastyczne jest też, wydaje się, taka oczywista i pewnie jest też najszerzej chyba dostępna. Mhm. Czy też bazując na swoim doświadczeniu pobytów w szpitalu psychiatrycznym podczas kryzysów psychicznych, podczas epizodów, czy czujesz, że faktycznie kontakt ze sztuką pozwalał ci szybciej zdrowieć? Czy widzisz to na przykładzie innych osób? Czy naprawdę ten kontakt ze sztuką pozwala szybciej poczuć się lepiej? Jak to działa?
0: Ja mam wrażenie, że w moim przypadku, nawet jeśli byłam w takich najsilniejszych objawach psychotycznych i było mi bardzo, bardzo trudno i doświadczałam wielkiego cierpienia, to na tych zajęciach u pani terapeutki, nawet wiesz, no po prostu malowania kopii martwej natury, co mi się wydawało czymś takim właśnie powtarzalnym i mało twórczym, mało kreatywnym, to nawet to, że ona zwracała uwagę, jakie ja kolory wybieram i że te kolory są bardziej jaskrawe niż w oryginale, że moje postrzeganie koloru zmieniło się na takie, no, mocne. Nawet rozmowa na temat kolorów była jakoś dla mnie czymś, co na chwilę dawało mi taki przebłysk bycia w tu i teraz. Taki oddech od tego, co trudnego działo się w mojej głowie. Więc dawało mi taki jakiś rodzaj odpoczynku, ale też bardzo zbliżania się do innych osób, które były na zajęciach. No i też do prowadzącej, jako do takiej bezpiecznej osoby, z którą ja się po prostu dobrze czuję. No i ten właśnie przekaz, o którym mówiłam, że możemy mazać, że możemy przyklejać, że możemy się tym bawić i że to jest takie swobodne, to było dla mnie niezwykle leczące. Także też przyznam szczerze, że ciekawie się wraca do tych prac po jakimś czasie. No i one są niezwykle przejmujące, bo czasami na tych pracach po prostu aż w oczy kole cierpienie, że one są takie przejmujące. A czasami są niezwykle zabawne i widać w nich, że ta gra skojarzeń była taka bardzo wyolbrzymiona, jakaś taka ciekawa, która osobie zdrowej pewnie rzadko by przyszła do głowy. Więc też fajnie się wraca do tych swoich dzieł po jakimś czasie. I to też jest moment na przepracowanie tego, co się wydarzyło. Natomiast bardzo często w szpitalach miałam to szczęście, że spotkałam się z tego typu zajęciami, bo to nie jest oczywiste na wszystkich oddziałach. Mieliśmy też zajęcia pozaplastycznymi, z muzykoterapii i to zarówno z grania na instrumentach, jak i słuchania muzyki, czy w ogóle takich spotkań, gdzie robiliśmy sobie taką małą imprezkę w puszczaniu utworów i dzieleniu się tym, jakie odbieramy. Więc to jest bardzo potrzebne na oddziałach psychiatrycznych. To zbliża ludzi, pozwala odetchnąć, to uwalnia coś, co siedzi głęboko i powoli, krok za krokiem pozwala zdrowieć.
1: Czy możesz podać przykłady takiej szczególnej dynamiki w grupie, właśnie na przykład w szpitalu, gdzie sięgacie po jakieś konkretne formy sztuki, czy to literatury, czy właśnie malarstwa? Czy masz takie przykłady doświadczeń, które cię zaskoczyły, że były tak budujące, tak cenne, jeżeli chodzi o ten walor leczniczy, że tak dobrze zadziałały na przykład?
0: Ja powiem tak, że w Instytucie Psychiatrii i Neurologii mieliśmy ten przywilej na jednym z oddziałów swego czasu tworzenia gazetki. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele osób z diagnozą schizofrenii pisze poezję, pisze opowiadania. Co druga osoba na oddziale z tą diagnozą? Jakoś to jest chyba specyficzne po prostu. Nie wiem, nie czytałam o badaniach na ten temat, natomiast gdzieś tam widzę taką zależność. No i powstał taki numer gazetki, który spojrzałam po czasie i

0: zwróciłam na niego uwagę, to myśmy tam brzmieli jak tacy dobrzy, doświadczeni psychoterapeuci, bo te wszystkie wiersze i opowiadania były takie bardzo prozdrowotne, takie bardzo optymistyczne. Mieliśmy taki dar przekonywania siebie nawzajem, że ta szklanka jest do połowy pełna. Więc też byłam zaskoczona, ile optymizmu w tej naszej twórczości było, mimo tego, z czym się mierzyliśmy. Mimo dostawania zastrzyków, bo byliśmy w jakimś stanie pobudzenia. Mimo bycia wiązanym w pasy, nie? Ta sama osoba pisze wiersz o ratowaniu świata i w ogóle dobrej przyszłości dla świata. A jeszcze 24 godziny temu była w pasach, nie? Więc to jest takie zderzenie zupełnie odległych trochę światów.
1: Tutaj mówisz treści, które pomagają oswoić danej osobie kwestie związane z jej chorowaniem. Natomiast czy masz jakieś porady dla osób, które są z otoczenia takiej osoby? Na co wyczulić środowisko takich osób, otoczenie?
0: To jest temat rzeka. Przede wszystkim bliscy też powinni znaleźć czas dla siebie i wsparcie dla siebie. To jest bardzo ważne. Być może też sobie coś pomalować czy posłuchać muzyki. Ale też moi bliscy, często odwiedzając mnie na oddziale psychiatrycznym, po prostu przynosili jakieś kredki, jakieś farby i ten czas wspólnej wizyty spędzaliśmy na tym, że oni ze mną próbowali rozmawiać, a ja sobie malowałam. I tak spędzaliśmy wspólnie czas. I to może być taka dobra forma bycia razem i jednocześnie jakiejś takiej lekkiej aktywności. I do tego niewiele trzeba. To jest niesamowicie ważne, żeby w ogóle mieć kontakt z osobą, która jest hospitalizowana. No i właśnie takie przesłanie, obejrzyj sobie coś, albo przyniesienie laptopa na czas wizyty i obejrzenie czegoś wspólnie. O Jezu, przecież czytanie książek na oddziale psychiatrycznym to jest coś, co wszyscy czytają. Jedna rzecz, że może nie do końca pamiętamy to, co przeczytaliśmy, ale w danej chwili przeżywamy tą książkę tak, jakby ona była pisana tylko i wyłącznie dla nas. Więc też to, co jest w tej szpitalnej biblioteczce i też przynoszenie książek, biblioterapia. To jest niesamowicie ważne. Właśnie ostatnio, podczas ostatniej hospitalizacji dostałam bajki terapeutyczne dla dorosłych i to było dla mnie coś tak ważnego. Po pierwsze były łatwe w czytaniu, po drugie były krótkie, więc to było dla mnie też dobre w obserwowaniu, jak z tygodnia na tydzień coraz łatwiej mi się czyta i coraz więcej zapamiętuję, czyli tak jakby wracam do tego zdrowia, więc czytanie pozwalało mi obserwować swoje zdrowienie i powrót do rzeczywistości. Nie było tylko zabijaniem czasu, ale właśnie takim narzędziem do tego samoobserwacji jakiejś. Ale też to, że możemy tworzyć, że te wizyty jakoś lepiej nam mijają, to też jest temat do rozmów. Jak czasami siedzimy sobie podczas takich odwiedzin, patrzymy na siebie i w sumie nie wiemy, o czym rozmawiać, ten bliski nie wie, o co zapytać. No to właśnie, potraktować to jako zabawę, że o, sobie coś porysujemy, porozmawiamy o tym, co czytaliśmy, o coś sobie obejrzymy. To jest bardzo, bardzo takie łączące.
1: Myślę, że to jest moment, w którym chyba ja się też muszę przyznać, że my się znamy poniekąd ze studiów na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Filologii Polskiej sprzed wielu, wielu, wielu lat. Chciałabym przy tej okazji też zapytać, jak kontakt z literaturą na ciebie w takim razie działa? No my podczas studiów czytałyśmy mnóstwo i to zostaje, teraz mówiłaś o tych bajkach, też to pisanie ekspresywne, to narzędzie też wydaje się trochę intuicyjne, można powiedzieć. Więc jak kontakt z literaturą ty oceniasz dla siebie i też dla innych osób?
0: Jak dobrze wiesz, jak się na polonistyce połknie tego bakcyla, to już zostaje na całe życie. Tak, ja się czuję zdrowa, jak dużo czytam. Jeśli w tygodniu coś przeczytam, to znaczy, że jest ze mną okej. Jeśli zapominam o czytaniu, to już szykuję się nawrót, bo to jest też odpoczynek dla mnie, przyjemność. A jak zapominam o odpoczynku i przyjemnościach i właśnie rzucam się w wir zadań i wszystko jest możliwe i ja wszystko muszę zrobić i pracuję za dużo, no to jest dla mnie już sygnał, że to idzie w złą stronę, że właśnie rozkręca się nawrót. Także tak, czytanie jest dla mnie ważne, ale jeszcze ważniejsze, tak jak mówiłam, jest dla mnie rozmawianie o książkach. Pisanie

Tak samo, bardzo mnie uwrażliwia i też daje ten kontakt z rzeczywistością, bo z pisaniem moim przynajmniej jest tak, że ja bardzo dużo czerpię z obserwacji, ze spacerów, z rozmów, z miejsc, w których jestem i to jest jakoś takie inspirujące do tego, że coś, co akurat mi się przydarzy, można przenieść do książki w jakiejś innej wersji, ale też proste techniki.

0: To są fajne notatki i są badania, które mówią, że już samo pisanie, wyrzucanie z siebie jest leczące, bo człowiek zaczyna sobie uświadamiać w ogóle to, co w nim siedzi. I są osoby, które nie lubią rozmawiać, nie lubią chodzić na terapię i spotykać się z drugim człowiekiem, ale mogą spotkać się z sobą przez pisanie i to im wystarcza. Druga rzecz, że są osoby teraz, które lubią wracać do tych notatek i zobaczyć po miesiącu, że tym, co przejmowali się miesiąc temu, już nie istnieje i wszystko się udało. I to też jest jakiś rodzaj oddechu i zrozumienia, że rzeczami, którymi się przejmujemy teraz, one po prostu przemijają. A są osoby, które nigdy do nich nie wracają. Są też takie techniki pisania listów do osób, z którymi mamy jakieś trudności, zatargi i tak dalej. I albo wysyłania ich, albo palenia, albo nigdy nie wysyłania. Są też w końcu tak popularne dzisiaj dzienniki wdzięczności. I to też jest niesamowite obserwować, że na początku dziękujemy różnym rzeczom, które się dzieją na zewnątrz, później zaczynamy dziękować ludziom, później zaczynamy zauważać coraz drobniejsze rzeczy, a na końcu po jakimś czasie nawet możemy dziękować sobie. Więc to też jest jakiś fajny proces. Także samo pisanie ma bardzo dużo wersji. To wszystko w literaturze można właśnie odsłonić, można wyrazić, można dawać komuś do przeczytania, jak trudno jest coś powiedzieć. Ach, zapomniałabym, obecna w mojej książce też forma listów. Ja napisałam list do siebie chorej, który napisałam jako osoba zdrowa w remisji, czyli bez objawów. I przy ostatnim kryzysie ten list do samej siebie bardzo mi pomógł. Już byłam w takim stanie zdrowienia. Jak sobie przeczytałam, przypomniałam sobie, co ja lubię, co mi pomaga zdrowieć, kiedy myślałam, że to nigdy się nie skończy i tym razem to już jest koniec, beznadzieja i nie ma dla mnie ratunku, to właśnie przeczytanie tego, co sama do siebie powiedziałam, było bardzo wzmacniające. Napisałam, wiem, że to niesprawiedliwe, wiem, że jesteś wściekła, wiem, że nie chcesz chorować, wiem, że nic cię teraz nie obchodzi, tylko uważasz, że to jest totalnie złe i dlaczego to mi się przydarzyło w życiu. Ja cię rozumiem, Kasiu, uważam tak samo jak ty, ale to minie, nie? I takie słowa skierowane do siebie samej były mi bardzo przydatne.
1: Dzisiaj w rozmowach po zmroku rozmawialiśmy o tym, jak sztuka działa, jak lekarstwo. Czy są jakieś dawki sztuki, które są zalecane, czy można przedawkować? Jak to dozować?
0: Myślę, że zgodnie z potrzebami. Ja uważam, że nie ma możliwości przedawkowania sztuki. Bardziej widzę niedobory.
1: Niedobory te zapełnia też między innymi arteterapia, o której dzisiaj rozmawiałyśmy w audycji, która rozwija się nadal. Wydaje się, że zapotrzebowanie jest ogromne na tego rodzaju chyba zajęcie, prawda?
0: Tak, tak. Są nawet kraje, w których lekarz-psychiatra przypisuje na recepcie na przykład wizytę w muzeum. Więc to jest niesamowite, że dużo się mówiło o kontakcie z naturą, ale właśnie coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że kontakt z kulturą właśnie też ma takie działanie.
1: I o tym działaniu opowiadała dziś w audycji Katarzyna Parzuchowska-Tercz. Dziękujemy za wizytę i rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Ja, Aleksandra Tykarska, dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Virginia Woolf. Do latarni morskiej.
3: A co ja zrobiłam ze swoim życiem? Pomyślała pani Ramsay, zajmując miejsce u szczytu stołu i spoglądając na talerze, które znaczyły go białymi kręgami. Na drugim końcu siedział jej mąż, zatopiony w sobie, nachmurzony. Nie pojmowała, jak mogła kiedykolwiek żywić do niego jakieś uczucia.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Zapraszam, Magda Czerwińska.
0: Autopromocja.
4: Program drugi. Przed chwilą minęła 22:00.

0: Ten sygnał oznacza, że w dwójce rozpoczyna się wieczór płytowy. Audycję realizuje Iga Kamińska, a ze studia w Warszawie witają Państwa
1: Krzysztof Dziuba
0: i Tomasz Szachowski. Dziś wieczór szczególny. Od razu powiem, że muzyki sporo, w związku z tym musimy bardzo uważnie patrzeć na zegar i ograniczyć swoje komentarze, a ponieważ częścią słowa również są Państwa refleksje, zatem może taka propozycja wyjątkowa dzisiaj, żeby spróbować zwięźle formułować myśli. Dwóch bohaterów tej audycji, dwóch noworoczyków związanych bardzo ściśle ze środowiskiem jazzowym z jednej strony, to druga część dzisiejszego wieczoru płytowego, i muzyki klasycznej, sceny współczesnej. Klasycznej to może na wyrost powiedziane, ale sceny współczesnej na pewno także. Co ciekawe, jeden z nich skończył niedawno, o czym za chwilę Krzysztof będzie mówił, 90 lat, a drugi urodzony później, już nie żyje, zmarł stosunkowo wcześnie na bardzo ciężką chorobę. Pierwsza płyta i pierwszy wykonawca, i pierwszy kompozytor.
1: Będzie dzisiaj minimalistycznie, tak jak powiedziałeś, będziemy próbowali zamknąć się w dość krótkich komentarzach, no bo muzyczny minimalizm zapanuje w pierwszej części. Steve Reich, albo Steve Reich, jak on sam woli wypowiadać swoje nazwisko. Nasz jubilat, który skończył wczoraj 90 lat, jedna z najważniejszych postaci muzycznego minimalizmu. Też można śmiało powiedzieć, że jeden z tych chyba najbardziej wpływowych kompozytorów drugiej połowy XX stulecia, który wywarł wpływ przemożny nie tylko na język muzyki nowej, także na język muzyki rozrywkowej. To jest bardzo ciekawy aspekt, mam wrażenie, działalności Steve'a Reicha. Steve Reich i jedno z najważniejszych dzieł na urodziny tego kompozytora, czyli Music for 18 Musicians. W tym pierwszym słynnym nagraniu, nagraniu opublikowanym w 1978 roku przez wytwórnię ECM, kompozycja, która też obchodzi swój jubileusz, bo Music for 18 Musicians powstało dwa lata przed wydaniem płyty, której posłuchamy, w 1976 roku, czyli pół wieku temu Reich napisał to jedno z najznakomitszych dzieł w swoim dorobku.
0: Jeśli chodzi o minimal music, myślę, że to jest termin, który w dalszym ciągu budzi wiele komentarzy, wiele refleksji. Nie wszyscy są entuzjastami tego nurtu i to od początku jego istnienia. Ja do nich należę, ale bardziej ciekawe jest, co Państwo na ten temat sądzą. Nie tylko na temat tego utworu, tej kompozycji i tego kompozytora, tylko całego ruchu minimal, powiedziałbym, nawiązując do tego, o czym mówił Krzysztof, w bardzo szerokim spektrum gatunków. Nie tylko scena współczesna, również scena rockowa, która czerpała z pomysłów Reicha, prawda? I scena jazzowa. Wszędzie jest obecny ten ruch, gdzieś na marginesie. Na szczęście nie jest centralny. Może ktoś z Państwa ma własne przemyślenia na ten temat i ponieważ zapewne nie będziemy dziś korzystać z naszego stałego adresu, który jest niepewny, w związku z tym ja polecam swój adres tomasz.szachowski@polskieradio.pl.
1: I zapraszamy jak zwykle na nasze media społeczne.

0: społecznościowe, na fanpage facebookowy Wieczoru Płytowego, facebook.com/wieczorpłytowy. Także mój adres radiowy jest do Państwa dyspozycji, krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. Steve Reich w pierwszej części, jeszcze powiedzmy, że w drugiej części sięgamy po album Michaela Breckera.
1: Tak, Michael Brecker to jest ta druga wielka postać środowiska nowojorskiego. No, to jest cała epoka, choć żył krótko. I przedstawimy dziś płytę Pilgrimage, która też obchodzi w jakimś sensie jubileusz, choć ważniejsze jest to, że była ostatnim albumem studyjnym Michaela Breckera, który ciężko się rozchorował. Była to choroba nieuleczalna. Jakiś odprysk też, powiedział, pojawił się w naszym środowisku, ponieważ rodzina szukała tutaj ewentualnego dawcę szpiku. Może udałoby się uratować Michaela Breckera, jednak nie. Już nie żyje, to jest dorobek zamknięty. A płyta jest znakomita, ponieważ w obsadzie Herbie Hancock, Brad Mehldau, John Petitucci, Jack DeJohnette, Pat Metheny. Michael Brecker jako szef na saksofonie tenorowym i z emulatorze EWI.
0: Proszę Państwa, Steve Reich i kompozycja Music for 18 Musicians. Ja mam takie wrażenie, że kiedy rozmawia się o Steve Reichu, jego kompozycjach, no to trudno obejść się bez technikaliów, prawda? Wyjaśnienia pewnych technik, struktury, procesu, przez który przechodzą jego kompozycje, no bo właściwie jego muzyka jest procesem namacalnym. I to też była pewna idea zawarta już od początku twórczości Steve'a Reicha, już od kompozycji, słynnej kompozycji It's Gonna Rain. Część z Państwa wie doskonale, o co chodzi. Ja tylko dodam króciutko, utwór z 65 roku na taśmę oparty na nagraniach głosu kaznodziei, który wygłasza kazanie. Steve Reich zapętlił to nagranie, wyciął pewien fragment, który zaczyna się zazębiać, przesuwać się w tak zwanej fazie, to znaczy na początku to nagranie jest odtwarzane równolegle, a potem te dwie taśmy zaczynają jakby wchodzić w swego rodzaju rezonans przez to, że druga taśma jest odtwarzana z pewnym opóźnieniem.
1: Czy coś z tego wynika?
0: Dochodzi do tego najróżniejsze efekty rytmiczne, różne komplikacje struktury.
1: Jaka jest wartość tego utworu w jednym zdaniu?
0: Myślę, że jest przełomowy po prostu w myśleniu o muzyce.
1: Ale jaka jest wartość? Że przełomowy to ja wiem, tak? Bo 100 ludzi pisało na ten temat, ale jaka jest wartość?
0: Wartość jest ponadczasowa. Właśnie. Jest ponadczasowa tego utworu.
1: W myśleniu
0: o tym... O muzyce do pewnego momentu myślano o jakimś procesie, który jest zamknięty w strukturze, która jest konwencją, tak? Mamy formy sonatowe, mamy rondo, mamy te formy klasyczne. Steve Reich postanowił tutaj sięgnąć do pewnych... Do innego procesu po prostu, do innego myślenia o czasie, o tym, jak buduje się kompozycję. Jest tutaj też dużo takiego myślenia spoza kultury europejskiej, to znaczy Steve Reich często też sięga po rozumowanie o muzyce, o pewnym procesie muzycznym, który nie był do tej pory obecny w muzyce zachodniej, w muzyce tak zwanej akademickiej, w muzyce klasycznej. Ale ja bym zostawił teraz dyskusję na ten temat, bo to nie jest istotne, Tomku, w tej chwili. Chciałem tylko się skupić na tym, że jest kompozycja z 65 roku, w której właśnie Steve Reich chce nam zwrócić uwagę na to, że muzyki możemy słuchać jako procesu. Możemy namacalnie, uchem, nie zaglądając do partytury, po prostu usłyszeć, co dzieje się w tej muzyce. Możemy być świadkami tych zmian, tych pomysłów, o które kompozytorowi chodziło. Dzieła awangardy, co jest zarzutem wielu słuchaczy, wielu krytyków, często polegały na tym i ponosiły porażkę, że po prostu były zapisywane w partyturze i te sekrety tej kompozycji były jakby tylko na piśmie, były tylko w zapisie nutowym i trzeba było wnikać bardzo głęboko, żeby odkryć właśnie tak naprawdę, o co kompozytorowi chodziło. A mam wrażenie, że u Steve'a Reicha wszystko słyszymy i takim też

0: utworem jest Music for 18 Musicians. Kompozycja, która jest dziełem, no powiedziałbym nawet takim kolektywnym, gdzie nie ma dyrygenta, który decydowałby o tym, jak ten utwór ma przebiegać. Nie ma takiego jednego dowódcy, jak w orkiestrze symfonicznej, tylko jest to coś, co może bardziej przypominać jakieś takie kolektywne granie w gamelanie na przykład, który zresztą też był bardzo ważny u Steve'a Reicha. Steve Reich studiował gamelan w latach 70. właśnie wtedy, kiedy pisał Music for 18 Musicians. No właśnie, co interesowało Reicha, to jest ta sytuacja, w której słuchacz nie tylko słyszy efekt końcowy utworu, tam, gdzie kompozytor chce nas zaprowadzić, ale słuchacz może też obserwować, jak muzyka sama się zmienia. Reich często podaje nam pewną figurę, często dość prostą, ale pewne procesy, pewne zabiegi, na przykład to przesunięcie w fazie, które odbywa się w kompozycji It's Gonna Rain, później w Piano Face, ta zmiana akcentu czy stopniowe nakładanie się kolejnych warstw powodują, że zaczynamy słyszeć coś nowego. Coś z prostej struktury, prostej komórki kształtują nam się zupełnie nowe struktury, często naprawdę złożone. Jeżeli wyliczyć, myślę, gdyby jakoś przeanalizować pewne struktury rytmiczne, melodyczne, no to naprawdę robi się tam bardzo gęsto w tych momentach przesunięcia fazowego. Proszę państwa, Tomku, przyznam, że mnie trochę
1: poddaję się, od razu mówię, z pantazyku.
0: Tak, bo zresztą dzisiejsze płyty też obie, które są bardzo długie i rzeczywiście dają nam bardzo mało czasu.
1: Tylko w nawiasie powiem, że jednak powinniśmy próbować zawsze zastanowić się, jaka jest wartość, na czym polega wartość tego nagrania, prawda? Czyli odpowiedzieć na pytanie estetyczne, nawet na najniższym poziomie. Stawiam tu kropkę i nie wracam do tego.
0: Steve Reich, Music for 18 Musicians, nagranie z 76 roku. Co ciekawe, które miało ukazać się pierwotnie w wytwórni Deutsche Grammophon, a ukazało się w ECM-ie, który wtedy jeszcze, no właściwie nie wydawał tego typu muzyki. To jest jeszcze rok 76, zanim pojawi się ta seria New Series z muzyką, no właśnie, tą współczesną, z Arvo Pärtem. To jeszcze trochę czasu minie. Zatem zabieg zaskakujący, ale jak się okazało, spory sukces, bo płyta sprzedała się w liczbie ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Ja muszę, Tomku, wrócić do tych technikaliów, bo chyba się bez tego nie obejdzie. Jeżeli mamy posłuchać Music for 18 Musicians, to musimy podać kilka tych podstawowych faktów na temat tej kompozycji. Zaczynamy od tego ogniwa początkowego, czyli od pulsów, w których Steve Reich przedstawia nam 11 akordów, na podstawie których cała ta kompozycja jest obudowana. Zaczyna od komórki melodyczno-rytmicznej, od akordów, tych 11 akordów. Nie mamy tutaj więc takiej klasycznej narracji, jak w dziełach typu symfonia klasyczna. Nie ma tutaj tematu rozwinięcia, kulminacji, jakiegoś rozwiązania, ale coś w rodzaju pokazanie materiału, wejście do wnętrza każdego akordu, później powrót do punktu wyjścia. I właśnie dlatego to pierwsze ogniwo jest jakby... To nie jest ekspozycja, powiedziałbym, że to jest coś bardziej jak pokazanie genetycznego kodu całej tej kompozycji. Później, co jest bardzo ważne w tym utworze, to jest ta dychotomia, która polega na tym, że mamy tutaj bardzo wyraźny, niemal mechaniczny rytm wyznaczany przez marimby i do tego mamy partie, które oparte są na ludzkim oddechu. To znaczy Steve Reich reguluje tutaj czas nie tylko mechanicznie poprzez te sztywne ramy wyznaczane przez instrumenty perkusyjne, ale też przez rytmy ludzkiego oddechu.

0: Mamy tutaj cztery żeńskie głosy, mamy instrumenty dęte, klarnety, które wygrywają te tytułowe pulsy. Bardzo krótkie sygnały, które trwają tyle, ile ma trwać w zasadzie ludzki oddech. No i to jest ten chyba najbardziej intrygujący aspekt kompozycji, czyli napięcie między, powiedziałbym, nawet maszyną, a organizmem, bo z jednej strony mamy puls niemal idealny, regularny, bezlitosny, ten puls mechaniczny.
1: AI.
0: Z drugiej strony Reich wpisuje w ten mechanizm coś no, bardzo ludzkiego, czyli po prostu długość ludzkiego oddechu. Ta muzyka, można powiedzieć, oddycha. No a jej architekturę można sobie oczywiście analizować matematycznie, no, natomiast jej podstawowa jednostka czasu jest po prostu no, fizjologiczna. Jest nią pojemność ludzkich płuc. A zatem pierwsza strona, proszę państwa, przed nami tego nagrania. Utwór trwa niespełna godzinę, oczywiście jest wykonywany bez przerwy, a w związku z tym, że dzisiaj będziemy słuchać wersji winylowej, zrobimy krótką przerwę na przełożenie strony tej czarnej płyty. A zatem Steve Reich and Musicians w nagraniu dokonanym w 1976 roku. Music for 18 Musicians, strona pierwsza.

0: Dziś w wieczorze płytowym klasyka minimalizmu. Jedno z najbardziej znanych dzieł Steve'a Reicha, który właśnie wczoraj skończył 90 lat.
1: A słuchamy dzisiaj Music for 18 Musicians w tym pierwszym ikonicznym, można powiedzieć, nagraniu z 76 roku. To znaczy powstało ono w roku 76. Natomiast wydane zostało 2 lata później przez wytwórnię ECM. Na talerzu naszego gramofonu dziś pierwsze amerykańskie tłoczenie tego nagrania, numery katalogowe ECM 1129. No właśnie, muzyka dla 18 muzyków, czy dla, no, czy to jest dzieło minimalistyczne? Też można sobie takie pytanie zadać. Co tutaj jest minimalistyczne? Być może ten materiał wyjściowy, te 11 akordów, owszem, być może tym przejawem minimalizmu jest ta repetytywność, powtarzalność, ale czy rezultat jest minimalistyczny, czy to, co odbieramy, jest właśnie czymś takim, co wydaje nam się naprawdę jakieś nieoddziałujące, mające jakiś minimalny na nas wpływ? No mam wrażenie, że nie, że to jest muzyka zbudowana owszem z niewielkiej liczby elementów, ale które są w maksymalny sposób wykorzystane. Maksymalne wykorzystanie możliwości z tego genotypu, który pojawia się w pierwszym ogniwie z tych 11 akordów. Mam wrażenie, że Steve Reich wyciąga no, bardzo wiele, choćby tyle, że doświadczenie nasze jest, mam wrażenie, no, spore. Przynajmniej ja, jako człowiek, który akurat może się trochę innym rodzajem wrażliwości, Tomku, cechuje niż ty, to

0: Dla mnie to jest muzyka, która robi piorunujące wrażenie, szczególnie kiedy słucha się tego też na żywo, kiedy widzi się tych muzyków zaangażowanych w wykonywanie tych repetytywnych formuł, jak widzi się ich reakcje. To nie są jazzowe solówki, to nie jest ten, jak ty często używasz tego słowa, timing, jak w jazzie. Jest to po prostu inna muzyka. Muzyka też, mam wrażenie, nastawiona na inną wrażliwość. Ale to też nie wyklucza tego, że ktoś, kto lubi Steve'a Reicha, też nie lubi jazzu. No, ja lubię i jazz, i Steve'a Reicha.
1: Ale ja tutaj nie pełnię roli kogoś, kto jest zapatrzony w jazz od początku do końca. Raczej punktem wyjścia jest historia muzyki klasycznej. Ale nie chcę rozwijać tego tematu, bo to potrzebna byłaby audycja i kilkadziesiąt minut na taką dyskusję. Ja szukam czegoś, co jest odbiciem ludzkich uczuć, jest jakąś akcją, jakimś dramatem, który kompozytor buduje, rozwija, jest jakaś kulminacja, zakończenie i coś z tego wynika, prawda? Ale nie chcę kontynuować, bo każdy odbiera to inaczej. Zbyt dużo w tym gatunku, ja nie mówię, że w tym utworze akurat, jest powtarzalność i pójście na łatwiznę, na skrót. Skrót, być może on ma swoje uzasadnienie, no ale to jest na takiej zasadzie, jakbym kupił keyboard, oparł się, puścił taśmę i przez 40 minut jeden akord, prawda, nagrywał. A potem tylko trzeba kogoś, kto by napisał esej. Nie recenzję, tylko esej. I już idzie maszyna do przodu.
0: Mówisz o Reichu, naprawdę?
1: Nie, mówię o wielu kompozytorach, którzy idą, kompozytorach albo w cudzysłowie kompozytorach, którzy próbują pójść tą drogą, to jest droga na skróty, po prostu ułatwienie. No, mam tutaj, widzę przed sobą gry weneckie Witolda Lutosławskiego, które dzisiaj będą prezentowane, tak, w nocy. Mhm. No to jest dla mnie przepaść. No,
0: naprawdę.
1: Lutosławski jest gdzieś na, nie wiem, 50. piętrze, a Reich jest znacznie, znacznie niżej. No, przepraszam, może za to oberwę.
0: Pani Urszula pisze, jaka wartość muzyki, jaką wartość ma muzyka Reicha, odpowiadając na twoje pytanie. No tak, 50 lat temu to było coś nowego w muzyce, ale czy w świecie otaczających nas dźwięków, pracujących maszyn, stuku kół pociągu na torach, skrzypienia kredy na tablicy, jaką wartość mają powtarzające się nachalnie dźwięki? Czy mają nas wprowadzić w stan transu, pomieszania zmysłów, czy może inny stan paranormalny? Kto wie? To refleksja od naszej słuchaczki.
1: Ze znakiem zapytania. I tak jest. Ten znak zapytania jest tutaj bardzo ważny.
0: Tylko tak. I zapytanie. I pan Tomasz pisze tak. Music for 18 Musicians to cudowny utwór. Przede wszystkim nieprawdopodobnie celnie wykorzystał kompozytor możliwości instrumentów sztabkowych, gdzie równorzędnie ukazane są możliwości perkusyjne, rytmiczne, jak też możliwość realizowania harmonii. Po drugie, podstawą tej muzyki jest repetytywny i przez to kontemplacyjny charakter, gdzie faktura podlega modulacji, ale w sposób bardzo łagodny i rozłożony w czasie. Doskonale też potraktowane są głosy ludzkie. Trochę mam tutaj skojarzenia z Meredith Monk. Mam to wydanie ECM i słucham często, gdy potrzebuję oddechu i wyciszenia. To słowa od pana Tomasza. No właśnie, to też Steve Reich stawia nam pytanie, jak słuchamy muzyki, czego oczekujemy od muzyki. Ja oczekuję być może więcej, Tomku, niż ty, też różnych rzeczy, nie tylko tego, żeby była dramaturgia, żeby były w nich emocje, ale jestem nastawiony na to, żeby muzyka często była z tych emocji nawet w ogóle pozbawiona, albo nawet jeżeli z pozoru jest to utwór, który jakby jest bezduszny, jakby napisany przez maszynę, to jednak mam wrażenie, że często w takiej nawet muzyce da się odnaleźć
1: te emocje. Krzysztof, to masz przyszłość przed sobą, bo przejmie tę rolę AI. I to już przejmuje. Będziesz miał bardzo dużo utworów, tak? Których nie zdążysz przesłuchać nawet, bo to będą tysiące utworów, które będą rozbijały to, czego słuchamy w tej chwili. Niestety, taka jest prawda.
0: No właśnie. Wszystko będą rozwijać. Pan Zbyszek, przepraszam. Pierwszy raz usłyszałem Steve'a Reicha w audycjach z muzyką elektroniczną Jerzego Kordowicza w Polskim Radiu, który prezentował kompozycję Reicha z pogranicza elektroniki i muzyki akustycznej. Reich wykorzystywał też taśmę magnetyczną i nagrania terenowe jako pełnoprawny instrument muzyczny. Zaczął samplować ludzką mowę, tworzyć hipnotyzujące, rytmiczne pętle, które bezpośrednio zainspirowały twórców współczesnej muzyki elektronicznej.

0: muzycznej. To był ogromny wkład w rozwój muzyki, zarówno techniczny, jak i od strony walorów artystycznych. To jest muzyka, której należy bardzo uważnie słuchać, choć czasem może wydawać się monotonna, ale to przecież minimalizm i pewna powtarzalność dochodzi złudzenie bogatej melodii w bardzo nowatorskim aspekcie, jak w dzisiejszej płycie w audycji. Twórczość Reicha to bardzo złożony temat, jego innowacje i awangardowe rozwiązania muzyczne. To słowa od pana Zbigniewa na naszym Facebooku. Przypominamy adresy tomasz.szachowski@polskieradio.pl, krzysztof.dziuba@polskieradio.pl i zapraszamy też na nasz fanpage wieczoru płytowego.
1: Jeszcze napisał do nas pan Bogdan z Wrocławia. Kiedy słucham muzyki, którą ktoś docenił, a mnie to po prostu nie bierze, zastanawiam się, czy wysłuchanie tego coś mi da. Może poszerzy jakoś horyzonty muzyczne, może z czymś się skojarzy. W tym przypadku skojarzenie jest jedno. Otóż w tym samym roku ukazuje się płyta Klausa Schulze-Munda, którą odbieram zasadniczo identycznie jak utwór Reicha. Repetytywność jako sposób narracji, ale jak dla mnie niewiele więcej. W 76 roku utwór Niemca miał chociaż tę atrakcyjną wówczas elektronikę jako coś nowego. I tutaj by było krótko poza muzyczna refleksja. Lata temu przy okazji koncertu w sali wrocławskiego oddziału Polskiego Radia eksponowane były obrazy lokalnego malarza z tytułem profesorskim. Seria płócien z jednolitym tłem i jedną kreską. Ta kreska miała autorytet profesorski i to musiało wystarczyć nam, nieuczonym. Pan Bogdan z Wrocławia, pozdrawiamy. No więc różne są punkty widzenia i tego się trzymajmy.
0: A pan Marek przypomina wykonanie Music for 18 Musicians w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, nomen omen. Grał wówczas zespół Kwadrofonik. To chyba były połączone siły Kwadrofonika z Kwartludium plus goście, o ile się nie mylę, to był koncert, no już dobre ponad 10 lat temu. Steve Reich, na co zwracaliśmy uwagę, jego muzyka to jest proces i może parę wskazówek, jak słuchać tej kompozycji, bo mówiłem państwu, że nie ma tutaj dyrygenta, ale są pewne namacalne sygnały, które wskazują pewne zmiany i Steve Reich jako takiego swego rodzaju ukrytego w zespole dyrygenta wyznacza muzyka grającego na wibrafonie. Słyszymy sygnały wibrafonu, kilka akordów wibrafonu, które są sygnałem dla muzyków do zmiany, do przejścia do kolejnej fazy kompozycji. Czegoś takiego w historii muzyki być może wcześniej nie było. Zazwyczaj pewne zmiany były dokonywane za pomocą jakichś gestów. Rzadko odbywało się to, rzadko to było jakby częścią materii muzycznej. Natomiast Steve Reich już po doświadczeniach z gamelanem balijskim właśnie mówił, że wywiódł to z gamelanu balijskiego, gdzie takim swoistym dyrygentem orkiestry gamelanowej jest muzyk grający na kendangu, czyli na bębnie. Są pewne formuły w muzyce gamelanowej, pewne zagrywki na tym bębnie, które mają wyznaczać te miejsca, w których cała orkiestra ma przejść do kolejnej fazy utworu. I coś takiego też Steve Reich zastosował w muzyce dla 18 muzyków. Proszę zwrócić uwagę na te miejsca, kiedy pojawia się wibrafon, te sygnały wibrafonu i od razu zorientują się państwo, kiedy zmienia się faza tej kompozycji. Przed nami druga strona, czyli dalsza część Music for 18 Musicians Steve'a Reicha w nagraniu ECM z roku 78.

0: dobrze, poprawnie powiedziane, muzyka spowodowała, że zasłuchaliśmy się w wizji Steve'a Reicha. Utwór, który został nagrany w roku
1: 76 i wtedy też został ukończony 50 lat temu. Dwa jubileusze dzisiaj. Dwa jubileusze Steve'a Reicha. 50-lecie kompozycji Music for 18 Musicians. No i 90 urodziny amerykańskiego kompozytora. W wieczorze płytowym, w pierwszej części, w całości, pierwsze amerykańskie wydanie płyty wytwórni ECM z 78 roku. No, zasłuchaliśmy się, ale ja mam wrażenie, że muzyka Steve'a Reicha, ona raczej nie hipnotyzuje, bo to jest chyba nieodpowiednie słowo. Powiedziałbym, że wyostrza uwagę. Steve Reich, tutaj z Tomku dyskutujemy od samego początku dzisiejszego spotkania. Teraz dyskutowaliśmy na temat tego, jak odbiera się czas w muzyce Steve'a Reicha. Powiedziałeś, że to jest takie zawieszenie w czasie, w jakiejś przestrzeni. No właśnie, Reich, powiedziałbym, jest takim architektem czasu w muzyce.
0: Trochę Einstein, E równa się MC kwadrat, prawda?
1: Proszę bardzo, proszę
0: zamiana
1: bardzo.
0: Zamiana energii i masy, jakby równolegle.
1: Zobacz, że przez powtarzanie, to powtarzanie sprawia, że mikroskopijne zmiany zaczynają mieć olbrzymią wagę, prawda? Że jeden nowy dźwięk, inny akcent, zmiana instrumentu, wejście wiolonczeli, przesunięcie się harmonii. No po tych 20 na przykład powtórzeniach ta drobna różnica może być odczuwana niemal jak modulacja
0: ale nie
1: w symfonii
0: musi.
1: Romantycznej.
0: A można to przyjmować jako naturalny bieg dźwięków, poddać też się temu i nie analizować, prawda? Bo też troszkę inna rola, jak zaczynamy analizować jeszcze partytura na przykład, prawda? Kto tam gra, prawda? I tak dalej, żeby nie przesadzić, powiedziałbym, ze stroną techniczną, choć ona jest oczywiście ważna.
1: No ale to jest ciekawe, że Reich zmienia skalę naszego słuchania. Sprawia, że dużym wydarzeniem staje się to, czego w innej muzyce być może nawet byśmy nie zauważyli, co w innej muzyce jest jakimś naprawdę drobnym elementem. Głosy od państwa, mamy ich mnóstwo. Pisze między innymi pan Szymon. Skoro dzisiaj mowa o rocznicach, to pan Szymon zwraca uwagę, na co ja też przyznam, zwróciłem uwagę, że minimalizm równa się długowieczność. Steve Reich i Arvo Pärt już... 9 dych na karku, jak napisał pan Szymon, a Philip Glass dołączy do nich w styczniu przyszłego roku. Pan Piotr z kolei dzieli się swoimi wspomnieniami i pierwszą stycznością z muzyką Reicha. Pierwszy raz usłyszałem jego muzykę jakieś 12 lat temu na lekcji kształcenia słuchu. Nauczyciel odtworzył nam wtedy jeden z przykładów, Music for Pieces of Wood. Prostota, a jednocześnie złożoność tego utworu oraz całkowicie nowe brzmienia dla ucznia gimnazjum sprawiły, że tego samego dnia po powrocie do domu przeszukałem internet w celu odnalezienia kolejnych utworów. Natrafiłem wtedy na Music for 18 Musicians, It's Gonna Rain czy Clapping Music. Szczególnie ten ostatni utwór tak mnie zafascynował, że podjąłem działanie nauczenia się jego, a następnie po powrocie do szkoły próbowałem wykonać go ze znajomymi z klasy. Działanie się to nie powiodło, ale wszystkie rytmy z tej kompozycji pamiętam do dzisiaj, a samego Reicha cenię za pokazanie mi po raz pierwszy piękna minimalizmu w muzyce. Clapping Music to jest ta kompozycja na właściwie no, na klaszczące dłonie, jeżeli chodzi o skład. No być może to rzeczywiście, absolutnie słowo minimalizm jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Kompozycja oparta właśnie na tym przesunięciu fazowym. Początkowo dwóch wykonawców wyklaskuje ten sam schemat rytmiczny, tę samą formułę, po czym drugi z nich nieco zaczyna robić to nieco szybciej. Wszystko się rozmywa i tworzy nam się wspaniała, nowa jakość. No dobrze, proszę państwa, Steve Reich, 90 lat, 50 lat kompozycji Music for 18 Musicians. No a teraz, Tomku, oddaję tobie głos. Druga płyta.
0: Tak, ponieważ czas nas goni, w związku z tym właściwie za komentarz wystarczą nazwiska muzyków, których udało się Michaelowi Breckerowi zebrać w 2006 roku, też rocznica, 20 lat temu, ostatnia płyta Michaela Breckera, studyjna. Obok lidera grającego na saksofonie tenorowym i emulatorze EWI, Pat Metheny na gitarach, Herbie Hancock na fortepianie, Brad Meldow na fortepianie, obaj zamiennie. To jest

jedyne chyba nagranie, gdzie występują obaj w tych samych rolach, powiedziałbym w różnych utworach. John Petitucci na basie elektrycznym i Jack DeJohnette na perkusję. Zatem wielkie nazwiska. Płyta, która zdobyła dwie nagrody Grammy za najlepsze jazzowe solo instrumentalne, za solo w utworze Anagram oraz druga nagroda Grammy za najlepszy jazzowy album instrumentalny, indywidualny lub grupowy. To jest ogólna nazwa tej nagrody. W każdym razie to oczywiście było wielkie uznanie nie tylko, wydaje mi się, za tę płytę, tylko za całokształt, za dorobek. Krótki jednak, bo Michael Brecker odszedł zbyt wcześnie tego, co dokonał i na własnych albumach, i we własnej, powiedziałbym, w ramach własnej kariery, prowadząc znakomite zespoły, tak jak Steps Ahead, chyba najważniejszy, ale za współpracę także ze swoim bratem, Randy Breckerem. Przypomnę, że rok wcześniej ukazała się słynna płyta Sam Skunk Funk, gdzie obaj zagrali, no, grając rzeczy piorunujące, jeśli chodzi o ekspresję. Pilgrimage, bo taki tytuł nosi album, którego za chwilę będziemy słuchać, także bogaty jest we wszystkie te cechy, we wszystkie te przymioty, we wszystkie te, powiedziałbym, odcienie współczesnego jazzu, za które cenimy i tych muzyków, i tę całą epokę. No bo to było 20 lat temu, nie wiadomo, czy współcześnie, gdyby, przyjmijmy taką hipotezę zupełnie nieprawdopodobną, że gdyby ci muzycy mogli się spotkać, czy by zagrali też podobnie. W każdym razie słuchamy tego albumu dzisiaj w całości. Najpierw cztery utwory proponuję. The Meantime, Five Months from Midnight, Anagram wspomniany, za które, przypomnę raz jeszcze, za najlepsze solo instrumentalne tutaj dostał Michael Brecker. I czwarty w tej części, Tumbleweed. Michael Brecker, Pat Metheny, Herbie Hancock, Brad Mehldau, John Petitucci, Jack DeJohnette.

0: W wieczorze płytowym płyta Michaela Breckera Pilgrimage, nagrana w 2006 roku. Michael Brecker, Pat Metheny, Herbie Hancock, Brad Mehldau, John Petitucci, Jack DeJohnette. A my jeszcze na moment wracamy do Steve'a Reicha. Pisze pan Paweł z Gdańska. Słucham utworu Reicha. Przypomnijmy, jaki to był utwór.
1: Music for 18 Musicians, tam kół.
0: Który, pisze nasz słuchacz, wydaje mi się być stworzony bardziej na zasadzie realizacji jakiegoś planu intelektualnego niż intuicji artystycznej. I tu przypominam się doświadczenie, które swojego czasu mną wstrząsnęło. Otóż grupa studentów informatyki, którą nadzorowałem, postanowiła zrobić jako projekt dyplomowy program komponujący muzykę. Było to kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze sztuczna inteligencja, jaką znamy dziś, nie istniała. Studenci napisali program, który tworzył proste, wielogłosowe melodie, wykorzystując elementarne zasady harmonii z pewnym elementem losowości, żeby uniknąć powtarzalności. I ku mojemu zdumieniu tego dało się słuchać. Taka typowa muzyka tła, a był to wynik amatorskich działań studentów informatyki i to pewnie niezbyt ich intensywnej pracy. Słuchając Michaela Breckera i jego zespołu na pewno nie będę miał niedosytu inwencji, intuicji artystycznej przy okazji słuchania ich muzyki. Pozdrawiam z Gdańska, pozdrawiamy my również.
1: To ciekawie w tym kontekście list od słuchacza pan Semir na naszym Facebooku napisał tak. Są u Steve'a Reicha te transowe arpeggia. W zapętleniu podlega wiele kilkusekundowych do kilkuminutowych sekwencji, ale najlepsze w tym jest to, że to nie roboty, nie komputery, tylko ludzie wykonują manualnie, grając na żywo. Niby łatwo byłoby to stworzyć na sekwencerach, na komputerach, ale nie będzie tego efektu życia w brzmieniu ze względu na istnienie tu jednak pewnej niepowtarzalności w niby powtarzających się frazach. Podobnych zabiegów próbował Mike Oldfield na swoich płytach, a już na pewno kompozycyjnie i brzmieniowo blisko mi jest do twórczości Philipa Glassa, którego odkryłem poprzez filmową trylogię Godfreya Reggio. I rzeczywiście jednej z płyt, czyli Koyaanisqatsi, słuchaliśmy w wieczorze płytowym lata temu już. Spokojnie można by pokusić się o dopasowanie tej muzyki Steve'a Reicha do obrazów Godfreya Reggio i nadal byłoby to równie wciągające, pisze nasz słuchacz. Natomiast pan Piotr pisze tak, skoro w wieczorze płytowym wreszcie zasłużyliśmy na, w cudzysłowie, 18 grajków, to ja się pytam, kiedy zasłużymy na Through the Looking Glass Midori Takady, japońskiej perkusistki, która niewątpliwie tworzyła, nagrywała pod wpływem Steve'a Reicha, także muzyki afrykańskiej, transowej. Panie Piotrze, no myślę, że niedługo w takim razie. Proszę czekać.
0: Tutaj pojawiła się, to jest oczywiście wątek i temat nieskończony i szalenie ważny, który będzie się pojawiał na antenie dwójki, czy chcemy, czy nie, to znaczy wpływu, czy możliwości zagospodarowania twórczości muzycznej, choć nie tylko, ale muzyczna może nas najbardziej interesuje przez sztuczną inteligencję, jakie tu są zagrożenia i co się dzieje w momencie, kiedy oderwie się ta, powiedziałbym w cudzysłowie, inwencja i ta produkcja oderwie się od człowieka, prawda? Zacznie żyć własnym życiem. Musimy o tym pamiętać. Bardzo, bardzo dziękuję słuchaczowi, który napisał o tym, że jednak to są prawdziwi, żywi ludzie, którzy grają, prawda?

0: Więc może tylko sytuacja, w której my słyszymy, ale jednocześnie się widzimy ludzi, którzy są fizyczni, którzy mają swoje doskonałości i niedoskonałości, bo z tego składa się twórczość również, prawda? Że wtedy to będzie autentyczne. Autentyzm jest wartością niekwestionowaną w każdym gatunku sztuki, w muzyce również. No ale to tak wtrąciłem, zamykam tu nawias, ale sprawa jest niezwykle ważna i najgorsze, że niestety jest aktualna coraz bardziej.
1: No może sztuczna inteligencja będzie nagrywać muzykę dla siebie i będzie sobie słuchać tylko swoich rhythmenów, swoich Steve'ów, Franków.
0: Piękna hipoteza.
1: Nie, no tak jest. Przecież sztuczna inteligencja zakłada fora, na których sama wymienia się jakimiś spostrzeżeniami i odkryciami, więc dlaczego miałaby sobie nie słuchać muzyki stworzonej przez samą siebie.
0: Stwarza własną cywilizację, własny obieg myśli, prawda? Własną filozofię. Nie daj Bóg, w jakimś momencie się okaże, że wyprzedziła nas sporo i my jesteśmy gdzieś tam... Nie, postawię tu wielokropek, bo...
1: No, a my słuchamy bardzo ludzkiej muzyki pisanej, czy też nagrywanej już w obliczu tych spraw ostatecznych, śmierci. Michael Brecker, no...
0: Ostatnia
1: to już wiemy, to jest jego ostatnia płyta nagrana kilka miesięcy przed śmiercią.
0: Ale Steve
1: Chociaż
0: Reich,
1: nie jest to... Nie jest to, tak?
0: Steve bo Reich mówię, jeszcze? Bo bliżej śmierci, ale Steve Reich, nie mam informacji, jak,
1: nadal
0: w jakiej kondycji.
1: Komponuje.
0: Świetna kondycja.
1: Nie zatrzymuje się. No minimalizm właśnie.
0: dobrze służy.
1: Długowieczność po prostu.
0: I tego, się trzymają.
1: Chociaż Herbie Hancock w składzie zespołu Michaela Brekera
0: też zupełnie się dobrze trzyma. Oczywiście.
1: Czyli nie tylko minimalizm. Różne są recepty.
0: 13 minut po północy, proszę państwa, to już jest piąty dzień października. Ledwo się zaczął październik, a już jest piąty, prawda? Zbliżają się.
1: Szybko mija weekend.
0: Wydarzenia, tak. Michael Brecker, Pat Metheny, Herbie Hancock, Brad Mehldau, John Petitucci, czyli Jack DeJohnette w wieczorze płytowym. Świetna płyta Pilgrimage, ostatnia płyta Michaela Breckera, nagrana 20 lat temu. Tu ciekawa rzecz, że jest dwóch pianistów. W tej pierwszej części częściej był Brad Mehldau, w tej drugiej częściej Herbie Hancock. Ja na końcu wymienię, w jakich to było utworach. I teraz przed nami pięć kompozycji, wszystkie skomponowane przez Breckera. Why Can I Kiss You Again, Cardinal Rule, Half Moon Lane, Loose Threads i tytułowy Pilgrimage.

0: tytuł nagranej 20 lat temu płyty Michaela Breckera, ostatniej płyty studyjnej w jego dorobku. Wykonawcy, lider na saksofonie tenorowym i urządzeniu EWI, Pat Metheny na gitarach, Herbie Hancock na fortepianie w utworach pierwszym, piątym, ósmym i dziewiątym. Dziewiątym, tym, który zabrzmiał przed chwilą. Brad Meldau także na fortepianie w utworach drugim, trzecim, czwartym, szóstym i siódmym. John Petitucci na basie elektrycznym i Jack DeJohnette na perkusji. The Meantime, Five Months from Midnight, Anagram, Tumbleweed, When Can I Kiss You Again, Cardinal Rule, Half Moon Lane, Loose Threads i tytułowy Pilgrimage. I w ten sposób dojechaliśmy do końca dzisiejszego wieczoru płytowego. Bardzo Państwu dziękujemy za refleksje, zwłaszcza związane z dziełem Steve'a Reicha, które wypełniło pierwszą część wieczoru płytowego.
1: Dzisiaj tak wieczór płytowy pod znakiem, powiedziałbym, mini-max. Minimalistyczny tak. Steve Reich.
0: Dobrze powiedziałem.
1: Maksymalistyczny Michael Brecker, który na pożegnalnej płycie no, chciał jeszcze do maksimum, mam wrażenie, pokazać.
0: Tak, co maksimum potrafi. Ekspresji, żeby zostawić taką kropkę, mocną kropkę na D, zaznaczyć w swojej twórczości i to się udało.
1: Chociaż Reich, tak jak mówiliśmy, paradoksalnie wcale nie taki minimalistyczny, z czym się też Państwo zgodzili.
0: Z pewnością. Obaj reprezentujący środowisko nowojorskie takich lat bardzo gorących, jeśli chodzi o twórczość, bardzo ważnych, które procentują do dzisiaj. W związku z tym utwór i płyty, które słuchaliśmy w części drugiej, bo to jest zestaw kilku utworów, one w jakimś sensie procentują i promieniują na przyszłość. Nawet poprzez dyskusję, której we fragmencie byli Państwo świadkami, nawet w naszym studiu i wśród słuchaczy, którzy pisali na temat koncepcji Reicha, który ma zresztą naśladowców, kontynuatorów, wzbudza dyskusję, nie ma nic lepszego, jeśli chodzi o muzykę, o funkcjonowanie w sztuce, jak dyskusja, spór o wartości. Tak to się nazywa. No cóż, dziękujemy bardzo. W takim razie audycję zrealizowała Iga Kamińska, która jest jeszcze oczywiście z nami, a ze studia w Warszawie żegnają się
1: Krzysztof Dziuba
0: i Tomasz Szachowski.

Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Nocna godzina od pierwszej tradycyjnie zarezerwowana jest u nas dla muzyki polskiej. Dziś będzie to zarówno klasyka XX wieku, jak i muzyka współczesna.

Esna. Na otwarcie proponuję nagranie z lat 90. muzyki z czasów awangardowych eksperymentów Witolda Lutosławskiego. Gry weneckie na orkiestrę z roku 1961 nagrała wtedy Orkiestra Sinfonia Varsovia prowadzona przez Wojciecha Michniewskiego. Proszę posłuchać.

słynne nagranie gier weneckich Witolda Lutosławskiego, interpretacja udostępniona na płycie z logo dwójki, otworzyła dzisiejszą fantazję polską. Nagranie z początku lat 90. prowadził zmarły na początku tego roku Wojciech Michniewski i do tego krążka w wykonaniu orkiestry Sinfonia Varsovia będziemy w tym tygodniu nocną porą wracać. A teraz proponuję nagranie sprzed ponad 10 lat, utwór Pawła Hendrycha, skomponowany dla znakomitego wrocławskiego akordeonisty Rafała Łuca. Akant na akordeon i komputer.

Na akordeonie grał Rafał Woods, elektronikę realizował kompozytor, a był to akant Pawła Hendricha. I ten krążek świetnych akordeonowych utworów z elektroniką wrocławskiego środowiska kompozytorskiego będzie w Nocnej Fantazji Polskiej w tym tygodniu powracać. A teraz cofamy się o 115 lat. Wtedy, w 1911 roku, ukazał się drukiem utwór Feliksa Nowowiejskiego, który teraz przed nami, Fantazja Polska, opus 9, numer 1. To świąteczny, bożonarodzeniowy temat na pastorałkę na Wawelu. Utwór niespełna dekadę.

organową fantazję polską. Opus 9, numer 1 Feliksa Nowowiejskiego grała Elżbieta Karolak.

Za nami uwertura na smyczki z 1949 roku Witolda Lutosławskiego. Grał zespół smyczków orkiestry Sinfonia Warszawia, dyrygował Wojciech Michniewski. I czas teraz na muzykę starszego o kilka lat od Lutosławskiego Romana Palestra. W przyszłym roku będziemy obchodzić 120. rocznicę jego urodzin, a dekadę temu ukazała się płyta z kameralistyką tego twórcy. Utwory z udziałem fortepianu, między innymi cykl fortepianowych preludiów, które zagra teraz Jakub Tchorzewski.

Preludia na fortepian Romana Palestra grał Jakub Tchorzewski. A na pożegnanie proponuję fragment utworu, którego posłuchamy w całości jutro, trzeciej symfonii organowej Feliksa Nowowińskiego. Ponownie w nagraniu Elżbiety Karolak. Ewa Szczecińska, życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy i mówię do usłyszenia.

Słuchają Państwo Dwójki i Muzycznej Nocy Euroradia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam jak zwykle do godziny piątej. Na początek wizyta w Mediolanie, w tamtejszej La Scali i koncert orkiestry filharmonicznej Filarmonica della Scala pod dyrekcją Daniele Gattiego. Tamten koncert rozpoczął się od kompozycji Antona Weberna, Langsamer Satz. To jeszcze Webern, można powiedzieć, sprzed Weberna, zanim skrócił swoją muzykę do kilku gestów i wszedł na drogę atonalności. Langsamer Satz z 1905 roku to utwór, jak wskazuje sam niemiecki tytuł, utrzymany w powolnym tempie, pisany pod wyraźnym wpływem późnego romantyzmu.